0: człowiekiem. No i to cięcie też zdarza się, że może być niewielkie, natomiast jest to cięcie przez powłoki, przez mięśnie przedniej ściany jamy brzusznej. No i dotarcie do tego wyrostka i usunięcie go tam jest dość wygodne dla chirurga i dlatego ta operacja była wykonywana od kilkuset lat. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o już ropne zapalenie wyrostka robaczkowego i powikłane zapalenia wyrostków, no to często obserwowało się trudności w gojeniu tej rany przedniej ściany jamy brzusznej po apendektomii, no bo infekcje wtedy przenosi się ze środka jamy brzusznej, z tego wyrostka robaczkowego, do powłok. I rekonwalescencja i okres, w którym pacjent odczuwa dolegliwości bólowe związane z samą raną, jest dużo dłuższy niż w przypadku podejścia laparoskopowego. No i od niedawnych lat rozpoczęto właśnie apendektomie laparoskopowe. Widoczność dla chirurga jest dużo lepsza ze względu na to, że po wprowadzeniu kamery do wewnętrza jamy brzusznej wgląd w wszystkie narządy jest lepszy niż z małego cięcia. Wszystko można dokładnie ocenić. Precyzyjność tej operacji też jest lepsza. No i ten okres rekonwalescencji skraca się praktycznie do 2-3 dni. No, plus te gojenie rany do zdjęcia szwów to jest około 2 tygodnie, jeżeli nie wystąpią żadne powikłania w okresie okołooperacyjnym, to pacjent szybciej może wrócić do pracy, szybciej może wrócić do uprawiania sportu i obserwuje się też mniejszą ilość powikłań w postaci przepukliny w ranie po operacji.
1: W zasadzie tylko takie drobne nacięcia pozostają, takie drobne blizny, tak?
0: To są trzy drobne cięcia, takie do pół centymetra.
1: A jakie są warunki przygotowania pacjenta do takiego zabiegu? Przyjeżdża do was pacjent, zazwyczaj ten wyrostek łapie w najmniej spodziewanym momencie. Ile musicie przeczekać, zanim on trafi na ten stół zabiegowy?
0: No, pacjent trafia na SOR przede wszystkim. No i wchodząc przez drzwi SOR-u na początku spotyka się z gabinetem triażu, w którym jest ustalana pilność konsultacji lekarskiej. No i tam są przydzielone kolory, tak? Od niebieskiego przez zielony, żółty, pomarańczowy do czerwonego. Czerwony jest raczej zarezerwowany do pacjentów w nagłym stanie zagrożenia życia, więc wyrostki robaczkowe w zależności od, znaczy bóle brzucha, no bo wtedy jeszcze nie ma rozpoznania, że to jest wyrostek robaczkowy. No, najczęściej są w kolorze zielonym lub żółtym, w zależności od jakby oceny w triażu i dolegliwości i nasilenia tego bólu. Po czym pacjent trafia na konsultację lekarską, gdzie jest badany fizykalnie, gdzie są zlecone badania laboratoryjne. No i tam też przede wszystkim zlecamy wykładniki stanu zapalnego, czyli morfologię z oceną ilości leukocytów, CRP, prokalcytoninę. No i w zależności od wyników tych badań i od badania klinicznego, no, planujemy też badania obrazowe. Podstawowym takim badaniem dostępnym w większości SOR-ów jest USG jamy brzusznej. Jest to badanie nieinwazyjne, które można wykonać praktycznie u każdego. No i w większości przypadków już udaje się na podstawie tego USG postawić diagnozę, aczkolwiek brak uwidocznienia w obrazie USG wyrostka robaczkowego nie wyklucza jego ostrego zapalenia. Jeżeli są wątpliwości kliniczne, no to mamy wtedy szereg innych badań obrazowych. W pierwszej kolejności tomografia komputerowa jamy brzusznej z kontrastem, która już charakteryzuje się swoistością i czułością do ostrego zapalenia wyrostka na poziomie 95%, aczkolwiek nie ma 100% metody.
1: Okej, okay. A zawsze muszą być wykonane te badania obrazowe? Jeżeli macie badania krwi zrobione, widzicie to CRP podwyższone, widzicie taki charakterystyczny ból, zachowanie pacjenta, dotykacie też tego podbrzusza, nie wiem, czy, co tam pan chirurg wyczuwa pod tymi palcami, ale jakieś, nie wiem, stwardnienie, no nie wiem, ciężko mi tutaj powiedzieć, czy zawsze musi być to obrazowanie też?
0: Znaczy, no, są to objawy otrzewnowe zazwyczaj, to co my badamy w tej jamie brzusznej, czyli takie charakterystyczne reakcje na uciśnięcia w różnych punktach. To jest objaw Bloomberga, objaw Jaworskiego albo objaw Rufsinga, które są charakterystyczne właśnie dla ostrego zapalenia wyrostka. Natomiast te objawy mogą być mylące, ponieważ musimy postawić diagnostykę różnicową. i musimy odróżnić jakby ostre zapalenie wyrostka robaczkowego od chorób, które mogą się objawiać podobnie. Czyli na przykład u młodych kobiet w okresie rozrodczym może być to skręt jajnika, może być to ostre zapalenie przydatków, albo zdarzają się ciąże pozamaciczne, które są umiejscowione w jajowodzie i mogą też dawać objawy udające jakby objawy ostrego wyrostka robaczkowego. Dlatego jeśli jest dostępność badań obrazowych takich jak USG, to szkoda ich nie zrobić. I ważnym aspektem jest też wykonywanie testów ciążowych, czyli we krwi możemy zbadać beta-HCG u kobiet w wieku rozrodczych, żeby od razu wykluczyć tą grupę chorób ginekologicznych.
1: Ze mną w studiu dr Radosław Bilat z oddziału chirurgii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy.

0: Ze mną w studiu dr Radosław Bilat z Oddziału Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Małoinwazyjnej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu. Temat główny, wyrostek robaczkowy. Panie doktorze, z jakimi jeszcze chorobami możecie pomylić zapalenie wyrostka robaczkowego? Mówiliśmy tutaj o kobietach, a jak jest w przypadku mężczyzn? Czy na przykład to mogą być wrzody?
1: Znaczy, jeżeli chodzi o wrzody, to myślimy raczej o wrzodach żołądka i dwunastnicy, więc to jest inna lokalizacja obejmy brzusznej, bo wtedy boli zazwyczaj w nadbrzuszu środkowym albo nadbrzuszu lewym.
0: I to nawet nie pępek, nie okolice pępka.
1: Też mogą być okolice pępka, natomiast tutaj mamy tą charakterystyczną przypadłość, że ten ból migruje w przypadku wyrostka do tego prawego dołu biodrowego. No, możemy pomylić ostre zapalenie wyrostka robaczkowego. No, głównie mówi się o tych przyczynach ginekologicznych, czyli skręt jajnika, czyli zapalenie przydatków lub ciąża pozamaciczna. Natomiast u mężczyzn są różne inne dolegliwości, które mogą powodować lokalne zapalenie otrzewnej. Też literatura opisuje zapalenie uchyłka Meckela, który jest, znaczy może występować w przewodzie pokarmowym, który też może objawiać się podobnie do zapalenia wyrostka robaczkowego. Jest to uchyłek prawdziwy z ściany jelita cienkiego. On często lokalizuje się w okolicy do 60 cm od kątnicy właśnie w stronę tego jelita cienkiego. No i często przy nawet laparoskopii albo operacji, w której okazuje się, że ten wyrostek robaczkowy nie ma cech klinicznych zapalenia, pomimo wcześniejszej diagnostyki i rozpozna się zapalenie uchyłka Meckela, no to wtedy dokonuje się resekcji tego uchyłka Meckela.
0: A wyrostka też? Czy zostawiacie w spokoju?
1: Podejścia są różne. Najczęściej usuwamy. Aczkolwiek nie ma takiej konieczności.
0: Czy jest jakaś reguła, że spotka nas ten wyrostek? Czy to może być na przykład nasza nieodpowiednia dieta? Czy częściej spotyka to kobiety, mężczyzn i jak jest z dziećmi?
1: Nie ma takiego trybu ani takiej rzeczy, które moglibyśmy wdrożyć
0: profilaktycznie,
1: która by mogła nas uchronić przed ostrym zapaleniem wyrostka robaczkowego. Jest to po prostu przypadłość populacyjna, która do 8% populacji w ciągu życia dotknie i nie możemy się przed tym obronić. Natomiast jeżeli chodzi o częstość występowania, no to rzeczywiście najczęściej nastolatki i młodzi dorośli, aczkolwiek zapalenie wyrostka robaczkowego może pojawić się absolutnie w każdym wieku.
0: Czy wyrostek tylko może przechodzić stan zapalny, czy on w jakiś sposób też jeszcze inny choruje?
1: W przypadku zapalenia wyrostka robaczkowego on też może być zapalony odczynowo. Zdarzają się takie zapalenia na przykład w guzach kątnicy albo są śluzaki otrzewnej. To już są choroby nowotworowe, które też mogą dawać takie dolegliwości jak wyrostek robaczkowy, a wyrostek robaczkowy może być zapalony też wtórnie do nich. Aczkolwiek zazwyczaj przy podejrzeniu już ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego wykonuje się tą apendektomię.
0: Jak wygląda życie pacjenta po usunięciu wyrostka robaczkowego? W zasadzie chyba nic się nie zmienia, tak? Wracamy do swoich aktywności.
1: Pacjent po opuszczeniu szpitala po 2 tygodniach zgłasza się na kontrolę w poradni chirurgii ogólnej celem usunięcia szwów, no i oceny klinicznej. Natomiast po pełnym wygojeniu rany w życiu pacjenta nie zmienia się nic. Wraca do pracy, wraca do pełnej aktywności fizycznej, nie ma żadnych przeciwwskazań do różnych sportów i dieta też nie musi się zmienić.
0: Chociaż dobrze by było, żeby ta dieta była taka właściwa dla naszego zdrowia, prawda?
1: Tak, każdy z nas powinien o to dbać.
0: A dzieci inaczej chorują, jeśli chodzi o zapalenie wyrostka robaczkowego?
1: Ja, pani redaktor, mam niewielkie doświadczenie w chirurgii dziecięcej, ponieważ ja pracuję z dorosłymi, natomiast mogą przebiegać te zapalenia nietypowo. Może to być szczególnie wyrażone u małych dzieci, gdzie mogą być apatyczne, gdzie mogą być niechętne do zabawy, gdzie mogą nie pozwolić sobie dotknąć brzucha, aczkolwiek małe dzieci wydaje mi się, że nie są w stanie wyartykułować swoich potrzeb na tyle, żeby wskazać lokalizację i opowiedzieć o tym, co ich boli, a przez to diagnoza może być opóźniona.
0: Tak, a dzieci przecież często doświadczają tego bólu brzucha, bo ten brzuszek jest jeszcze taki niedojrzały i bardzo łatwo o ten ból w takim małym, młodym wieku, więc tutaj lekarze muszą być tym bardziej wyczuleni, prawda?
1: Tak, aczkolwiek w tej chwili już chirurgia podzieliła się na chirurgię dziecięcą i chirurgię ogólną dorosłych. No i to chirurdzy dziecięcy zajmują się właśnie diagnostyką i leczeniem ostrych zapaleń wyrostka u nieletnich.
0: Panie doktorze, to tak podsumowując, jeżeli czujemy ból i jest on po prawej stronie naszego podbrzusza, to jedziemy na SOR.
1: Niekoniecznie. Nie? Jeżeli ten ból nie jest aż tak nasilony, to warto też skorzystać z pomocy lekarza rodzinnego i z POZ-u, do których pacjent może się zgłosić. Większość lekarzy już pracując lata w systemie jest na tyle doświadczonych, że potrafi rozpoznać takie objawy i takie dolegliwości i odpowiednich pacjentów wysłać wtedy na SOR ze skierowaniem na oddział chirurgii. Oczywiście do diagnostyki, tak? Bo to nie stawia już rozpoznania ostatecznego lekarz rodzinny, no ale potrafi rozróżnić, który pacjent rzeczywiście wymaga pobytu i diagnostyki w SOR-ze, a który tego nie wymaga. No i jeżeli jest możliwość rejestracji się do lekarza rodzinnego na ten sam dzień, to wtedy można też przebrać taką drogę, aczkolwiek jeżeli te dolegliwości bólowe są bardzo silne i z godziny na godzinę się pogłębiają, no to wtedy myślę, że tacy pacjenci mogliby się zgłaszać bezpośrednio na SOR.
0: I do tego jeszcze wymiota. Pacjenci mylą czasami zapalenie wyrostka z jakimś ostrym zatruciem pokarmowym. Teraz tak sobie pomyślałam, bo to nie tylko ból, to mogą być jakieś nudności, wymioty, to co też pan doktor tłumaczył.
1: Oczywiście, są to nieswoiste dolegliwości, które ciężko przyporządkować bez profesjonalnej diagnostyki medycznej, do której mamy dostęp właśnie w warunkach szpitalnego oddziału ratunkowego. Pacjent nie powinien zastanawiać się chyba nad tym, czy ma zapalenie wyrostka, czy nie ma, bo nie jest w stanie postawić takiej diagnozy. Jeżeli dolegliwości bólowe narastają, nie przechodzą w czasie, powinien po prostu skorzystać z pomocy albo swojego lekarza rodzinnego, albo zgłosić się do SOR.
0: Dziękuję serdecznie za te wszystkie informacje na temat wyrostka robaczkowego.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. Doktor Radosław Bilat z Oddziału Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Małoinwazyjnej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu był naszym gościem. Dziękuję jeszcze raz.
1: Dziękuję.
2: Radio Opole 105.1 w Strzelcach Opolskich.
0: I to wszystko dziś w audycji Ze zdrowiem Ci do twarzy. Polecamy się za tydzień między 13 a 15. Przyjemnego weekendu, dużo zdrowia, do usłyszenia. Marzena Śmierciak, dziękuję za uwagę.

Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. Obierze Świat. Magazyn turystyczny Radia

0: Dlaczego niewielką wioskę Górę Świętej Anny, leżącą częściowo na stokach wzniesienia o tej samej nazwie, na którym znajduje się m.in. zabytkowy zespół kościelno-klasztorny, jak również park krajobrazowy, którego większa część objęta jest statusem geoparku, odwiedzający określają mianem miejsca niezwykłego? W magazynie Obierze Świata o wyjątkowości tego miejsca m.in. opowiedzą Robert Tomeczek z Leśnicy, członkowie strzeleckiej grupy Nordic Walking, którą kieruje Brygida Wrubel, Adam Michalik, instruktor w Strzeleckim Ośrodku Kultury, a także Radosław Maciejewicz i Adam Michen, uczestnicy Międzynarodowego Pleneru Malarskiego w Górze Świętej Anny oraz Beata Wilgosik, znamienita przewodniczka turystyczna nie tylko po Parku Krajobrazowym Góra Świętej Anny. Do miejscowości Góra Świętej Anny i na Górę Świętej Anny teraz Państwa zapraszam.
1: To jest takie miejsce, z którym się nie można rozłączyć. I ciągle człowiek będzie wracał na pewno.
2: Tutaj osobiście jestem już drugi raz.
3: I rzeczywiście taka uczta duchowa i długo jeszcze pozostanie.
1: I w ogóle... Mi się wydaje, tu można i siły czerpać, wie pani, to jest takie miejsce, chyba drugiego nie ma takiego w Polsce.
4: Jest coś w tej figurce, że tak wzrusza człowieka i przyciąga, żeby tu częściej przyjeżdżać, nie tylko raz.
2: Ktoś kiedyś powiedział o ładowaniu akumulatorów. Właśnie tutaj się akumulatory ładuje, tak pozytywna energia jest w ogóle z tej Góry Świętej Anny.
5: Jak nasz proboszcz mówi, że Święta Anna jest babcią Pana Jezusa i nad nami ma taki ogromny parasol ochronny. Dodaje mi siły, chodzę tutaj z kijkami i chodzę tu jeszcze na odpusty jakiejś Świętej Anny, na zjazd mężczyzn.
6: Tutaj walczył mój dziadek w III Powstaniu Śląskim, dostał się do niemieckiej niewoli i z ledwością ją przeżył. Stanął tutaj przed plutonem egzekucyjnym, ale w ostatniej chwili go ułaskawiono, ale Niemcy go tak niesamowicie pobili, że parę dobrych miesięcy spędził w szpitalu. Dlatego właśnie to miejsce szczególnie jest dla mnie bardzo ważne i to Muzeum Powstań Śląskich, bardzo fajna rzecz i tam właśnie w książkach są ujęci dziadek i jego bracia, jak walczyli w powstaniach śląskich.

0: to jest miejsce takie, zgodnie z przysłowiem, cudze chwalicie, swego nie znacie. Jeździmy na rowery w Tatry, za granicę, a pod nosem mamy piękną górę widokową z widokiem na wulkan. Możemy praktycznie ze czterech stron podjeżdżać, co często robię, od strony Leśnicy, Zdzieszowic, Wysokiej, od strony Oleszki, gdzie jest trochę trudniejsza trasa. Wszystkie trasy wokół są bardzo malownicze, każda jest inna i każdy, kto raz spróbował, mówi, że nie wiedział, że u nas są takie ładne miejsca do jazdy rowerem i do spacerowania. A dzisiaj jadę na trening, bo wróciłem teraz z długiej trasy po Europie, ale żeby utrzymać formę, to raz w tygodniu przynajmniej trzeba trenować. Nawet sobie robię takie treningi po pracy, bo pracuję w zakładach koksowniczych. W linii prostej mam do domu 3 km, jadę sobie kilkanaście przez Górę Świętej Anny, żeby mózg trochę dotlenić.
1: Mamy tu absolutnie każdą ścieżkę. Nasza grupa Nordic Walking Szczelce Opolskie już powstała 17 lat temu. Niektórzy już trochę prędzej chodzili, na przykład tu koleżanki. I mamy nadzieję, że jeszcze trochę, chociaż tam niektórzy wyjeżdżają w wakacje, czy tam do wnuków, ale zawsze ten trzon jest, zawsze tam ktoś nowy dojdzie.
2: A dzisiaj przyjechałyśmy, żeby sobie pospacerować, pooddychać świeżym powietrzem, bo Góra Świętej Anny zawsze jest dla nas taka niezapomniana.
3: Tutaj od 2008 roku przyjeżdżam na Górę Świętej Anny. To jest moje takie ukochane miejsce. Właśnie ze względu na te kilometry ścieżek przepięknych. Takie krajobrazy jak są tutaj, to mało jest takich miejsc. To jest relaks. Tutaj odpoczywanie tylko fizycznie, ale i psychicznie.
1: Tutaj jest wszystko. Widzimy krajobraz przemysłowy, tu religijny, autostradę też widać i pola, także rolniczy. Także tu jest wszystko na takim malutkim obszarze.
3: Poza tym nie ma co ukrywać, że Nordic Walking to jest najtańsza, można powiedzieć, forma relaksu, ćwiczeń fizycznych na świeżym powietrzu. Słuchamy śpiewu ptaszków. Jest cudownie po prostu, jest cudownie. Każdego zachęcamy.
1: Dlatego, że chodzimy pieszo i z kijkami, to my możemy zajrzeć w każdy kąt. Innymi środkami lokomocji to się nie da.
4: Moją ulubioną trasą jest trasa przy amfiteatrze.
5: Tutaj jesteśmy w amfiteatrze, na razie jeszcze tak dokładnie historii nie znamy, ale dopiero zamierzamy ją poznać. Jesteśmy z okolic Pacanowa. Tutaj jest moja żona, chodźcie gdzieś do mnie, chodźcie wszyscy, chodźcie. Razem wspólnie tutaj zwiedzamy teren i pielgrzymujemy.
6: Pokazujemy dzieciom takie najciekawsze miejsca. Byliśmy w kopalni soli w Wieliczce, potem pojechaliśmy do Wadowic. No i jedziemy z Wadowic do Wrocławia, a tu jest, mieliśmy tylko spać.
5: I zakwaterowaliśmy się w domu pielgrzyma, postanowiliśmy zostać tu jeszcze jeden dzień, żeby wszystko dokładnie zobaczyć, jak to wszystko wyglądało.
6: Ale jak zaczęliśmy tutaj zwiedzać, no to jest dużo ciekawych miejsc. I tak sobie wychodzimy, zwiedzamy, patrzymy.
7: Pogoda dopisuje.
6: Tak, piękna pogoda, jest fajnie. Dzieci zadowolone, podoba im się. Rodzicom też się podoba.
5: W tym miejscu zakochaliśmy się, jest tak porównanie tego, co można tutaj zobaczyć. Przede wszystkim przyrodę. Oczywiście mogliśmy się pomodlić w kościele Świętej Anny. Przeszliśmy drogą do Matki Boskiej z Lourdes, która tu jest tak zaopiniowana na wzór francuski.
7: Będą powroty?
5: Oczywiście, że tak. Myślę, że jak będą starsze, żeby więcej zaobserwowały tego, co tutaj znajduje się i co zobaczyliśmy. I przyjedziemy z dziećmi oczywiście.
8: Do zobaczenia.

0: Nie dość powiedzieć, że nie ma tak wyjątkowego miejsca. Śmiem powiedzieć, że nawet w Polsce, gdzie walory przyrodnicze, kulturowe splatają się w jedno, tworząc krajobraz naprawdę niepowtarzalny i urzekający. Swoje miejsce znajdzie każdy. Nie bez powodu teraz w lipcu odbywa się tutaj plener malarski.
1: Adam Michalik, instruktor Szerskiego Ośrodka Kultury. Góra Świętej Anny jest miejscem kultu religijnego, ale również samo miejsce i natura, która tutaj jest wokół, i architektura również, powoduje, że przyjeżdżają tutaj artyści. Ja jestem organizatorem tego pleneru od wielu lat, jestem pracownikiem Szerskiego Ośrodka Kultury. Od kilku lat powróciliśmy do formy międzynarodowego pleneru i przyjeżdżają tutaj artyści i tworzą. Głównie pracujemy w plenerze, inspirują się pięknym krajobrazu. Jest Radek Maciejewicz, który przyjechał z Białegostoku.
2: Ja jestem po raz czwarty tutaj na Górze Świętej Anny. Pierwszy raz byłem w roku 2019, jak jeszcze studiowałem grafikę na UMK w Toruniu. Zostałem zaproszony przez Piotra Banaszkiewicza. Jestem tutaj czwarty raz i zawsze znajduję jakieś nowe miejsce do malowania, bo to naprawdę jest mnóstwo ciekawych widoków. Kilka lat temu powiedziałem, wiem dlaczego ten Śląski nazywa się Opolski, bo to wszędzie są pola. O pole, o pole, o pole, o pole, o pole. Góry Świętej Anny świetnie widać te wszystkie pola, ale też widać góry opawskie, tak więc naprawdę jest to bardzo, bardzo malownicza kraina.
3: Nazywam się Adam Michyn, ja jestem po raz trzeci. Dla mnie to jest i czas, i miejsce, bo jest to czas, który pozwala na pracę, a otoczenie jest bardzo inspirujące. Jest to inny pejzaż, do którego przywykłem. Twarda przestrzeń dla mnie bardzo jest taka odświętna. Jest to wytchnienie takie dla oka, a przy tym miejsca, gdzie są stare drzewa, jest to dla mnie bardzo interesujące. W ogóle sama idea rysunku z natury jest mi szczególnie bliska. Uważam to za najbardziej takie ludzkie zajęcie. Rysowanie bezpośrednio z natury bardzo dużo mi to daje. Dzisiaj maluję atramentem, czyli to jest rysunek lawowany, taki atrament, jak się używa do wiecznego pióra. Ja rysuję widok z natury, kapliczkę i drzewa, które są przed nami, fragment pejzażu, który mnie tutaj zatrzymał, układ tych drzew, który kojarzy mi się z tymi, które są na dziedzińcu w klasztorze. Dla mnie rysowanie jest sposobem takiego utrwalenia głębszej obecności w danym miejscu, pozwala lepiej zapamiętać scenę, przebywanie tutaj i obserwowanie rzeczy pozwala dopiero je w pełni zauważyć. Czasem właśnie mówimy na zdjęciu, o dopiero na zdjęciu coś zauważyłem, a mi się udaje to wcześniej niż przed zdjęciami, bo siedzę i patrzę, mówię, o nagle tutaj jest coś takiego, a wcześniej tego nie zauważyłem, mimo że siedzę już tutaj jakiś czas.

0: identyfikacja tego miejsca. Mamy tutaj na samej górze pomnik historii, który nazywa się Komponowany Krajobraz Przyrodniczo-Kulturowy miejscowości Góra Świętej Anny i Poręba. Mamy obszar Natura 2000. Mamy wyjątkowy rezerwat przyrody nieożywionej, też o takiej samej nazwie. Mamy geopark krajowy, czy też park krajobrazowy Góra Świętej Anny. Czyli miejsce, które jest nasycone różnymi treściami. Zarówno osoby, które przyjeżdżają tutaj w celach duchowych, mają swoje miejsce kultu religijnego, ale też takim miejscem, które zaspokaja inne zainteresowania, choćby przyrodnicze, czy to przyrody nieożywionej, czy przyrody ożywionej, jest właśnie Góra Świętej Anny. Tutaj odbywają się różnego rodzaju sympozja, gdzie zbierają się koleopterolodzy, czyli osoby, które interesują się chrząszczami, lepidopterolodzy, osoby, które zajmują się motylami, chiropterolodzy, którzy interesują się nietoperzami. Tak byśmy mogli wymieniać bez końca, ponieważ chociaż jest to miejsce porozcinane, gdzie lasy są mozaikowe, to ten świat drobnych zwierząt, szczególnie owadów, jest tutaj bardzo, bardzo bogaty. Na górę prowadzą aleje czereśniowe. Jest to miejsce w połowie kwietnia i na początku maja urzekające. Na początku kwitną aleje czereśniowe, które porównywalne są do Japonii w okresie kwitnienia wiśni, ale potem te wzgórza otoczone są złocistym rzepakiem. Czerwiec to jest moment kwitnienia lipy i jest to jeden wielki rój opolski. Mamy tutaj również przegląd koni rasy śląskiej w Porębie odbywający się w okolicach imienin Piotra i Pawła, ponieważ wtedy jakby jest to święto dla osób, które parają się hodowlą tego rolniczego, można powiedzieć, zaprzęgowego konia i ta hodowla coraz bardziej jest rozpowszechniona nie tylko w Polsce, ale też w Austrii, w Czechach i Niemczech, także hodowcy też tutaj mają swoje święto. Jest święto hodowców gołębi, czyli przyroda splata się jakby z sakrum. Pielgrzymki hodowców gołębi. Są pielgrzymki orkiestr kalwaryjskich, chórów kościelnych, mniejszości narodowych, bo tak naprawdę góra jest takim miejscem, które spaja tą wielokulturowość. Tutaj zawsze przybywały osoby, które były niemieckojęzyczne, polskojęzyczne, a nawet przybywali Czesi z Mora. Także jest to miejsce bardzo, bardzo unikalne pod względem kulturowym, krajobrazowym, przyrodniczym. No choćby tutaj ta ściana, przed którą stoimy, mamy to miejsce, gdzie trzon tej góry Świętej Anny i całego Garbu Chełmskiego stanowią wapienie tak zwanego Morza Triasowego z okresu Triasu, ale góra jest wyjątkowa, ponieważ tutaj w ten Trias, można powiedzieć, wtopił się wulkan, który wybuchł 27 milionów lat temu i dzisiaj mamy pozostałość w postaci pomnika przyrody stożka tufu wulkanicznego, jak i też słupów nefelinitowych, które znajdują się na geostanowisku nefelinitu. Na tym stosunkowo niewielkim obszarze, gdzie znajduje się kamieniołom i rezerwat przyrody, mamy aż 6 rodzajów skał z różnych okresów geologicznych i tak moglibyśmy wymieniać bez końca. Największa opolska motylarnia dla Górnego Śląska, ponieważ tutaj stwierdzono aż 3/4 motyli występujących na Górnym Śląsku. Z tych też powodów turyści tutaj przyjeżdżają, niekoniecznie tak się utarło, że są to pielgrzymi albo osoby, które w jakichś takich celach duchowych, religijnych. Nie, coraz więcej jest osób, które aktywnie uprawiają tutaj różnego rodzaju sporty, bo mamy tutaj 5 ścieżek edukacyjnych, ścieżek przyrodniczych, które również takim celom rekreacyjno-turystycznym służą, gdzie można zaspokoić swoją wiedzę przyrodniczą, krajoznawczą, połączyć to z aktywnym wypoczynkiem właśnie tutaj na Górze Świętej Anny.
1: A jak dojechać? Bo sposobów jest kilka. Może zdradzę swoją ulubioną trasę. Wsiadam w Opolu do pociągu, który jedzie do Zdzieszowic, ale wysiadam w Jasionej i z Jasionej pieszo na górę.
0: Można tak, można wysiąść troszkę później w Zdzieszowicach i też pieszo na górę.
1: Ale ta z Jasiony jest chyba ładniejsza trasa.
0: Zależy co kto robi. Tam jednak przeważa bór sosnowy, natomiast jak się idzie od strony Zdzieszowic, mamy
1: i Żyrową.
0: Mamy las mieszany, mamy przepiękne buczyny, takie prawie 200-letnie, bardzo urozmaicone ścieżki. Jasiona też oczywiście ma ten walor, choćby przejście troszkę dalej na forele, do tej dawnej pstrągarni, potem można przejść przez Żyrową i potem na lesisko Waldhof i potem właśnie na Górę Świętej Anny. Każda ścieżka prowadząca na Górę Świętej Anny, czy trasa turystyczna PTT-kowska jak najbardziej jest polecana i nie ma takich ulubionych czy bardziej ulubionych w zależności od tego, co kogo bardziej interesuje.
1: Właściwie każdy turysta kieruje się w stronę amfiteatru.
0: To jest takie miejsce, w którym przecinają się wszystkie szlaki turystyczne. My jesteśmy na dole amfiteatru, przechodzimy sobie przez taką urokliwą trasę. To miejsce, gdzie stoimy, kiedyś nazywało się za toaletami.
1: Dlaczego?
0: Bo tutaj były dwie toalety. Kiedyś, jak tutaj były takie duże uroczystości po II wojnie światowej.
1: Jak amfiteatr był czynny.
0: Jak był amfiteatr czynny, mniej więcej do 1974 roku, to tutaj przyjeżdżała ogromna ilość ludzi.

0: ludzi.
1: Śląsk występował, tak, pamiętam.
0: Ale ludzie to istoty żywe. Oprócz tego, że jedzą, to też wydalają, więc trzeba było zapewnić im toaletę, a tutaj stały dwie toalety, jeszcze pobudowane przez Niemców. Przypuszczam, że gdzieś około 1938 roku, bo wtedy amfiteatr był otwarty. No i tutaj stały dwie toalety. Po drugiej stronie mamy jeszcze zrujnowaną jedną. Już tych toalet nie ma, ale jest tutaj piękna taka wychodnia wapieni, która jest udostępniona wizualnie. To jest jedyne miejsce, gdzie można ewentualnie pozyskiwać jakieś skamieniałości. I to miejsce...
1: Czyli ja mogę sobie poklupać?
0: Tak, tylko z zachowaniem bezpieczeństwa. W kasku, z młoteczkiem. Tu na dole, nie tam u góry. No i generalnie można powiedzieć, że to miejsce w przewodnikach geologicznych, to stanowisko nazywa się za toaletami. Tak kogoś, że tak powiem, może śmieszyć, irytować, ale generalnie wszyscy wiedzą, o co to chodzi.
1: A w ogóle ta droga jest piękna.
0: Tak, droga właśnie jest wyłożona z wapieni, też wyłożona w tych latach 30. Prowadzi dzisiaj, gdzie za chwilę rozpoczyna się miejsce obsługi pasażerów, więc to masz następne jakby miejsce, gdzie można przyjechać, wysiąść, zatrzymać się na miejscu obsługi pasażerów, czy to od strony Wysokiej czy Góry Świętej Anny i potem właśnie wejść sobie na tą trasę prowadzącą przez amfiteatr na Górę Świętej Anny, czyli następna możliwość dojechania. Także miejsce bardzo piękne. Zobacz, tu jest drzewostan bukowy, ale te buki nie są takie bardzo
1: jak
0: grube.
1: Jak od strony żyrowej.
0: Tak, ponieważ to są buki, które były zasadzone w 1938 roku. Jak zakończono budowę Górnośląskiego Miejsca Pamięci Narodowej, to wtedy właśnie ten nieczynny kamieniołom został obsadzony bukami, tak żeby płynnie przechodził drzewostan właśnie amfiteatru w drzewostan naturalny, leśny, który tutaj to południowe zbocze Góry Świętej Anny porasta.

0: kochamy.
1: A czym dla ciebie jest Góra Świętej Anny?
2: Jak przyjechałam tutaj w 1988 roku do Zdzieszowic pociągiem, to miał być tylko tranzyt, ale mąż był sadownikiem, w związku z tym był to zakład produkcji sadowniczej, poszukiwali kierownika sadu, w związku z tym przyjechałam do Żerowa. Jak ja zobaczyłam Żerową, to ja już tych kominów w ogóle nie widziałam, nie chciałam ich w ogóle
1: nie
2: widzieć.
1: Nie czułaś?
2: Wtedy jeszcze nie, ale to był tylko staż. To był tylko staż, podjęłam pracę.
1: Wyjaśnijmy, kominy
2: zakładów koksowniczych, a w 92 roku, jak już urodziłam syna, i w zasadzie można powiedzieć trochę wcześniej poznałam tutaj niesamowitych ludzi, niesamowitą historię tego miejsca, no to ta miłość już była po prostu niepodważalna i czasem moja mama, jak przyjeżdżałam do niej pod Kraków,
1: spod Krakowa,
2: tak, no dokładnie ze Słomnik, to moja mama mówi, ale ty się ze Ślązaczyłaś. Ale w zasadzie się nie ze Ślązaczyłam, tylko to jest moje miejsce zaadoptowane, ale moje miejsce i tak ciężko by było z tego miejsca wyjechać. Miałam kilka propozycji pracy gdzie indziej w swoim życiu, ale zawsze jakoś ta góra, taki magnes dla mnie. Uwielbiam opowiadać o górze, uwielbiam oprowadzać turystów i zaciekawić historią Śląska. Mamy tak dużo atrakcji. 40 kaplic Kalwarii Annogórskiej. Zespół klasztorny, przepiękne punkty widokowe nad Gostanowiskiem i rezerwatem przyrody.
1: Geopark.
2: I muzea przecież mamy, i Muzeum Czynu Powstańczego, które co prawda jest monotematyczne, bo gromadzi miątki z okresów powstań śląskich, ale też jest tam przecież dział przyrody. No muzeum też ma szansę swojej rozbudowy. Jest Muzeum Krzyża Świętego, które stanowi taki oddział Muzeum Sztuki Sakralnej w Ligocie Dolnej. Jest Muzeum Misyjne, prowadzony przez franciszkanów. Jest właśnie to miejsce, można powiedzieć, tej olbrzymiej Kalwarii, choćby jeśli ktoś nie czuje się jakby osobą, która odbywa pielgrzymkę, ale z punktu widzenia kulturowego jest to miejsce naprawdę robiące wrażenie. Niesamowite miejsca widokowe, punkty widokowe, miejsca spacerowe, także chyba żadna inna...
1: I odpoczynku takiego fajnego.
2: Chyba żadna miejscowość nie zaspokaja tych wszelkich potrzeb związanych z różnym wachlarzem zainteresowań.
1: Jeśli przyjedzie turysta z daleka, ma się gdzie zatrzymać?
2: No oczywiście. Pierwszym takim dużym obiektem to jest dom pielgrzyma. On może pomieścić dużo, ale jeśli to będzie grupa zorganizowana, musi naprawdę z dużym wyprzedzeniem zamawiać ten termin, ponieważ
1: tak jest
2: obłożony. Potem mamy oczywiście pensjonaty tutaj na górze.
1: Nie widziałam.
2: Tak, oczywiście jest.
1: Agroturystyka też?
2: Też jest. Coraz bardziej się rozwija. Może na samej górze to trudno powiedzieć o takiej typowej agroturystyce, ale już w Porębie czy w Czarnocinie jak najbardziej agroturystyka.
1: Tym malowniczym Czarnocinie.
2: Przepięknym tej śląskiej Szwajcarii. Ta agroturystyka jak najbardziej się rozwija. Czy choćby na Jasionej jest ośrodek rekolekcyjny, też spełniający taką funkcję duchową, ale też taką agroreligijną funkcję. Także tych miejsc coraz więcej, no przecież Pałac w Żerowej, za chwilę hotel o takim naprawdę dużym standardzie, który przypuszczam, że za 2-3 miesiące już będzie takim pełnowymiarowym, działającym hotelem, gdzie mogą przebywać turyści o nieco zasobniejszym portfelu.
1: Z Żerowej do Góry Świętej Anny.
2: Przepiękna trasa spacerowa.
1: Właśnie przez Buczynę.
2: Przez rezerwat Lesisko i przez tak zwany Waldhof, czyli dzisiaj byśmy powiedzieli folwark leśnik zabytkowy.
1: Właśnie, przypomnij, co tam było.
2: Na Waldhofie to było gospodarstwo, folwark, który należał do majątku w Żerowej. Prawdopodobnie ten folwark pamięta jeszcze czasy Gaszynów, ale na pewno następnych właścicieli Guradze, którzy byli po Gaszynach, to jest mniej więcej 1856 rok. Ten folwark z pewnością wtedy był rozbudowany. No i służył tej działalności rolniczej aż do powojennych czasów. W czasie II wojny światowej tam stacjonowało wojsko radzieckie, ponieważ niedaleko była stacja radiowo-nadawcza, a jeszcze wcześniej, w czasie II wojny światowej, tam z kolei mieszkali żołnierze niemieccy. Jeszcze wcześniej, w czasie trzeciego powstania śląskiego, był
1: zapytać.
2: Leśniczy, który gromadził broń i który był takim punktem, do którego przyszli powstańcy i którzy potem uderzyli na Górę Świętej Anny. Także miejsce nawiązujące oczywiście do trzeciego powstania śląskiego, ale miejsce takie niezwykle urokliwe. Dzisiaj jedna z ładniejszych tras spacerowych tutaj na górze.

0: O urzekającym o każdej porze roku krajobrazie kulturowo-przyrodniczym w Parku Krajobrazowym Góra Świętej Anny mówiła Beata Wilgosik, pasjonatka i edukatorka historii lokalnej, uznana również przez słuchaczy Radia Opole, przewodniczka turystyczna po Parku Krajobrazowym Góra Świętej Anny. A wcześniej o różnych obliczach tego miejsca mówili Robert Tomeczek z Leśnicy, członkowie grupy Nordic Walking działającej przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Strzelcach Opolskich, a także Adam Michalik, instruktor w Strzeleckim Ośrodku Kultury, Radosław Maciejewicz i Adam Michen, uczestnicy Międzynarodowego Pleneru Malarskiego w Górze Świętej Anny. Natomiast zainteresowanych geologią i poznaniem tajemnic Góry Świętej Anny polecam udział w spotkaniu wakacyjnym organizowanym przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ale wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie pod numerem telefonu 77 461 50 74. Tematem ostatniego już w tym roku wakacyjnego spotkania, które odbędzie się 25 sierpnia o godzinie 9, będzie odkrywanie geologicznej przeszłości Góry Świętej Anny. Z kolei turystom, którzy dziś będą w Głuchołazach, polecam skorzystać z zaproszenia miejscowych przewodników PTTK i wziąć udział w bezpłatnym wakacyjnym spacerze po Głuchołazach. Dziś o godzinie 10 z głuchołaskiego rynku pod Lipą wyruszą na urokliwe szlaki przewodnicy z głuchołaskiego oddziału PTTK. Szczegółowe informacje można uzyskać w Głuchołaskiej Informacji Turystycznej pod numerem telefonu 77 439 43 60. Życząc ciekawego weekendu, jak zwykle nisko się teraz Państwu kłaniam, dziękując za wspólnie spędzony czas. Barbara Tyslik. Do usłyszenia za tydzień.
1: Obierze świat. Magazyn turystyczny Radia

0: Medialny Tygiel.
1: Ireneusz Prochera, dzień dobry. Nie ma wprawdzie gwałtownego wzrostu liczby przestępstw z nienawiści do Ukraińców, co wynika z policyjnych statystyk, ale widać wzrost liczby negatywnych wpisów po obu stronach w internecie. Różnicę danych robi tegoroczna zmiana przepisów, która poszerza katalog takich przestępstw z 7 do 22. Rzecznik Komendy Głównej Policji, podinspektor Andrzej Fijołek, powiedział, że porównując tegoroczne półrocze do tego okresu lat poprzednich, nie ma gwałtownego skoku.
2: Zobaczymy, jak w tym roku. Myślę, że on będzie na podobnym poziomie, bo za połowę roku to też są bardzo podobne dane, a więc jakiejś większej tendencji co do tych przestępstw nie widać.
1: W mediach społecznościowych jednak obserwujemy dużą liczbę komentarzy i nagrań skonfliktowanych Ukraińców i Polaków, często bez kontekstu.
2: I tutaj też rodzi się pytanie, czy to są prawdziwe wpisy osób, które rzeczywiście mają swoje konta, czy to są boty, czy to są trolle, czy to są osoby wynajęte po to, żeby taką nienawiść wzbudzać i pokazywać.
1: Doktor Paulina Piasecka, dyrektorka Centrum Badań nad Terroryzmem Uniwersytetu Civitas, jest przekonana, że Rosjanie wpływają na treści w internecie. Podkreśla, że warto się zastanowić, czy nie są to treści, które celowo mają nas skłócać.
3: Czy ja jestem pewien celu, dla którego to zostało umieszczone? Czy to jest rzeczywiste społeczne oburzenie, czy też może dokładnie sianie niezgody? Mechanizmy nie tylko farmy troli, ale też mechanizmy wykorzystujące botnety, algorytmy sztucznej inteligencji do tego, żeby generować taki ukierunkowany ruch, są narzędziem w rosyjskiej wojnie hybrydowej w polskiej przestrzeni informacyjnej.
1: Policja w zeszłym roku odnotowała 1018 przestępstw motywowanych uprzedzeniami, w pierwszej połowie tego roku 655, ale uwzględniając kryteria prawne sprzed nowelizacji przepisów 574. Ludzie muszą być wyraźnie informowani o tym, że rozmawiają ze sztuczną inteligencją lub oglądają treści przez nią wytworzone. Przewidują to unijne przepisy. W życie weszły bowiem unijne pierwsze regulacje aktu o sztucznej inteligencji dotyczące przejrzystości systemów AI. Dominika Grajewska z NASK wyjaśnia, że internauci muszą zostać wyraźnie poinformowani, iż komunikują się ze sztuczną inteligencją, a nie z człowiekiem.
4: Treści, które zobaczymy w sieci, które będą wygenerowane przez sztuczną inteligencję, powinny zostać oznaczone przez twórców, że są albo wygenerowane, albo istotnie zmodyfikowane. Dotyczy to przede wszystkim osób, które zarobkowo generują te treści, czyli agencje reklamowe, marketingowe, czyli treści, które zobaczymy w sieci, wideo, zdjęcia, ale też jeżeli rozmawiamy z chatbotem przez internet i jest po drugiej stronie maszyna, a nie człowiek, to też w pierwszej interakcji musimy taką informację otrzymać.
1: Za złamanie zasad aktu o sztucznej inteligencji grożą firmom kary finansowe do 15 milionów euro lub 3% ich rocznego obrotu na świecie. Tymczasem sztuczna inteligencja staje się coraz ważniejszym narzędziem w mediach. Eksperci mówią już o standardowym narzędziu pracy w redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych. Sztuczna inteligencja wspiera dziennikarzy na wielu etapach przygotowywania materiałów, od transkrypcji wywiadów i wyszukiwania informacji, przez analizę danych, tłumaczenia oraz redagowanie tekstów, aż po przygotowywanie grafik, materiałów wideo i publikacji w mediach społecznościowych. Dzięki AI redakcje mogą szybciej opracowywać informacje, tworzyć streszczenia obszernych dokumentów, przygotowywać różne wersje tego samego materiału oraz analizować zainteresowania odbiorców. Coraz częściej sztuczna inteligencja wykorzystywana jest także do automatycznego tworzenia krótkich depesz opartych na danych, na przykład dotyczących wyników sportowych, pogody czy notowań giełdowych. Rozwój tej technologii niesie jednak również wyzwania. Eksperci zwracają uwagę na konieczność weryfikowania treści generowanych przez sztuczną inteligencję, ponieważ mogą zawierać błędy lub nieścisłości. Coraz większym problemem stają się także dezinformacja oraz materiały typu deepfake, które mogą utrudniać odbiorcom odróżnienie prawdziwych treści od spreparowanych. Mimo dynamicznego rozwoju sztucznej inteligencji specjaliści podkreślają, że nie zastąpi ona pracy dziennikarzy. Odpowiedzialność za sprawdzanie faktów, ocenę wiarygodności źródeł, prowadzenie wywiadów i przygotowywanie pogłębionych analiz nadal pozostaje po stronie człowieka. AI ma przede wszystkim wspierać redakcje, automatyzując najbardziej czasochłonne i powtarzalne zadania oraz pozwalając dziennikarzom skupić się na pracy wymagającej doświadczenia, wiedzy i krytycznego myślenia. W węgierskich mediach są wprowadzane zmiany zapowiedziane po zmianie władzy. W ostatnich dniach doszło do dwóch wydarzeń symbolizujących przebudowę po 16 latach rządów Viktora Orbana.
0: Wydawca poinformował o zawieszeniu wydawania drukowanego tygodnika Mondiner. Ostatni numer ukazał się pod koniec lipca. Redakcja tłumaczy decyzję kurczącym się rynkiem prasy drukowanej i względami ekonomicznymi. Mondiner należał do najbardziej wpływowych, konserwatywnych tytułów na Węgrzech i przez lata był uznawany za jedno z najważniejszych mediów bliskich władzy Viktora Orbana. Większość reklam w piśmie zlecało państwo i firmy bliskie rządowi. Drugim wydarzeniem w świecie mediów, o którym mówi się na Węgrzech, to powołanie Gabora Hajdu na redaktora naczelnego wiadomości publicznej telewizji M1 oraz Miklosza Borszy na głównego prezentera. Dzień później, po interwencji premiera Petera Modziora, anulowano tę decyzję. Obaj mieli pracować wcześniej w mediach przyjaciela Viktora Orbana. Z drugiej jednak strony nowy premier krytykowany jest za ręczne sterowanie mediami publicznymi, mimo obietnicy ich obiektywności. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: Amerykanie likwidują konta w mediach społecznościowych związane z żołnierzami stacjonującymi w Polsce. Po wprowadzeniu wojskowej dyrektywy 2026-17 Armia Stanów Zjednoczonych zamyka lokalne profile na portalach takich jak Facebook czy Instagram. Dotyczy to m.in. konta US Army Garrison Poland, które było dostępne tylko do wczoraj. Krzysztof Polasik.
5: To nagranie z talent show zorganizowanego przez amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Drawsku Pomorskim. Na profilu US Army Garrison Poland można było znaleźć zaproszenie na obchody Święta Niepodległości w Poznaniu czy koncert w Powidzu.
6: Rozdrobnienie komunikacyjne to wyzwanie i ryzyko z perspektywy sił zbrojnych,
5: tłumaczy Szymon Palczewski z portalu Cyber Defense 24.
6: Informacje na konkretny temat mogą być udostępniane przez różne jednostki w sposób nieskoordynowany, co może generować chaos informacyjny.
5: Konta zachowają m.in. dowództwo na Europę i Afrykę, 5 Korpus czy Fort Knox.
6: Jedno konto na Facebooku, jedno konto na Instagramie, jedno na X-ie dla upoważnionej organizacji.
5: Zdaniem eksperta Amerykanie zwracają szczególną uwagę na publikowane przez wojsko zdjęcia i stąd odwrót z social mediów. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.

0: zaczynamy Agroradio. Dzień dobry. Będziemy przygotowywać przetwory, budować drogi rolne i inwestować w małą infrastrukturę na obszarach wiejskich. To tylko niektóre tematy, którymi zajmiemy się w dzisiejszym Agroradio. W Przysieczy zorganizowano warsztaty, które mają być takim sposobem na zatrzymanie smaków lata w słoikach. Mieszkańcy już po raz drugi zgromadzili się po to, żeby wymieniać się dawnymi przepisami na stworzenie drzemów, kompotów, powideł czy kiszonek. Te zajęcia miały także taki walor edukacyjny, żeby też wciągnąć w te tradycje najmłodszych mieszkańców. Z kolei w Urzędzie Marszałkowskim dzielono pieniędzmi na małą infrastrukturę, dzięki której powstaną place zabaw, place rekreacyjne czy wiaty, a wszystko w ramach projektu LIDER, w ramach planu strategicznego wspólnej polityki rolnej. Będziemy także rozmawiać z przedstawicielami samorządów, które otrzymały dotacje na budowę dróg dojazdowych do pól. To także ważna infrastruktura, która będzie służyć nie tylko maszynom rolniczym, ale często z tych dróg korzystają także rowerzyści czy rolkarze. Nie zabraknie także przeglądu najważniejszych wydarzeń z kraju i z zagranicy, a będziemy mówić niestety o skutkach suszy, która nie odpuszcza i sieje spustoszenie na polach. Będziemy sprawdzać także, czy ministerstwo szykuje pomoc dla rolników. To wszystko i wiele innych ciekawych wiadomości będzie można usłyszeć przez najbliższą godzinę, dlatego zachęcam do pozostania z nami.
1: Radio Opole.
0: Dzieliliśmy się już z Państwem przepisami na kiszone i konserwowe ogórki, a tym razem będziemy mówić o drzemach, kompotach i powidłach. Ale oczywiście kiszonek też nie zabraknie, bo to wszystkie sposoby na zatrzymanie smaków lata w słoikach. Mieszkańcy Przysieczy wzięli się za wspólne gotowanie, do tego chętnie wymieniają się dawnymi przepisami właśnie na najlepsze przetwory. Po raz drugi w tej miejscowości zorganizowano warsztaty, które są także pomysłem na edukację najmłodszych. Jak mówili mi organizatorzy, wszystko po to, by dzieci dowiedziały się, skąd na przykład bierze się drzem i że niekoniecznie tylko ze sklepowej półki.
2: Nazywam się Edelrauda Gampka i mieszkam w Przysieczy.
0: I proszę powiedzieć, bo tutaj wielkie wspólne robienie przetworów, no właśnie, żeby te smaki lata trochę zatrzymać na dłużej. Co dzisiaj Państwo przygotowujecie?
2: Będziemy szatkować kapusta na starej szatkownicy, takie jeszcze naprawdę 50 lat temu. Ona jest eksponatem, nawiasem mówiąc, u mnie w izbie regionalnej, a jest fajnie wyszorowaną, wymytą i dzisiaj będzie w akcji. Oczywiście trzeba ją poszatkować, trzeba ją kapustę później ubić, no żeby była na zimę.
0: Jak będziecie ją ubijać?
2: Według starych ludzi, takich jak ją, to powinno to być nogoma. Też pani tak znał? No, nogi porządnie się wtedy myje, gorącą wodą się myje i zawsze moja oma robiła drugą, woda była z solą. I później trzeba było wleźć do becki, to wcale nie było takie ciekawe, bo teraz ta kapusta będzie ciepła, ale jak my robili późno jesienią, ona była zimną, to było tak zimno w środku, a ta woda jest tak pluskała. W tym roku nie będzie tak źle, bo w tym roku nie ma tyle wody. Będzie nas, bo ona na sucho rosła. No oczywiście do tego trzeba mieć. Zależy od gustów. Ją robią tylko na przykład z marchewką, ale są tacy ludzie, którzy robią jeszcze z kminki. Właściwie to kiedyś to była jedyna witamina C przez całą zimę. Nic innego nie było. To była jedyna witamina C. I naprawdę ludzie dużo, okropnie kans kapusty jedli. No ale teraz się dowo do słoików. Takie warsztaty prowadzą do tego, że nawet starzy ludzie się uczą, nie tylko młodzi. Uczuję się, w zeszłym roku dowiedziała, że jak się słoik, bo to w słoiku my kisili, jak się słoik przykryje folią i zakręci, inaczej trzymie. A jak się dodał troszeczkę cukru do tej całej cukru, to też to ma taki miękki smak.
0: No to jeszcze zapytam, bo to głównie kapusta w roli głównej, ale też usłyszałam, że będą i ogórki. To u pani jak się ogórki robi?
2: U mnie najwięcej jest właściwie takich na occie, a na początku pierwsza się robi kiszone ogórki. Kiszone ogórki to u mnie się robiło kiedyś. Cały czas my robili w bądź slowku. To jest garnek, gliniany, o. Dopóki kapusta nie była potrzebna, to te ogórki były w tym garku glinianym. I się z góry brało, to one nigdy nie były i zawsze były mocne, twarde. Najważniejsza to jest woda. Woda, chrzan, koper i czosnek. To jest podstawa. I ta sól, nie? Woda z solą. Na 1 litr wody jedna duża łyżka soli. A właściwie moja znajoma Rose mi dała skostować z lubczykiem. I niech mi pani powie, że to jest dobrze smakowało. Pierwszy raz w życiu jadła, już sobie tego nie robiła. Inny smak, taki lubczykowaty, bo to zależy później od tego. Ale podstawa to jest jednak chrzan, czosnek, sól i koper. Podstawa kiszonego ogórka. A później my zawsze robili bardzo dużo z octem. A z octem to my robili zalewan, oczywiście do takich octowych to trzeba było więcej. Roboty w tym jest, bo tam i marchewka wchodzi, i czosnek wchodzi, i cebulki, kawałeczek wchodzi, i koper normalnie. No chrzan nie wchodzi. I ołdodową jest trochę chrzanu, bo strasznie dużo ma chrzanu, a chrzan nigdy nie zaszkodzi. Ale później jeszcze gorczyca, ziele angielskie, liście. No także to się, tam się szybko to robi i dużo roboty przy tym jest, a zalewa jest taką, że na 0,5 litra wody, 5 łyżek octu, 3 łyżki cukru i 1 łyżka soli. Zamieszał się, zalewał się i jest.
0: To ja zapytam właśnie, czy młodzi garną się do tego, żeby robić przetwory z tych letnich dobrodziejstw?
2: Było bardzo dużo dzieci. Podejrzewam, że wakacje to jest fajny czas, żeby te dzieci coś wiedziały o tym, co można zostawić na zimę.
3: Patrz, tak, wiecie. Nie takie proste, bo co dziś?
4: Nazywam się Magdalena Ramola. Robiliśmy ogórki z rodzynkami, przetwory śliwek, kompot jabłkowy.
0: Chętnie sięgasz po takie przetwory? Lubisz?
4: Najbardziej to kompot z jabłek i z śliwek i chyba będzie drzem z śliwek, bo tam coś w prawie robili. Na początku rozkrajali śliwki na pół, to w trakcie przynieśliśmy chyba tak około 8-9 słoików litrowych. Dali do każdego po pół, dałam 3 łyżki cukru, a później dosypali i zalali wodą.
0: A powiedz jeszcze, bo mówiłaś o ogórkach z rodzynkami. Co robiliście z tymi ogórkami?
4: Były takie większe ogórki, to na początku jak jest ogórek, to na pół, każdą połowę jeszcze na pół. Później wciskali je do słoików. Wcześniej jeszcze zagotowaliśmy rodzynki w wodzie. Dodali jeszcze tam jakichś różnych przypraw i tych rodzynek.
5: W tym roku mamy drugą edycję robienia przetworów. W tamtym roku była to historia w słoiku zamknięta. W tym roku mamy rozszerzony projekt jako opolszczyzna w wielu smakach, bo dochodzi do tego cykl filmów, nie tylko o przetworach, ale i wykopkach i o kowalstwie. Krzysztof Janikula, prezes Fundacji Bonus. Nasi mieszkańcy naszej okolicy korzystają z tych warsztatów, robią razem te przetwory, wymieniają się doświadczeniami, przepisami. Staramy się, żeby pokazać dzieciom, w szczególności dzieciom, że wszystko, co daje nam ziemia, możemy włożyć do słoika, zabezpieczyć i te smaki lata wykorzysta też zimą.
6: Opukałyśmy teraz właśnie borówki i to będzie z tego, co mi powiedziano, to będzie dżem borówkowy. Teraz te borówki wsadzamy do słoika, a następnie dodajemy 2 łyżki cukru i zalewamy to później wodą i zakręcamy. Zuzanna Mroz.
0: Jak usłyszeliśmy, warsztaty tworzenia powideł czy kompotów to nie wszystko, bowiem w ramach tego samego projektu zorganizowano warsztaty, podczas których zgłębiano również tajniki kowalstwa i dawnych zawodów.

0: 12 opolskich gmin zainwestuje w skateparki, tereny rekreacyjne czy nowe place zabaw. Rozdysponowano kolejne pieniądze w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Tym razem z programu LIDER samorządy otrzymały w sumie ponad 3 miliony złotych.
1: W miejscowości Chruścina na osiedlu wygospodarowaliśmy przestrzeń na powstanie skateparku i rolkowiska 215 metrów długości, 2,5 metra szerokości, ale też urządzenia, które będą się znajdować na tym skateparku. To infrastruktura również taka wypoczynkowa, ławkowa, doświetlenia solarne. Katarzyna Gołębiowska-Jarek, wójt gminy Dąbrowa. Powstaje inicjatywa wśród młodzieży, my jako samorządowcy chcemy ją realizować, więc ogromna radość wśród naszych młodych ludzi. Planujemy inwestycje w przyszłym roku.
2: Bartłomiej Kostrzewa, Budmusz Niemodlina. Będziemy dobudowywać, przebudowywać, modernizować trzy place zabaw na terenie miasta, dlatego że najczęściej było tak, że na obszarach wiejskich z funduszu sołeckiego sołectwa sobie te place zabaw modernizowały, natomiast w mieście mieliśmy problem i w ramach tego dofinansowania mamy 258 tysięcy złotych środków unijnych. Będziemy modernizować trzy place zabaw, jeden przy ulicy Rejmonta, jeden przy ulicy Sportowej i na osiedlu Liściastym. Łączna wartość tego zadania kosztorysowo tych trzech placów zabaw to blisko 500 000 zł. No ponad połowa środków to będą środki unijne. To jest kwestia wyboru wykonawcy. Nie chciałbym tutaj deklarować co do terminów, bo naprawdę bardzo dużo w tej chwili mamy bogaty program zadań inwestycyjnych w gminie Modlin, więc musimy mądrze do tego podejść, ale nie będziemy zwlekać, dlatego że takie jest oczekiwanie, a nasze place zabaw są już mocno zdegradowane. Będziemy przede wszystkim dobudowywać nowe urządzenia zabawowe, wymieniać urządzenia zabawowe, tworzyć także ogrodzenia, zabezpieczenia, bo czasami też jest taka potrzeba i obowiązujące przepisy nas do tego, że tak powiem, zmuszają. Tak więc myślę, że dzięki temu te place zabaw, które zostaną zmodernizowane, no będą spełniać już wszelkie możliwe warunki funkcjonalności.
3: Marek Pietruszka, burmistrz Strzelaczek. Wywalczyliśmy dotację na budowę placu zabaw w Strzelaczkach. Ten plac zabaw jest bardzo potrzebny. Ten obecny, który jest, ma już swój wiek, powiedzmy sobie szczerze, wymaga wymiany, w związku z czym pozyskanie tej dotacji było dla nas istotne. Nie są to może jakieś duże środki, bo większą część dołożymy z budżetu własnego, ale dzięki temu właśnie powstanie plac zabaw z prawdziwego zdarzenia, które na pewno będzie cieszył nie tylko mieszkańców, ale i osoby, które do nas przyjeżdżają, a tych osób jest bardzo dużo. Myślę, że ten plac zabaw powstanie na przełomie tego i przyszłego roku. Teraz po podpisaniu dotacji będziemy mogli ruszyć z całą procedurą związaną z zamówieniami publicznymi, co też niezwłocznie nastąpi i myślę, że niedługo na wiosnę będziemy mogli przecinać wstążkę i zaprosić Państwa serdecznie na otwarcie, ale również i do zabawy.
4: Janusz Staszowski, zastępca burmistrza Pruszkowa. Dofinansowanie do placu wiejskiego w Ziemnicach Małych. Mamy kilka przetargów już przygotowanych, także będziemy się starali, żeby na koniec roku przygotować pełną dokumentację i przetargową, tak żeby w przyszłym roku wiata i wszystkie elementy powstały. Oczywiście nasadzenia, cała infrastruktura dojścia, oczywiście oprócz nasadzeń mamy tam budki lęgowe dla ptaków, dla jeży, dla owadów, nawodnienie, zbieranie wody, także cały plac do rekultywacji, jakby powiedzieć, od nowa postawienie nowego placu zabaw, ale to już z innego programu.
5: Jolanta, zastępca skarbnika gminy Łambinowice. Będziemy realizować w miejscowości Malżowice Wielkie plac zabaw z parku, który jest przy dworku, pozostałościach historycznych. Plac zabaw, miejsce do grillowania, tablice edukacyjne, miejsce, gdzie będą spotykały się rodziny, społeczność tamtejszej miejscowości oraz myślę, że przyjezdni również. Potrzebujemy miejsc, gdzie nasze rodziny wyjdą, spotkają się ze sobą, odejdą od naszych monitorów, od tego pędu, zatrzymamy się na chwilkę i spędzimy razem czas.
6: Gmina Biała, Edward Plicko, burmistrz Białej. Jeżeli chodzi o lidera, to w tym rozdaniu chcemy wybudować boisko wielofunkcyjne z placem zabaw i z takimi mini kortami do golfa. Także myślę, fajna inwestycja w jednej z 30 miejscowości naszej gminy. Myślę, że mieszkańcy będą zadowoleni i będzie to bardzo funkcyjne i spełni oczekiwania naszych mieszkańców.
7: Infrastruktura publiczna, czyli taka dostępu do małej infrastruktury technicznej, okazuje się, wychodzi na plan pierwszy i największe zainteresowanie jest właśnie w tym zakresie. Realizujemy plan strategiczny wspólnej polityki rolnej. Dzisiaj wręczamy 12 umów. Do tej pory wręczyliśmy już 104 takie umowy. Umów dzisiejsza kwota dofinansowania to prawie 3 100 000 zł, ale drugie tyle dokładają beneficjenci, czyli gminy, czyli wartość wszystkich umów dzisiaj ponad 6 000 000 zł. Trzymamy kciuki, dlatego że ta infrastruktura wydaje się być dzisiaj najbardziej istotna, najbardziej taka bliska ludzi, najbardziej namacalna i z której chyba najwięcej osób korzysta. Ale jesteśmy niewiele więcej niż na półmetku w ogóle planu strategicznego WPR, więc do końca 2028 będziemy ten program realizować, ale sądząc po tym, jakie przeciągnięcie było na PROW-ie wcześniej, to myślę, że rok 2029 to będzie takie optimum, kiedy będziemy kończyć ten program, czyli sporo przed nami jeszcze.
0: Mówił Robert Węgrzyn, członek zarządu województwa opolskiego. A my za chwilę wrócimy jeszcze do Urzędu Marszałkowskiego, tym razem jednak dzielono pieniędzmi na drogi transportu rolnego.

0: Zgodnie z zapowiedzią będzie teraz o drogach transportu rolnego. Przedstawiciele 11 opolskich samorządów odebrali dotacje na budowę i modernizację dróg dojazdowych do pól. To 9 gmin i 2 powiaty. Rozdysponowano łącznie niemal 3 miliony złotych. Dzięki temu powstanie blisko 7 kilometrów nowych i wyremontowanych dróg.
1: Wszystkie wnioski, które do nas trafiają, nie pozostają, że tak powiem, bez reakcji. My te wnioski zawsze rozpatrujemy pozytywnie. 2 miliony 750 tysięcy na dzisiejszych 9 umów z gminami i 2 umowy z powiatami. Co do zasady, powiaty, oprogramowania, serwery, informatyczne kwestie, fizyczne prace do wykonania po stronie gmin. Tych gmin dzisiaj 9. W sumie w tym roku już dedykowaliśmy na te zadania prawie 9 milionów złotych, a do roku 2016 wydaliśmy już ponad 37 milionów. Bardzo, bardzo ważne zadania ze względu na zmieniające się uwarunkowania techniczne maszyn rolniczych, bo te maszyny dzisiaj już są zupełnie inne, aniżeli 10-15 lat temu. One są dużo większych gabarytów, szersze. W związku z tym te drogi dojazdowe też w wielu miejscach powinny być trochę inaczej modernizowane. Z tych dróg korzystają mieszkańcy danych miejscowości. Dobrze, no, że mamy taki mechanizm 2 w 1.
0: Mówił Robert Węgrzyn, członek zarządu województwa opolskiego.
2: To jest bardzo istotne zadanie. To jest kilometr starej, mocno zużytej drogi, która była mocno dziurawa. Ta pierwotna warstwa asfaltu, która była, miała może raptem 2 cm. Droga była bardzo dziurawa. Część mieszkańców te dziury uzupełniało drobnym gruzem, co stwarzało nie lada niebezpieczeństwo przy poruszaniu się tej drogi.
0: Mówi Marek Pietruszka, burmistrz Strzeleczek.
2: W związku z czym bardzo się cieszę, że uda się to zrobić, bo wreszcie odzyskamy bezpieczny dojazd do pól, ale będzie to również bezpieczny dojazd do centrum takiego przyrodniczego, które jest na samym końcu tego wybudowane. Cieszę się, ponieważ jesteśmy już po przetargu i z 1 200 000 zł planowanego pierwotnie kosztu rysu inwestorskiego, poprzetargowo kwoty te spadły do 800 000 zł, dofinansowanie 450 000, w związku z czym można policzyć, że niewiele dokładamy, bo tak naprawdę dokładamy 350 000 zł i zyskujemy nową drogę o długości prawie kilometra, która na pewno będzie wszystkim służyła. Przesunęliśmy termin wykonania na miesiąc wrzesień, ponieważ nie chcieliśmy, żeby prace przy budowie tej drogi kolidowały z pracami polnymi, które będą w swojej szczytowej fazie właśnie w okresie lipca, w okresie sierpnia. W związku z czym ten miesiąc wrzesień będzie idealny, ponieważ nie będzie już maszyn ani ciągników na polach i firma będzie mogła spokojnie realizować to zadanie.
3: To kolejna ważna inwestycja dla naszej gminy.
0: Dodaje Jan Leszek Wiącek, to burmistrz Wołczyna.
3: Ja cieszę się, że gmina Wołczyn każdego roku korzysta z takiego dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. To jest ważne dofinansowanie prowadzone przez Urząd Marszałkowski. Po ubiegłorocznej inwestycji, a więc oddania drogi łączącej sołectwo Gierałcice z drogą krajową 42, w tym roku planujemy kolejną drogę prowadzącą do gruntów rolnych, ale też z której będą mogli korzystać mieszkańcy, mieszkający obok, inni użytkownicy tej drogi. Droga w sołectwie Wierzbica Dolna, inwestycja na poziomie niespełna 600 000 zł, z czego ponad 300 000 dofinansowania jest właśnie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Pozostałą kwotę 300 000 dokładamy z budżetu gminy. Inwestycja, która będzie polegać na wykonanie podbudowy drogi, ułożenie nawierzchni asfaltowej. Myślę, że nie tylko będą się cieszyć rolnicy, bo ta droga będzie prowadzić do gruntów rolnych, ale również i pozostali mieszkańcy. Gmina Wołczyn rozstrzygnęła przetarg w tym zakresie. Wyłoniliśmy wykonawcę. Umowa już jest podpisana. Jeszcze w bieżącym roku oczywiście do końca listopada ta droga zostanie wykonana.
0: A ja tylko dodam, że w tym roku samorząd województwa przeznaczył na drogi dojazdowe do pól blisko 9 milionów złotych.

0: jutra.
1: Czas teraz na przegląd najważniejszych wiadomości z kraju i z zagranicy. Minister rolnictwa zgodnie z zapowiedzią wystąpił do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o zbadanie sytuacji na rynku skupu wiśni. To odpowiedź na sygnały napływające od producentów z województw łódzkiego i świętokrzyskiego dotyczące gwałtownego spadku cen skupu oraz problemów ze zbytem i odbiorem owoców przeznaczonych do przetwórstwa. W piśmie szef resortu rolnictwa wskazuje, że w ciągu kilku dni lipca ceny wiśni przeznaczonych do mrożenia spadły do około 4 zł za kilogram, natomiast wiśni na tłoczenie do około 2 zł za kilogram. Jednocześnie minister zwraca uwagę na to, że identyczne obniżki cen w tym samym czasie we wszystkich zakładach przetwórczych mogą wymagać wyjaśnienia. Minister podkreśla też, że wydłużający się czas przyjęcia i odbioru owoców wpływa na pogorszenie ich jakości handlowej, co dodatkowo utrudnia sytuację producentów. A coraz więcej polskich produktów żywnościowych trafia na zagraniczne rynki. Jesienią tego roku polskie jabłka trafią do Filipin. O pozyskaniu nowego rynku zbytu poinformował minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski.
2: Jabłka, którego jesteśmy największym producentem w Europie, drugim na świecie, chcemy wysyłać w różnych kierunkach i tutaj istotne znaczenie ma ten rynek azjatycki.
1: Szef resortu rolnictwa powiedział, że na rynku filipińskim jest ponad 120 milionów konsumentów. Dodał, że zapotrzebowanie na żywność rośnie, bo kraj się rozwija. Zmieniamy temat. Wielu rolników z regionu łódzkiego podczas tegorocznych żniw zbiera słabsze plony z powodu suszy i wysokich cen nawozów. Sprzedaż ziaren ociera się o granice opłacalności, a zmienna pogoda utrudnia koszenie kombajnem. Więcej w relacji Adama Łużyńskiego z Polskiego Radia Łódź.
3: Nawozy są

0: z 1 hektara można było uzyskać około 9 ton zboża. W tym roku rolnicy zbierają od 7 do 6 ton na hektar.
1: Mimo zmiennej pogody rolnicy wykorzystują możliwie każdą wolną chwilę bez opadów, aby móc pracować kombajnami i zbierać zboże. Szczególnie na terenach podmiejskich kierowcy aut osobowych powinni uważać na wyjeżdżające pojazdy rolnicze, które ze względu na swoje rozmiary mogą wymagać zjechania na pobocze. Przenosimy się teraz za granicę. Brytyjscy rolnicy ostrzegają, że przedłużająca się susza może doprowadzić do niedoborów niektórych produktów spożywczych. Brak deszczu, kolejne fale upałów i ograniczony dostęp do wody już odbijają się na zbiorach zbóż i warzyw. Skutki mogą być widoczne także na sklepowych półkach w postaci mniejszego wyboru produktów i wyższych cen.
2: Najbardziej zagrożone są uprawy zboża. W niektórych gospodarstwach żniwa rozpoczęto wcześniej, żeby uratować to, co jeszcze nadaje się do zebrania. Susza uderza także w producentów warzyw. Coraz trudniej utrzymać odpowiednią wilgotność gleby, a woda do nawadniania pól staje się towarem deficytowym. Problemy dotyczą m.in. ziemniaków, marchwi i sałaty. Alarm podnosi Krajowy Związek Rolników. Jego przedstawiciele ostrzegają, że jeśli pogoda szybko się nie zmieni, skutki suszy będą odczuwalne jeszcze przez wiele miesięcy. Trudna sytuacja dotyczy również hodowców zwierząt. Na wysuszonych pastwiskach brakuje trawy, dlatego część rolników już teraz sięga po paszę przygotowaną na zimę. Brytyjskie sklepy będą próbować uzupełniać braki większym importem, ale susza i ekstremalne temperatury dotykają także inne kraje Europy. Jeżeli zbiory będą słabsze w kilku państwach jednocześnie, ceny sprowadzanej żywności również wzrosną. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Z początkiem sezonu winobrania we Francji wraca pytanie dotyczące ryzyka zmniejszenia produkcji wina. Istnieją obawy, że wyjątkowo gorący początek lata negatywnie wpłynie na jakość i wielkość zbiorów, pogłębiając trwający od kilku lat kryzys we francuskiej branży winiarskiej. Francuskie Ministerstwo Rolnictwa po raz pierwszy od lat zrezygnowało z publikacji tradycyjnych sierpniowych prognoz produkcji wina. Mają one zostać ogłoszone we wrześniu, kiedy dostępne będą pierwsze dane z winobrania. Jak podkreślają producenci, powtarzające się fale upałów, długotrwała susza i pożary sprawiły, że prognozowanie wielkości zbiorów stało się wyjątkowo trudne. Niepewność dotyczy wszystkich regionów winiarskich. A ja tylko przypomnę, że Francja jest drugim co do wielkości producentem wina na świecie. W ciągu ostatnich 5 lat produkcja spadła o ponad 15%, osiągając rekordowo niski poziom. I wracamy jeszcze do Polski. Trwa szacowanie strat, które w uprawach wyrządziły upały i susza. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapewnia, że po złożeniu wniosków poszkodowani rolnicy będą mogli liczyć na pomoc państwa.
3: Przymrozki, upały, gwałtowne burze i miejscami grad. Aura nie oszczędza rolników. To kolejny trudny rok, mówi Karol Potera z gminy Jedlińsk na Mazowszu.
4: Było widać po plonach około 30-40% w zbożach. W moim przypadku akurat na pewno miałem mniej. Też upały swoje robią, bo ja jestem producentem mleka, więc automatycznie, gdy jest bardzo gorąco, wydajność u krów też spada.
3: Procedury trwają, odszkodowania zostaną wypłacone, zapewnia minister rolnictwa Stefan Krajewski.
5: Na ile będą oszacowane straty, będziemy starali się to wypłacić. Ja dysponuję kwotą rezerwy budżetowej, która służy różnym i anomalia pogodowe i choroby zwierząt.
3: Dopełnienie formalności związanych z wypłatą odszkodowań ułatwia śledzenie specjalnej strony System Monitoringu Suszy Rolniczej. Anna Orzeł, Polskie Radio.
6: Jesteśmy na 107,7 w Namysłowie.
1: I na koniec jeszcze informacja skierowana do pań z obszarów wiejskich. Od 8 do 10 tysięcy złotych na swoją działalność mogą dostać koła gospodyń wiejskich od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski można składać tylko elektronicznie do 30 września albo do momentu, w którym wyczerpie się pula pieniędzy. W skali kraju to 140 milionów złotych, mówi Tomasz Siwik z olsztyńskiego oddziału ARIMR.
7: Kto szybciej złoży wniosek, szybciej otrzyma pieniądze i szybciej będzie mógł je wydatkować, a potem rozliczyć, bo do końca roku koło gospodyń wiejskich musi wydatkować te środki, a do końca stycznia kolejnego roku rozliczyć się tutaj, składając w agencji sprawozdanie, na co te pieniądze zostały wydatkowane.
1: Te pieniądze można przeznaczyć na działalność statutową, społeczną i edukacyjną. To m.in. dofinansowanie na nowe stroje czy organizację festynów integracyjnych dla mieszkańców, dodaje Tomasz Siwik.
7: W praktyce bardzo

0: Często koła kupują różnego rodzaju sprzęt AGD, który jest wykorzystywany potem w jej działalności, ale też szkolą się na przykład za te pieniądze. Czasami są kupowane na przykład stroje ludowe, kupowane są środki różnego rodzaju spożywcze, które są też wykorzystywane podczas różnego rodzaju spotkań, festynów, które są organizowane dla mieszkańców wsi.
1: I tym tematem kończymy dzisiejsze wydanie Agroradia. Ja dziękuję serdecznie Państwu za uwagę. Przypomnę tylko, że za tydzień mamy ramówkę świąteczną, a to oznacza, że Agroradio wróci do Państwa odbiorników dopiero za 2 tygodnie. Ja udaję się na urlop. W tym czasie będzie mnie zastępować znany już Państwu z naszej anteny Adam Wołek. Życzę spokojnego weekendu. Do usłyszenia.

0: W Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Dzisiaj w programie o projekcie niezwykle ważnym dla opolskiej przyrody, ale też kultury. A chodzi o odtwarzanie starych odmian drzew owocowych. Projekt możliwy jest dzięki zaangażowaniu mieszkańców naszego regionu, którzy chcą, by smakiem owoców starych jabłoni, czereśni czy wiśni mogły cieszyć się kolejne pokolenia.
2: Zawsze rozwija się fajna opowieść, fajna rozmowa, kto te drzewa sadził, jak to smakowało kiedyś w dzieciństwie. Jedna pani powiedziała, tu była huśtawka, to się na tej jabłoni huśtałam.
1: Już za moment mikrofonem Radia Opole przeniesiemy się do Międzynarodowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego, gdzie między innymi przejdę warsztaty z okulizacji. Proszę z nami zostać.
0: Na co dzień Radio Opole.
3: O, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Dzisiaj z naszymi słuchaczami będziemy w Międzynarodowym Centrum Badawczo-Rozwojowym Uniwersytetu Opolskiego w Pruszkowie. Właśnie w tej chwili weszliśmy do przemiłego wnętrza. Dlaczego przemiłego? Dlatego, że tu jest chłodno w chwili, gdy nagrywamy na zewnątrz. Blisko pewnie 40 stopni, więc cieszę się, że będziemy mogli tutaj się schłodzić. A dzisiaj rozmawiać będziemy z profesor Anną Poliwodą, która jest dyrektorem tego centrum, oraz Grzegorzem Kuśmierczykiem, prezesem Związku Stowarzyszeń Opolska Wieś Przyrodnicza. Jeszcze raz dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzisiaj niezwykle, myślę, ciekawy temat. Swego czasu w Radiu Opole także w naszym programie trochę już o tym mówiliśmy. Mówiliśmy o takim projekcie badawczym. Można by rzec, że to taki projekt z zakresu sadownictwa, a w dużym skrócie chodzi o to, żeby odnowić, żeby ratować, lepsze to jest słowo, ratować stare odmiany drzew owocowych. I dzisiaj właśnie o tym projekcie będziemy rozmawiać, zobaczymy też, jak to wygląda w praktyce. Ale na początek zaglądam do pomieszczenia obok. Wydaje mi się, że to jest szklarnia jakiegoś swego rodzaju laboratorium.
4: No, szklarnia, w której możemy prowadzić uprawy, tak, dokładnie. Natomiast tam są specyficzne warunki.
3: Możemy tam wejść?
4: Oczywiście.
3: Oj, oj, oj, oj, oj. Na zewnątrz pewnie 36-37 stopni, a tutaj chyba z 48.
4: No na pewno, warunki są tak, tropikalne.
3: Jak tutaj Państwo pracują w takich warunkach?
4: No aktualnie teraz to, co już tutaj potrzebowało określone warunki, zostało zasadzone na zewnątrz, więc to wszystko jest już teraz w terenie, natomiast aktualnie, tak jak widać, przygotowujemy już teraz pod kolejny sezon. Zapraszamy na zewnątrz, bo tu rzeczywiście bardzo gorąco.
3: Aż trudno uwierzyć, ale chłodnie jest, dużo chłodnie jest na zewnątrz. To jest wspaniały sposób, to znaczy trzeba wejść do bardzo gorącego pomieszczenia i wtedy te 36 absolutnie nie przeszkadza, prawda? I tutaj wokół widzę już pole, na którym rosną drzewka.
2: Tak, tutaj już mamy szkółkę sadowniczą. W tej szkółce mamy posadzone podkładki sadownicze do czterech gatunków drzew owocowych, podkładki, w tym podkładki silnie rosnącej, podkładki półkarłowe.
3: Za chwilkę będziemy szczegółowo o tym rozmawiać, natomiast jeśli Państwo pozwolą, usiądźmy sobie na sekundę jednak wewnątrz, przy zimnej wodzie i porozmawiamy na początek szczegółowo właśnie o zasadach, o celach tego projektu. I znowu przechodzimy przez szklarnię i natychmiast z niej uciekamy.
4: Jeszcze trzeba mieć magiczną kartę?
3: A, bez magicznej karty tutaj się nie wejdzie i się nie wyjdzie. Uff! Cudo, cudo. Nobla temu, kto wymyślił klimatyzację. No właśnie, tak jak wspominałam, dzisiaj będziemy rozmawiać o projekcie z zakresu sadownictwa. Chodzi o ratowanie starych odmian drzew owocowych. Tym między innymi, tutaj to słowo między innymi jest ważne, zajmuje się Międzynarodowe Centrum Badawczo-Rozwojowe. Pani profesor, proszę powiedzieć, na czym ten projekt polega?
4: Znaczy, ten projekt to jest wspólna inicjatywa ze Związkiem Stowarzyszenia Opolska Wieś Przyrodnicza. My jako centrum MCBR generalnie powstaliśmy po to, żeby realizować różnego rodzaju projekty na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego, więc jak najbardziej ten projekt się w to wkomponowuje. Projekt dotyczy obszaru, gdzie zależy nam na tym, żeby pozyskać stare odmiany drzew owocowych, które charakteryzują się określonymi właściwościami. Dotyczy on przede wszystkim drzew owocowych z lat 60. i wcześniej, więc to wszystko rozpoczęło się na wiosnę, tak jakśmy się wcześniej spotkali. Natomiast w ramach tego projektu, poza pozyskaniem właśnie tych starych odmian drzew owocowych. Cały projekt służy też takiemu obszarowi edukacyjnemu, gdzie również uczestnicy i osoby zaangażowane, które zechciały nam jakby udostępnić swoje stare odmiany drzew owocowych, mogą się uczyć okulizacji i w jaki sposób możemy ten właśnie stare gatunki drzew odzyskać.
1: Dodam tylko, że spotkaliśmy się wiosną. Wiosną spotkaliśmy się w naszym programie po to, żeby mówić o tym projekcie i po to, żeby też zachęcać, bo tutaj trzeba to podkreślić, że to jest projekt, w który Państwo chcą włączyć mieszkańców Opolszczyzny, prawda? Bo też chodzi o to, żeby trochę inaczej spojrzeć na ten swój sad, dostrzec te stare drzewa, przede wszystkim poczuć w sobie potrzebę zachowania konkretnej odmiany starego drzewa owocowego. Proszę powiedzieć, czy jest spore, czy małe zainteresowanie tym projektem, jeśli chodzi o mieszkańców Opolszczyzny?
2: O, zainteresowanie jest bardzo duże. Zainteresowanie jest tak duże, że myśmy się po prostu nie spodziewali, że będziemy mieć taki odzew społeczny, że społeczeństwo tak entuzjastycznie i z takim jakby zaangażowaniem, zrozumieniem podejdzie do tego tematu. Zakładając realizację tego projektu, tutaj łącznie z Międzynarodowym Centrum Badawczo-Rozwojowym, szacowaliśmy, że będzie mieć około kilkudziesięciu zgłoszeń. Tak, szacowaliśmy też, że no, mogą być czereśnie, mogą być jabłonie, gdzieś się mogą pokazać grusze, nie? No my mówimy, spróbujemy, zobaczymy, jak nam to będzie. Traktowaliśmy to jako takie pierwsze eksperymentalne troszeczkę działanie, nie? Ale proszę Państwa, proszę Panie Redaktorze, odzew był tak duży, że w tej chwili mamy około 190 zgłoszeń. To się przekłada na około 300 zgłoszonych drzew, bo osoby zgłaszają od jednego do kilku, czy nawet kilkunastu drzew starych od zależności. Czy ktoś ma pojedyncze drzewo, czy może jakiś fragment jeszcze starego sadu, takie też nam się perełki trafiają. No powiem szczerze, nasza szkółka, tak jak myśmy zakładali, zrobimy po troszkę z każdej odmiany, z każdego gatunku, znaczy się, żebyśmy mogli każde ten drzewo stare jakoś tutaj uchwycić, tą odmianę, zaokulizować, czyli zachować ją dla przyszłych pokoleń, rozmnożyć. No w tej chwili wiemy, że my to, co zrobimy, no to nie osiągnie na 20% z tego, co jest zgłoszone. Z tego względu, że to też nie robimy po jednym oczku, tak zwanym na podkładkę, tylko staramy się tą ilość troszeczkę mieć taką rozsądną, żeby no zawsze coś może nie wyjść, coś może się nie przyjąć, żebyśmy jednak ten materiał uchwycili też. Ale co już teraz wiemy, co jest trwałego i to, co nam zostanie, to ten spis, ten rejestr tych miejsc, tych osób, tych sadów, tych drzew, tych gatunków, bo jakie to są odmiany, no sami nie wiemy. To jest, w naszym projekcie jest założona taka rzecz, że rozpoznawanie odmian nastąpi w etapie późniejszym. Z tego względu, że tak jak tu mówimy, to są drzewa już wiekowe. Jeżeli rozpoznanie odmiany trwa od roku do dwóch lat nieraz, nie? Trzeba mieć też specjalistów, trzeba ich przywieźć pod dane drzewo, a oni nie zawsze chcą jeździć po województwie do innego drzewa. Także dość, żeśmy do wniosku, zrobimy troszeczkę to w innej kolejności.
1: Czyli pewnie przygotujecie po to, żeby takiego specjalistę tutaj ściągnąć do tego sadu w Międzynarodowym Centrum Badawczo-Rozwojowym i wtedy będzie miał do sprawdzenia nie jedno, ale pewnie kilkadziesiąt różnego rodzaju drzewek. Za moment do naszej rozmowy będziemy wracać.

0: dzisiaj z naszymi słuchaczami. Jesteśmy w niezwykle gościnnych progach Międzynarodowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego. Część budynków tego centrum jest w Pruszkowie i właśnie tutaj teraz przy dobrej kawie i przy dobrej wodzie, przede wszystkim dlatego, że dzisiaj potworny upał, sobie siedzimy i rozmawiamy o, jak dla mnie, niezwykle ważnym projekcie zachowania dla potomnych starych odmian drzew owocowych. Tutaj przed momentem mówiliśmy między innymi o tym, że chodzi o to, żeby w ten projekt włączali się mieszkańcy, no właśnie poprzez to, że zgłaszają konkretne odmiany drzewa, albo mówią, że w moim ogrodzie rośnie taka i taka grusza, albo jakaś stara czereśnia, którą sadził dziadek, tak? O to chodzi?
1: Dokładnie, właśnie o to chodzi i tak do tego ludzie podchodzą. W zgłoszeniach, bo zgłoszenia odbywają się elektronicznie przez maila, SMS-em czy telefonicznie, ale przy odwiedzinach u tych osób, bo nie wszystkich, za co bardzo już w tej chwili przepraszam wszystkich, którzy do nas zgłosili te swoje stare drzewa, nie jesteśmy w stanie po prostu do Państwa, do wszystkich przyjechać w tym roku, proszę nam to wybaczyć, ale u osób, u których byłem, u których mogliśmy być, to zawsze rozwija się fajna opowieść, fajna rozmowa, kto te drzewa sadził, jak to te drzewo smakowało kiedyś w dzieciństwie, taka jedna pani powiedziała, a ja się tutaj huśtałam, tu była huśtawka, tu się na tej jabłoni huśtałam, fajne jabłka, dobry smak, czy to grusza, czy czereśnia. Ludzie pamiętają te smaki ze swojego dzieciństwa i co jeszcze mówią, no mówią to, że należy to zachować dla przyszłych pokoleń i to jest ta rzecz, która mnie troszeczkę tak pozytywnie bardzo ujęła z tego względu, że myśleliśmy, że tylko nasz grupa jakaś zapaleńców, trochę takich szaleńców, no chcemy coś odtwarzać, a jednak w naszym społeczeństwie jest poczucie tego i ta świadomość tego dobra, które mamy tutaj w postaci tych starych odmian drzew owocowych tutaj na naszej terenie, na naszej Opolszczyźnie i warte jest to, żeby poświęcić czas i środki, żeby te drzewa zachować, reproduktować, odtworzyć, wyhodować na podstawie pobranych materiałów genetycznych nowe, tak zwane nowe, stare drzewa i je z powrotem wprowadzać w nasadzenia tutaj na naszych obszarach województwa polskiego.
0: No bo te stare sady, stare drzewa są częścią przecież naszej kultury, prawda? Tutaj tej lokalnej kultury, zresztą tych projektów związanych chociażby z odtwarzaniem, nie wiem, alei czereśniowych, chociażby wokół Góry Świętej Anny nie brakuje i to jest niezwykle cenne, że no w ten sposób też o tym się myśli, bo tak jak mówimy tutaj, to jest też część naszej historii. No właśnie, tutaj pani profesor, jak to tak od strony praktycznej wygląda? Ktoś ma w ogródku takie drzewo stare, na którym się huśtał, będąc dzieckiem, bo wiemy, że przecież chodzi o takie naprawdę bardzo stare, co najmniej kilkudziesięcioletnie drzewa. I on co musi zrobić? Musi tylko zgłosić tutaj się do centrum i powiedzieć, że takie drzewo ma w ogrodzie. Jak to wygląda? Czy musi coś udowadniać, wysyłać zdjęcia?
2: To znaczy, no ten etap też jest, natomiast najpierw była kwestia zgłoszenia, lokalizacji, jest w odpowiedni sposób przygotowana taka mapka rozmieszczenia, tutaj Związek Stowarzyszenia Polska Wieś Przyrodnicza to wszystko nadzorował i koordynował, natomiast część osób miała już zdjęcia, tak, na przykład z poprzednich lat, więc wysyłali. Natomiast to, co było najważniejsze, myśmy też informowali o tym, żeby to drzewo w jakiś sposób przygotować. Wymagało to odpowiedniego przycięcia po to, żeby się pojawiły takie jednoroczne przyrosty, które właśnie teraz w tym okresie przełom lipca-sierpnia wykorzystywaliśmy do okulizacji. My natomiast równolegle na wiosnę przygotowaliśmy te odpowiednie podkładki, które u nas były wysadzone na terenie MCBR-u. Musiało mieć odpowiedni wzrost, grubość i na nich właśnie osoby, które między innymi uczestniczyły w naszych warsztatach, które się odbyły w ostatnie dwa weekendy, mogły samodzielnie próbować okulizować, w ten sposób ćwiczyć, bo to dzięki też zaangażowaniu i nawiązaniu współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym, z Katedrą Ogrodnictwa. Pani doktor inżynier Ewelina Godarowska przyjechała do nas uczyć nas tak naprawdę, bo sami też wiele tutaj potrzebujemy jeszcze nauki. Oprócz tego specjaliści okulizowali część tych naszych podkładek właśnie tymi starymi odmianami po to, żeby zobaczyć teraz na przełomie października, listopada będziemy sprawdzać, na ile właśnie te przeniesione oczka na te nowe podkładki się przyjęły.
0: Na pewno też pójdziemy za moment do sadu, bo chcę zrozumieć, czym dokładnie jest ta okulizacja, ale rozumiem, że tutaj też chodziło o to, żeby to mnie zaintrygowało. Trzeba było to drzewo niejako przygotować do tego, żeby można było pobrać fragment gałązki, tak? I ewentualnie dalej później działać, żeby ta gałązka była wykorzystana już tutaj na podkładach w Pruszkowie.
2: No tak, no chodzi o to, żebyśmy mieli możliwość przeniesienia tego konkretnego oczka pąku na tą naszą podkładkę, no więc to wymaga jakby właśnie tych młodych przyrostów.
0: Za moment do naszej rozmowy, rzecz jasna, będziemy wracać.

0: Dzisiaj naszych słuchaczy zapraszamy na kawę, między innymi do Międzynarodowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego. Jesteśmy w tej chwili w Pruszkowie, a dzisiaj rozmawiamy o projekcie niezwykle ważnym, a chodzi o ratowanie starych odmian drzew owocowych. Tym między innymi projektem zajmuje się właśnie centrum, a rozmawiam z profesor Anną Poliwodą, dyrektor centrum, i Grzegorzem Kuśmierczykiem, prezesem Związku Stowarzyszeń Opolska Wieś Przyrodnicza. Okazuje się, że tak jak tutaj powiedzieliśmy wcześniej, zainteresowanie tym projektem jest potężne. Państwo spodziewali się, że zgłosi się kilkadziesiąt osób z informacją, że w swoim ogrodzie, w swoim sadzie ma stare drzewo i chce, żeby to drzewo, ta odmiana została dla potomności. Natomiast okazuje się, że w tej chwili, panie Grzegorzu, pan mówił blisko 200, prawda? Blisko 200 już jest takich zgłoszeń. Okazuje się, że nie tylko z Opolszczyzny.
1: Zgłoszeń było naprawdę bardzo dużo, ale zgłoszeń było też dużo spoza województwa. Tutaj bo niestety musieliśmy często informować o tym, że na razie jest to projekt zawężony do województwa opolskiego. Staraliśmy się wyjść naprzeciw, więc z pogranicza, na granicy gdzieś tam województw również osoby się zaangażowały i nawet przyjechało ostatnio na nasze warsztaty. Natomiast zainteresowanie jest olbrzymie.
0: To znaczy, że no jest taka potrzeba, już o tym pan wspominał, jest taka potrzeba, żeby te odmiany no pewnie z różnych względów, też takich sentymentalnych, zachować.
2: Dokładnie, i takim elementem najbardziej przemawiających do ludzi, którzy mają jeszcze te stare drzewa, to co ich skłoniło do zgłoszenia, to jest właśnie ten sentyment. Często powtarzane słowa smak dzieciństwa, chęć przekazania wnukom tego drzewa, nowego drzewa, tych owoców. Ale też, jak już wspomniałem, tutaj rośnie świadomość naszego społeczeństwa, z czego się bardzo cieszymy, że to, co jest dobre, nie tylko dobra takie niematerialne dobra, czy dobra materialne, takie nieożywione, ale to, co rośnie, ta przyroda, w tym drzewa owocowe, też są naszym dobrem, o które należy zadbać. W czasie realizacji tego projektu wyszła nam taka nieprzewidziana troszeczkę sytuacja, bo myśmy się skupiali na drzewach owocowych w sadach. Ale pojawiły się drzewa alejowe przy alejach polnych, przy alejach, przy drogach, i się okazało, że tego jeszcze troszeczkę na terenie Opolszczyzny mamy. I to nas skłoniło do podjęcia pewnych działań, o których będziemy, myślę, już niedługo mogli też Państwa poinformować. Te drzewa też wymagają ochrony, też wymagają odtworzenia. Co prawda, tam są owoce na tych drzewach, no nie za bardzo smaczne, nie za bardzo dla nas ludzi odpowiednie, ale jeżeli chodzi o zachowanie genetyki, zachowanie tych starych odmian, takich półdzikich, dzikich odmian dla środowiska, dla przyrody, jest to bardzo ważna rzecz.
0: Wiadomo, że takie drzewo niezadbane dziczeje, no ale wyobrażam sobie, że jeśli się pobierze materiał z takiego drzewa, później odtworzy, no to może dawać niezwykle smaczne owoce.
2: Tak, no tutaj jeżeli są odmiany tak zwane jadalne, odmiany spożywcze, to tak, ale jeżeli są odmiany dzikie, czy tak popularne gruszki, ulęgałki, nie, one już nigdy nie będą innego kształtu, zawsze takie twarde, zawsze będą takie nie tego, dla nas ludzi może nie atrakcyjne, ale dla zwierzyny, dla przyrody są bardzo cenny pożytek, bardzo cenny pokarm. Ale też jest naszym zdaniem taka potrzeba i ostatnio jakby można powiedzieć dzwonek na to, żeby tym tematem się zająć, żeby spróbować odtworzyć jeszcze to, co zostało. No w tym roku nasza szkółka po pewnym okresie, po posadzeniach, żeśmy sadzili już te podkładki sadownicze, doszliśmy do wniosku, że to będzie jeden wielki eksperyment. Zdaliśmy sobie sprawę z tego, ile tych zgłoszeń mamy, że to nie będzie taka malutka, coś sobie tam spokojnie zrobimy. Przy tej ilości zgłoszeń, różnorodności tych zgłoszeń, nie? Wiedzieliśmy, że temat jest bardzo potężny, nie? I dlatego na przyszły rok bierzemy się jeszcze mocniej do pracy, robimy następną szkółkę w tej samej lokalizacji, w innym miejscu, i będzie to już naprawdę potężna, duża szkółka.
0: Tak jak pan Grzegorz powiedział, tutaj można myśleć nie w kategoriach roku, dwóch, tak sobie wyobrażam, że to jest praca na lata, zwłaszcza tak jak słyszymy, że zainteresowanie jest naprawdę bardzo, bardzo duże.
1: Zainteresowanie jest bardzo duże. Nie ukrywamy, że osoby, które się z nami żegnały na koniec warsztatów, to pytanie było, kiedy następne. Natomiast no tak, trzeba popatrzeć na to, że na wiosnę były wysadzone podkładki. My teraz je okulizujemy. Październik, listopad będziemy oceniać, na ile ta okulizacja się udała. Wtedy w odpowiedni sposób będziemy przycinać te podkładki. Natomiast później cały okres wegetacyjny to będzie dalej w naszej szkółce i później to będzie przenoszone już w inną lokalizację. Tutaj po sąsiedzku oczywiście, na terenie też MCBR-u. Natomiast po to, żeby jakby wykorzystać tą podkładkę jako taki korzeń, tak, tego nowego drzewa, który powstanie. Natomiast ta stara odmiana to będzie to właśnie właściwy fragment, czyli korona, którego później mamy nadzieję będą też owoce. I projekt w ogóle zakłada to, że osoby, które nam udostępniły stare odmiany, tak, dostaną to drzewko od nas z powrotem. Zobaczymy, jak nam się to rozwinie. Równolegle tak naprawdę próbowaliśmy już w tym roku z nasion pozyskiwać swoje podkładki. One też u nas są tutaj w tej naszej mini szkółce, bo tak ją nazywamy, rosną i one tak naprawdę mają szansę na to, żeby w przyszłym roku być wykorzystane już jako podkładki. Będziemy mogli w ten sposób spróbować je wykorzystać, natomiast no oczywiście wspieramy się z zewnątrz pozyskanym materiałem, który służy jako ten podkład do okulizacji.

0: mikrofonem Radia Opole. Jesteśmy dzisiaj w Międzynarodowym Centrum Badawczo-Rozwojowym Uniwersytetu Opolskiego w Pruszkowie, a jak nasi słuchacze doskonale już wiedzą, rozmawiamy o projekcie z zakresu sadownictwa. Chodzi tak w wielkim skrócie o to, żeby zachować stare odmiany drzew owocowych, a rozmawiam z profesor Anną Poliwodą i z Grzegorzem Kuśmierczykiem, prezesem Związku Stowarzyszeń Opolska Wieś Przyrodnicza, bo właśnie uniwersytet i ten związek wspólnie ten projekt realizują. Panie Grzegorzu, tutaj troszeczkę już Pan o tym wspominał, że na tym etapie pracy nie można mówić o tym, jakie odmiany tak docelowo zostaną zachowane. Na to potrzeba czasu. Natomiast czy można mówić o gatunkach, jakie do tej pory zostały zgłoszone w ramach tego projektu? Czy najwięcej jest, nie wiem, czereśni, wiśni albo, nie wiem, grusz?
1: Oczywiście, no to tak jak pani redaktor wspomniała, odmiany to jest, rozpoznanie odmian jest etapem w naszym projekcie dalszym, ale w tej chwili tak, możemy powiedzieć już, czego mam najwięcej, jakie najwięcej było zgłoszeń. No myśmy, może powiem, co myśmy zakładali. Tak, nie znając, rozpoczynając, myślimy tak, Opol się z naszego słynie, no czereśni, czego będzie więcej? Najwięcej czereśni. No i tak żeśmy się przygotowali, czereśni najwięcej. Na drugim miejscu, no będą jabłonie. Później trzecim miejscu, no będą grusze. No, no to później tak jeszcze co, no śliwy są jeszcze, mogą być, jakie sporadyczne śliwy będą. No i proszę Państwa, no nie do końca się nam to sprawdziło. Okazało się, że jednak mimo wszystko najwięcej zgłoszeń, ale to też nie mówię, że tak faktycznie jest w zachowaniu, ale najwięcej mamy jabłoni. Przewaga jabłoni, bardzo dużo jabłoni się zachowało, szczególnie w sadach prywatnych. Przy drogach jest bardzo mało jabłoni. Nie spotkaliśmy, szczerze mówiąc, szpaleru, a tym bardziej alei jabłoniowej. Nie.
0: A no właśnie, teraz próbuję sobie skojarzyć. Jednak sporo jeżdżę po Opolszczyźnie i też nie kojarzę. Czereśniowe jak najbardziej, ale jabłoni? No niekoniecznie.
1: No właśnie, to też żeśmy się zastanawiali z kolegami, z naukowcami, dlaczego tak nie jest. No jeden z kolegów powiedział, no słuchajcie, no jabłka swoją wielkość mają, tak na samo odpykło takie jabłko, no to szkodę mogło spowodować. Dlatego przy drogach, gdzie był większy ruch, się pokazywał na tych drogach publicznych, te drzewa po prostu zostały usuwane. A z drugiej strony, no jabłoń też jest podatna na przy takich drogach, no niestety zależy od odmiany też różna wielkość drzewa, więc korzystali z niej ludzie, czy też, no w każdym razie generalnie, czy zachorowała, zostały te drzewa usunięte, wycięte, nie ma. Co nam się udało, jeżeli już jesteśmy przy temacie alei szpalerów? Oczywiście, no czereśnie w tym rejon Góry Świętej Anny jak najbardziej, tak, ale też w innych rejonach naszego województwa są szpalery czereśniowe. Aleje już są już bardzo rzadko spotykane. Przykro powiedzieć, ale aleje generalnie drzew owocowych są likwidowane z tego względu, że one są sadzone, generalnie były sadzone przy drogach transportu rolnego, czy generalnie przy polnych drogach, ale no ze względu na sprzęt, jaki teraz jeździ po polach, kombajny, drzewa są z jednej strony usuwane i jeszcze się spotyka szpalery. I udało nam się zlokalizować też szpaler Piękny Grusz, to jest rejon południowy naszej Opolszczyzny, miejscowość Wysoka, gmina Branice, piękny szpaler grusz. Mamy nadzieję tam wrócić, zbadać to, pobrać materiał genetyczny na przyszły rok, do tego tematu profesjonalnie podejść ze społecznością lokalną z tamtego terenu. Ale tak jak wspomniałem, ten temat nas troszeczkę zmobilizował do pewnego rozszerzenia naszej działalności tutaj w szkółce, naszego zainteresowania. A wracając do początku tematu, ile tych drzew, nie? Jak dużo? Tak jak wspomniałem, mamy około 300 drzew zgłoszonych. Tak jak wspomniałem, najwięcej jabłoni, później są grusze. Grusze prześcignęły nam w tej chwili czereśnie nawet i są śliwy. Co było dla nas też zaskoczeniem, ale śliwy się też pokazują. Co się jeszcze udało, na co nie byliśmy przygotowani? Morwy. Morwy, zgłoszone mamy morwy. Miejsca, gdzie te morwy różnego koloru owoców występują. Jedno takie miejsce udało mi się odwiedzić w tym roku. Ale niestety nie jesteśmy przygotowani na to, żeby odtwarzać te odmiany, ale wrócimy na przyszły rok. Postaram się już takie spektrum mieć dość szerokie tutaj naszych możliwości też i genetyczne i podkładkowo, żeby to sadowniczo po prostu tego tematu podejść. I tak samo pojawiały się wiśnie potężne, niektóre trzeba potężne wiśnie i też chcemy na przyszły rok już po prostu objąć szerszy zakres gatunkowy tych drzew owocowych.
0: Morwy to jest tak jak pan powiedział, w rozmowach z osobami, które zgłaszają się do was z informacją, że mają takie stare drzewa, pojawia się to określenie smak dzieciństwa i ja od razu, jak myślę morwa, to jest właśnie dla mnie smak dzieciństwa. To jest ten biały, taki specyficzny owoc, o takiej, można by rzec, dziwnej konsystencji, prawda? Taki dosyć miękki. Nie pamiętam, przyznam szczerze, że nie pamiętam, kiedy ostatni raz jadłam morwę. No pewnie w dzieciństwie. Pani profesor tutaj kiwa głową.
2: No ja też nie pamiętam. To bardzo taki specyficzny smak, natomiast bardzo dawno temu.
0: Tylko pytanie, czy ja dobrze pamiętam, czy ja nie mylę tutaj jakiegoś owocu, bo mi się kojarzy morwa z jakimś takim kolorem białym, ale no właśnie.
1: Faktycznie są morwa czerwona, morwa biała, ma pani redaktor rację. Morwa biała jest, można powiedzieć, rzadziej spotykana, nie? Morwa czerwona jest szczęście tak morwa ciemna, taka ciemniejsza. I myśmy właśnie spotkali taką morwę, znaczy spotkali, zgłoszono nam i pojechałem tam, zobaczyliśmy morwę właśnie tą taką ciemną, tą czerwoną, ale różne odcienie. Są cztery drzewa i każde drzewo w dojrzałości pełnej tej morwy różni się odcieniem i jedno drzewo różni się smakiem nawet tej morwy od pozostałych, nie? Także tutaj faktycznie morwy białe, morwy czerwone, tak morwy ciemne i to jest, myślę, że w rejonie brzegu też mamy zgłoszenie takiego skupiska, takich morw musimy tam podjechać, zobaczyć. No jeszcze tak myślę, o czym myśmy jeszcze zapomnieli, z jakimi rodzajami drzew możemy się jeszcze tutaj spotkać, bo może się pojawić cześnia, nie? Może się pojawić jakaś krzyżówka, gdzieś te drzewa rosły, gdzieś ludzie przynosili z pól, z lasów, takie sami sobie szczepili, sami sobie to odtwarzali czy rozmnażali te drzewa, także odmiany, poznawanie odmian, no, może być ciekawą przygodą tutaj później.

0: drugiej godzinie naszego programu wracamy do tematu odtwarzania starych gatunków drzew owocowych.
1: I projekt w ogóle zakłada to, że osoby, które nam udostępniły stare odmiany, dostaną to drzewko od nas z powrotem.
0: Specjaliści z Międzynarodowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego i Związku Stowarzyszeń Opolska Wieś Przyrodnicza tworzą niejako mapę miejsc, gdzie stare odmiany czereśni, wiśni czy jabłoni można spotkać.
2: Nie spotkaliśmy, szczerze mówiąc, szpaleru, a tym bardziej alei jabłoniowej.
0: A w tej części programu zapraszam też na warsztaty z okulizacji. Proszę koniecznie z nami zostać.
3: Radio Opole.
0: Jesteśmy dzisiaj w Międzynarodowym Centrum Badawczo-Rozwojowym Uniwersytetu Opolskiego w Pruszkowie. No i teraz przyznam szczerze, że niechętnie, ale z budynku, w którym jest dosyć chłodno, wychodzimy na zewnątrz, a na zewnątrz w chwili, gdy nagrywamy, pewnie prawie 40 stopni. Ale nic, idziemy, przechodzimy przez szklarnię, tutaj jeszcze goręcej i okazuje się, że na dworze, o, całkiem przyjemnie, w porównaniu do szklarni tutaj całkiem przyjemnie, a podchodzimy z profesor Anną Poliwodą, która jest dyrektorem tegoż centrum i z Grzegorzem Kuśmierczykiem, prezesem Związku Stowarzyszeń Opolska Wieś Przyrodnicza, do takiego całkiem sporego poletka. A to poletko, nie wiem, dwu, trzyarowe, tak? A tutaj w rządkach widać maleńkie drzewka, kilku gatunków. To taka mądra jestem, bo widzę różnicę w kształcie liści, nie? Żebym się tak fantastycznie na tym znała. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, chyba dziewięć rządków tych małych drzewek. Takie od 60 centymetrów do półtora metra, myślę, tak?
2: Tak, mniej więcej takie wielkości, do, tak gdzieś do metra, te, które tak nam bardzo szybko poszły do góry, to mają gdzieś około metra wysokości, nie? Ale generalnie tutaj mamy faktycznie te roślinki, które widzimy, te małe drzewka, to są podkładki sadownicze. Mamy tutaj podkładki sadownicze dla czereśni, dla jabłoni, gruszy i śliwy. I to są podkładki silnie rosnące i podkładki półkarłowe.
0: I tu jest taki bardzo ważny moment, w którym należy wytłumaczyć, czym jest taka podkładka silnie rosnąca i czym jest taka podkładka półkarłowa, bo to ma ogromne znaczenie dla tych, którzy docelowo chcieliby mieć takie drzewko, drzewko starej odmiany w swoim ogrodzie, w swoim sadzie.
2: No dokładnie, właśnie drzewa prowadzone, okulizowane, rozmnażane na podkładkach silnie rosnących, to są właśnie te stare nasze drzewa, z których my w tej chwili pobieramy materiał genetyczny. To są te drzewa, które my znamy, to się mówi, z dzieciństwa. Ale te drzewa, tak jak to się mówi, było coś za coś. To były drzewa potężne, drzewa rosły bardzo wysoko, bardzo rozłożyście, ale owocowały późno. Wchodziły w okres owocowania późno, wchodziły w szóstym, w ósmym roku po posadzeniu i owocowały naprzemiennie. No dzisiejsze nasze ogrody przydomowe nie są już takie ogromne, nie ma potrzeby takiego rozstawu tych drzew, bo tam się żadne zwierzyna, czy krówki, czy tam jakieś inne zwierzątka nie pasą na tych ogrodach. A po drugie, no nikt z nas nie chce czekać 6-8 lat na to, żeby mieć owoce, wcześniej wpadnie w złość i po prostu usunie te drzewko. Dlatego jest takie wyjście, że stosuje się dla tych starych odmian podkładki półkarłowe, które wchodzą w owocowanie, można powiedzieć, w trzecim roku po posadzeniu, i podkładki karłowe, gdzie już mamy nawet w tym samym roku po posadzeniu pierwsze owoce się pokazują.
0: Pozwolą Państwo, że jednak spróbujemy do cienia przejść, dobrze? Myślę, w cieniu będzie przyjemniej, prawda?
1: Tak, no możemy się schować może pod naszą jabłonią.
0: O, koniecznie, jabłonka taka już całkiem spora tutaj jest. I jesteśmy w cieniu jabłonki. Cień drzewa, tak jak teraz jesteśmy, jest zupełnie czym innym niż na przykład cień parasola. Z tego co wiem, to między innymi wynika z tego, że drzewo daje więcej wilgoci.
1: No dokładnie, no wilgoć, tak, całkiem inne środowisko, więc zdecydowanie w zacienieniu drzewa przebywanie jest dużo lepsze niż pod parasolem.
0: Pani profesor, wspominała Pani o warsztatach, które prowadzone były przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Opolskiego. No i właśnie na tych warsztatach można było okulizować te stare odmiany. Czy to było robione właśnie na tych podkładkach szybko rosnących czy półkarłowych?
1: To znaczy, jest tak, że my tutaj narzuciliśmy te podkładki sadownicze, na których osoby, które przyjechały na warsztaty współorganizowane wspólnie z Związkiem Stowarzyszenia Polska Wieś Przyrodnicza i tutaj dofinansowanych ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Ta część warsztatowa generalnie składała się z takiego fragmentu teoretycznego, gdzie pani doktor inżynier Ewelina Gudarowska przyjechała do nas, wprowadziła nas w ten temat związany właśnie z rozmnażaniem drzew owocowych i nie tylko. Natomiast później uczestnicy nasi mieli możliwość wziąć udział w tej części praktycznej, gdzie najpierw po prostu na takich rocznych przyrostach próbowali najpierw w taki sposób roboczy przygotować sobie taką ala podkładkę, spróbować w odpowiedni sposób naciąć, przygotować to do okulizacji i przenieść ten pąk, w odpowiedni sposób taśmą to zabezpieczyć. Natomiast później można było dokładnie to samo zrobić już na tej podkładce sadowniczej, która u nas rośnie w tej naszej mini szkółce. No i tutaj jakby z naszej strony to było narzucone, jakby nie dopytywaliśmy, jakim rodzajem drzew są zainteresowani. Natomiast my tutaj mamy, tak jak widać, te nasze podkładki sadownicze są podpisane, więc na przykład na jabłonie mamy dedykowaną albo podkładkę o nazwie M26 i antonówkę. I one właśnie różnią się tym, że antonówka generalnie to jest silnie rosnąca, natomiast M26 to jest właśnie ta możliwość pozyskania takiego mniejszego drzewa, które nie będzie zajmować w naszym ogrodzie dużo miejsca. Natomiast pigwa czy grusza kaukaska dedykowana jest właśnie na pozyskanie nowego drzewa gruszy. No i tak to wygląda, nie? Natomiast my tutaj wykorzystujemy te podkładki, tutaj już nasi fachowcy okulizowali te pozyskane zrazy tegoroczne, już dedykowane, które są przygotowywane już w ten kolejny etap.
0: Za moment powiemy, czym tak naprawdę jest ta okulizacja.

0: Masz taśmę?
1: Tak, mamy wszystko. Panie redaktor, pani dyrektor, zapraszam panie na takie warsztaty, jak to się mówi, na sucho, warsztaty okolizacji, które też żeśmy tutaj naszych uczestników przez ostatnie dwa tygodnie, soboty, uczyli. Po części teoretycznej, po wykładzie pani doktor Gudarowskiej, była część praktyczna, gdzie zapoznawaliśmy naszych uczestników, przy stolikach sobie siedzieli państwo i sobie próbowali okulizować na takich pobranych pędach z drzew. Jak doszli do wprawy, nauczyli się ścinać oczka, nauczyli się nacinać tą niby podkładkę i palce były później całe, to przeszli do szkółki i tu się zaczęła naprawdę okulizacja na żywej roślinie, jak to się mówi, na żywym organizmie. Tutaj różne było troszkę śmiechu, bo wcześniej państwo sobie przywiązali sobie niektórzy palca z tym oczkiem, nie? Także zobaczymy, jak pani redaktor pójdzie. Tutaj ta część taka praktyczna.
0: Ja może potrzymam pani mikrofon.

0: jest ten czas, gdzie możemy tą okulizację w zależności od podziału, ale też na odmiany prowadzić. I z tego po prostu otrzymujemy poprzez okulizację następne nowe drzewka. Podkładki sadownicze są posadzone na wiosnę, okulizacja jest w lecie, drzewko mamy na przyszły rok w jesieni. A my dzisiaj tutaj taką wersję poglądową zrobimy. Ja tutaj przygotowałem, jak pani redaktor
1: pozwoli. Właśnie tutaj gałązka jaka?
0: Tak, jest pobrana gałązka z jabłoni i to jest gałązka, jak pani redaktor widzi, składa się z takich jakby dwóch elementów. I jeden, no niby cała gałązka, ale proszę zwrócić uwagę, tu mamy taki pierścionek.
1: Spróbujmy wytłumaczyć to słuchaczom. Ten jeden element to jest gałązka bez liści, a w drugiej części są liście. I tutaj widać, że to podzielone jest tak, ma pan rację, taki pierścionek, tak jakby ta gałązka była złożona z dwóch gałązek.
0: Dokładnie. Jest to normalnie rośnie na roślinie, na drzewie, jedna gąska i to, co mamy poniżej, gdzie już usunąłem te liście, to jest przyrost ubiegłoroczny. Od tego pierścionka do góry mamy przyrost tegoroczny.
1: A, i nawet widać, że odrobinę inny jest kolor. Zeszłoroczny jest brązowy, ale taki zgaszony, a ten tegoroczny jest taki brązowy, ale bardziej w bordo.
0: Tak, dokładnie. No tutaj akurat o kolorze decyduje odmiana dany gatunek, ale generalnie można zobaczyć na starych, zeszłorocznych pędach kola jest grubsza. Tu mamy kolę delikatniejszą. Jest to młody tegoroczny przyrost, który powstał na drzewie od wiosny tego roku do tego momentu. I proszę zwrócić uwagę, chciałem pokazać, o co nam tutaj tak dokładnie chodzi z tą okulizacją. Zamienimy się rolami. Teraz pani będzie usuwać blaszki liściowe z tego rocznego przyrostu. Same te blaszki liściowe zostawiając ogonki, bo w kącikach między ogonkiem a pędem znajdują się oczka. I chodzi nam o te oczka. To jest materiał do okulizacji.
1: Powolutku, bo to nie jest takie proste. Czyli muszę sam listek, tak, usunąć?
2: Dokładnie, blaszkę liściową trzeba usunąć.
1: I ogonek zostawiam. Uwaga, próbuję, proszę tylko patrzeć, czy dobrze robię, dobrze? Na całej długości gałązki?
0: Tak. Trafił nam się dłuższy przyrost, także pani redaktor ma co obcinać.
1: 3 godziny później, kilkanaście listków, tak jest.
0: Dokładnie. I teraz co my tutaj mamy? Tutaj mamy teraz taki pęd.
1: Łysy pęd
0: z takimi ogonkami, wygląda troszkę jak jeż. I to właśnie mieszkańcy nam przywozili. To jest materiał genetyczny do okulizacji. W ten sposób, jak pani redaktor teraz przygotowała, mieszkańcy przywozili nam takie pędy, tylko że troszkę z krótszą tą częścią zeszłoroczną, taką 4-5 cm jeszcze tej zeszłorocznej części, zawinięte w mokrą ściereczkę, szmatkę, czy tam gdzieś w wodzie trzymane, przywozili do nas. I myśmy okulizowali. I teraz, jak pani redaktor już ma tą wersję testową, taką próbną przygotowaną, czyli tak jak tą część zeszłoroczną traktujemy jako podkładkę, część górną traktujemy jako oczko. I teraz metoda okulizacji, dzisiaj pokażemy metodę okulizacji w literę T. Polega ona na tym, że na podkładce, czyli tutaj w tym przypadku na tym naszym pędzie zeszłorocznym, nacinamy, ale to już teraz nie sekratorem, tylko tutaj nożem, takie nacięcie w kształcie litery T pionowo od dołu do góry, kreseczka i poprzecznie. Ja to pokażę na innym pędzie.
1: Nie słychać, ale od razu powiem, że pan Grzegorz rzeczywiście nacina gałązkę tak, żeby naciąć tą korę, tak?
0: Tak, nacinamy korę. Pionowe nacięcie jest gdzieś w granicach 2-3 cm. Nacinamy na wysokości od 5, tak gdzieś do 8 cm nad ziemią. I teraz ten nóż, nazywany okulizakiem, ma taką piętkę tutaj z tyłu i tą piętką możemy tą korę sobie rozchylić, ale to tak różnie bywa. Jak ktoś się nauczy po prostu palcami, to rozchyla palcami. Jeżeli nie, to tym nożem rozchylamy. I powstaje nam teraz takie nacięcie i to jest taka kieszonka. W tą kieszonkę właśnie będziemy wkładać pobrane oczko. Ja pokażę, jak to wygląda.
1: Rozumiem. Na tej drugiej gałązce spróbuję to zrobić, żeby sobie palców nie poobcinać. Dobrze. Nie wiem, czy nie przesadziłam trochę za bardzo. Chyba trochę za bardzo przycięłam, ale
0: jest
1: może...
0: Dobrze.
1: Jest dobrze?
0: Tak? Jest dobrze, może być, tak? I teraz co robimy dalej? Pobieramy oczko. Tutaj proszę spojrzeć, tu mamy jabłoń. Proszę mi wierzyć, że tu jest oczko, bo przy czereśniach tu widać takie malutkie zgrubienie, ale tutaj na jabłoniach się tu znajduje między nasadą ogonka a pędem i to musimy sobie ściąć.
1: Ja proszę pana, wierzę panu na słowo, dlatego że tutaj żadnego oczka nie widzę, bo oczko to wyobrażałam sobie, że jest jakieś zgrubienie, tymczasem tego nie widzę, ale generalnie chodzi o to, że w tej chwili pan Grzegorz odcina ogonek wraz z dosłownie z niewielką ilością kory.
0: te obcięte oczko ma gdzieś długość

0: No tak, jak mamy całość 2-3 centymetry, to to musi się gdzieś w tych granicach mieścić, czyli około 2 centymetrów. Taka ściągnięta kora, troszeczkę z miazgą pod spodem, z taką tarczką. Pod tym pąkiem liściowym, generalnie to się nazywa pąk liściowy, my na to mówimy oczko, ale to jest pąk liściowy. Z tym uśpionym pączkiem liściowym.
1: A jest tutaj ten pączek, teraz widzę. Jak pan powiedział liściowy, to ja widzę ten maleńki listeczek taki, tak, pewnie tak, 3 milimetrowy.
0: Tak, jest taki malutki pączek tutaj, takie oczko.
1: To ja rozumiem, że teraz chodzi o to, żeby włożyć w to nacięcie, tak?
0: Trzymać tutaj dłonią za nasadę tego ogonka w ten sposób.
1: Trzymam.
0: Tak.
1: I wkładam tutaj, w tę kieszonkę, tak?
0: W tą kieszonkę, tak. Proszę włożyć, tak. O, bardzo pięknie wyszło. Pączek liściowy wyszedł w środku nacięcia, czyli wyszło pani redaktor, pani idealnie.
1: Ale no, mam świetnego nauczyciela.
0: Znik nas nie pocięty.
2: Krew się nie leje, więc jest bardzo dobrze.
1: Palce całe.
0: I teraz tak, to już mamy jeden etap.
1: Ja muszę zrobić łyka kawy, bo to nie jest prosta sprawa i za moment do tego wracamy.

0: Państwo tego nie widzą, ale tutaj na stole w budynku Międzynarodowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego w Pruszkowie mnóstwo liści, gałązek, są specjalne nożyce. O właśnie, chwyciłam źle nóż, nie z tej strony co trzeba, ale na szczęście palce całe. Taki specjalny nóż do okulizacji, dlatego że ja w tej chwili właśnie przechodzę warsztaty z okulizacji. Wszystko po to, żeby docelowo zachować stare odmiany drzew dla potomnych. A uczy mnie tego w tej chwili Grzegorz Kuśmierczyk. Panie Grzegorzu, czyli tak, mamy już oczko włożone w gałązkę, tak? I coś jeszcze musimy w podkładkę, która była wcześniej nacięta. Co dalej?
1: I teraz tak, żeby dopełnić tego procesu okulizacji, musimy zataśmować te oczko, czyli je obwiązać, żeby ono mocno, ściśle przylegało do tej podkładki z tego względu, że żeby się zrosło po prostu. Bo jeżeli tego nie zrobimy, no to te oczko generalnie odpadnie, nie nastąpi proces wzrostu.
0: To ja spróbuję, dobrze?
1: Dobrze.
0: Czyli co, muszę teraz tak, taśmę tutaj, tak. A to też jakaś specjalna taśma.
1: A to jest taka taśma specjalna do okulizacji, do szczepienia. Zaczynamy sobie tak od dołu, musimy mocno, mocno ściskać. Może ten koniec jest dłuższy. Idziemy tak, od dołu mocno ściskamy.
0: Dobrze robię?
1: Tak, dobrze, dobrze. Przechodzimy później do góry, nad oczko. Tak, uwaga, żeby tego oczka nie zataśmować. Tutaj musimy tak to ostrożnie robić, mocno ściskając.
0: Kilka razy trzeba to okręcić?
1: Tak, tak, tak. Przede wszystkim mocno ściskać, bo to musi być mocne przytwierdzenie tego oczka do tej podkładki naszej i wiążemy. I wiążemy, zawiązujemy to na tak zwany węzełek, nie na kokardkę, dwa węzełki i już mamy zawiązane.
0: Elegancko. Czyli tak, tutaj takie warsztaty można powiedzieć na sucho, natomiast teraz już wiem, jak to się robi i można w związku z tym zrobić to bezpośrednio na drzewku w sadzie.
1: Tak, możemy teraz, jeżeli już ktoś wie, jak naciąć, wie, jak pobrać oczko, wie, jak zataśmować, czyli z tą wiedzą przechodzimy już do szkółki. I tutaj nasi uczestniczcy mieli do dyspozycji podkładki półkarłowe dla czereśni i dla jabłoni, czyli Colt i odpowiednio M26. I na tych podkładkach przenosili oczka, które myśmy dostarczyli, pędy jednoroczne, w jednym warsztacie, w drugim warsztacie, że to były pędy ze starymi odmianami. Uczestnicy przywieźli ze sobą stare odmiany, które myśmy też skorzystali z tych pędów i już prowadzili tą okulizację główną. Przenosili tą starą odmianę na podkładki silnie rosnące. A że tych pędów było więcej, no bo tak żeśmy umówili się z mieszkańcami przyjaznymi troszeczkę więcej, to one posłużyły do nauki. No i mieszkańcy pobierali oczka, nacinali, najpierw nacinali podkładkę, później pobierali oczko, zakładali oczko, taśmowali. Ten proces okulizacji generalnie wykonuje się w grupach. Jedna osoba taśmuje, a druga osoba zakłada oczka, czy raczej na odwrót. Najpierw jedna zakłada oczka, druga taśmuje. Wtedy to jest odpowiednia prędkość. Fachowcy potrafią dość szybko taką okulizację po prostu przeprowadzać. Około 90 oczek w ciągu godziny, bo są w stanie założyć. No nam tutaj trochę szło to...
0: Rozumiem, że jeśli mieli Państwo takich uczniów jak ja, no to może tak szybko to nie szło jednak.
2: Mieliśmy tutaj też absolwentów z pomologii. Pani, która wspomniała o tym, że przez lata pracować już jest na emeryturze. No i mówiła o tym, że sprawna ręka potrafi od 1200-1500 takich okulizacji przeprowadzić w ciągu dnia. Tam oczywiście to funkcjonuje w ten sposób, bo my tutaj mamy świetne warunki, klimatyzacja, stół i musimy się schylać. Natomiast w rzeczywistości, no to trzeba jednak około tego drzewka w odpowiedni sposób się schylić, przygotować. No, natomiast mówiła, że no to odbywa się często bardzo wczesnych godzinach rannych, po to, żeby uniknąć upału i dopiero później po południu kontynuuje się. Natomiast są osoby, które potrafią zrobić no, 1200-1500 okulizacji dziennie.
0: No tak, tutaj tę gałązkę tak na sucho bierzemy do ręki, na wysokość, która nam pasuje, mamy stół, tymczasem no właśnie tak wyglądam przez okno i patrzę na te małe drzewka. Trzeba z dużą precyzją naciąć gałązkę na drzewie, z dużą precyzją włożyć później to oczko, jeszcze obwiązać. No, nie jest to proste.
1: No tak, to jest fakt. Nie jest to proste i cały ten proces odtwarzania starych odmian drzew owocowych, który tutaj będziemy prowadzić, tak wspomniałem, na przyszły rok, także bardzo rozwinięcie na trochę większą skalę, właśnie wiąże się z takim najtrudniejszym elementem, jakim jest właśnie ta okulizacja. Raz, że tutaj nie wiadomo, które oczko się przyjmie, bo to jest trochę taka ruletka, dokładnie, loteria. Co się przyjmie, co się nie przyjmie, ale z drugiej strony osoby, które mogą wykonać tą okulizację. No niestety szkół ogrodniczych już nie posiadamy na terenie naszego tutaj regionu. Ludzie się nie uczą okulizacji. Gdzieś tam jeszcze ze swoich lat szkolnych pamiętają. Starałem się też i przez te warsztaty zachęcić osoby. Mam nadzieję, że kilka osób z tych warsztatów nam się zgłosi, będzie chciało z nami się dalej uczyć i w przyszłości nas pomóż w okulizacji.
0: A, czyli docelowo rozumiem, że państwo, nie wiem, szukają wolontariuszy, ale potrzebne są takie osoby, które mogłyby pomóc w tym, w realizacji tego projektu?
2: No dokładnie. Dzisiaj tych podkładek sadowniczych nie mamy aż tak dużo, więc jeszcze sobie radzimy. Natomiast zależy nam na tym, żeby właśnie przede wszystkim osoby też, które u nas w jakiś sposób uczą się, mogły później na przykład w przyszłym roku nas wesprzeć, kiedy już chcemy rozszerzyć ten zakres i tych podkładek będzie dużo więcej. Więc tutaj szukamy też osób, które są zainteresowane wsparciem nas w tym obszarze, bo to nie tylko okulizacja, to też trzeba czasami wyplewić, to czasami trzeba zrobić jeszcze podlać, przypilnować, więc tu jest szereg działań. Natomiast naprawdę osoby, które były na warsztatach, było widać to olbrzymie zaangażowanie, radość i to, że no chcą więcej.
0: Mówi pani o pracy tutaj na miejscu, no ale też, jak wspominaliśmy, chodzi o to, że trzeba do takiej osoby, która zgłasza takie stare drzewo w swoim ogrodzie, pojechać, z nią porozmawiać, zobaczyć, jak to wygląda, wypytać o różne rzeczy, więc zakres tych prac jest szeroki.
2: No tak, tutaj te działania są bardzo szerokie i przede wszystkim czasochłonne, pracochłonne również, natomiast no tutaj w dużym stopniu ten ogrom prac związanych ze sprawdzeniem miejsca, z pozyskaniem tych zrazów do okulizacji, tutaj pan Grzegorz, natomiast były osoby, które właśnie na tych drugich warsztatach już przywiozły swoje, więc oni też sami chcieli w jakiś sposób przywieźć, natomiast czasami są takie sytuacje, że my musimy pojechać i pozyskać te zrazy, no bo na przykład te osoby nie mają takiej możliwości.

0: Jestem już wyszkolona, wiem, na czym polega okulizacja, a to dlatego, że takie mini warsztaty, jak Państwo słyszeli, przeszłam przed momentem pod okiem Grzegorza Kuśmierczyka, który jest prezesem Związku Stowarzyszeń Opolska Wieś Przyrodnicza, a to stowarzyszenie wraz z Uniwersytetem Opolskim prowadzi projekt, w którym chodzi o to, żeby zachować dla potomnych stare odmiany drzew. No i do tego rzecz jasna potrzebna jest między innymi znajomość okulizacji. I tak podsumowując naszą rozmowę, a jesteśmy z profesor Anną Poliwodą w centrum, co dalej, co z tymi konkretnymi drzewkami, które już będą niejako gotowe, żeby je w konkretne miejsce posadzić?
1: Po pierwsze, chodzi o to, żeby też osoby, które nam udostępniały materiał, właśnie mogły pozyskać nowe drzewa i przeprowadzić u siebie nowe nasadzenia. Dla nas, żeby to był też materiał, któremu będziemy mogli się przyglądnąć już bardziej naukowo, czyli zbadać na przykład materiał genetyczny, później w kolejnych etapach spróbować znaleźć sposób na to, żeby określić gatunek, a nie tylko odmianę, tak, po to, żeby sprawdzić na przykład różnego rodzaju parametry i składniki, które znajdują się w owocach, no, przeprowadzić takie badania naukowe. Plan jest też taki, że chcemy edukować, czyli żeby zachęcić znowu ludzi do tego, żeby chcieli się nauczyć okulizacji i umiejętności rozmnażania drzew owocowych w ten sposób. Kolejny etap to tworzenie pewnego rodzaju naturalistycznych sadów drzew owocowych, nasadzeń na przykład na terenie gminy, która byłaby zainteresowana tego rodzaju działaniem. Rozmawialiśmy również z leśnikami, którzy dbają też o bioróżnorodność, więc przecież takie drzewa owocowe mogą być też wykorzystane w określonych obszarach, ekosystemach. Mogą służyć jako pożywienie dla zwierząt czy dla pszczół, tak, być źródłem nektaru. Więc tutaj tych działań jest bardzo dużo.
0: To są działania, jak wspominaliśmy wcześniej, na lata. Tutaj też pojawia się ten element tej bioróżnorodności, prawda? Jeśli myślę o drzewach, starych drzewach owocowych, zdziczałych drzewach owocowych, to od razu gdzieś widzę nasadzenia śródpolne. Inna rzecz, że mało jest tych, według mnie, tych nasadzeń śródpolnych, że te pasy między polami często są coraz węższe, ale to już zupełnie na inną rozmowę. A czy Państwo rozmawiali już z konkretnymi, nie wiem, samorządami chociażby, by docelowo móc w konkretnym miejscu taką aleję drzew starej odmiany posadzić?
2: Tak, wstępne rozmowy były prowadzone. Chcemy właśnie w jesieni rozpocząć pilotażowy projekt, nasz projekt z MCBR-em, gdzie będziemy we współpracy z gminami i ze społecznością lokalną z danych miejscowości, gdzie takie założenia przyrodnicze mogą powstać, będziemy próbować odtwarzać stare aleje drzew owocowych w formie alei czy w formie szpalerów lub prowadzić z czasem nasadzenia nowych alei, ale opartych na drzewach starych odmian silnie rosnących. Oczywiście też mamy zamiar prowadzić zadanie polegające na tworzeniu sadów wiejskich. Sadów w przestrzeniach publicznych, takich ogrodów, sadów wiejskich, gdzie też będą wykorzystywane nasadzenia, te, które tutaj u nas z czasem będą już dostępne.
0: Ale świetny pomysł. Coraz częściej mówi się o tym, że w przestrzeni publicznej powinno być jak najwięcej drzew, jak najwięcej zieleni, jak najmniej tej betonozy. Można sadzić, jasne, klony, lipy, inne drzewa, ale przecież można posadzić w takim miejscu, na jakimś małym ryneczku, na jakimś małym placu, również grusze albo śliwe.
2: No dokładnie, to też możemy tworzyć kompozycje roślinne, możemy oprócz drzew alejowych wprowadzać w nasadzenia alejowe drzewa owocowe. To też właśnie drzewa, które są produkowane, rozmnażane na podkładkach silnie rosnących. Jest to oczywiście niszowe działanie, no, komercyjne działanie się to za bardzo nie nadaje, ale tak jak my jesteśmy tutaj społecznikami, pracujemy dla dobra, jak to się mówi, nauki, dla dobra ludzkości, dla dobra naszego regionu, jesteśmy w stanie po prostu taki materiał tutaj wyhodować i służyć tym materiałem do właśnie takich celów przyrodniczych, celów wzbogacania różnorodności i bioróżnorodności na obszarach wiejskich.
0: I to, myślę, że jest znakomite podsumowanie naszej rozmowy. Bardzo dziękuję. profesor Anna Poliwoda, dyrektor Międzynarodowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego oraz Grzegorz Kuśmierczyk, prezes Związku Stowarzyszeń Opolska Wieś Przyrodnicza. Na pewno tutaj jeszcze do Pruszkowa przyjadę. Dziękuję uprzejmie.
1: Dziękuję bardzo. Zapraszam oczywiście.
2: Dziękuję i zapraszam.
3: Słuchaj nas na 105.1 FM w Kędzierzynie Koźlu.
0: I to już wszystko, co przygotowaliśmy w naszym programie dla naszych słuchaczy. Bardzo dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia.

0: sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radio Opole.
1: Artur Kotara, burmistrz Lewina Brzeskiego, jest dziś gościem programu Sami Rządzą. Dzień dobry, panie burmistrzu.
2: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
1: Upały mocno się dały we znaki urzędnikom?
2: No, myślę, że tak, dlatego, że tylko ratusz jest klimatyzowanym budynkiem, natomiast Rynek 26 plus zaplecze, gdzie jest siedziba OPS-u, no to niestety nie. No, w związku z czym w tamtych pomieszczeniach robiliśmy taki trochę, że tak powiem, zmieniony rozkład pracy dla pracowników, czyli jakby dla mieszkańców nic się nie zmienia, jest urząd czynny od 7 do 15, w piątki do 14, natomiast sami pracownicy pracowali wahadłowo, tak żeby mniej więcej no, wyszło po 6 godzin i tutaj już kierownicy poszczególnych wydziałów przeprowadzali to w taki sposób, no żeby i mieszkańcy mieli dostęp do urzędników, do urzędu, natomiast żeby sami pracownicy jednak ten czas mieli skrócony, bo u nas w Lewinie nawet wskazówki pokazywały przynajmniej na naszych termometrach 41 stopni, więc to dosyć sporo i naprawdę ten budynek Rynek 26, pomimo że ma wymienione już okna, to jednak ciężko tam jest wytrzymać.
1: No właśnie, ale tak przewiduje się, że te upały, które mają się zdarzać coraz częściej, będą też mocno uderzały w budżety samorządowe, no bo rosną wtedy chociażby rachunki za prąd, prawda? Które trzeba zapłacić.
2: Tak, zapewne to tutaj ta sprawa nie ulega wątpliwości, natomiast w przypadku tutaj tematu prąd, to Lewin Brzeski wybudował farmę fotowoltaiczną o mocy 0,5 MW, tylko taką mogliśmy wybudować, ponieważ takie warunki z Tauronu otrzymaliśmy. W tej chwili oczekujemy na wybudowanie stacji transformatorowej. Myślę, że niebawem się to w przeciągu, niebawem, to mam na myśli kilka miesięcy, zostanie zrealizowane i już ten prąd będzie płynął do sieci. I to jest jakby taki pierwszy krok. Drugi krok to założyliśmy spółdzielnię energetyczną i w ramach tej spółdzielni energetycznej zamierzamy wybudować jeszcze farmę o mocy 1 MW plus magazyn energii na pewno o mocy 1 MW. Więc tutaj jakby to pozwoli po spłaceniu oczywiście tej inwestycji, bo to nie jest...
1: Dzisiaj
2: wybudujemy, jutro mamy tani prąd, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że prąd w Polsce jest jednym z najdroższych w Europie i na świecie i może będzie trochę tańszy kiedyś w przyszłości, ale on tani nie będzie, bo nawet jeżeli powstaną elektrownie jądrowe, bo w tej chwili jakby powstają elektrownie gazowe, ale jeżeli powstaną w przyszłości, zapowiada się, że po 30 roku pierwsze małe elektrownie jądrowe będą powstawały, to one mają zbilansować to, co wpłynie, co jest potrzebne do sieci, żeby normalnie mogły funkcjonować zakłady pracy i domostwa. Bo trzeba pamiętać o tym, że wiatraki to mniej więcej na 50% pracują, a fotowoltaika jeszcze mniej. Więc tutaj no, potrzebny jest ten prąd gdzieś, który no, zapewni stałość jakby jego odbioru, niezależnie kiedy, niezależnie od pory dnia. Więc po wybudowaniu tych elektrowni jądrowych, które też nie będą tanie, no prąd będzie co drogi. Więc tutaj ta nasza inwestycja, myślę, że po kilku latach się spłaci i mieszkańcy naszej gminy będą mieli tańszy prąd w zakresie oświetlenia, tańszy prąd w zakresie tutaj naszych jednostek, czyli czytaj przedszkola, szkoły, biblioteki, domy kultury, urząd. No, a niewykluczone, że w przyszłości my wciągniemy też mieszkańców do tej spółdzielni energetycznej, bo dzisiaj oni mają, powiedzmy sobie, na dachach niektórzy, czy wiele osób już fotowoltaikę o mocy tam 8, 9, 10 kW. I gdybyśmy stworzyli taką większą grupę, no to wtedy i ci mieszkańcy mogliby mieć tańszy po prostu prąd. Więc myślę, że tutaj ta sprawa jest bardzo rozwojowa. Też zależy od tego, jakie przepisy będą w Polsce obowiązywały.
1: Ale też, panie burmistrzu, rosną jakby no, oczekiwania i wymagania. No, zacząłem od upału i klimatyzacji. No pewnie urzędnicy w pozostałych budynkach chociażby też będą chcieli, żeby im zainstalować z czasem w szkołach, placówkach użyteczności publicznej. No, jeżeli takie temperatury będą się pojawiały co roku, no to trzeba się będzie jakoś ratować.
2: Tak, jeśli idzie o szkoły, no to wiadomo, szkoły w lipcu i w sierpniu jednak nie pracują, poza przedszkolami. Natomiast w szkołach, szczególnie na poddaszach, no to już wiadomo, w maju, w czerwcu, czy jeszcze we wrześniu, upały i to słońce daje się we znaki, więc tutaj na pewno przed nami wyzwanie, żeby tam, przynajmniej tamtą część sklimatyzować. Natomiast jeśli chodzi o urzędników, to w tej chwili przygotowujemy przetarg na siedzibę nową dla OPS-u i wtedy po przejściu w przyszłym roku, bo to trzeba powiedzieć, że to też z dnia na dzień się nie dzieje, bo dopiero przetarg, wyłonienie wykonawcy, podpisanie umowy, ale myślę, że od połowy przyszłego roku to OPS się już wyprowadzi z budynku Rynek 26 i będziemy mogli zaprojektować już siedzibę, tą drugą urzędu, tak żeby pracownicy mieli komfort pracy, no i wybudować im też klimatyzację, że no, w przypadku tego rodzaju upałów, żeby jednak był ten komfort pracy taki, żeby no, pracownicy nie mieli 45 no, stopni w biurze.
1: Tak, ale to też i petenci, którzy przychodzą do tych urzędników, prawda, też nie chcieliby się gotować w takim upale.
2: Naturalnie.
1: Podobno, panie burmistrzu, no, inwestorzy, ci, którzy chcieliby właśnie budować różnego rodzaju instalacje odnawialnych źródeł energii, no, bardzo pukają tłumnie do drzwi państwa urzędu.
2: To znaczy tak, mamy inwestorów, którzy się zgłaszają i żeby budować farmy wiatrowe, i żeby budować biometanownie, i żeby budować farmy fotowoltaiczne. I generalnie w tej chwili kończymy opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego i z radnymi spotkałem się w tym temacie, powstały tego rodzaju ustalenia, że w planie ogólnym generalnie co do zasady takich dużych farm radni nie będą uchwalali. W związku z czym w projekcie planu takich farm nie ma. To nie zamyka nam drogi, dlatego że radni poszli tutaj może trochę dalej niż ustawodawcy zezwalają, bo wiadomo, plan jest konsultowany z mieszkańcami, więc takie wnioski można składać i najpierw burmistrz rozpatruje, później rada miejska. Natomiast jeżeli będą ci inwestorzy w dalszym ciągu się pojawiali i będą zainteresowani, to przeprowadzimy w gminie najpierw konsultacje społeczne. Jeżeli konsultacje społeczne, ale nie na zasadzie zebrania wiejskiego, gdzie może ktoś przyjść i zastraszać mieszkańców, krzyczeć, bo wiem, że takie rzeczy się dzieją, tylko tak jak, że tak powiem, wybory są, urna, komisja, głosowanie. Więc żeby to naprawdę każdy miał swobodę oddania głosu anonimowego i w zupełnej ciszy, w spokoju, w komforcie. Więc jeżeli będą ci inwestorzy, będziemy robili tego rodzaju konsultacje. Jeżeli z konsultacji będzie wynikało, że mieszkańcy gminy chcą taką, siaką czy inną inwestycję generalnie z OZE, wtedy Rada Miejska będzie miała jakby zielone światło do tego, żeby przystąpić do zmiany planu ogólnego. No i powiedzmy sobie, w przeciągu około jednego roku taką zmianę będzie można poczynić. No i później już będzie zielone, że tak powiem, światło, żeby uzyskać decyzję środowiskową, pozwolenie na budowę i rozpocząć budowę.
1: Ale to się dlatego takie duże zainteresowanie inwestorów pojawia, że gmina jest jakoś szczególnie korzystnie położona, na przykład w pobliżu linii przesyłowych.
2: Tak. Tak, przez Lewin Brzeski przebiega linia 400 kV. Czyli to jest ta linia wysokiego napięcia, która biegnie od elektrowni Opole w stronę Wrocławia i jeszcze dalej. Więc wcześniej, we wcześniejszych latach był opór w postaci PSE, czyli Polskich Sieci Energetycznych, które jakby nie wyrażały zgody na włączanie się do tych linii. Wzorem, myślę, innych krajów zachodnich, które już przećwiczyły tego rodzaju rozwiązania, w tej chwili jest możliwość rozcinania tych linii, no i najpierw gdzieś tam zmniejszenie tej mocy, a później wybudowanie, powiedzmy sobie, takiego punktu zasilania, gdzie można by się włączać z tymi różnymi sieciami z OZE. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, my na naszym terenie mamy 300 hektarów pod przemysł. Te 300 hektarów za chwilę się staną bardzo atrakcyjne, bo już Opole jest nasycone.
1: Właśnie.
2: Skarbimierz jest nasycony, Ujazd jest nasycony, a te 300 hektarów są w jednych rękach. Więc będzie możliwość też sprzedaży tego prądu do tych fabryk, które w przyszłości będą mogły u nas powstać i na pewno prędzej czy później powstaną. Ja bym chciał oczywiście prędzej, ale to jest tylko moje chcieństwo. Musi jeszcze być inwestor, który by zechciał zainwestować takie pieniądze i jakiś zakład pracy duży tutaj wybudować. Więc jest jakby kilka aspektów. Choć trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że sprawa polskiego prawodawstwa nie jest prosta. Dam tu przykład wybudowania elektrowni Opole, elektrowni wodnej w Lewinie Brzeskim na rzece Nysie Kłodzka o mocy zaledwie 0,5 MW. To jest po prostu naprawdę niewielka moc i decyzja środowiskowa toczy się u mnie w urzędzie, gdzie ja naprawdę chcę załatwić tą sprawę i zależy mi na tym. Dwa lata. I dopiero jesteśmy w momencie, gdzie wydamy decyzję środowiskową.
1: No to niebywałe, bo to hydroenergetyka to jest chyba najmniej kontrowersyjny temat.
2: Tak jest. No. Więc tutaj jeden z sąsiadów po prostu odwoływał się od decyzji. No i tak to długo trwa, więc mi się wydaje, że tak, jeżeli byśmy chcieli mieć ten prąd z OZE, drogi prąd, trzeba pamiętać, to nie jest tani prąd, bo te wszystkie dofinansowania, bo to też się tak mówi, bo na to mam dofinansowanie, ale ktoś to płaci,
1: tak? No podatnicy.
2: Albo rząd płaci prost z kasy rządu, albo płaci Unia Europejska ze składki naszej też rządowej, a to wszystko z naszych podatków. Więc to kosztuje. Więc jeżeli chcemy mieć ten jakby bezpieczeństwo energetyczne, to trzeba zmienić po prostu przepisy. Ja pamiętam, jak był problem z budowaniem sieci gazowych, tych przesyłowych, Baltic Pipe na przykład, to jeden z rządów nie umiał sobie poradzić, bo przejście przez ileś pól rolników, gdzie nieuregulowane sprawy własnościowe, a to ten się odwoła, a ten nie chce, a ja nie chcę w tym miejscu, nie do przeprowadzenia. Powstała specustawa, Baltic Pipe został błyskawicznie wybudowany, więc być może, jeżeli rząd byłby zgodny co do jakby celu, czy chcemy mieć taką rzecz, bo dzisiaj wybudowanie farm w morzu, które stoją daleko od ludzi, żeby ich nie było widać, przesłanie tego prądu do Warszawy, do Katowic, do Krakowa czy do Lewina Brzeskiego jest piekielnie drogą inwestycją.
1: Więc sama budowa na morzu jest dużo droższa.
2: Więc
1: niż
2: to
1: na
2: jest
1: lądzie.
2: Wszystko, to są koszty. Łatwo się mówi, bo ktoś dopłaca, ale to my tak jakby w konsekwencji dopłacamy. Więc tutaj trzeba gdzieś zdrowy rozsądek. Można pojechać do krajów bałkańskich, oni w górach budują wiatraki, na atrakcyjnych terenach przemysłowych, te wiatraki kręcą non-stop, czyli ponad 50% wypracowywują prądu, bo tam ten wiatr hula. No i Ateny na przykład mają prąd z takich farm, gdzie jest kilka tysięcy.
1: Wydawać by się mogło, że jakby ten temat da się łatwiej załatwić, szczególnie teraz w czasie, już możemy powiedzieć, permanentnego kryzysu energetycznego, prawda? Bo to dotyka już nie tylko państw, nie tylko administracji, ale dotyka nas, mieszkańców, użytkowników, choćby urządzeń elektrycznych, prawda? Bo płacimy wysokie rachunki, więc wydawać by się mogło, że jednak to pozwoli pchnąć sprawę do przodu. Ale też z drugiej strony, gdy pojawia się jakiś projekt na terenie samorządów, to słyszymy, że część mieszkańców niezbyt chętnie patrzy na tego rodzaju projekty.
2: Mamy na przykład inwestora, który wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej na biometanownię koło miejscowości Buszyce. Mieszkańcy zaprotestowali, zresztą do dzisiaj takie banery wiszą. Nie chcemy biometanowni, chcemy mieć spokój, czyste powietrze. Szereg zagrożeń, które mogą wynikać z budowy tej biometanowni. Wpłynął też wniosek do planu ogólnego. Chyba 500 czy 600 mieszkańców podpisało taki wniosek. Nie wiem, czy ci, którzy podpisywali, wiedzieli, czy nie wiedzieli, co podpisują, ale to jakby mniej ważna sprawa. Dla mnie jako urzędnika jest ważne, że taki wniosek wpłynął i to też było powodem rozmowy z radnymi, co robimy z tego rodzaju sytuacjami. Bo możemy oczywiście decyzję ma Rada Miejska w tej materii, ale czy idziemy jakby tutaj w spór już i będziemy decydowali za mieszkańców, więc radni tutaj jakby zobowiązali też mnie do tego na nieformalnych spotkaniach, żeby właśnie przedstawiać tego rodzaju ścieżkę, że owszem, nie zamykamy się całkowicie, na razie plan chcemy uchwalić, bo trzeba go uchwalić, natomiast te kontrowersyjne rzeczy dajemy sobie ścieżkę B, czyli konsultacje społeczne, czyli tak jak w Szwajcarii, niech się mieszkańcy wypowiedzą, tak? Jeżeli mieszkańcy chcą, to dopiero rozpoczynamy ścieżkę planistyczną, a jeżeli nie chcą, to jej nie rozpoczynamy i tyle.
1: Ale z pana oceny wynika, że akurat biometanownie to są takie najmniej chętnie przyjmowane przez społeczności lokalne odnawialne źródła?
2: Myślę, że to ta rzecz się dzieje trochę przed wyborami parlamentarnymi, ponieważ no niektóre ugrupowania polityczne, które są zainteresowane jakby zaistnieniem w mediach, etc., no zgłaszają, że no ja na przykład tam Jan Kowalski, ja to odnalazłem tą sprawę właśnie, ja ją wykryłem wręcz, nie? Takie rzeczy się pojawiają w mediach i społecznościowych i w mediach nawet publicznych, co jakby no nie ma odzwierciedlenia i...
1: No ale są uciążliwe te biometanownie, czy nie są?
2: A trzeba
1: uciążliwe.
2: Pojechać do Francji, bo u nas był ten inwestor, który chce francuską tego rodzaju biometanownię wybudować. Ja tam nie byłem na tej biometanowni, bo ja oglądałem w życiu kilka, ale biogazowni takich typowych, starszego typu. To też było różnie. Te najstarsze oczywiście śmierdziały i tak dalej, te nowsze już nie śmierdziały. To zależy od wsadu, od rodzaju, od szczelności, od typu. Natomiast biometanownie powstały już we Francji, może w innych krajach też ja nie wiem, ale we Francji to wiem. I ci inwestorzy proponowali osobom, które chciałyby zobaczyć, po to, żeby zobaczyć i ocenić. Pojedźcie, zobaczcie. No to nikt nawet nie chciał zobaczyć i się zapoznać z technologią, ze szczegółami jakby tej inwestycji. I to jest bardzo niedobre, ponieważ jakby wprowadzanie narracji dla mieszkańców, że to jest złe, a to jest dobre, bo ja tak mówię Kowalski i mówię to podniesionym głosem, no to jest nie halo, tak? Zapoznajmy się ze stroną lewą, ze stroną prawą i wtedy wyciągnijmy wnioski w spokoju i ciszy, a nie pod presją i pod krzykiem i pod narracją taką, że u nas nie będzie, bo ja zrobię to czy owo i tu jest wręcz zastraszanie nawet mieszkańców. Więc to jest nie okej, bo w społeczeństwie demokratycznym nie powinno być zastraszania. Ludzie powinni podejmować decyzje w spokoju i w ciszy, z możliwością zapoznania się jednej informacji, drugiej informacji. Dlatego wydaje mi się, że to stanowisko Rady Miejskiej u nas, żeby przeprowadzić konsultacje, jest jak najbardziej okej. To oczywiście, jeżeli by była wola mieszkańców, że chcą, to opóźni realizację w znaczny sposób, no ale nie zamyka jakby drogi.
0: Sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radia Opole.
1: Artur Kotara, burmistrz Lewina Brzeskiego, przypomnę, jest gościem programu Sami Rządzą. Panie burmistrzu, jak to jest z tymi związkami transportowymi? Bo powstał w Brzeski teraz, tak, powstaje w innych częściach, a Lewin to tak chyba trochę po środku jest, między Brzegiem a Opolem.
2: Tak, no jesteśmy położoną gminą w środku, więc tutaj musimy należeć jakby do tych dwóch związków. I też zgłosiliśmy się najpierw jakby do starosty Brzeskiego, tutaj skorzystaliśmy z zaproszenia i też napisaliśmy prośbę do starosty opolskiego, że jak będzie organizował, to żeby nie zapomniał o naszej gminie, bo też chcemy jakby korzystać z tego transportu, ponieważ część gminy tutaj najbardziej Borkowice, Skorogosz, Mikolin, Golczowice, czasami Przecza, korzysta jakby z tej strony tutaj dojazdu więcej. Korzysta, żeby dojechać do Opola i do szkół. Częściej młodzież wybiera to miasto. Natomiast sam Lewin Brzeski to zależy, bo my mamy jakby pociąg, więc tutaj łatwiej się wydostać to do Opola, część do Brzegu. Natomiast tutaj ta ściana, powiedzmy sobie zachodnia, czyli Strzelniki, Łosiów, Nowa Wieś Mała czy Jasiona, bardziej korzysta, większość korzysta z Brzegu. Więc tutaj jakby jesteśmy zainteresowani byciem w obu związkach. Więc na tą chwilę, bo trzeba też pamiętać, że ustawy jeszcze nie ma.
1: No tak, czekam, co zrobi prezydent.
2: Natomiast też i terminy są jakby później dosyć krótkie, więc trzeba coś działać, nie można przechodzić obojętnie, więc dzisiaj przede wszystkim należy opracować program transportu po to, żeby być przygotowanym, jeżeli by się, że tak powiem, faktycznie to zadziało, żeby w listopadzie złożyć wniosek do marszałka o dofinansowanie. No a bez takiego planu transportu no, nie złoży się tego wniosku, więc kto nie będzie przygotowany, to nie będzie brał udziału w grze, krótko
1: mówiąc. Ale takie związki są w ogóle, myśli pan, dobrym pomysłem i w ogóle rozwiązywanie tego typu problemów na poziomie ustawy to jest potrzebne? Przecież te samorządy są bardzo różne, gminy są różne, powiaty różne.
2: Panie redaktorze, ja sądzę, że oczywiście nie musi to być związek. Może to być nawet stowarzyszenie, może być jeszcze inny twór. Natomiast no, mówi się o trzeciej reformie samorządu w ogóle, tak? Więc myślę, że to jest też czas dla pewnie już nie tego rządu, ale następnego, żeby przystąpić do realizacji trzeciego programu, dlatego trzeciej edycji zmiany samorządu, ponieważ wielu osób mówi, że żeby to nie było żeby samorząd nie był trójszczeblowy, tylko dwuszczeblowy, żeby niektóre zadania, jak na przykład szpital, nie były przez starostę prowadzone, bo szpitale napędzają tak długi, starosta zaciąga kredyty, etc.
1: Albo w ogóle... Są pomysły, żeby to przekazać na szczebel ministerialny,
2: zarządu państwa. Narodowy Fundusz Zdrowia, tak, który powinien jakby w województwie pilnować, żeby każdy obywatel miał dostęp do służby zdrowia.
1: Ale z kolei są też takie pomysły, żeby przekazywać je samorządowi wojewódzkiemu, prawda?
2: A być może tak. Także jest wiele głosów różnych. Ja tu nie będę swojego zdania mówił, bo moje zdanie może za bardzo kontrowersyjne.
1: Pan ma szpital?
2: Ja nie mam szpitala.
1: No właśnie.
2: Więc jestem tutaj bardziej w komfortowej sytuacji. Natomiast no, powiaty zawsze są w niekomfortowej. I to nie ulega wątpliwości, bo trudno na chirurgii odmówić pomocy osobie, która no, potrzebuje zoperowania natychmiastowego. No i już nad programy i skąd te pieniądze mają się brać. Oczywiście tu znowu tam zaraz popularna ostatnio narracja związana z wynagrodzeniem lekarzy, no ale to już ja z poziomu szczebla burmistrza średniej gminy w województwie opolskim niewiele mogę w tej temacie zrobić, albo w zasadzie to nic.
1: No, znacznie więcej, jeżeli chodzi o kwestie, tak wracając do tych kwestii komunikacyjnych, bo wspomniał pan o tym, że no, Lewin ma to szczęście, że ma dostęp do linii kolejowej, prawda? To jest wiele problemów, rozwiązuje mimo wszystko, tak. No ale jednak jest kwestia utrzymania pewnej siatki połączeń autobusowych i jeden samorząd, jedna gmina chyba nie jest w stanie utrzymać takiego efektywnie działającego przedsiębiorstwa autobusowego.
2: To jest niemożliwe. Gmina Lewin Brzeski próbowała ćwiczyć, kiedyś taki był program wiele lat temu, ponad 20 chyba już, że każda gmina dostawała busa, autobus do przewozu szkolnych. No jak my mamy trzy szkoły, potrzebujemy trzy autobusy, tak? Nie małe, tylko duże. No i to już był problem, więc wtedy został przekazany do PKS-u, żeby obniżyć koszty PKS-u, żeby jednak te dzieci mogły dojechać do szkoły. Więc no, ktoś taki sobie program wtedy wymyślił, on został wcielony w życie. Natomiast gmina nie jest w stanie utrzymać takiej siatki PKS-u bez dopłaty. Dzisiaj ten transport, który w gminie Lewin Brzeski funkcjonuje, bo u nas już funkcjonuje kilka lat, w innych gminach nie. Myśmy mieli do tej pory jakby, czy kilka lat wcześniej, przewozy tylko do szkół, przedszkoli, a po stworzeniu możliwości uzyskania dofinansowania stworzyliśmy komunikację gminną. I dzisiaj my płacimy około złotówki z hakiem za jeden wozokilometr, pozostała kwota jest dotacją Skarbu Państwa poprzez wojewodę, gdzie my zawieramy umowę z wojewodą na to dofinansowanie, robimy przetarg, z tego przetargu wynika jakaś kwota za wozokilometr, my płacimy tą złotówkę około, resztę płaci nam Skarb Państwa. Natomiast my jeszcze jesteśmy w dobrej sytuacji, bo mamy tą umowę do końca przyszłego roku. Czyli my jeszcze w przyszłym roku te przewozy będziemy mieli, nawet gdyby nie wypaliła ustawa, albo coś by się zadziało z naborem u marszałka i rozpatrywaniem tych wniosków, bo ja nie wiem, jaka to będzie pula pieniędzy, no właśnie, jakie co i tak dalej.
1: Z wiele ale z drugiej strony, no taka logika, podstawowa logika wskazywałaby, że skoro państwo bierze na siebie obowiązek utrzymywania linii kolejowych, no to chyba też i powinno partycypować w utrzymaniu linii autobusowych.
2: Bezwzględnie tak, tylko teraz których? Bo dla emeryta, który już mieszka w oddali od Lewina Brzeskiego chociażby, czy miejscowości, gdzie jest stacja PKP, tak jak w gminie Lewin Brzeski, no jest problem z dojazdem do lekarza, do apteki, do sklepu, etc. Tak? I teraz, no powiedzmy sobie, starsi ludzie już nawet, jeżeli wcześniej mogli prowadzić samochody, czasami nie mogą ze względów zdrowotnych. Nie zawsze syn, czy córka, czy wnuk mieszka obok. Mieszka w Opolu, mieszka we Wrocławiu, pracuje, nie ma dla babci czy dziadka czasu całkiem zwyczajnie, musi sobie sam poradzić. Sąsiad też raz pomoże, ale nie codziennie. Więc tutaj taki busik, który zapewnia dojazd do tej miejscowości, nawet do fryzjera, tak? Że sobie pani czy pan pojedzie, będzie mógł z tej usługi skorzystać, do urzędu pójść, czy i za 2 godziny jest ten bus powrotny. Więc dla tych osób będzie najważniejszy ten transport. Dla osób, które dojeżdżają do pracy, będzie
1: regularny,
2: ważne,
1: codzienny musi
2: codziennie
1: być,
2: tak? Musi być transport do Opola, do Brzegu, do Wrocławia, po to, żeby dojechać do roboty. No i to jeszcze o różnych godzinach, tak? Bo różnie firmy pracują, a od stacji trzeba do fabryki, czy do jakiegoś urzędu, czy do instytucji dojechać. No i dla uczniów będzie też jeszcze inna sprawa dojazdu do szkół na czas, na 8 rano, bo to z reguły już wszędzie w szkołach są 8 rano zajęcia i później im zapewnić trzeba powrót. Potem są drugie zmiany, tak? Pociągi nie zawsze
1: to bardzo,
2: bardzo
1: zróżnicowane są w takim razie zadania, no a bardzo jak je trudne. Pogodzić? No, bardzo z tej trudne. Samej puli pieniędzy najczęściej. Tak?
2: Bardzo trudne i nawet w tej chwili, nie wiem czy już funkcjonuje i kursuje pociąg z Opola do Lewina Brzeskiego po 22, bo było wiele właśnie uwag mieszkańców naszych, którzy pracują na drugiej zmianie w Opolu i nie mogą pociągiem wrócić do Lewina Brzeskiego. No ale PKP mówi, to są 2-3 osoby. Mhm. No i teraz dla tych 2-3 osób.
1: Ale może dlatego one są 2-3, ponieważ wszyscy pozostali wiedzą, że skoro nie ma pociągu, to nie ma co brać tej drugiej zmiany, prawda?
2: To też tak jest trochę. Natomiast w przypadku PKS-u, bo PKS też ogranicza nam do Skorogoszczy i to w takich godzinach, gdzie no, wielu mieszkańców korzystało, też mówią, a bo to tylko 3 osoby. No to mówimy, to proszę puścić jednak na próbę, nie? No to puszczają mniejszy bus, on jeździ 2 tygodnie, początkowo jeździło 4-6, ale później zwraca te 3 osoby. On mówi, dla 3 osób on nie uruchomi, bo po prostu jest to nierentowne. No i no, trzeba pamiętać o tym, że te spółki są spółki albo prawa handlowego.
1: No tak, nastawione na zarabianie.
2: Jednak nikt tam nie dołoży, bo po prostu zarząd zostanie natychmiast zwolniony, a jeszcze zostanie oskarżony o działalność na szkodę spółki i za to się idzie do prokuratora i później pod sąd. Więc sprawy nie są proste i łatwe i rozwiązanie tego problemu dojazdu na pewno przysporzy jeszcze wiele, wiele problemów i wszystkim na pewno się nie dogodzi w tym temacie.
1: To jeszcze jedno pytanie. Kiedy uroczyste otwarcie wyremontowanego rynku? Lewinie. Kiedy będziecie przecinali wstęgę? No to chyba dobry moment jest w ogóle dla inwestorów, dla samorządu.
2: Panie redaktorze, no zadanie, muszę kilka słów powiedzieć, bo tak, zadanie najpierw było bardzo krytykowane i wiele przykrych słów pod swoim adresem słyszałem, a trzeba pamiętać, że chciałem też zrobić porządnie to zadanie, w sensie wymienić wszystkie sieci, czyli kanalizację burzową, kanalizację wodną, kanalizację sanitarną. Udało się, że gazownia wymieniła też swoje sieci gazowe, więc każda jakby ta sieć, no, to była odrębna inwestycja, więc to, trochę czasu trzeba było poczekać, zanim to się stało. Natomiast teraz już jakby jest ta posadzka budowana. Od początku roku też było prawie 2 miesiące przestoju, bo była zima. Termin umowny mamy do końca września, ale wykonawcy mówią, ma być jakość. Ma być jakość i jeżeli nawet by to miało być do końca roku, to wolę poczekać do końca roku, bo ten rynek nie budujemy na 2 lata, tylko myślę, że na może setki lat nawet. Nie wiem, kiedy później będzie druga jakaś tam rewitalizacja w przyszłości. Więc chciałbym, żeby to była wizytówka miasta. Rynek mamy o wspaniałym układzie urbanistycznym, jeden z ładniejszych w województwie. Więc posadzka rynku też powinna być odpowiednia i od razu powiem, że w bilansie zieleni będzie więcej niż było do tej pory. Co prawda niektóre większe i starsze drzewa musiały pójść pod piłę, ale to też i ze względów zdrowotnych. Była jedna wierzba na przykład, mieliśmy 2 wierzby ileś lat wcześniej w rynku, bodajże 3 lata temu pierwsza wierzba się przewróciła na samochody. No i całe szczęście, że tylko na samochody, szkoda materialna. A co by było, gdyby taka duża wierzba na kogoś spadła, tak? To do nieba. Więc tutaj też ta druga wierzba już była wypróchniała w środku. No i znowu tutaj mieszkańcy mnie atakowali, no taka piękna wierzba i tak dalej. Ja mówię, tak, no póki nikomu się nie dzieje, jak się coś zadzieje, no to Kotara będzie miał prokuratora, a nie pani Kowalska czy pan Nowak, tak? No więc tutaj jakby trzeba było te działania podjąć. No i niektóre te świerki czy sosny też musiały niestety pójść pod nóż. Natomiast w bilansie zieleni będzie więcej niż do tej pory. No i będzie uporządkowana sprawa i parkowania i przejść. Do tej pory w rynku w Lewinie Brzeskim nie było wyznaczonych miejsc do parkowania, nie było wyznaczonych miejsc dla pieszych. Czyli po prostu wszyscy chodzili wszędzie i gdyby znowu coś się stało, to nie ten Kowalski czy Kowalska miałby kłopot, tylko Kotara miałby kłopot.
1: Czyli organizator ruchu.
2: Czyli organizator ruchu i właściciel, a w imieniu właściciela odpowiada burmistrz, tak? No w związku z czym trzeba było jakieś działania podjąć, no a ponieważ pojawiła się możliwość skorzystania wtedy z dofinansowania, bo to jeszcze z Polskiego Ładu mamy pieniądze, późno realizujemy, ponieważ sam projekt powstawał bardzo długo, uzgodnienia z konserwatorem były też na przełomie zmiany konserwatora zabytków, więc to też chwilę trwało, no ale dzisiaj mamy temat uzgodniony, realizujemy zgodnie z projektem, więc żeby mucha nie siadała, bo też skargi na mnie mieszkańcy niektórzy piszą, że źle buduję, nieprawidłowo, początkowo jak demontowaliśmy kostkę, że sprzedałem kostkę, no więc wiele takich różnych no było nieprzyjemnych chwil w moim życiu, ale w tej chwili już większość przynajmniej mieszkańców mówi, będziemy mieli ładny rynek. No i z tego się bardzo cieszę, więc kilka miesięcy jeszcze musimy poczekać.
1: Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara był gościem programu Sami Rządzą. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję Państwu, dziękuję Panu.
0: Sami Rządzą, czyli Forum Samorządowe Radio Opole.
1: Kolejnym gościem programu Sami Rządzą jest pani Barbara Dybczak, wójt Skoroszyc. Dzień dobry.
3: Tak jest, gminy Skoroszyce.
1: Właśnie, 20 lat temu wielki pożar, składowisko opon w Skoroszycach. Duża akcja Sił Straży Pożarnej. No i prawie w rocznicę, można powiedzieć.
3: Aha, mały
1: trochę
3: jubileusz.
1: Powtórka.
3: Mały jubileusz, powtórka z rozrywki.
1: Dlaczego? Czy to jest nierozwiązywalny problem?
3: No i to jest pytanie zasadnicze. Po pierwsze to tak. Ja dziękuję panu, panie redaktorze, że ja mam możliwość wypowiedzenia się tutaj w Radiu Opole właśnie na ten temat, bo mówić można by było wiele, ale to tak w telegraficznym skrócie. Chcę panu powiedzieć tak. Rzeczywiście sprawa jest długa, problem jest długi, bo od kiedy ja pamiętam, bo ja akurat tego pożaru w 2026 to niekoniecznie, bo ja nie mieszkam akurat w Skoroszycach, tylko w Sidzinie, więc tak jak mówię, nie za bardzo.
1: 2006.
3: 2006, tak, a ja powiedziałam?
1: Być ścisłym. A ja powiedziałam? 26 to teraz mamy.
3: To teraz mamy. W 2006, to ja akurat tego nie za bardzo pamiętam, bo tak jak powiedziałam, natomiast od 2010 roku, to ja już tą sprawę znam dogłębnie, bo od 2010 roku byłam radną, a później w 2014 roku w wyborach zostałam wójtem.

0: osób. To jest akurat nazwisko polityka lokalnego, persony niskiej, bardzo dobrze znanej. Więc wiemy, kto dał zezwolenie na gospodarkę odpadami. Wiemy, kto stoi za firmą Skorpal. Wiemy, dlaczego ta działalność akurat została zlokalizowana w gminie Skoroszyce. Kto się na to zgodził. Wiemy też, dlaczego się zgodził. I jeżeli mnie pan nie będzie naciskał, to ja więcej w tym temacie z daleko posuniętej ostrożności nie będę się wypowiadała, bo ja pozwów sądowych unikam.
1: No właśnie, ale jest jeden problem, bo w takiej sytuacji jak gmina Skoroszyce jest wiele samorządów. Mają na swoim terytorium, na swoim terenie składowisko jakichś niebezpiecznych odpadów. No i często problemem jest ustalenie, kto powinien ten problem jakby rozładować, rozwiązać.
0: I tu dochodzimy, panie redaktorze, do klu. I ja dziękuję, że mam tę możliwość, po raz wtóry panu dziękuję, że mam tę możliwość odniesienia się do wypowiedzi pani wicestarosty Jolanty Barskiej, która była transmitowana w wieczornym wydaniu Kuriera Opolskiego 5 sierpnia. To było akurat zaraz po tym pożarze, teraz jak pan tutaj mówił na wstępie, że to ten mały jubileusz 20 lat po. Bo to nie może być tak, jak pani wicestarosta Jolanta Barska stwierdziła, i ja to chcę tutaj podkreślić z całą mocą, że stanowczo nie zgadzam się z jej wypowiedzią, że to po stronie gminy, czyli czytaj po stronie wójta, ma być sporządzona koncepcja unieszkodliwienia tego składowiska, po czym ewentualnie gmina może składać wnioski i liczyć na wsparcie starostwa. Myślę, że chodziło pani wicestaroście o wsparcie finansowe. Nie, nie. Autorytatywnie chcę stwierdzić, że to właśnie starostwo niskie nie realizuje swoich ustawowych obowiązków. Dlaczego? No, żyjemy w państwie prawa, jest ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 roku i na mocy artykułu 26 ustęp 2 to właśnie organem właściwym do wywozu tychże odpadów jest starosta Nyski. Dlaczego? Na podstawie faktu, że starosta Nyski cofnął wcześniej wydane zezwolenie na działalność w zakresie gospodarki odpadami w firmie Skorpal. To cofnięcie tego zezwolenia było bez odszkodowania. To cofnięcie tego odszkodowania spowodowało, że to na mocy obowiązującego prawa na staroście, w tym wypadku staroście Nyskim, ciąży odpowiedzialność unieszkodliwiania zgromadzonych odpadów. A zgromadzonych odpadów było 6 tysięcy.
1: No właśnie. I to są ogromne koszty, żeby to zutylizować. Czy nie można tutaj dochodzić zwrotu kosztów tej utylizacji od właściciela, tego, który zgromadził te wszystkie odpady?
0: O, to jest pytanie. Powtarzam, żyjemy w państwie prawa. Nie rolą wójta jest dochodzenie, kto ma za to zapłacić. Wiem, że ustawowo, że to właściwe kompetencje to są starosty do usunięcia tego. Ja powiem szczerze, że podnosiłam wiele inicjatyw, bo cały czas jestem otwarta na współpracę ze wszystkimi podmiotami, nie tylko ze starostwem, nie tylko ze starostą Nyskim. I te moje inicjatywy polegały właśnie, nie wiem, na jakichś korespondencyjnych zaangażowaniach, na spotkaniach, na takich inicjatywach organizacyjnych i dość powiedzieć, że muszę się pochwalić, bo jeżeli ja sama tego nie zrobię, to kto to zrobi? Na mocy tej współpracy w latach 2015-2022 starostwo Nyskie właśnie na mocy tego, że to zezwolenie przez starostę, o którym mówiłam, zostało cofnięte, ja wiem, że jakby to jest słowo wytrych, ale tutaj akurat ono gra rolę, został dokonany wywóz zastępczy i tym sposobem zostało zutylizowane 3000 ton odpadów z tego składowiska.
1: Połowa.
0: Prawie połowa, tak. Tego do końca nikt nie zinwentaryzował, ale dajmy na to, że połowa, tak. Także jest to wiedzą ogólnie wszystkim wiadomą, że ma to robić starosta, bo starosta już to robił. I pan starosta obecny, Nyski, Daniel Palimonka, wtedy w 15

0: roku był w zarządzie, więc jest świetnie poinformowany. Świetnie poinformowany jest także pan naczelnik Jacek Tarnowski, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska. Też wie, że to jest w ich zakresie, że tak stanowi prawo, że to są właściwości starosty właśnie do usunięcia tych odpadów. Natomiast ja wracam jeszcze do swojej działalności, więc spotykałam się kilkakroć z prezesami, bo podczas mojego wójtowania kilkakroć tam się ci państwo prezesowie zmienili, bo szukałam właśnie tego rozwiązania, finansowania z zewnątrz. Pisałam pisma do Ministerstwa Ochrony Środowiska. Spotykałam się z różnymi podmiotami, z naszymi z ziemi opolskiej posłami. To wszystko przy powiadomieniu pana starosty Nyskiego. Pan starosta o tym wie. Ja nie chcę być złośliwa i nie wiem, domniemać, że to może pan starosta sobie pomyślał, że dzięki tej mojej aktywności, tak, w trosce o mieszkańców ja przejmę jego zadania. Ja jestem otwarta, tak jak mówię, na współpracę, ale ta współpraca powinna być rzetelna, oparta na przesłankach prawnych.
1: Pani wójt, no bo tak patrząc z perspektywy mieszkańców, no to pewnie dla nich nie jest istotne to, jak się władze dogadują, tylko istotne jest to, czy na przykład nad tym składowiskiem sprawowany jest właściwy nadzór, który pozwalałby uniknąć kolejnych pożarów.
0: Zgadzam się.
1: Bo taki pożar to jest bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia mieszkańców.
0: Zgadzam się w pełni. Dlatego uważam, że taka wypowiedź, która miała miejsce właśnie w Kurierze Opolskim pani wicestarosty Jolanty Barskiej, mogła odnieść zupełnie odwrotny skutek, bo mieszkańcy i szeroka opinia publiczna, mieszkańcy Skoroszyc szczególnie, bo to oni są zainteresowani, zwłaszcza ci, co mieszkają w sąsiedztwie tego wysypiska, mogli odnieść mylne przekonanie, że to właśnie to składowisko to jest dlatego, że to gmina nie działa, że to jest niefrasobliwość tego wójta, że to jest zaniechanie wójta, jakieś, nie wiem, mała aktywność, nic bardziej błędnego. To jest odwracanie kota ogonem i zwalanie, no bo proszę pomyśleć, jak to jest możliwe, żeby koncepcję wedle wypowiedzi pani Barskiej, która ma sporządzić, koncepcję, którą ma sporządzić gmina, miała zastąpić działanie, które ustawowo należy do starosty Nyskiego. Jak to jest
1: Rozumiem,
0: możliwe?
1: Że tutaj jest jakby byłoby wyjście poza kompetencje gminy
0: Dokładnie.
1: W tym momencie.
0: Ja wiem, że wiem i to, co mogę radzić jako, nie wiem dlaczego pani wicestarosta się tak odniosła do tego, ale to, co mogę radzić pani wicestaroście jako starsza koleżanka, to jeżeli się wypowiadamy na jakiś temat, to należy zgłębić tę wiedzę, tak żeby nie wypowiadać się...
1: No tak, pani wójt, no to są takie uszczypliwości, które mi się panie będą teraz
0: bo ja
1: wymieniały.
0: Nie,
1: istotne jest inna rzecz.
0: Panie redaktorze...
1: Jest gwarancja, że znowu nie dojdzie do pożaru.
0: Panie redaktorze, jeszcze raz. To nie są uszczypliwości. To są fakty. Ja mam dość zwalania wszystkich spraw na gminę i na wójta. Każdy ma odpowiednie...
1: Ja to rozumiem oczywiście. Każdy ma swoje kompetencje i swój obszar działania. Tylko, że są mieszkańcy wokół tego składowiska.
0: No więc chciałabym, żeby każdy i pani wicestarosta, i pan starosta Nyski, i wójt Barbara Dybczak byli odpowiedzialni za swój kawałek podłogi. I żeby to działało tak, jak należy. I jeszcze raz podkreślę, zachęcam i zapraszam serdecznie, najbardziej uprzejmie jak potrafię, pana starostę do współpracy, ale ta współpraca ma być rzetelna na podstawie rzeczywiście konkretnych, takich, a nie innych kompetencji i na podstawie poszanowania prawa.
1: To jest zrozumiałe, tylko pani wójt, dajmy jeszcze odpowiedź mieszkańcom, uspokójmy ich, że jakiś nadzór nad tym składowiskiem jest teraz sprawowany, i że nie będzie powtórki. Czy da się to jakoś przeprowadzić? No nie wiem, monitoring trzeba założyć.
0: Wybierając się tutaj dzisiaj do pana, do państwa, balsam na moje obolałe serce, jeżeli chodzi o właśnie Łąkową numer 1 i o składowisko, pozostałość po Skorpalu. Otrzymałam na biurko wójta pismo od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w Opolu. Adresatem jest pan Daniel Palimonka, starosta Nyski. I właśnie w tym piśmie pan inspektor, brawo panie inspektorze, że to tak szybko pan zadziałał, właśnie w odniesieniu do tego zdarzenia, czyli do tego pożaru z 4 sierpnia, pan inspektor wnosi o podjęcie działań w trybie przewidzianym w artykule 47 ustęp 5, 6, etc., etc., tej ustawy, o której którą ja już tutaj przywoływałam, czyli o odpadach. I w związku z powyższym, tutaj pan inspektor się odwołuje do tej decyzji, o której też już mówiłam, cofającej to zezwolenie na działalność gospodarki odpadami w firmie Skorpal, że w związku z powyższym decyzja starosty Nyskiego, właśnie ta decyzja, o której mówię, wymaga egzekucji przez organ właściwy, a organem właściwym jest starosta Nyski. I na koniec pan inspektor życzy sobie, uważam, że jest wspaniałą sprawą, wnosi o przekazanie informacji o podjętych działaniach w przedmiotowej sprawie nie później niż w terminie określonym. I tu znowu się odnosi do odpowiednich artykułów tej ustawy, którą przywołujemy. Czyli jest to potwierdzenie tego, o czym mówię i co mieszkańcy gminy Skoroszyce powinni wiedzieć. I myślę, że dzięki tutaj państwa, mediom to się zadzieje.
1: Oczywiście mogę obiecać z naszej strony, że sprawę będziemy...
0: A jeśli jeszcze mogę chwilę, to ja bym pięknie prosiła pana starostę, żeby pan starosta mnie uprzejmie, może nawet nie tyle mnie, ale właśnie uspokajając opinię publiczną, uspokajając mieszkańców, żeby powiedział, jak stan rzeczy, jeżeli chodzi o Skorpal, o pozostałości po Skorpalu ma się na dziś. Czy ma jakiś plan działania? Czy jest harmonogram jakiś opracowany? Czy
1: nie myśli... może pani wystąpić z pismem oficjalnym do starosty w tej sprawie?
0: Albo to raz występowałam?
1: Dobrze, to obiecuję, że my w takim razie...
0: Ja chciałabym jeszcze dowiedzieć się, jakiego zakresu współpracy ode mnie pan starosta oczekuje, bo tak jak powiedziałam, jestem otwarta szeroko na tę współpracę.
1: Barbara Dybczak, wójt gminy Skoroszyce, była gościem programu Sami Rządzą.
0: Dziękuję pięknie.
2: Sami Rządzą, czyli Forum Samorządowe Radia Opole.

0: za hitem. Dzień po dniu.
1: Biegnę z całych sił. W echu miasta mam swój rytm. W blasku

0: Niedzielny poranek w 9 dniu sierpnia. Kłaniamy się Państwu niziutko. Dzień dobry, Polskie Radio Pole w pasmach FM. Jesteśmy także w paśmie cyfrowym, w paśmie DAB+. Na zegarach mamy prawie godzinę 6. Czas najwyższy na wiadomości poranne zaczynamy. Po okresie wysokich temperatur burz nadeszło pogodowe uspokojenie. Zakończono odnawianie kolejnej części Parku Pojednania w Kędzierzynie Koźlu. Sprawdzamy zakres prac. Sportowo Odra Opole traci punkty w Niepołomicach, a Iga Świątek w 1/4 turnieju w Toronto.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Jacek Rudnik, dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy. Po okresie wysokich temperatur i burz nadeszło pogodowe uspokojenie. Ciepło przede wszystkim dziś na zachodzie kraju. Nie spodziewamy się opadów, mówił w Polskim Radiu synoptyk MGW Michał Kowalczuk.
2: Od 23 stopni na Suwalszczyźnie, około 25 w centrum, do 31 na krańcach zachodnich i mamy wystawione ostrzeżenie na upały na województwo lubuskie, południe zachodniopomorskiego i północ województwa dolnośląskiego. W wielu miejscach powinno być bezchmurnie, praktycznie bez opadów.
0: Burze i upały są spodziewane za to prawie w całym kraju. W poniedziałek temperatury wzrosną lokalnie do 32 stopni, ale w kolejnych dniach nadejdzie przyjemne ochłodzenie, takie do 23-25 stopni.
1: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
0: Rolnicy, których uprawy zostały zniszczone gradobiciem lub upałami, będą mogli liczyć na odszkodowania, zapewnia minister rolnictwa Stefan Krajewski. Przypomina, że wnioski można składać poprzez specjalną rządową aplikację suszową.
3: Do 15 października można składać wnioski o oszacowanie strat powodowanych suszą. Tu jest specjalna aplikacja, a tutaj decyzje o tym ewentualnym wsparciu dla rolników zapadną. W momencie, kiedy też szkody będą oszacowane w aplikacji, będzie wtedy można podsumować cały sezon.
0: Według systemu monitorowania suszy rolniczej w bieżącym sezonie zagrożenie suszą objęło około połowy polskich gmin, w których są uprawiane zboża. Natomiast jeśli chodzi o owoce, w tej statystyce wygląda to na ponad 40%.
1: Radio Opole. Pierwszy wybór dnia.
0: Teraz Kędzierzyn-Koźle. Zakończono odnawianie kolejnej części Parku Pojednania. Zmienił się nie do poznania. Poza nowymi alejkami i latarniami odnowiono także mur, który otacza park, i wykonano stylizowane bramy, które połączyły dotychczas oddzielone części terenu. W przyszłym roku będą przeprowadzone nowe nasadzenia. Odnowienie terenu za ponad 1 000 000 zł sfinansowano w większości z dofinansowania Unii Europejskiej.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Odra Opole bez punktów w trzeciej kolejce Betklik pierwszej ligi po wyjazdowej przegranej z Puszczą Niepołomice 1-3. Lepsze informacje mamy z trzeciej ligi. MKS Kluczbork pokonał przed własną publicznością Górnika Polkowice 2-1. Zwycięstwo w tej kolejce trzeciej ligi notuje także Stal Brzeg. Piękna wygrana. Pokonali Śląsk z Wrocław aż 5-1. Iga Świątek w ćwierćfinale turnieju WTA w Toronto po wygranej z Martą Kostiuk 3-6, 6-1, 6-2. Kapitalna dyspozycja Polki, która właściwie odwróciła losy tego spotkania. Kolejną rywalką będzie Jessica Pegula lub Diana Schneider.
1: Światowe agencje informują.
0: Od rozpoczęcia rosyjskiej agresji na Ukrainę, Korea Północna głównie na współpracy z Rosjanami mogła zarobić nawet 22 miliardy dolarów. Takie szacunki im przynosi poranna analiza portali agencji ekonomicznej Bloomberg. Pjongjang zwiększa kontyngent północno-koreańskich żołnierzy w Rosji. Moskwa coraz bardziej uzależnia się od koreańskiej amunicji. Singapur obchodzi dziś Dzień Niepodległości. To jest święto, które upamiętnia odłączenie się od Malezji i uzyskanie pełnej niepodległości. Miało to miejsce w 1965 roku. W planach są oczywiście defilady wojskowe, pokazy lotnicze i fajerwerki.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: O, tak przyjemne, 12 stopni mamy w tej chwili o poranku w niedzielę, po ostatnich bardzo wysokich temperaturach jeszcze, które mieliśmy w tym tygodniu. Takie przyjemne ochłodzenie, dla niektórych z Państwa być może zbyt przyjemne, bo taka 12 latem, no to też może zaskoczyć. Piękna, słoneczna pogoda będzie dzisiaj. Dobre informacje także w pogodzie. Temperatury maksymalne do 28. Tak to wygląda, także nie jest źle. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południowego wschodu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
4: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
5: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
6: Mój koniec świata był 863 dni temu.
7: Pierwsza myśl...
8: Dlaczego ja?
9: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
8: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
7: Jeszcze chciałabym pożyć.
10: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
1: Reklama społeczna.

0: Efata. Otwórz się na słowo.
1: Witam Państwa serdecznie w 19. niedzielę zwykłą. Przed nami w sobotę uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Słuchają Państwo Radia Opole, kłania się Roman Juranek. Papież odwiedzi w listopadzie Urugwaj, Argentynę i Peru. Dzisiaj w programie wspomnimy też m.in. prymasa tysiąclecia i świętą Teresę Benedyktę od Krzyża. Będzie również Caritas Polska o wsparciu psychologicznym na Ukrainie i oczywiście pielgrzymki zmierzające na Jasną Górę. A w części poświęconej opolskiej diecezji powiemy m.in. o zmianie miejsca koncertu portugalskiego księdza Padre Guilherme oraz zbliżających się uroczystości metropolitalnych ku czci świętego Jacka w Kamieniu Śląskim. A teraz zapraszam do wysłuchania ojca Tomasza Marciszkiewicza, misjonarza ze Zgromadzenia Słowa Bożego z Rybnika.
0: Słowo na niedzielę.
2: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: odwagi, to ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi, krocząc po wodzie, podszedł do Jezusa, lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: prawdziwie jesteś Synem Bożym. Wszyscy znamy historię Titanica i film o nim opowiadający. Ten tragiczny w skutkach rejs odbył się w nocy z 14 na 15 kwietnia 1912 roku na wodach północnego Atlantyku. Zderzenie z górą lodową i zatonięcie po 3 godzinach spowodowało śmierć 1500 osób. Okoliczności tej tragedii, to wszystko, co działo się przed nią, niestety nie świadczą dobrze o nas, ludziach. Okręt ten miał być niezatapialny, był ówczesnym cudem techniki i wyzwaniem rzuconym światu, że oto człowiek potrafi budować niezniszczalne rzeczy. Luksusowe wnętrza, śmietanka towarzyska na pokładzie, rekordowy czas rejsu, ale za mało szalup ratunkowych. Takie poczucie człowieka, że jest się wszechmogący, nazywamy pychą. Pierwszy grzech wśród 7 grzechów głównych. W filmie Camerona z 1997 roku widzimy też całą paletę zachowań osób będących na pokładzie. Niektórzy za wszelką cenę walczą o życie, zatracając ludzkie odruchy. Inni popełniają samobójstwo. Jeszcze inni się modlą albo poddają się rozpaczy i rezygnacji. Kilka razy wydarzenia opisywane w Ewangelii mają miejsce w łodzi na Jeziorze Galilejskim. Z łodzi Pan Jezus głosi Słowo Boże, opowiada przypowieści, łódką podróżuje i kilka razy ucisza burzę i sztorm, wywołując tym zdumienie u apostołów. To znamienne, że nigdy łódź, w której był Chrystus, nie zatonęła i nikomu, kto z nim był na pokładzie, nie stało się nic złego. Porównajmy łódź, jaką miał Piotr i inni apostołowie z Titanikiem. Jaka to mogła być łódź 2000 lat temu? Kilkanaście zbitych desek, maszt i płócienny żagiel. Bez tego wszystkiego, co miał Titanik. Silniki, kompas, radiostacja, wyszkolona załoga. A jednak to Titanik zatonął. Zabrakło tam pokory wobec sił przyrody, wobec Pana Boga. A u uczniów zawsze w chwilach nawałnicy budziła się myśl o tym, by wołać do Jezusa z prośbą o ratunek. I w takich chwilach On zawsze okazywał swoją moc. Dzisiejsza Ewangelia ukazuje scenę, kiedy akurat w łodzi na środku Jeziora Galilejskiego są sami uczniowie bez Pana Jezusa. Rzadko to się zdarzało, bo zazwyczaj podróżowali razem ze swoim nauczycielem i tym razem, kiedy grozi im niebezpieczeństwo, bo łódź może w każdej chwili zatonąć, nie ma kogo poprosić o pomoc. I w naszym życiu pewnie nieraz szukaliśmy pomocy w różnorakich tarapatach, kryzysowych sytuacjach. Prosimy o wsparcie bliskich z rodziny, czasem przyjaciół, znajomych czy sąsiadów, ale nade wszystko należy pamiętać, że osoba wierząca może i powinna wołać o pomoc do Pana Boga. Możemy wołać słowami Piotra Apostoła z dzisiejszej Ewangelii: Panie, ratuj mnie. Ta krótka, spontaniczna i płynąca z głębi serca modlitwa, wywołana strachem o życie, okazała się skuteczna. Chrystus wyciąga rękę i ratuje tonącego Piotra. Ta scena z Jeziora Galilejskiego to kolejne potwierdzenie, że Jezus jest przy nas, kiedy wydaje się nam, że toniemy, otoczeni falami różnych przeciwności i życiowych burz. Może niekiedy masz takie poczucie, że się modlisz, wołasz głośno, a Bóg nie reaguje, pozostaje głuchy na twoją modlitwę, ale to nieprawda. On też jest w tej burzy, która zagraża uczniom i Piotrowi, i wyciąga rękę wtedy, kiedy sam uzna to za najwłaściwszy moment. My nie możemy zaprzestać gorliwej modlitwy. Nie możemy stracić nadziei, nie możemy poddać się rozpaczy, nawet wtedy, kiedy wydaje się, że już nie ma ratunku. Ten piękny fragment Słowa Bożego, który dziś usłyszysz w Kościele na Eucharystii, pokazuje nam Piotra, który idzie po wodzie. Przyznajmy, że przeczy to prawom fizyki i natury, ale sens duchowy i symboliczny jest bardzo wymowny. Piotr kroczy pewnie w stronę Jezusa po falach wód, dopóki jest w Niego wpatrzony i Mu zawierza swój los. Zaczyna tonąć na widok sztormu. Ewangelista Mateusz to jasno podkreśla, jak czytamy w dzisiejszym fragmencie. Na widok silnego wiatru uląkł się. Zapamiętaj, nie trać z oczu Jezusa, bo zaczniesz tonąć i tracić grunt pod nogami. Bądź w Niego wpatrzony. Patrz dziś na Niego obecnego w Najświętszym Sakramencie na mszy. Często chodź na adorację. Zerkaj w ciągu dnia na krzyż, miej obrazek Jezusa Miłosiernego z napisem Jezu, ufam Tobie. Te piękne znaki sprawią, że w chwilach burz będziesz wiedział, do kogo zawołać, prosząc o ratunek dla siebie i bliskich.
1: Mówił ojciec Tomasz Marciszkiewicz, misjonarz ze Zgromadzenia Słowa Bożego w Rybniku. Plac przed Bazyliką Matki Bożej Większej w Rzymie zamienił się w środę w teatralną scenę. Jak co roku 5 sierpnia odbyło się widowisko opowiadające legendę o powstaniu świątyni i związanym z nią cudzie śniegu. Spektakl poprzedziła uroczysta msza, podczas której z sufitu bazyliki spadły białe płatki róż.
3: Dawno nie uczestniczyłam w tym wydarzeniu. Jestem Rzymianką i wróciłam, żeby na nowo to wszystko zobaczyć. To bardzo piękne święto. Dobrze jest je przeżyć i w nim uczestniczyć. Msza również jest bardzo piękna i robi duże wrażenie, zwłaszcza atmosfera.
4: Come ogni anno, da 43 anni si rinnova la rievocazione storica.
1: Tradycja nawiązuje do legendy z 358 roku. Według niej Maryja ukazała się we śnie papieżowi Liberiuszowi i rzymskiemu małżeństwu, prosząc o wybudowanie kościoła w miejscu, które wskaże cud. Tym cudem miał być sierpniowy opad śniegu na wzgórzu Esquilin. To właśnie tam dziś stoi Bazylika Matki Bożej Większej, nazywana również Bazyliką Matki Bożej Śnieżnej. Papież Leon XIV spotkał się w czwartek z młodymi z Asyżu. Do Bazyliki Matki Bożej Anielskiej przybyły tysiące uczestników międzynarodowego spotkania GO – Franciscan Young Meeting, organizowane z okazji 800. rocznicy śmierci świętego Franciszka z Asyżu.
5: W programie papieskiej wizyty znalazło się spotkanie z młodzieżą z całej Europy. Młodzi pytali Leona XIV między innymi o to, jak zachować nadzieję i odwagę w świecie wojen i podziałów oraz jak rozeznać własne powołanie. Papież podczas mszy mówił z kolei, że trzeba odrzucić kulturę siły i budować cywilizację miłości, tak jak czynił to święty Franciszek. Zachęcał młodych do działania i solidarności. Drodzy przyjaciele, powód, dla którego święty Franciszek nadal nas przyciąga, tkwi w jego niezwykłej ludzkiej postawie. Zachęcał, by porzucić kłótnie i spory, by się pojednać i objąć jak bracia. Idźmy razem, naprzód, tam gdzie niesprawiedliwość i przemoc nielicznych odbierają godność i marzenia wielu.
3: zbyt wielu dzieci bożych, mówił Leon XIV. W spotkaniu w Asyżu uczestniczyły tysiące młodych w wieku od 18 do 33 lat, zarówno wierzących, jak i niewierzących. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
1: A teraz czas na informacje polskiej redakcji Vatican News. Serwis prezentuje Dorota Abdelmulawiet.
6: Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało o 6. zagranicznej podróży Leona XIV. Od 6 do 17 listopada papież będzie przebywał w Ameryce Południowej i będzie to najdłuższa z jego dotychczasowych wizyt apostolskich.
7: Najpierw od 6 do 8 listopada papież będzie w Urugwaju, gdzie odwiedzi Montevideo, Paysandu i Floridę. Następnie uda się do Argentyny, do Buenos Aires, Kordoby i Luján, gdzie znajduje się sanktuarium maryjne. Najdłużej Leon XIV pozostanie w Peru. W dniach 11-17 listopada odwiedzi Limę, Cusco, Pucaipe i Chiclayo. Podróż odbędzie się na zaproszenie głów państw i władz kościelnych, a jej szczegółowy program zostanie ogłoszony w późniejszym terminie. Karol Darmoros, Vatican News.
6: Po raz pierwszy po lipcowej przerwie Leon XIV spotkał się z wiernymi podczas audiencji ogólnej. W katechezie poświęconej modlitwie liturgicznej Kościoła zachęcał do tego, by wszyscy modlili się codziennie liturgią godzin.
8: La liturgia delle ore santifica il tempo della nostra vita quotidiana.
9: Liturgia godzin związana z Eucharystią i przedłużająca jej światło uświęca czas naszego codziennego życia. Rano rozpoczynamy dzień z wiarą i wdzięcznością. W południe prosimy o siłę wierności pośród trudów. Wieczorem, po zakończeniu pracy, nieszpory towarzyszą momentowi zachodu słońca. Nocą zasypiamy, powierzając się pokojowi Boga. Każda z tych godzin jest aktem nadziei. Podczas ziemskiego pielgrzymowania czuwamy, oczekując wraz z całym Kościołem chwalebnego powrotu Pana.
6: Z kolei, zwracając się do Polaków, papież nawiązał do sierpniowego pielgrzymowania na Jasną Górę.
8: Saluto cordialmente i Polaki.
9: Pozdrawiam serdecznie Polaków. W tych dniach z wielu polskich diecezji na Jasną Górę zmierzają piesi pielgrzymi, którym duchowo towarzyszą wierni w parafiach. Niech to świadectwo, trud drogi, wspólna modlitwa i spotkanie z Maryją umocnią wiarę i nadzieję rodzin oraz wspólnot. Wraz z Wami proszę o pokój na świecie i o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Wszystkich Was błogosławię.
8: Vi benedico tutti.
6: Nie ustają rosyjskie ataki na ziemię ukraińskie. W rozmowie z mediami watykańskimi nuncjusz apostolski na Ukrainie, arcybiskup Wiswaldas Kulbokas, mówi o nieustannym zagrożeniu, ale też o wdzięczności za dar życia, który towarzyszy mieszkańcom.
10: Na Ukrainie już od dłuższego czasu często witamy się słowami dzięki Bogu żyjesz, ponieważ liczba ofiar cywilnych nieustannie rośnie. Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko ostatnie tygodnie i miesiące, każdego dnia ginie około 10 lub więcej cywilów, nie licząc rannych i ogromnych zniszczeń. To wszystko jeszcze bardziej skłania nas do docenienia tego, co papież Leon nieustannie podkreśla, że żadnej wojny nie da się usprawiedliwić. Także dla naszych prawosławnych przyjaciół jednoznaczność papieża Leona, który przypomina, że wojna nie może mieć żadnego usprawiedliwienia, są bardzo cenione.
1: Serwis polskiej redakcji Vatican News prezentowała Dorota Abdelmulawiet. Teraz o przygotowaniach do wizyty papieża Leona XIV w Polsce. To byłaby wielka radość, tak potencjalną pielgrzymkę papieża do naszego kraju skomentował proboszcz parafii archikatedralnej świętego Jana Chrzciciela w Warszawie, ksiądz Bogdan Bartołt. W środę wicepremier Radosław Sikorski spotkał się z przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskupem Tadeuszem Wojdą. Ich rozmowa dotyczyła rozpoczęcia przygotowań do pierwszej pielgrzymki Leona XIV do Polski. Będziemy z radością czekać na wiadomość, powiedział ksiądz Bogdan Bartołt.
11: Mam nadzieję, że te nasze marzenia się spełnią. Zawsze oczywiście przybycie Ojca Świętego jest dla nas wielkim wydarzeniem i myślę, że taka pielgrzymka byłaby takim też dla nas wielkim wydarzeniem umocnienia wiary. No i nie ukrywam, że jest to wiadomość, która nas raduje i cieszy. Tym bardziej, że my jeszcze starsi mamy w pamięci pielgrzymki naszego Jana Pawła II, papieża Benedykta XVI, więc jeżeli papież Leon rzeczywiście zechce być razem z nami, powiem krótko, będziemy się radować i cieszyć i przywitamy go z taką polską, piękną gościnnością.
1: Formalne zaproszenie Poznania do Polski zostały przekazane papieżowi zarówno przez stronę państwową prezydentów Andrzeja Dudę i Karola Nawrockiego oraz premiera Donalda Tuska, jak i kościelną, reprezentowaną przez prezydium Konferencji Episkopatu Polski. Termin pielgrzymki nie jest jeszcze znany. Caritas Polska będzie kontynuować udzielanie wsparcia psychologicznego ukraińskim rodzinom i weteranom. Kierowniczka działu pomocy humanitarnej i rozwojowej Caritas Polska, Olga Sułkowska, powiedziała, że z programu skorzysta około 2,5 tysiąca podopiecznych organizacji.
12: Działania obejmą 4 centra pomocy rodzinie w Charkowie, Odessie, Żytomierzu i Kamieńcu Podolskim. Zapewnimy tam pomoc psychologiczną i psychospołeczną dla dzieci, młodzieży, rodzin i opiekunów, dla osób wewnętrznie przesiedlonych i dla mieszkańców lokalnych społeczności. Osobny program wsparcia zostanie skierowany do weteranów i ich rodzin. Obejmie konsultacje indywidualne i grupowe, działania integracyjne, obozy terapeutyczno-rehabilitacyjne dla weteranów oraz pomoc w dostępie do usług specjalistycznych.
1: Placówki zostaną doposażone w sprzęt potrzebny do prowadzenia zajęć terapeutycznych. Program jest finansowany z budżetu państwa w ramach Polskiej Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Będzie realizowany do końca roku.

0: Efata. Otwórz się na słowo.
1: 125 lat temu, 3 sierpnia 1901 roku, urodził się kardynał Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia, wybitny mąż stanu. Z jego inicjatywy w 1965 roku episkopat wystosował orędzie do biskupów niemieckich, zawierające przebaczenie i prośbę o pojednanie obu narodów. W okresie komunistycznych represji kardynał skierował do władz memoriał, w którym podkreślał, że Kościół i społeczeństwo w Polsce nie mogą zgodzić się na dalsze ustępstwa, wskutek czego prymas został aresztowany i 3 lata przebywał w odosobnieniu. Opracował wówczas program odnowy życia religijnego zawarty w jasnogórskich ślubach narodu. W latach 60. uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II. Prymas Wyszyński był głównym organizatorem obchodów milenium Chrztu Polski w 66. roku. 17 kwietnia w Katedrze Poznańskiej podkreślił doniosłość jubileuszu. Podczas uroczystości milenijnych kardynał podkreślił także doniosłą rolę Kościoła.
2: Kościół Najmilsze Dzieci ukazuje nam, jak bardzo u podstaw każdego uporządkowanego życia musi leżeć głęboki szacunek dla człowieka, zrozumienie jego wysokiej godności i świadomość, że człowiek jest przede wszystkim osobą, a nie rzeczą, a nie materią, a nie maszyną, że człowiek, to jest dziecko Boże, ma swoje wrodzone osobowe prawa.
1: W latach 1980-81 prymas Wyszyński pośredniczył w rozmowach między władzami PRL a Solidarnością. Przed zakończeniem strajku na Wybrzeżu 28 sierpnia 80 roku wygłosił na Jasnej Górze swoje ostatnie orędzie do narodu.
3: Okres, który przeżywamy, jakoś poruszył z posad ziemi. I to poruszenie było integralne, całkowite. Człowiek jest osobowością społeczną, ma ukierunkowanie do życia wspólnotowego w zrzeszeniach społecznych. Stąd płynie nakaz uszanowania wolności człowieka do zrzeszania się.
1: Kardynał Stefan Wyszyński zmarł na chorobę nowotworową 28 maja 1981 roku. 84 lata temu w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz-Birkenau zginęła Edyta Stein, niemiecka filozof i teolog pochodzenia żydowskiego, święta Kościoła katolickiego. Pozostawiła po sobie wiele pism filozoficznych i duchowych, m.in. Byt skończony i wieczny, Twierdza duchowa, czy dzieło Wiedza Krzyża poświęcone świętemu Janowi od Krzyża. Edyta Stein jest postrzegana jako ta, która poszukiwała prawdy, powiedziała w Polskim Radiu dr Jadwiga Guerrero van der Meyden z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
4: To była postać taką dużą odwagą. Jeszcze jako młoda kobieta angażowała się politycznie. Popełniła jeden traktat polityczny, traktat o państwie, ale była także działaczką Pruskiego Związku na rzecz prawa kobiet do głosu. Postać tak żywo zaangażowana w różne rzeczy, podejmująca śmiałe decyzje.

0: na 11 października 98 roku w Rzymie przez papieża Jana Pawła II. Wspomnienie liturgiczne świętej Teresy Benedykty od Krzyża przypada 9 sierpnia. I właśnie 32 lata temu, także 9 sierpnia 91 roku w Peru, zginęli śmiercią męczeńską dwaj polscy franciszkanie. Zbigniew Strzałkowski i Michał Tomaszek zostali zamordowani przez komunistyczną organizację terrorystyczną Świetlisty Szlak. Mieli po 33 i 31 lat. 5 grudnia 2015 roku w peruwiańskim Chimbote odbyła się beatyfikacja. Mszy świętej przewodniczył prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kardynał Angelo Amato. Hierarcha powiedział w homilii, że męczennicy posługiwali się językiem miłości.
1: Nauka, którą głosili, ich zachowanie, ich powołanie były wszystkie lekcjami miłości, ponieważ miłość pokonuje nienawiść i pokonuje chęć zemsty. Miłość wybacza zabójcom i tworzy pojednanie. Miłość jest prawdziwym świetlistym szlakiem, który przynosi życie, a nie śmierć.
0: Błogosławieni franciszkanie są patronami krucjaty różańcowej w obronie przed terroryzmem. W akcji tej od kilku lat wierni modlą się o pokój na świecie oraz za wszystkich poszkodowanych w wyniku działań terrorystycznych. Na warszawskich powązkach wojskowych przy pomniku Gloria Victis odegranie hymnu państwowego i salwa honorowa rozpoczęły główne obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Modlitwę w intencji poległych powstańców warszawskich odmówił biskup polowy Wojska Polskiego ksiądz Wiesław Lechowicz. Zawierzył Bogu ojczyznę i uczestników tamtych wydarzeń.
2: Zmarłym okaż łaskę zbawienia, wiecznego przebywania w Twojej obecności. Żyjącym błogosław, by cieszyli się zdrowiem i siłami, satysfakcją z pięknego i dobrego życia oraz zasłużonym szacunkiem i wdzięcznością ludzką. Niech ich bohaterski przykład poświęcenia dla wolności ojczyzny i obrony godności człowieka ożywia we wszystkich Polkach i Polakach gotowość służenia ojczyźnie i stania na straży jej bezpieczeństwa i pokoju.
0: W uroczystościach na powązkach wojskowych uczestniczyli przedstawiciele państwa, a także powstańcy warszawscy i mieszkańcy stolicy. Kardynał Stanisław Dziwisz ponad godzinę zeznawał w krakowskim sądzie. Były sekretarz papieża Jana Pawła II został wezwany jako świadek w procesie wytoczonym przez ofiarę księdza pedofila. Janusz Szymik jako 12-letni ministrant był wykorzystywany seksualnie przez księdza Jana W. Teraz domaga się od kurii 20 milionów złotych zadośćuczynienia. Kardynał zapewniał, że nie miał żadnych osobistych ani przyjacielskich kontaktów z księdzem, który krzywdził ministranta. Janusz Szymik wygrał już jeden proces wytoczony diecezji bielsko-żywieckiej za tuszowanie sprawy księdza Jana W. Sąd przyznał mu 400 tysięcy złotych odszkodowania. Teraz już o pielgrzymowaniu na Jasną Górę. Sprzed łomżyńskiej katedry wyruszyła 42. piesza pielgrzymka do Częstochowy. Najmłodsi jadą w wózkach, najstarszy uczestnik ma 85 lat. Pątników, którzy zamierzają pokonać całą 400-kilometrową trasę, jest około 150.
3: Przede wszystkim spotkanie z Bogiem. Też intencje niesiemy wszystkich was, którzy z nami nie mogą wyruszyć. To jest moja któraś już z kolei podróż, aczkolwiek pierwsza z Łomży. Na pewno nie będzie łatwo, jednak to jest jedna z dłuższych pielgrzymek w Polsce.
4: To są takie najdłuższe rekolekcje w drodze.
5: Ordynariusz łomżyński biskup Janusz Stepnowski.
4: Będą mieli taką okazję, aby modlić się, słuchać Słowa Bożego. Każdy z tych pielgrzymów niesie jakieś takie szczególne intencje w swoim sercu. Cieszy fakt, że ponad 60 pielgrzymów to są nowi.
6: Pierwszy raz idę i chcę spróbować, czy dam radę. Podziękowaniu za skończenie studiów przez mojego syna.
7: Pierwszy etap zawsze jest trudny, bo wszyscy wyszli spod pierzyny i od lodówki, a tu trzeba iść. Trzeciego dnia zawsze jest najgorszy, organizm się przestawia. Jak już trzeci dzień przejdziesz, to już dojdziesz.
0: Pielgrzymka łomżyńska na Jasną Górę trwa 2 tygodnie. Po drodze do pielgrzymów, którzy wyruszyli z Łomży, dołączą inne grupy. Do Częstochowy dotrze, podobnie jak w poprzednich latach, około 500 osób z całej diecezji łomżyńskiej. 46. Piesza Pielgrzymka Podlaska wyruszyła natomiast z Białej Podlaski.

0: Warszawskiej. Ponad 100-osobowa grupa na szlak pątniczy wyszła po porannej mszy odprawionej w kościele przy ulicy Długiej. Katarzyna Polubiec do Częstochowy będzie pielgrzymować już po raz 20.
1: No muszę powiedzieć, że to jest taka trochę rodzinna tradycja. Pierwszy chodził tata i my tak z siostrą. Całe życie też chciałyśmy i to się spełnia. To chyba taki cud pielgrzymowania, że jednak poświęca się urlop i ten swój czas wolny po to, żeby w trudzie i w upale iść 2 tygodnie.
0: Paweł Pakuła na pielgrzymkę wybrał się po raz pierwszy.
2: Dla mnie ma ona wymiar przede wszystkim dziękczynny. Uważam, że spotkało mnie dużo dobrych rzeczy, zwłaszcza w ostatnim czasie, i chciałbym w związku z tym Panu Bogu podziękować za te dary, które otrzymałem.
0: W Częstochowie będą 14 sierpnia. Do pokonania mają blisko 400 kilometrów. Szacuje się, że w 46. pielgrzymce podlaskiej weźmie udział około 2,5 tysiąca pielgrzymów. A z Lublina wyruszyła 48. lubelska piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Pątnikom w drodze towarzyszy hasło „Idźcie i głoście”. Tu pątnicy przejdą około 320 km, a do Częstochowy dotrą 14 sierpnia. Wcześniej połączą się z grupą z Chełma na Świętym Krzyżu. Uczniowie misjonarze z takim hasłem z Wawelu na Jasną Górę wyruszyła natomiast 46. pielgrzymka archidiecezji krakowskiej. Pielgrzymi modlą się za pokój na świecie, Ojca Świętego i Ojczyznę. Co roku trasę z Krakowa do Częstochowy przemierza 5 tysięcy osób.
3: Bóg tak umiłował świat.
4: Te upały będą jakąś dodatkową pokutą, można powiedzieć, w tej drodze do Jasną Górę, ale myślę, że będzie wszystko w porządku.
5: To trzeba z nakrycia głowy i dużo napoju.
6: Wygodne buty.
5: Za wygodne to też niedobrze, bo podobno jak jakiś pocisk się nie zrobi, to Pan Bóg nie wysłucha.
7: Gitara jest, czyli będzie wesoło na pewno.
8: Będzie wesoło, zgadza się. Śpiew i modlitwa to są nasze takie znaki rozpoznawcze.
9: Poznasz, Panie, się pupcia rusza, Panie nasz Boże.
0: Pielgrzymami rozmawiał Paweł Pawlica. Pielgrzymka jest podzielona na 8 wspólnot, 4 z Krakowa i 4 z różnych części Małopolski. Każda idzie inną trasą, łączą się jednak w Częstochowie. A w czwartek rano wyruszyła 315. warszawska pielgrzymka piesza na Jasną Górę, jedna z najstarszych i największych w Polsce. Kilka pierwszych kilometrów szedł z nią Tomasz Zielenkiewicz, który pytał, jakie intencje niosą pielgrzymi i czy są gotowi na upał.
10: Generalnie zdrowie dla całej rodziny, ale też nazbierałam bardzo dużo intencji od znajomych, które też ściskają serducho i niosę je w sercu.
4: Jaka jest intencja pani?
11: Chyba takie przebłaganie najpierw, a potem oczywiście prośba też o błogosławieństwo na dalsze lata dla całej rodziny.
4: To nie jest zwykły wózek, wózek z rzeźbą, z przeróbką przeciwsłoneczną, żeby dzieciak miał komfort jakiś i nie poparzyło go.
12: Tylko woda, przede wszystkim woda najważniejsza i na głowę właśnie okrycia, ale przeżyje się wszystko.
13: Powolutku ruszamy czołóweczka. Jest przewodnik? Ojciec Michał?
14: Jestem tu, by wielbić, by oddawać chwałę. Jestem tu, by wyznać Twój Bóg.
0: W pielgrzymce bierze udział ponad 2,5 tysiąca pątników na Jasną Górę. Dotrą także 14 sierpnia, przed nimi więc 250 km wędrówki.

0: Efata, otwórz się na słowo.
1: Blisko 8 tysięcy motocykli zjechało na Górę Świętej Anny. Motocykliści z Polski i zagranicy wzięli udział w corocznej pielgrzymce, której zwieńczeniem była msza święta w Grocie Lurdzkiej i poświęcenie jednośladów. Wśród zaparkowanych maszyn pojawiły się Hondy, Yamahy, WS-ki czy Harleje.
2: Musi być obowiązkowo tam msza, tak jak z początkiem maja, z rozpoczęcia sezonu motocyklowego, to też są msze. Tak samo teraz to już jest tradycja, że tutaj przyjeżdżamy się pomodlić. Poniekąd podziękować za część spędzonego już sezonu motocyklowego i prośba o łaski na dalej. Yamaha Dragstar 650.
3: Góra Święta Anny, no to słynie z tego. To są lata, już spotykamy się tutaj grupami, poznajemy niektórych ludzi z daleka.
4: Jesteśmy z Podrybnika, z Lysek. Ja na Yamaszce, mąż na Hondzie.
5: No do Anki trzeba przyjechać.
6: Ja tylko jako plecaczek, jak to mówią.
1: Przyjeżdżają ludzie z różnych zakątków Polski, ale mamy też przyjaciół z Czech i Niemiec, mówi Andrzej Złoczowski, organizator 24. Międzynarodowej Pielgrzymki Motocyklistów na Górze Świętej Anny.
7: Zawsze się modlimy o, powiem kolokwialnie, ile wjazdów, tyle powrotów. Będą też intencje, nasze dziewczyny trochę się pochorowały. Trzy, no jedna miała bardzo ciężki wypadek motocyklowy. Także też modlimy się zawsze za zmarłych motocyklistów. Zaczynają ludzie patrzeć na motocyklistów, jak gdyby respektować, liczyć się z motocyklistami. Także jest dużo lepiej. No i po tym, co widać w Grocie, jest coraz więcej motocyklistów, którzy nie boją się wody święconej.
1: Dodajmy, że pielgrzymka miała również wymiar charytatywny. Zebrane datki wesprą dokończenie budowy dwóch studni głębinowych w Togo, a także działalność Fundacji Tobiaszki z Wrocławia. Ojcowie Franciszkanie z Góry Świętej Anny zapraszają na wielki odpust kalwaryjski ku czci Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, który odbędzie się w dniach 13-16 sierpnia. W czwartek o godzinie 18 procesja błagalna, w piątek także o 18 msza święta na rozpoczęcie odpustu, w uroczystość Wniebowzięcia msza święta w Bazylice o godzinie 7, a o 20 nabożeństwo Transitus. W niedzielę, to już 16 sierpnia, około godziny 10, suma odpustowa w Grocie Lurdzkiej i zakończenie odpustu. A w dniach 15-17 sierpnia odbędą się uroczystości metropolitalne ku czci świętego Jacka w Kamieniu Śląskim. Obchody rozpoczną się w sobotę o 18 mszą świętą z nieszporami pod przewodnictwem księdza biskupa Pawła Stobrawy na placu przed sanktuarium. W niedzielę o 10 uroczysta suma odpustowa pod przewodnictwem biskupa Waldemara Musioła i procesja teoforyczna. O 15 nabożeństwo eucharystyczne z procesją pod przewodnictwem księdza biskupa Andrzeja Czaj. Metropolitalne obchody odpustowe zakończy poniedziałkowa msza święta dla pielgrzymów 51. Pielgrzymki Opolskiej na Jasną Górę, sprawowana o godzinie 17 pod przewodnictwem biskupa Waldemara Musioła. Charytatywny koncert portugalskiego księdza DJ-a Padre Guilherme dla Opolskiej Katedry odbędzie się na stadionie Itaka Arena w Opolu. Koncert zaplanowany na 4 września początkowo miał odbyć się w sąsiedztwie Opolskiej Katedry. Duże zainteresowanie wydarzeniem sprawiło jednak, że organizatorzy zdecydowali się na zmianę lokalizacji. Na stadionie będzie mogło pojawić się ponad 14 tysięcy osób, a dochód z cegiełek zostanie przeznaczony na dalszy remont katedry.
8: Ja mam nadzieję, że te 10 tysięcy biletów, które chcemy rozprowadzić cegiełek, one rzeczywiście tak samo szybko rozejdą się jak pierwsza pula 5 tysięcy z hakiem tych na plac przy katedrze i te finanse naprawdę będą na tyle pozytywne, że jeszcze bardziej wesprzemy naszą katedrę.
1: Mówił ksiądz Jerzy Kostosz, organizator koncertu. Zmiana miejsca oznaczała jednak spore wyzwanie logistyczne. Największy problem dotyczył murawy stadionu, którą trzeba będzie specjalnie zabezpieczyć, informuje Łukasz Sowada, wiceprezydent Opola.
9: Kilka tysięcy osób stanie na murawie i to rozwiązanie nie w takiej formie i nie w takiej skali było już stosowane chociażby podczas meczu otwarcia, gdzie też mieliśmy część koncertową tutaj na środku murawy, natomiast w takim wymiarze jeszcze nie. Natomiast to jest bardzo podobne rozwiązanie. rozwiązanie zabezpieczające. Mamy takie potwierdzenie od osób, które zajmują się tym, że nie stanie się nic złego.
1: Koncert będzie miał nie tylko wymiar charytatywny, ale również religijny. W programie znalazły się także występy Skytecha oraz Arki Noego.
5: To jest historyczny koncert, ale będzie wyjątkowy, bo wybudujemy tutaj katedrę i w naszych sercach, i myślę w tym głębokim przesłaniu Padre Guilherme, który powiedział, że buduje ołtarze tam, gdzie ich jeszcze nie było, albo gdzie już ich nie ma. Myślę, że to będzie doświadczenie fantastyczne, duchowe doświadczenie, które zjednoczy wiele tysięcy osób przeżywających tych kilka chwil.
1: Dodaje ksiądz Waldemar Klinger, proboszcz Katedry Opolskiej. Dodajmy, że do sprzedaży trafiło kolejnych 10 tysięcy cegiełek. W kancelarii parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu sprzedaż rozpoczęła się w środę o godzinie 9 rano, jednak już kilkadziesiąt minut wcześniej zaczęła się formować tam kolejka osób. To była kolejna szansa dla tych, którym nie udało się zdobyć biletów w internetowej sprzedaży dodatkowej puli. We wtorek organizatorzy udostępnili w sieci 3000 wejściówek. Wszystkie rozeszły się w niecałą godzinę. Teraz bilety można kupić w parafiach diecezji opolskiej.
10: No, przyszliśmy po bilety. W ostatniej chwili się dowiedzieliśmy, że jest możliwość uczestniczenia w takim wydarzeniu jak koncert Padre, więc przyjechaliśmy z samego rana i jesteśmy. Rodzinny, żona, syn i no i ja.
11: Chcielibyśmy z żoną wybrać się na koncert i posłuchać trochę muzyki takiej, której żeśmy jeszcze nie słuchali. To właściwie żona zainspirowała mnie do tego, żebyśmy się wybrali. A że mam jeszcze urodziny na początku września, więc akurat tak się fajnie wszystko złożyło, że trochę prezent urodzinowy, więc liczymy na świetną imprezę.
12: Bardzo się cieszę, że gdzieś tam powiedzmy Kościół chce przyciągnąć przede wszystkim młodzież. Mam nadzieję, że dzięki temu więcej młodzieży będzie bliżej Kościoła powiedzmy.
1: Mówili Opolanie, którzy oczekiwali na możliwość zakupienia biletów, a dystrybucja obejmuje m.in. Opole, ale także inne miasta i miejscowości regionu.
13: Schodzą bilety bardzo szybko i za chwilę ich zabraknie tutaj w katedrze oczywiście, bo można je nabyć w niektórych parafiach, gdzie proboszczowie się zatroszczyli, to też te bilety będą do kupienia, ale faktycznie jest to coś nowego, bardzo nowego i myślę, że nie tylko ja się dziwię, ale chyba wszyscy.
1: Mówił ksiądz Tomasz Kornek, wikariusz parafii katedralnej, a wejściówki być może są jeszcze dostępne m.in. w Kędzierzynie, Koźlu, Nysie, Kluczborku, Oleśnie czy Niemodlinie. W sobotę rozpocznie się odpust ku czci świętego Rocha w Grodzisku koło Olesna. Wtedy o godzinie 17 procesja z kościoła parafialnego do kościoła świętego Rocha, gdzie o godzinie 18 sprawowana będzie msza święta z nieszporami, a następnie wieczór uwielbienia. W niedzielę sumie odpustowej o 11 przewodniczyć będzie ksiądz biskup Jan Kopiec, a w poniedziałek o 18 Eucharystia na zakończenie odpustu. Uroczystości odpustowe ku czci świętego Rocha także w Dobrzeniu Wielkim. Tam obchody rozpoczną się w piątek nabożeństwem Drogi Krzyżowej o 19, w sobotę o 15.30 procesja, a w niedzielę o 11.00 suma odpustowa. Natomiast w poniedziałek o godzinie 10.00 zostanie odprawiona msza święta w intencji chorych i seniorów. Ostatnim odpustowym akcentem będzie msza święta z obrzędem błogosławieństwa dzieci, które odbędzie się w niedzielę 23 sierpnia o 15, a kaznodzieją odpustowym będzie ojciec Henryk Kałuża, misjonarz werbista. Dzieci przybywa, brakuje jednak rodziców, którzy mogliby dać im dom. Choć przed laty sytuacja była odwrotna, to obecnie oczekujących dzieci jest zdecydowanie więcej niż dorosłych, którzy zdecydowaliby się na adopcję. Może to wynikać m.in. z wielu pytań i wątpliwości, które można rozwiać odwiedzając Katolicki Ośrodek Adopcyjny i Opiekuńczy.
14: Czyli takie osoby, które myślały o adopcji, ale nie mogą się zdecydować. Z różnych względów. Chciałybyśmy powiedzieć o tym, że nie ma nic dziwnego, że mamy wahania, że się obawiamy, że wydaje nam się, że procedura jest bardzo skomplikowana i długo trwa. To są właśnie takie pytania, które czasem uniemożliwiają przekroczenie progu ośrodków adopcyjnych. Nie tylko naszego oczywiście.
1: Mówiła Barbara Słomian, dyrektor ośrodka. O otwarcie wszystkich kościołów podczas upalnych dni apeluje Ogólnopolskie Stowarzyszenie Głos Seniora. Murowane wysokie kościoły mają dawać nieco ochłody przy temperaturach sięgających 35 stopni Celsjusza. Biskup opolski Andrzej Czajak kilka lat temu wydał specjalne zarządzenie, apel do duszpasterzy, aby drzwi kościołów były otwarte przez cały dzień dla modlitwy, przypomina ksiądz dr Joachim Kobienia, rzecznik prasowy opolskiej kurii diecezjalnej.
15: W te upały, które tak wszystkim dokuczają, jest to także miejsce pewnej ochłody, ponieważ wiadomo, że kościoły nie są tak mocno nagrzane jak nasze mieszkania, tym bardziej nie ma tam takiego upału jak na zewnątrz, dlatego też zwłaszcza ludzie starsi, ale też i ci, którzy odczuwają dokuczliwie to ciepło, mogą wstąpić do kościoła. I myślę, że w takich większych miastach jak chociażby tu w Opolu praktycznie kościoły są otwarte.
1: Ksiądz Kobienia zwraca też uwagę, że część kościołów jest zamknięta ze względu na akty wandalizmu.
15: Jedynym wytłumaczeniem, że kościoły nie zawsze są otwarte, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, to niestety, że korzystają z tego ludzie, którzy chcą po prostu coś złego wyrządzić, czyli zdewastować kościół albo nawet coś ukraść. Trudno jest proboszcza przekonać czasami, żeby ten kościół pozostawił tak zupełnie bez opieki, dlatego że jest proboszcz odpowiedzialny za ten stan kościoła i przed wiernymi, i przed biskupem.
1: A dla przykładu we Francji kościoły są wpisywane przez rząd na interaktywne mapy tzw. chłodnych przestrzeni. Z kolei w Niemczech prowadzona jest ogólnokrajowa akcja pod hasłem Chłodny Kościół. I to już wszystko w tym wydaniu programu Efata. Zapraszam w sobotę po godzinie 6. Moimi gośćmi będą biskup Kościoła Ewangelicka Augsburskiego Wojciech Pracki oraz księża profesorowie z Uniwersytetu Opolskiego Erwin Mateja i Marek Lis. Do usłyszenia. Kłania się Roman Juranek.

0: Tu Radio Opole na FM, w internecie i DAB+. Słuchają nas Państwo w niedzielę, 9 dzień sierpnia. Na zegarach zbliża się godzina 7. To czas, by przenieść się do redakcji informacji.
1: Jesteśmy na miejscu. Wiadomości poranne zaczynamy. Ceny paliwa niżej. Decyzja o rządowej interwencji możliwa na początku nowego tygodnia. Przy dworcu PKP Strzelce Opolskie powstanie centrum przesiadkowe. Sportowo Odra Opole traci punkty w Niepołomicach, a Iga Świątek już w 1/4 turnieju w Toronto.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Jacek Rudnik.
1: Rozpoczynamy jednak od porannej akcji strażaków w Długomiłowicach, powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, gdzie przed 5:00 osobówka uderzyła w znajdujący się przy drodze dom. Dwie osoby z samochodu osobowego zostały poszkodowane, przetransportowane do szpitala. Akcja na miejscu dobiega końca, pracują jeszcze dwa zastępy. Droga jest przejezdna. W Kędzierzynie Koźlu natomiast jedna osoba poszkodowana po nocnym pożarze w jednej z sal szpitala powiatowego. Na jednym z oddziałów doszło do zapalenia się łóżka, prawdopodobnie w wyniku zaproszenia ognia przez pacjenta. Jak nam przekazano, strażacy dostali informację o zdarzeniu z centrali alarmowej systemu przeciwpożarowego, a na miejsce skierowano 7 zastępów. Niewielki pożar szybko opanowano, 8 osób ewakuowało się z oddziału przed dotarciem na miejsce pierwszych zastępów. Pacjent, który zajmował to łóżko, został opatrzony na miejscu.
2: To są wiadomości Radio Opole.
1: Na początku nowego tygodnia możliwe wprowadzenie programu ceny paliwa niżej. Pod uwagę są brane czasowe obniżenie VAT-u i wprowadzenie cen maksymalnych. Schemat podobny do tego, który mieliśmy w czerwcu, mówił w Polskim Radiu wiceminister energii Konrad Wojnarowski. Kierowcy zatrzymują się przy pylonach i nie dowierzają.
3: Ceny są coraz wyżej.
4: Według mnie dobrze było, jak był ten program. Mimo wszystko były tańsze paliwa, bo była jakaś chociaż delikatna dopłata, a teraz jest to odczuwalne.
1: A wiceminister Wojnarowski mówi, że po zawetowaniu przez prezydenta ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, trzeba teraz wyliczyć w budżecie, ile taki CPN wersja 2.0 będzie kosztować, no i z czego trzeba będzie zrezygnować.
2: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
1: Kancelaria Prezydenta apeluje do Marszałka Sejmu, by wyciągnąć z zamrażarki projekty ustaw przygotowane przez Karola Nawrockiego. W ciągu pierwszego roku urzędowania prezydent wystąpił z 22 inicjatywami ustawodawczymi, z których 21 czeka na rozpatrzenie, przypomina szef gabinetu głowy państwa Paweł Szefernaker.
5: Będziemy przypominać w najbliższych tygodniach o ustawach, które pan prezydent zgłosił przez ostatni rok. Odbędą się w Pałacu Prezydenckim pod patronatem prezydenta konferencje z ekspertami, z środowiskami, których dotyczą bezpośrednio rozwiązania zaproponowane przez prezydenta.
1: W wiadomościach porannych teraz Strzelce Opolskie. Przy tamtejszym dworcu PKP powstanie centrum przesiadkowe, po tym jak gmina pozyskała ponad 2,5 miliona złotych dofinansowania z funduszy europejskich. O inwestycji realizowanej wspólnie z gminą Leśnica, Katarzyna Dorostochoń.
6: Budowę centrum przy dworcu PKP zakłada utworzenie 62 miejsc postojowych. Powstanie również nowe oświetlone przejście wzdłuż ulicy Dworcowej. W obrębie centrum powstanie biletomat i gablota z rozkładem jazdy. Staną też wiaty rowerowe oraz stacja naprawy rowerów i przystanek autobusowy.
1: Sprawdzamy jeszcze, co sportowo po sobocie.
2: Radio Opole. Pamiętamy o kibicach.
1: Odra Opole bez punktów w trzeciej kolejce Betclic pierwszej ligi po wyjazdowej przegranej z Puszczą Niepołomice 1-3. Lepsze informacje mamy z trzeciej ligi. MKS pokonał przed własną publicznością Górnika Polkowice 2-1. Zwycięstwo w tej kolejce trzeciej ligi notuje także Stal Brzeg, która pokonała Śląsk Wrocław przekonująco 5-1. Iga Świątek w 1/4 turnieju WTA 1000 w Toronto po wygranej z Martą Kostiuk 3-6, 6-1, 6-2. Polka wykazała się kapitalną dyspozycją, w zasadzie odwracając bieg tego spotkania na swoją korzyść po przegranym pierwszym secie. Kolejną rywalką Igi Świątek będzie Jessica Pegula lub Diana Schneider.
2: Światowe agencje informują.
1: András Baka ma być nowym prezydentem Węgier. Jego kandydaturę ogłosiła właśnie rządząca krajem partia TISO. András Baka w przeszłości był m.in. prezesem Sądu Najwyższego. Głosowanie w węgierskim parlamencie zaplanowano na poniedziałek lub wtorek. W przestrzeń powietrzną Bułgarii z terytorium Rumunii wleciał nieznany bezzałogowiec. Maszyna eksplodowała i spadła na ziemię w pobliżu granicy. Nikt nie ucierpiał. Prezydent Rumen Radev zapowiedział wzmocnienie środków bezpieczeństwa na terenie przygranicznym.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 10 stopni Celsjusza obecnie na termometrze w Opolu, ciśnienie wynosi 1023 hektopaskale, ale będzie spadać wiatr, wieje z niewielką prędkością 8 km na godzinę i tak ma być przez cały dzień. Temperatura z godziny na godzinę będzie tylko rosnąć. W najcieplejszym momencie dnia możemy zaobserwować nawet 30 kresek. W nocy temperatura do najniższej wartości spadnie w okolicach 4 rano i będzie to 16 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Marcin Kobza za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Adam Wołek. Weekend z Radiem Opole w niedzielę. Dzisiaj jesteśmy z Państwem do godziny 11, ale zapraszamy do pozostania z Radiem Opole cały dzień, bo tematów nam na pewno nie zabraknie. Muzyki też. Teraz Steven Sanchez.

0: Reklama społeczna.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
3: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
4: Celem Fundacji L'Arche jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne. Stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji L'Arche można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
0: Reklama społeczna.
5: Reklama.
6: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
5: Po reklamie.

0: Despacito.
1: Mamy weekend z Radiem Opole.
2: Dadzą państwo wiarę, że teledysk do Despacito ma 9 miliardów wyświetleń na serwisie YouTube. To jest coś niesamowitego, żeby dobić do tej liczby. Podobnie zresztą jest na innych portalach streamingowych, tak zwanych, czyli tam, gdzie możemy spokojnie za darmo posłuchać muzyki, ewentualnie przeplatanej reklamami, jeżeli nie opłacamy sobie subskrypcji. I to też nie jest złe, natomiast faktycznie 9 miliardów wyświetleń to tylko się ukłonić. Szanowni Państwo, jest apel regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa o oddawanie krwi, bo w trakcie wakacji, kiedy z miast wyjeżdżają studenci, zawsze maleje ta liczba tak zwanych donatorów, natomiast samo zapotrzebowanie na krew, no to już nie maleje, przede wszystkim ze względu na to, że jest sporo wypadków. Natomiast też, jeżeli chodzi o pogodę, już też odchodząc od tematu krwiodawstwa, to po okresie wysokich temperatur i burz nadeszło takie uspokojenie. Ciepło będzie wyłącznie na zachodzie, czyli między innymi także i u nas, ale nie mamy nie spodziewać się opadów. To mówił w Polskim Radiu synoptyk IMGW Michał Kowalczyk. Za to burze i upały spodziewane są prawie w całym kraju. Także jutro temperatury wzrosną do 32 stopni. W kolejnych dniach nadejdzie ochłodzenie do 23-25 stopni. Ja wczoraj usłyszałem takie zdanie w parku, że popatrzcie, jesień powoli nadchodzi. I faktycznie, jadąc już poza miastami, już gdzieniegdzie pola są brązowe po zbiorach, już robione podorywki i to chyba już taka też pierwsza oznaka jesieni, a dopiero mamy 9 dzień sierpnia. Żniwa w pełni, lato także w pełni. Część osób wyjechała za granicę, część spędza wakacje w kraju i będziemy i tu, a także odwiedzimy, jeszcze raz wspomnimy, co działo się podczas 5. etapu Tour de Pologne i Premii Górskiej na Górze Świętej Anny. To 83. Tour de Pologne. Ten przejechał przez województwo opolskie, także wielkie kolarstwo wróciło po 3 latach do naszego regionu. O tym wszystkim będziemy dzisiaj rozmawiać. Szanowni Państwo, bądźcie z nami, tak jak Phil śpiewa, ze mną bądź. Mamy 18 minut po godzinie 7 na zegarze. Posłuchamy muzyki, a potem pojeździmy na rowerach.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: Bledka każe nam tańczyć. Ja Państwu tego nie zrobię. 28 minut po godzinie 7. Słuchają Państwo Radia Opole. I teraz przeniesiemy się za chwilę na Górę Świętej Anny. A to dlatego, że przejechał przez województwo opolskie 83. Tour de Pologne. Konkretnie 5. jego etap. Start honorowy nastąpił z Opola, z rynku, potem z ulicy Krapkowickiej start Ostry i w kierunku Góry Świętej Anny, gdzie była rozegrana premia górska. Byłem tam, szanowni państwo, oglądałem to. Wyglądało to imponująco, choć krótko, trzeba przyznać, dlatego, że ci kolarze dosyć szybko poruszają się na tych swoich rowerach. Natomiast czekali na nich kibice. Niektórzy to mieli nawet wspomnienia sprzed 60 lat, kiedy przez Leśnicę przejeżdżał wyścig pokoju.
2: Ale pamiętam, że ludzie stali i płakali, jak jechali gorąco, bo Szurkowski był chyba 4. albo 5. Jechał przez Leśnicę, koło kościoła, golałem wodą. Było gorąco.
3: Wyścig pokoju, Tour de Pologne?
2: Tak, wyścig pokoju. Tak.
4: Przynajmniej jest na co popatrzeć.
3: A takich zawodników też chyba warto podpatrywać, nawet jeżeli się, tak jak pan to zdążył zauważyć, jest się amatorem.
4: No ja często podglądam na Tour de France i Tour de Pologne oglądam, także takie moje pasja, hobby.
5: No myślę, że fajnie, zawsze można zobaczyć topowych zawodników, bo Tour de Pologne to jest world tourowy wyścig najwyższej klasy i można tych topowych na świecie zobaczyć na żywo.
6: Bardzo ładne, tak, będziemy czekać z niecierpliwością, jak to będzie wyglądało, także super.
1: Pewnie, że super i wyglądało to naprawdę imponująco. Kolarze wjechali na Górę Świętej Anny, kilka minut później zjechali i poruszali się w kierunku ujazdu. Więcej takich imprez, dlatego że jak się okazuje, kibiców kolarstwa w naszym regionie nie brakuje, nawet tych początkujących.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: Ed Sheeran przed chwilą na antenie Radia Opole. Człowiek, który potrafi nawiązać współpracę nawet z zespołem metalowym. Przypominam, że swego czasu nagrał utwór z brytyjską grupą Cradle of Filth, dosyć mocno grającą. Natomiast mocno to przejechali kolarze przez nasz region. Mówiłem już Państwu o tym, że Tour de Pologne, którego to jeszcze nie mamy końca, bo to dzisiaj zakończenie tego znakomitego wyścigu World Tourowego, czyli tego z najwyższej już kategorii. Przez nasz region zaczęło się w Opolu, startem honorowym z rynku, wielka impreza. Zresztą mogą Państwo zobaczyć także efekty pracy Jakuba Biela na stronie www.radio.opole.pl, także na Facebooku, między innymi rozmowę z dyrektorem wyścigu Czesławem Langiem. Ja wybrałem się na Górę Świętej Anny i stamtąd wraz z naszą dziennikarką nowych mediów Justyną Lempik, która wykonała dla Państwa fantastyczne zdjęcia, również do obejrzenia na naszej stronie. Przyglądaliśmy się kolarzom, którzy poddali się górskiej premii drugiej kategorii. Tam na pewno łatwo nie było, bo z asfaltu trzeba było zjechać na bruk, potem znowu asfaltem i z tej górki, gdzie samochodem zjeżdżacie zawsze bardzo powoli,

0: ci rowerzyści, kolarze, przepraszam, nie rowerzyści, bo obraziliby się pewnie na mnie, przemknęli niczym błyskawica w kierunku Leśnicy. Kibice, którzy przyjechali, a byli tam także przedstawiciele klubu Bryksiusz Gościęcin, czyli klubu kolarskiego, a w Bryksach koło Gościęcina zawsze jest organizowany Bryksykros, czyli kolarstwo przełajowe. To są ludzie, którzy naprawdę się na tym znają i oni byli na tym etapie wyścigu na Górze Świętej Anny i pytałem ich o wrażenia.
1: Rewelacyjnie. Jesteśmy szczęśliwi, że tędy w ogóle jadą. No i kibicujemy naszym, wiadomo. Atrakcyjna miejscowa, żeby sobie pooglądać taki wyścig.
2: I trochę poczerpać od profesjonalistów, co?
3: Dokładnie. Bierzemy przykład i trzymamy za kciuki mocno za chłopaków.
2: Jak wrażenia?
4: Super. No co roku mam okazję kibicować kolarzom w różnych miejscach. No fajnie, że tak blisko naszych stron przyjechali. Dziś tu, jutro Bukowinie.
2: Też jedziecie?
4: Tak, może nie z całą ekipą, ale jedzie nas kilku.
0: No i będzie naprawdę sympatycznie. Na zakończenie tego wyścigu także będzie bardzo emocjonujące. Też troszkę o sporcie. Diana Schneider będzie rywalką Igi Świątek w ćwierćfinale tenisowego turnieju WTA w Toronto. Przypomnijmy, Rosjanka pokonała trzecią zawodniczkę świata, Amerykankę Jessica Pegulę 6-3, 6-3, a w 1/8 finału odpadła liderka światowego rankingu Arina Zabalenka. Białorusinka przegrała z Rosjanką Jekateriną Aleksandrową 6-7, 6-4, 4-6. Trzymamy kciuki za Igę i za Cameron Whitecomb, która już teraz na naszej antenie Kingdom of Fear.

0: Przenieśliśmy się do roku 2023. Waffle House i Jonas Brothers. Ale szanowni państwo, żeby sprawa była jasna, ten amerykański zespół powstał już w roku 2005. Gra do dzisiaj. Troszkę się skład pozmieniał, natomiast oni naprawdę w Stanach Zjednoczonych są bardzo popularni. Zresztą jak i ten styl muzyki amerykańskiego pop rocka również tą wielką popularnością się cieszy. Bardzo dobre granie, dobrze wyprodukowane. W Stanach Zjednoczonych wypełniają hale. W Europie grali również kilkukrotnie, między innymi w Düsseldorfie. Tam również tłumy na trybunach hali. Natomiast my teraz, szanowni państwo, będziemy mówić o słońcu, bowiem w najbliższą środę, czyli 12 sierpnia, to będzie wyjątkowe zaćmienie słońca o skali, której nie widziano w Europie od 27 lat. W 1999, pamiętam, byłem na obozie nad morzem w miejscowości Pleśna i tam także przez płyty kompaktowe oglądaliśmy zaćmienie słońca. W Polsce tarcza słońca lokalnie zasłonięta będzie nawet w 85%, jednak między innymi w Hiszpanii będzie można zobaczyć rzadkie i spektakularne, całkowite zaćmienie słońca. Przemek Lis.
1: Niestety w Polsce nie zobaczymy całkowitego zaćmienia słońca. Niemniej również w kraju czeka na nas prawdziwie kosmiczne widowisko.
2: Z Polski zobaczymy tym razem bardzo głębokie, najgłębsze od 99 roku, zaćmienie częściowe.
1: Mówi popularyzator astronomii Karol Wójcicki.
2: W różnych częściach naszego kraju będzie miało fazę od mniej więcej 85% do 65% w okolicach Podkarpacia. Co bardzo ważne, to będzie wyjątkowe zaćmienie, które wydarzy się o zachodzie słońca.
1: Po raz pierwszy od 27 lat całkowite zaćmienie słońca zobaczymy jednak w Europie.
2: Tym razem mieszkańcy Polski, żeby zobaczyć to zaćmienie całkowite, będą musieli wybrać się na Półwysep Iberyjski, ale również na Islandii, na fiordach zachodnich czy na Półwyspie Snæfellsnes będzie można takie zjawisko zobaczyć.
1: W Polsce zaćmienie słońca w zależności od miejsca obserwacji rozpocznie się w środę, 12 sierpnia pomiędzy 19.10 a 19.18. Jego maksymalna faza nastąpi natomiast pomiędzy 20 a 20.09. Przemysław Lis, Polskie Radio. Oh.

0: Reklama.
1: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzja.opole.pl.
0: Po reklamie.
2: Słuchają Państwo Radio Opole na FM, w internecie i DAB+. Dziś niedziela, 9 dzień sierpnia. Zbliża się godzina 8. Przenosimy się do redakcji informacji.
3: Jedna osoba poszkodowana po nocnym niewielkim pożarze na jednym z oddziałów szpitala w Kędzierzynie-Koźlu. Rośnie liczba utonięć w akwenach w całym kraju. Sąd ponowienia apelu o zachowanie maksymalnej przezorności nad wodą.
4: Wiadomości Radia Opole.
2: Jacek Rudnik.
3: Rozpoczynamy od Kędzierzyna-Koźla. Jedna osoba poszkodowana po nocnym pożarze w jednej z sal na oddziale tego szpitala. Tam przed godziną 5 doszło do zapalenia się łóżka, prawdopodobnie w wyniku zaprószenia ognia przez pacjenta. Strażacy dostali informację o zdarzeniu z centrali alarmowej systemu przeciwpożarowego. Na miejsce skierowano 7 zastępów. Niewielki pożar szybko opanowano. 8 osób ewakuowało się z oddziału przed dotarciem na miejsce pierwszych zastępów. Pacjent, który zajmował to łóżko, został opatrzony na miejscu.
4: Radio Opole. Pierwszy wybór dnia.
3: Na dziś przełożono przesłuchanie rolnika z Gliwic, który w dzielnicy Ostropa zniszczył ciągnikiem nowy asfalt, sugerując, że część pasa, na którym wykonano drogę, należy do niego. Do zdarzenia doszło w piątek na ulicy Rybackiej. Marzena Szwed z gliwickiej policji powiedziała, że działanie 60-latka było celowe.
5: Mężczyzna ten, kierując ciągnikiem rolniczym, do którego podłączony był pług, jechał wzdłuż drogi, uszkadzając ją na odcinku prawie 200 metrów. Ciągnik, którym poruszał się mężczyzna, nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC, w związku z czym został scholowany na parking policyjny.
3: Miasto wycenia straty na 400 tysięcy złotych. Rolnik twierdził, że jest właścicielem drogi, a prowadzone tam prace są nielegalne, czemu zaprzeczył jeszcze wczoraj Zarząd Dróg Miejskich.
4: Nowy dzień, nowe wiadomości.
3: 160 osób to najnowszy bilans. Utonęło w Polsce od początku kwietnia. Do większości zdarzeń doszło na tak zwanych dzikich plażach. Martin Hanasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej wyjaśnia, dlaczego należy wybierać strzeżone kąpieliska i wypoczywać pod okiem ratowników.
6: To taka plaża, która jest sprawdzona, czyli dno powinno być bezpieczne. Jest odpowiednia strefa, w której można spokojnie przebywać i korzystać z tej rekreacji wodnej. Każda inna plaża niestrzeżona nie ma oczywiście zakazu. To nie jest tak, że nie można korzystać z miejsc niestrzeżonych, natomiast niesie to ze sobą duże ryzyko, chociażby takie, że w sytuacji, kiedy już dochodzi do topienia się, nie mamy ratownika pod ręką, trzeba poczekać na to, aż służby przyjadą.
3: Tymczasem po okresie bardzo wysokich temperatur i burz nadeszło pogodowe uspokojenie, ciepło dziś przede wszystkim na zachodzie kraju, nie spodziewamy się opadów, mówił w Polskim Radiu kierowców synoptyki MGW Michał Kowalczuk.
7: Od 23 stopni na Suwalszczyźnie, około 25 w centrum, do 31 na krańcach zachodnich i mamy wystawione ostrzeżenie na upały na województwo lubuskie, południe zachodniopomorskiego i północ województwa dolnośląskiego. W wielu miejscach powinno być bezchmurnie, praktycznie bez opadów.
3: Za to burze i upały są spodziewane prawie w całym kraju. W poniedziałek temperatury wzrosną do 32 stopni. W kolejnych dniach nadejdzie ochłodzenie, takie do 23-24.
4: Tak grały opolskie drużyny.
3: Ogra Opole bez punktów. W trzeciej kolejce Betclic pierwszej ligi po wyjazdowej przegranej z Puszczą Niepołomice 1-3, o czym z redakcji sportowej Kuba Biel.
8: Ogra Opole bez punktów w trzeciej kolejce Betclic pierwszej ligi. Opolanie przegrali na wyjeździe z Puszczą Niepołomice 1-3, choć spotkanie rozpoczęli znakomicie. Wynik już w piątej minucie otworzył Michał Felix, ale jeszcze przed przerwą gospodarze odpowiedzieli dwoma trafieniami. Po zmianie stron Puszcza dołożyła kolejnego gola i przepieczętowała wysokie zwycięstwo. Dla Ogry Opole to druga porażka w tym sezonie Betclic pierwszej ligi.
3: Lepsze informacje z trzeciej ligi o wygranych MKS-u i Stali Brzeg będzie w naszym sporcie za niespełna godzinę.
4: Światowe agencje informują.

0: Erdoğan coraz bliżej porozumienia dotyczącego ciśniny Ormuz. Szef irańskiej dyplomacji zaznaczył, że oba kraje są bliskie finalizacji ustaleń dotyczących tymczasowego szlaku żeglugi. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zakończył pierwszą oficjalną wizytę w Serbii, gdzie spotkał się z prezydentem Aleksandrem Vučićem. Rozmowy dotyczyły w największym stopniu współpracy gospodarczej, energetyki, infrastruktury oraz europejskich aspiracji obu krajów.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Temperatura rośnie, obecnie 14 stopni Celsjusza na radiowym termometrze, ciśnienie natomiast spada 1022 hektopaskale, tyle na barometrach. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach możemy zobaczyć nawet 30 stopni, choć IMGW nie ostrzega przed upałami w województwie opolskim. Województwa zachodniopomorskie, wielkopolskie i lubuskie, te i także dolnośląskie, te objęte są alertami o wysokich temperaturach. Tuż przy zachodniej granicy mogą one wystąpić, natomiast w województwie o polskim wielkich upałów nie będzie, ale będzie przyjemnie, będzie można pojechać nad wodę.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: Rolling Stones, My Charm na antenie Radio Opole. Marcin Kobza za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Adam Wołek, a za chwilę program Rusz się z Radiem Opole. Będzie aktywnie.

0: Reklama.
1: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
2: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
3: oraz wspierają układ nerwowy,
2: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
3: Bezglutenowy
2: i bez laktozy.
3: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne.
3: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Porek.

0: Otwórzcie z Radiem Opole.
1: Dzień dobry w niedzielny poranek. Przed mikrofonem kłania się Witold Woźtak. To druga w sierpniu odsłona cyklu Rusz się z Radiem Opole. Dzisiaj według prognoz czeka nas znowu upał, tym razem rzędu 33 stopni Celsjusza. Więc dobrą propozycją na początek dnia powinno być kąpielisko Bolko w Opolu. Tym razem przenosimy się na letnią Akademię Żeglarską, czyli tygodniowe turnusy półkolonii dla dzieci w wieku od 8 do 13 lat. Organizatorem jest klub uczelniany AZS-u Politechniki Opolskiej, a ja odwiedziłem Bolko w czwartek.
2: Na moją komendę całość. Baczność, poczet do podniesienia bandery wystąp. Spocznij. Przygotować banderę do podniesienia. Całość, baczność, na banderę patrz, banderę podnieś. Baczność, spocznij, klar na banderze. Poczet wstąp. Moi drodzy, dzień czwarty, zaczynamy. Wiaterek póki co słaby, ale z pewnością rozbuduje nam się. Zapowiadali jakieś burze, ale póki co na horyzoncie takowej nie ma. Dokończamy nasze jachty, robimy klar i za chwileczkę przyjedzie śniadanie, więc wracamy do salki. Całość, baczność, do zajęć, rozejście, spocznij.
1: Letnia Akademia Żeglarska tutaj na kąpielisku Bolko. Zacznijmy od tego, jak dużym zainteresowaniem cieszą się te półkolonie.
2: Robert Brysz, instruktor żeglarstwa, instruktor ratownictwa wodnego. Początkowo zainteresowanie było takie, można powiedzieć, średnie. Aczkolwiek wraz z postępem zainteresowanie jest coraz większe. Dzieci coraz chętniej zgłaszają się do nas i uczestniczą w naszej formie wypoczynku.
1: Dzisiaj czwarty dzień tego kolejnego turnusu. Co robiliście do tej pory? Jak w praktyce te zajęcia wyglądają?
2: Nasz program zakłada dosyć intensywną naukę żeglarstwa. Pierwszego dnia jeszcze nie ubieramy, że tak powiem, naszych łódeczek optymistów w żagle, tylko uczymy się pływania na wiosełkach. Ale już od wtorku mamy żagle, zaczynamy stawiać swoje pierwsze kroki, szukać tego wiatru i pływać według ustalonego kierunku, zgodnie z tym, jak instruktorzy ustawiają się na swoich łódkach.
1: Czy dzieci łatwo przyswajają te informacje, tę wiedzę?
2: Specyfika żeglarstwa jest dosyć trudna. To nie jest forma wypoczynku dla każdego. Dzieci powinny być bardzo mocno skoncentrowane w zasadzie na każdym etapie tych czynności. Różni się to zupełnie od pozostałych półkolonii i jest dosyć wymagające, ale warto.
1: Mówi pan o wietrze. No nie każdego dnia jest wiatr. Dzisiaj na przykład przynajmniej na razie cisza, spokój. Wtedy też chyba nie da się za bardzo tutaj pływać.
2: Kiedy nie ma wiatru, uzupełniamy naszą półkolonię zajęciami w salce. Mamy tablicę, na której możemy rozrysowywać poszczególne wizualizacje, kiedy jest ten wiatr faktycznie i jak ten wiatr może zadziałać na łódkę, co się może wtedy wydarzyć. Jak również uczestniczymy w różnych formach na zewnątrz aktywności. Kąpiemy się w kamionce, rysujemy sobie kredą, rysujemy różnymi pisakami, więc mamy dużo zajęć.
1: Też bardzo ważne tutaj są względy bezpieczeństwa szeroko rozumiane.
2: Zdecydowanie. Dzieci od razu są ubierane w kamizelki asekuracyjne, więc nikt nie jest nawet w stanie wejść na pomost, na keję bez takiego sprzętu, bez takiego ubrania.
1: Teraz ma pan grupę 7 dzieci. Czy łatwo jest zapanować nad taką grupą?
2: Tak jak powiedziałem, specyfika żeglarstwa jest dosyć wymagająca zarówno i dla nich, jak i dla prowadzących. Tutaj nie możemy sobie pozwolić na brak dyscypliny. Dyscyplina jest w żeglarstwie czymś naturalnym, czymś, co wychodzi troszeczkę również z tradycji, więc trzeba nad tym panować.
1: A czy na przykład sprawdzali państwo, weryfikowali, czy te dzieci potrafią już pływać?
2: Tak, jeśli chodzi o pływanie, to już na samym początku pytamy się rodziców, pytamy się dzieci, sprawdzamy ich umiejętności w wodzie w zasadzie pierwszego dnia, po pierwszej połowie dnia, czy te dzieci wszystkie są oswojone z wodą przede wszystkim, czy potrafią nosić się na wodzie samodzielnie i oczywiście w kamizelkach.
1: A czy jest tak, że kolejne dni wyglądają podobnie? Wiem, rozmawialiśmy już o tym wietrze albo jego braku, ale czy program jest każdego dnia zróżnicowany czy podobny?
2: Program jest zróżnicowany, natomiast jest stricte nastawiony na żeglarstwo. Mamy tak naprawdę jedynie 5 dni, więc to jest stosunkowo niewiele, żeby te dzieci mogły przyswoić te umiejętności, ale stopniowo, wtorek, środa, coraz trudniej, nie narzekamy na nudę. Mamy jeszcze węzły, mamy różnego rodzaju czynności bosmańskie, więc te dzieci cały czas aktywizowane są w kierunku tego żeglarstwa.
1: One pływają, te dzieci, na optymistach. Czy to są najmniejsze jednostki?
2: Jeżeli chodzi o optymisty, to są najmniejsze jednostki, na których takie półkolonie się przeprowadza standardowo. W Polsce ogólnie przyjęło się, że te półkolonie, czy kolonie, czy nauka tego żeglowania zaczyna się właśnie od tych optymistów, gdzie dzieci nawet we dwójkę pływają sobie na nim.
1: Sama kamionka Bolko chyba w miarę bezpieczna.
2: Różne są pogłosy tego, czy jest bezpiecznie, czy nie jest bezpiecznie, natomiast w gruncie rzeczy zależy to od doświadczenia i dyscypliny.
1: Bywa tak, że te dzieci trochę są niesforne, że coś próbują, powiedzmy w cudzysłowie, na boku?
2: No, zdecydowanie, jak to dzieci. Natomiast wtedy jest to już naszą rolą, żeby takie sytuacje prostować, żeby z takich sytuacji wybrnąć, żeby cała grupa mogła z tego skorzystać, bo zależy nam na tym, żeby jak najwięcej dzieci nauczyło się żeglować.
1: W tym tygodniu mamy upały. Czy taka pogoda jakoś wpływa na te zajęcia?
2: Powiem szczerze, że jeżeli chodzi o upały, to faktycznie wolałbym, żeby było zimniej. Natomiast są wakacje i nie ukrywajmy, te dzieci też potrzebują trochę luzu. No, takie upały sprzyjają kąpieli, stąd oni bardzo chętnie przebywają w tej wodzie, uczestniczą w różnych formach gier, skaczą sobie z pomostu, psikają się różnymi zabawkami.
1: Mówił pan, że też zajęcia w salce. Czy to taka teoria? Zupełnie, powiedzmy, takie formalne zapoznanie się?
2: Tak, tam jest dużo takiej specyficznej wiedzy z racji tego, że to żeglarstwo, ale jest to w takiej uproszczonej mocno formie, specjalnie przeznaczonej dla dzieci, gdzie również jest jakaś forma zabawowa taka, żeby te dzieci mogły zapamiętać, co się do nich mówi, jak skonstruowany jest optymist, jaka jest budowa, skąd wieje wiatr i jak go szukać.
1: A czy na podstawie tych wcześniejszych turnusów można powiedzieć, że przez te 5 dni dzieci nabyły już taką wiedzę podstawową, ale wystarczającą?
2: Zdecydowanie tak. Tak naprawdę kurs na żeglarza jachtowego, czyli na uprawnienie państwowe, można rozpocząć w wieku 14 lat, stąd te dzieci jakoś specjalnie młodsze nie są. Nawet najmłodsi w wieku około 6-5 lat już są w stanie przyswoić takie umiejętności, które pozwalają im na swobodną żeglugę.
1: Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję ślicznie.
3: Ja nazywam się Ida i mam 11 lat.
4: Ja nazywam się Zosia i ja mam 10 lat.
1: Powiedzcie mi, dziewczyny, jak to się stało, że trafiłyście na te półkolonie? Wy chciałyście, wy znalazłyście gdzieś te informacje, czy może bardziej rodzice wam to zaproponowali, jak to wyglądało?
3: Bardzo chciałam chodzić na półkolonie żeglarskie, no i po prostu rodzice mi znaleźli gdzieś w Opolu półkolonia.
4: Ja się dowiedziałam od Idy, że są półkolonie i nie chciała iść sama, dlatego stwierdziłam, że pójdę z nią.
1: A dlaczego żeglarstwo jest dla was ciekawe?
3: Bo w lato można się ochłodzić przy tym i ogólnie no to super się pływa na żaglówkach tutaj.
4: Pływanie na żaglówkach jest fajne, bo można poczuć jakby wiatr, można się dużo nauczyć i łatwo będzie na przykład w przyszłych latach, gdy będzie miało się jakieś na przykład inne półkolonie, z tego coś wyniknąć.
1: Powiedzcie mi, czego do tej pory nauczyłyście się? Dzisiaj 4. dzień.
3: Określić, z której strony wieje wiatr, jak bardzo wyluzować żagiel lub go wyciągnąć.
4: I też na przykład, gdzie jest kąt martwy, albo w różne kierunki, jak się płynie, jak wiatr jakby wieje.
1: A powiedzcie mi, które zajęcia podobały wam się, które zajęcia najbardziej wam się na razie podobały?
4: No to najlepsze na razie zajęcia były w środę, dlatego że byliśmy najpierw w wodzie, potem pływaliśmy i był bardzo fajny wiatr i gdy się jakby już załapie, to bardzo łatwo było żeglować.
1: Dobra, to kolejne pytanie. Żeglarstwo. Myślicie, że długo będziecie się tym zajmować, że pójdziecie w tym kierunku, czy taka półkolonia i później długo, długo nic?
3: No, ja myślę, że może pójdę w takie coś, w żeglarstwo.
4: Ja może, ale na razie tak, że półkolonie są bardzo fajne, ale jeszcze się będę musiała zastanowić.
1: A z drugiej strony, co było najtrudniejsze tutaj na tych półkoloniach?
4: Załapanie, skąd wiatr wieje, dlatego że w niektóre dni wiał z różnych stron i było trudno zauważyć, skąd wiał.
1: No to w takim razie wytłumaczcie mi, jak określa się, skąd wiatr wieje.
3: Widać po falach, po drzewach, no w sensie po liściach,
4: Pod dymie z komina na przykład też widać, w którą wieje, bo jak jest jakby dym, to jak wieje wiatr, to to idzie na przykład w prawym kierunku, jak wieje z lewej.
1: Dziękuję Wam za rozmowę. Jacek Olejniczak, klub uczelniany AZS Politechniki Opolskiej, Letnia Akademia Żeglarska. Skąd pomysł, żeby akurat takie półkolonie zaproponować dzieciom?
5: Czy pomysł gdzieś wyszedł tak naprawdę od zarządu naszego klubu? Zauważyli to, że w Opolu, w samym centrum tak naprawdę nie ma tego typu atrakcji, albo jest ich bardzo mało, co zwyczaj gdzieś rodzice musieli dzieci w tym okresie wakacyjnym przewozić do Turawy. Jeśli chodzi o półkolonie, to codzienne dojazdy tam, no to jest jednak tak naprawdę ponad godzinka, więc trzeba to tak liczyć, więc tutaj udogodnienie właśnie w tym sposób, że tak naprawdę mają to blisko gdzieś tutaj w rejonach swojej pracy czy coś takiego, to jest naprawdę dla nich wygoda i też po prostu te nasze kąpielisko Bolko, które tutaj ma plażę tylko na części, jest jakby zagospodarowana i w tym roku tak naprawdę mocno się rozwinęła i są nowe elementy tutaj. Daje duże możliwości, pozwala właśnie na bardzo bezpieczne żeglowanie w tak dogodnych warunkach jak tutaj. To mało jest takich miejsc tutaj u nas, na których można by to z tego skorzystać. Tak samo akurat okazja, która pojawiła się właśnie tutaj ze strony Mosiru, czyli wykorzystanie tych budynków tutaj na kąpielisku Bolko właśnie pod takie aktywności, no to był dodatkowy bodziec do tego, żeby to po prostu tworzyć.
1: Żeby to zorganizować, w cudzysłowie ogarnąć, to też chyba niemała praca, niemały wasz wysiłek.
5: Tak, wiadomo, że najtrudniejszym gdzieś elementem albo może najbardziej kosztownym było po prostu ściągnięcie tutaj, zakup tych łódek optymistów, na których dzieciaki mają okazję się szkolić, przygotowanie całego terenu, który tutaj też wymagał pewnych poprawek, czy po prostu właśnie odświeżenie budynku samego w środku, odmalowanie pomieszczenia, stworzenie świetlicy dla tych dzieci, w którym mogą spędzać czas też w jakieś deszczowe dni, szkolić się z wiedzy teoretycznej, czy właśnie przygotowanie samego podestu i tej przestrzeni pod tak naprawdę pod dzieciaki, bo jednak wiadomo, że każdy ten zorganizowany wypoczynek dzieciaków ma pewne zasady, które musi spełnić. Wszystko jest zgłoszone w kuratorium, wszystko jest skontrolowane przez sanepid, więc tutaj musimy pewne warunki spełniać.
1: Wy proponujecie tutaj takie profesjonalne podejście do żeglarstwa. Jest apel, jest musztra, jest wiele takich akcentów, które można właśnie w żeglarstwie spotkać na całym świecie.
5: Tak, zdecydowanie stawiamy też na to. Mamy doświadczonego prowadzącego, Robert Brysz. On tak naprawdę sam pomysł na scenariusz tych półkolonii jakby jest jego i on też, i tak samo my to też rozumiemy, że jednak żeglarstwo to przede wszystkim bezpieczeństwo, więc żeby stawiać te pierwsze kroki, dzieciaki muszą poczuć się pewnie, muszą poznać pewne zasady i właśnie ten apel, czy wszystkie te zachowania na wodzie, na łódkach, czy utrzymanie porządku po prostu sprawia, że te dzieci są bezpieczniejsze, ale też czują pewien respekt przed prowadzącym, co też ułatwia właśnie prowadzenie tej grupy.
1: Takie podstawy dyscypliny chyba dzieciom też przydadzą się.
5: Zdecydowanie jest to coś innego. Dzieci teraz wiemy, że mają dużo wolności i gdzieś właśnie dla nich jest to nowe. Takie zachowanie, w którym muszą stanąć na baczność, wciągnąć banderę do góry, wybić te przysłowiowe szklanki, to jest naprawdę coś dla nich nowego i widać, że robi to na nich wrażenie po prostu.
1: A czy dzieci mają, powiedzmy, taką dużą swobodę, jeżeli chodzi o używanie tych optymistów?
5: Tak, na początku zaczynają na pewno pod bacznym okiem naszego prowadzącego i tam nie ma mowy o większej dowolności, bo tak właśnie jak mówię, chodzi głównie o bezpieczeństwo, więc dzieciaki zaczynają pływać na pagajach, tam mają dokładne instrukcje. W miarę możliwości, w miarę nabierania umiejętności i tej pewności siebie, ta wolność jest coraz większa, ale zawsze jest pod kontrolą, ponieważ no musimy niestety zadbać o nich, niestety albo stety zadbać o nich właśnie tak, żeby oni wyszli stąd zadowoleni, uśmiechnięci, oczywiście dobrze się bawili, ale też jednak mimo wszystko, żeby nikt na tym nie ucierpiał.
1: Kiedy rozmawialiśmy poprzednio, sam też mówiłeś, że na taką półkolonię, no to już rodzice muszą być mocno zdecydowani i nie bać się puścić dzieci na wodę.
5: Jest dokładnie tak, już doświadczenie pokazuje, że jest parę osób, które gdzieś mają opór z tym, żeby wsiąść na tą żaglówkę, żeby samemu płynąć przy mocniejszym wietrze. Są to naprawdę pojedyncze przypadki, wtedy też oczywiście oni mają możliwość dalej adaptowania się, albo płyną motorówką z prowadzącym, żeby jeszcze poczuć się swobodniej na tej wodzie, albo płyną z bardziej doświadczonym kolegą, któremu lepiej już po prostu to wychodzi, tak żeby właśnie nikt nie musiał rezygnować z tych półkolonii. Szukamy alternatyw, w których gdzieś te dzieciaki będą czuć się pewnie.
1: Z tego co słyszałem, tutaj też różne widzę takie spory i lekkie konflikty między tymi dziećmi. O to, że komentują jeden drugiego
6: zachowanie i tak dalej, każdy ruch.
5: Konflikty są, oczywiście staramy się je załagodzić, ale jednak jest to miejsce, w którym musisz cały dzień spędzić z jedną osobą na łódce. Często nie znasz tej osoby, więc pojawiają się pewne sprzeczki, ale raczej są to drobnostki i dzieciaki dosyć szybko wyjaśniają między sobą tą sprawę. Jeśli jednego dnia skończą dzień na przykład obrażone na siebie, drugiego dnia przychodzą, przepraszają się, wiedzą, przemyśleli coś, ochłonęli, wracają i się przepraszają, więc ta atmosfera tutaj jest naprawdę dobra. Dzieciaki też właśnie mają te dodatkowe atrakcje, jakieś malowanie na przykład na kamykach, kredą, czy tworzenie tutaj jakichś takich różnych dodatkowych rzeczy, to czy właśnie skoki do wody, pływanie, to też sprawia, że ta integracja tu jest coraz większa i tak jak pierwszego dnia, jak gdzieś pojawiają się zgrzyty, to pod koniec tygodnia tak naprawdę już jest jedna zgrana paczka.
6: W takim razie, czy z dzisiejszej perspektywy można powiedzieć z całą pewnością, że za rok też takie półkolonie zorganizujecie?
5: Tak, półkolonie na pewno się pojawią, myślę, że nawet w większym zakresie, bo teraz w tym tygodniu tak naprawdę odbyły się 4 turnusy, a myślę, że postawimy na większą ilość gdzieś tam w przyszłym roku, więc trzeba śledzić te nasze media, tak samo właśnie dalej zachęcamy, bo jeszcze jest okazja, bo jeśli ten materiał w niedzielę teraz się pojawi, no to jeszcze od poniedziałku startuje ostatni turnus tych naszych żeglarskich półkolonii, więc zachęcamy do wejścia na tą naszą stronę AZS for Kids, czy na Facebooka AZS-u Politechniki Opolskiej, tam znalezienia informacji i tak naprawdę zapisy u nas trwają cały czas. Jeszcze są ostatnie wolne miejsca, więc tak naprawdę do poniedziałku rano jeszcze można się zdecydować i przyprowadzić dzieciaki tutaj do nas.
6: Jeszcze przychodzi mi do głowy a propos tych łódek. Skąd wy je macie?
5: Łódki kupiliśmy po prostu w większości. Część łódek jest używanych, część łódek jest nowych. Zostały po prostu przez nas zakupione.
6: Dzięki za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo.
4: Ja mam 9 lat i nazywam się Maciek.
7: Ja mam 11 lat i nazywam się Alex.
8: Ja mam 12 lat i nazywam się Igor.
6: Na początek powiedzcie mi, jak to się stało, że trafiliście na te półkolonie. Wy znaleźliście gdzieś informacje? Rodzice was do tego zachęcili?
4: Ja sam zachęciłam mamę i tatę, bo najpierw to było tak, że mój brat na nie poszedł na pierwszym turnusie, a potem ja.
7: Moi rodzice gdzieś znaleźli, bo szukali mi coś, żebym robił coś w lato, a nie tylko siedział w domu. No i znaleźli takie półkolonie i tak się na nich znalazłam.
8: Moi rodzice tak samo, po prostu szukali półkolonii.
6: Czwarty dzień tego turnusu. Czego nauczyliście się do tej pory?
4: Szaglować i robić sumę, robić ósemki i w ogóle zmieniać stery i no wszystko.
7: Różne węzły, nauczyliśmy się wiązać różne węzły, nauczyliśmy się pływać z wiatrem, tak żeby nie używać zbyt dużo razy wioseł, nie używać. No i to tyle chyba.
8: Tak samo, uczyliśmy się robić węzły, uczyliśmy się klarować łódki, porządkować, uczyliśmy się pływać z wiatrem, żeby nie pływać w martwej strefie, bo to jest, potem nie można wypłynąć.
6: W takim razie co było jak dotąd najtrudniejsze? Co wam sprawiło najwięcej problemów?
8: Chyba jak płynęliśmy i pierwszy raz mieliśmy żagle, bo nie wiedzieliśmy co zrobić.
7: Tak, na pewno pierwszy raz z żaglami, wtedy prawie nikt nie wiedział jak się posługiwać i pan nam musiał to kilka razy tłumaczyć.
4: Najtrudniej było założyć żagiel, bo to było bardzo trudne.
6: Myślicie, że pójdziecie dalej w tym kierunku? Będziecie dalej się uczyć żeglowania, czy taka półkolonia i wystarczy? Spróbować.

0: i lubię też, często jeżdżę na rowerze i lubię.
1: Ja lubię wszystkie sporty i wszystkie uprawiam, a najbardziej lubię spinaczkę.
2: To jeszcze powiedzcie mi na koniec, jak zachęcilibyście rówieśniczki, rówieśników do tego, żeby też wzięły udział w takiej półkolonii żeglarskiej?
3: Fajnie jest, można się nauczyć żeglować, można fajnie spędzić czas, popływać. Fajnie, polecam.
0: No ja tak samo też polecam, można się nauczyć żeglować. Są to przydatne informacje, jak się jest nad morzem albo na przykład chce się pływać na łodzi.
1: Ja bym powiedział jej, że na przykład kiedy będziesz dorosła, no to możesz wypłynąć tam, gdzie chcesz i nie musisz płacić żadnych pieniążków. Pomożesz mi swoją łódkę.
2: Jeszcze mi do głowy przyszło. W tym tygodniu mamy upały. Czy wam się taka pogoda tutaj podobała, podoba, czy męczy was to?
1: Bardzo, bo możemy sobie pływać, się strzelać pistoletami i jeszcze możemy skakać do wody, na główkę i na bombę.
0: Gorzej jest, jak taka jest pogoda, jak płyniemy na łodziach, ale jak się kąpiemy tutaj przy pomoście, no to jest fajnie.
4: Jest ciepło, ale jak się wejdzie do wody, to od razu jest ochłoda.
2: Jak mówił Jacek Olejniczak, można jeszcze spróbować zapisać dziecko na ostatni turnus Letniej Akademii Żeglarskiej. Na dziś tyle rozmów, do usłyszenia.

bardzo niepokojąca nazwa zespołu, który wykonuje tę piosenkę, którą gdzieś tam jeszcze sobie w tle państwo słyszą. Almost Monday, czyli prawie poniedziałek. Poniedziałek, którego to dzień, który, za którym nie przepadamy, natomiast na pewno wielu z nas czeka na jutro, szczególnie kibiców, dlatego że polscy lekkoatleci przebywają już w Birmingham, gdzie jutro rozpoczną się Mistrzostwa Europy. W 74-osobowej ekipie biało-czerwonych jest troje dyskoboli: Daria Zabawska, Weronika Muszyńska i Damian Rodziak. Oni spróbują nawiązać do sukcesów, jakie w czempionacie Starego Kontynentu odnosił Paweł Małachowski. Przypomnijmy, że on zakończył już karierę zawodniczą kilka lat temu, a szkoda. I teraz między innymi jest ekspertem i komentatorem lekkiej atletyki w TVP Sport i właśnie z tej perspektywy będzie śledził poczynania biało-czerwonych w Birmingham. My oczywiście będziemy im bardzo mocno dopingować. Mistrzostwa Europy w tym pięknym angielskim mieście potrwają od 10 do 16 sierpnia.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
2: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
3: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne.
3: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie.
4: Słuchają Państwo Polskiego Radia Opole na FM, w internecie i DA+. Dziś niedziela, 9 dzień sierpnia, zbliża się godzina 9. Przenosimy się do redakcji informacji.
5: Jesteśmy na miejscu, rozpoczynamy wiadomości poranne. Występ Andre Guilherme na Itaka Arenie w Opolu z sprawdzianem przed organizacją dużych imprez koncertowych. Latem w całej Polsce brakuje krwi. Najbardziej deficytowe są grupy z czynnikiem RH-. W sporcie wyjazdowa przegrana Odry w Niepołomicach oraz Iga Świątek w ćwierćfinale turnieju w Toronto.
6: Wiadomości Radia Opole.
4: Jacek Rudnik.
5: A rozpoczynamy od Komitetu Obrony Demokracji. Ten mobilizuje przeciwko antyukraińskim działaniom i w ponad 20 miastach w Polsce, także w Opolu, organizuje manifestacje. Nie bądź obojętny. Przewodniczący KODU Jakub Karyś wyjaśnia.
7: Nie może być naszej zgody na to, że ktoś w Polsce tylko dlatego, że ktoś inny mówi w innym języku, był dla niego nienawistny, był dla niego przemocowy.
5: Marsz przeciwko przemocy w Opolu wyruszy z Placu Wolności w południe. Z jego uczestnikami porozmawia Monika Matuszkiewicz-Biel.
6: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
5: Wrześniowy występ Andre Guilherme na Itaka Arenie w Opolu, sprawdzianym przed organizacją koncertów na tym obiekcie, o swoistym przetarciu szlaku, by organizować tam duże wydarzenia kulturalne, mówił na naszej antenie wiceprezydent miasta Łukasz Sowada. Jak wyjaśnił, takie też było założenie, by taki obiekt jak Itaka Arena służył nie tylko wydarzeniom sportowym.
8: Wymiar promocyjny jak najbardziej tak i też to, do czego dążyliśmy, czyli stworzenie przestrzeni nie tylko sportowej na naszym stadionie. To jest bardzo istotne, cieszymy się z tego tytułu, ponieważ tak komunikowaliśmy, tak planowaliśmy ten Stadion Opolski, aby nie był tylko miejscem wydarzeń sportowych, ale także właśnie wydarzeń artystycznych, kulturalnych. Cieszymy się, że tak duży koncert już we wrześniu zawita właśnie na Itaka Arenę.
5: Teraz Warszawa, wszystko już dopięte na ostatni guzik. Nad ranem na warszawskiej Wisłostradzie odbyła się próba przed defiladą Wojska Polskiego 15 sierpnia. Mimo wczesnej pory na trasie marszu wielu mieszkańców stolicy.
9: Na prawo! Chodź!
10: Najwięcej można teraz zobaczyć ze względu na to, że nie ma dużo ludzi. Co prawda trzeba było wcześniej stać, ale jest super.
11: Będzie
5: Święto Wojska Polskiego z defiladą na lądzie i także na morzu, tam również przygotowania 15 sierpnia.
6: Radio Opole. Pierwszy wybór dnia.
5: Latem w całej Polsce brakuje krwi. Najbardziej deficytowe są grupy z czynnikiem RH-. Stąd apel do dawców, by dzielić się tym, co najcenniejsze. Kobiety mogą oddawać krew 4 razy w roku, mężczyźni 6, przypomina Anna Kowalczyk z Centrum Krwiodawstwa z Radomia.
12: Dawcą krwi może zostać osoba dorosła w wieku od 18 do 65 lat, w dobrym ogólnym stanie zdrowia, ważąca powyżej 50 kg.
5: Honorowych dawców, jak się okazuje, nie trzeba specjalnie zachęcać do tego, aby pomagać.
13: Regularnie staram się 2-3 razy w roku jednak oddać.
14: Od jakiegoś czasu już planowałam oddawać krew, więc dzisiaj zdecydowałam.
15: Zacisnąć pięść, tak trzymać zaciśniętą.
14: Myślę, że pewnie komuś się przyda i pomoże.
5: Rocznie w polskich szpitalach, to już statystyka, do ratowania zdrowia i życia chorych jest wykorzystywana około 1,5 miliona jednostek krwi.
6: Światowe agencje informują.
5: Władze Nagasaki ostrzegają przed zwiększonym ryzykiem wojny z użyciem broni jądrowej. Takie słowa padły podczas uroczystości w 81. rocznicę zrzucenia bomby atomowej na to miasto. Protestują, krytykują i trochę też wyśmiewają pomysł urzędników. W Londynie rośnie sprzeciw wobec planów ograniczenia tzw. vertical drinking, czyli picia alkoholu na stojąco w pubach i zamawiania przy barach. Sprawa zrobiła się na tyle głośna, że włączył się w nią całkiem na poważnie brytyjski rząd.
6: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
5: 4 po 9.
6: w Radiu Opole.
0: Kuba Biel, dzień dobry. Francuz Louis Barre wygrał 6. etap kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Nowym liderem generalnej klasyfikacji wyścigu został 2. w sobotę Włoch Christian Scaroni. Po pokonaniu 125 km ze startem i metą w Bukowinie Tatrzańskiej 3. miejsce zajął Niemiec Marco Brenner. Na 23. miejscu finiszował Filip Gruszczyński, a 45. był Michał Kwiatkowski. W generalnej klasyfikacji Scaroni wyprzedza Barre, a na 3. miejscu jest Holender Bart Lemmen. Tych trzech zawodników dzieli zaledwie 5 sekund. Już dziś ostatni, 7. etap ze startem i metą w Wieliczce. To 12-kilometrowa jazda indywidualna na czas. Odra Opole bez punktów w 3. kolejce Betclic pierwszej ligi. Opolanie przegrali na wyjeździe z Puszczą Niepołomice 1-3. Choć spotkanie rozpoczęli znakomicie. Wynik już w 5. minucie otworzył Michał Felix, a jeszcze przed przerwą gospodarze odpowiedzieli 2 trafieniami. Po zmianie stron Puszcza dołożyła kolejnego gola i przypieczętowała wysokie zwycięstwo. Dla Odry Opole to 2. porażka w tym sezonie Betclic pierwszej ligi. Piłkarze MKS-u Kluczbork pokonali natomiast przed własną publicznością Górnika Bolkowice 2-1 w rozgrywkach piłkarskiej trzeciej ligi. W pierwszych 45 minutach meczu nie zobaczyliśmy bramek, a wszystkie najważniejsze boiskowe wydarzenia miały miejsce w drugiej połowie. Najpierw dla MKS-u strzelił Michał Maj, goście zdołali wyrównać, ale zwycięstwo przypieczętował Patryk Wiśniowski, wykorzystując rzut karny w 82 minucie spotkania. Mówi Łukasz Ganowicz, trener MKS-u Kluczbork.
11: Potrzebowaliśmy tego zwycięstwa, bo ta inauguracja nam nie wyszła i fajnie, że dzisiaj zmiennicy odwrócili moment meczu, bo mieliśmy bardzo ciężki moment w drugiej połowie i to, co zrobił Rachel, Czapliński, Wiśniowski, Nowak, który debiutował dzisiaj na poziomie trzeciej ligi, no to duże ukłony i szacun, że bo dzisiaj wygrała po prostu drużyna i to jest najlepszy dowód, to co mówię, że nie jak się zaczyna, jak kończy i ważne jest ten 18, 19, 20 zawodnik w kadrze tak samo jak ten pierwszy i dzisiaj ta druga linia no wygra mecz.
0: Zwycięstwo w tej kolejce zanotowała także Stal Brzeg, która pokonała 5-1 Ślęzę Wrocław. Zremisowała Polonianysa 2-2 z 2. drużyną Zagłębia Lubin. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju WTA w Toronto. W meczu 1/8 finału Świątek wygrała z Ukrainką Martą Kostiuk 3-6, 6-1, 6-2. Mecz trwał 2 godziny i 10 minut. Następną rywalką Polki będzie Rosjanka Diana Schneider, która w 1/8 finału pokonała Amerykankę Jessica Pegule 6-3, 6-3. I na koniec żużel Bartosz Zmarzlik zwyciężył w zawodach żużlowego Grand Prix Łotwy w Rydze, 8. rundzie Mistrzostw Świata. 2. miejsce zajął Brytyjczyk Robert Lambert, 3. był Australijczyk Brady Kurz. Dzięki zwycięstwu Zmarzlik objął prowadzenie w generalnej klasyfikacji. 2. jest Kurz, 3. Lambert. Następne zawody 12 września w Wojens.
6: Pogoda.
4: Temperatura na razie utrzymuje się na poziomie 16 stopni Celsjusza na termometrach, natomiast synoptycy podają, że ta odczuwalna to już w okolicach 20 stopni. Ciśnienie wynosi 1023 hektopaskale. Jeżeli chodzi o wiatr, to jest cisza. W najcieplejszym momencie dnia nawet 30 stopni.
6: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Trick Me i Kalis na antenie Radia Opole. Marcin Kobza za konsoletą realizatora. Przed mikrofonem Adam Wojek. Poranny program naszej rozgłośni do godziny 11, ale oczywiście zapraszamy do spędzenia całego dnia z Radiem Opole, dlatego że tematów i muzyki nam nie zabrakło.

0: Reklama.
1: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
2: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
0: Po reklamie.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: Shake It Off, Taylor Swift. Dwa koncerty na Stadionie Narodowym, oba wyprzedane. To świadczy o klasie i popularności artystki. A Taylor Swift taką właśnie jest, która wyprzedała dwa koncerty na Stadionie Narodowym. Nie jedyna, bowiem w podobny sposób było z Dawidem Podsiadłą czy z Sanach, ale też zagranicznymi gwiazdami takimi jak Metallica, czy koncert, na którym także ostatnio byłem w Warszawie na Stadionie Narodowym, czyli ormiańsko-amerykański zespół metalowy System of a Down. No, naprawdę świetnie zabrzmieli i muszę odwołać tutaj moje niegdyś twierdzenie, że Stadion Narodowy jest studnią, na której nic nie słychać. Okazuje się, że jednak słychać, bo dobry dźwiękowiec nad tym popracował. Szanowni Państwo, w tej godzinie, a mamy 19 minut po godzinie 9, na pewno dowiemy się, co też takiego śpiewał Joe Cocker. Będziemy także odwiedzać przepiękną Florencję, a także posłuchamy dużo dobrej muzyki. Na przykład Margaret, ja poznałem ją w roku 2014 i wiem, że ona śpiewała już nieco wcześniej, ale pamiętam doskonale finał Mistrzostw Świata w katowickim spotku w siatkówkę, kiedy to zostaliśmy mistrzami świata i ona wtedy zaśpiewała swój wielki hit Thank You i no, zrobiła tam wtedy wielką furorę. Margaret także jest artystką, która wypełnia hale koncertowe. Dużo swoją drogą tych koncertów gra i jest bardzo popularna. Sporo muzyki, sporo ciekawych, interesujących tematów. To wszystko w przeciągu całego dnia w Radiu Opole, a teraz prawie 20 minut po 9.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: Są takie zespoły, są takie piosenki, takie melodie, że nie musisz zaglądać w tak zwany biogram zespołu i od razu wiesz, że są ze Stanów Zjednoczonych. Tak jest w przypadku Train z utworem 50 Ways to Say Goodbye, czyli 50 sposobów na powiedzenie do widzenia. 2012 rok, czyli 14 lat już ten utwór na rynku i nadal gości na listach rozgłośni radiowych. Bo muszę przyznać, że to jest bardzo interesujący zespół i od razu słychać, że są to młodzi Amerykanie, którzy stwierdzili, że będą tworzyć pobrokową muzykę. Wydaje mi się, że podobnie jest ze Szwedami, że od razu wiemy, co jest szwedzką produkcją. Mój serdeczny przyjaciel kiedyś ukuł taką teorię, że każdy Szwed rodzi się z genem Abby, że każdy Szwed ma w sobie melodię i każdy, który tworzy muzykę dla swoich fanów, tworzy ją w najbardziej melodyjny sposób i faktycznie tak jest, bo nawet zespoły metalowe, te nawet bardzo ciężko grające w Szwecji, mają bardzo dużą dozę melodii. Ale my nie o Szwecji, nie o Stanach Zjednoczonych teraz, a przeniesiemy się na Półwysep Apeniński, bowiem pomówimy o Florencji, przepięknym mieście, w którym jeszcze nie byłem, ale znam kogoś, kto był, parafrazując cytat z jednego z polskich filmów. Zostaje przynajmniej na 3 noce i zwiedza nie tylko historyczne centrum miasta. O takiego turystę zabiega Florencja. Od 2 lat miasto realizuje program zrównoważonej turystyki, ograniczając między innymi najem krótkoterminowy i ruch w ścisłym centrum miasta.
2: To z jednej strony walka z nadmiernym ruchem turystycznym w ścisłym centrum, a z drugiej zachęcanie do odwiedzin miasta na innych zasadach. Celem jest także ochrona mieszkańców i dziedzictwa kulturowego. Jeśli chodzi o samych turystów, to miasto chce, by przyjeżdżali na dłużej, a najlepiej, żeby wracali. Pracujemy nad rozwojem wybranych segmentów turystyki. Mam na myśli m.in. turystykę ślubną. Osoby, które chcą się pobrać w naszym mieście, mogą tu zostać na przykład przez tydzień wraz z rodziną i przyjaciółmi. Stawiamy również na turystykę kongresową, czyli gości przyjeżdżających do Florencji na kongresy i wydarzenia o charakterze naukowym lub akademickim, mówi Jacopo Vicini z florenckiego ratusza. A przed wakacjami miasto rozszerzyło ograniczenia dotyczące nowych najmów krótkoterminowych. Obejmą one także wybrane dzielnice poza historycznym centrum. Florencję co roku odwiedza prawie 16 milionów turystów. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
1: To naprawdę sporo, szanowni państwo. My przeniesiemy się teraz troszkę do Stanów Zjednoczonych, troszkę do Wielkiej Brytanii, a także troszkę do Opola. Dlatego, że za parę chwil na naszej antenie cykl Katarzyny Zawadzkiej, co oni śpiewają, a na warsztat zostanie wzięty jeden z utworów znakomitego wokalisty z tą taką charakterystyczną chrypą. Chodzi o Joe Cockera, który między innymi zagrał koncert na festiwalu Woodstock w roku 1969. Ale zanim to nastąpi, to jeszcze One Republic.

0: co oni śpiewają? To sprawdza dla nas Marek Tkaczyk ze Szkoły Językowej Spikadelik w rozmowie z Katarzyną Zawadzką.
1: Zaczynamy kolejną mini lekcję języka angielskiego. Blow away, czyli zachwycić. Takie sformułowanie nam towarzyszyło i można na przykład powiedzieć tak: this restaurant will blow you away, czyli ta restauracja cię zachwyci.
2: Dokładnie tak. Pamiętasz, jak w czasie przeszłym to blow?
1: Blue away.
2: Kolor. Blue. It blew me away. Czyli totalnie mnie zachwyciło jakieś, powiedzmy, wydarzenie, koncert i tak dalej. To była Sophie Alice Baxter. A my przechodzimy do legendy. Legendy takiej ciekawej, bo legendy muzycznej człowieka, który potrafił tak wykonywać covery utworów, że nikt tego tak nie potrafił zrobić i bardzo często jego covery jakby przewyższały oryginał. Joe Cocker, bo tu o nim właśnie mowa, tak jest nazywany bardzo często mistrzem coverów. W swojej historii ten taki największy przebój jego, to był przebój Beatlesów, który w przypadku Beatlesów nie okazał się takim dużym hitem, ale jak Joe Cocker to zaśpiewał, mowa o piosence With a Little Help from My Friends. Nie wiem, czy to kojarzysz, na pewno kojarzysz Stranger Things, serial. On jakby jest bazował trochę na takim serialu z lat 80. Wonder Years, czyli Cudowne Lata. I on, ten serial się zaczynał tą piosenką With a Little Help from My Friends. I to elektryzowało po prostu wszystkie domy w latach 80. w niedzielne popołudnie, jak ta piosenka leciała. Wszyscy schodziliśmy z podwórka, żeby obejrzeć kolejny odcinek. Tak,
1: taka była kiedyś siła telewizji.
2: Tak. Ale też powiem ci, widzisz, dlaczego producenci Stranger Things wrócili do tego konceptu? Czyli grupki chłopców, którzy gdzieś tam w tych latach dawnych 80., gdzie ten klimat jest taki niesamowity, magiczny, coś tam razem robią i trochę łobuzują i coś tam fajnego z tego wychodzi. Warto sobie wyszukać The Wonder Years, bardzo fajny serial. Joe Cocker, nawet, słuchaj, była taka sytuacja z tymi Beatlesami, że on wykonał With a Little Help from My Friends na festiwalu w Woodstock w 69. I po tym, co się tam wydarzyło, publiczność oszalała i tak dalej. Nawet Beatlesi sami wysłali do niego depesze, bo to były takie czasy, że się nie wysyłało SMS-a. Wysłali do niego depesze z gratulacjami, że coś takiego zrobił z ich piosenką. Także niesamowity człowiek, który niestety odszedł jakiś czas temu, ale muzyka została i to jest fajne, magiczne o niektórych wykonawcach, że ta muzyka zostaje i dalej się jej fajnie słucha. Mamy piosenkę Have a Little Faith in Me, czyli że pyta kogoś, prosi, żeby ktoś miał w niego wiarę, żeby wierzył w niego mocniej. I tu się pojawia coś takiego.
1: Throw sparks.
2: Co to jest spark?
1: To jest iskra.
2: Świetnie.
1: Czyli throw? Zniecić iskrę.
2: Tak. Ale to throw to rzucić, tak? Czyli to jest tak jakby, wiesz, jest zupełnie ciemno w pokoju i ktoś jakby rzuca iskrę i nagle rozjaśnia ten pokój. Tak można metaforycznie troszkę wytłumaczyć znaczenie tego wrażenia. Throw sparks. Tak to w zdaniach wygląda.
1: Her smile threw a spark into the room, czyli że jej uśmiech rozjaśnił pokój. Albo good music can throw a spark into your day, czyli że dobra muzyka może rozświetlić twój dzień.
2: I tu się zdecydowanie zgadzam. Czasami jest tak, że mi z rana muzyka robi dzień, jeżeli ta prawidłowa się pojawi w moich uszach. W piosence Joe Cockera pięknie to jest napisane i zaśpiewane.
1: When the road gets dark and you can no longer see, let my love throw a spark. Czyli, że kiedy droga staje się ciemna i nic nie możesz dostrzec, weź moją miłość, czy potraktuj moją miłość jako rozświetlenie.
2: Tak, pozwól, żeby moja miłość tą iskrę wrzuciła do ciemnego pokoju. Także fajnie, tak metaforycznie wszystko powiedziane. Z Joe Cockerem jest też fajna sytuacja, jak sobie patrzymy na niego, jak on śpiewa. Z niego się bardzo, bardzo długi czas naśmiewano trochę, że on scenicznie sobie trochę nie radzi. On ma takie troszeczkę spazmatyczne ruchy, jak zobaczymy, jak śpiewa. I niektórzy się zastanawiali, czy to z czegoś wynika, czy z jakiejś dolegliwości i tak dalej. On w pewnym momencie to wszystko zdementował i wytłumaczył, że nigdy nie nauczył się grać na żadnym instrumencie. I jak śpiewa, to jakoś tak czuję, że chciałby naśladować to granie na gitarze i na pianinie. I jak sobie go zobaczymy w teledyskach, szczególnie w tym, to jest takie zupełnie inne. To jest taka osobowość sceniczna, która ruchy ciała ma zupełnie inne niż wszyscy inni. I to było takie bardzo rozpoznawalne. Polecam też teledysk zdecydowanie. Joe Cocker śpiewa Have a little faith in me. I to wyrażenie, Kasiu, to
1: throw a spark.
2: Czyli
1: wzniecić iskrę, rozświetlić coś.
2: Rozświetlić sytuację czy jakieś miejsce. Zapraszamy.
1: To słuchamy. When the road gets dark

0: Państwo Radia Opole na FM, w internecie i DAB+. Dziś niedziela, słoneczna, piękna, 9 dzień sierpnia. Warto wybrać się gdzieś nad wodę, warto wypocząć. Oczywiście z Radiem Opole. My zbliżamy się do godziny 10, a to czas, by przenieść się do redakcji informacji.
1: Na Zamku Piastów Śląskich Brzegu finałowe atrakcje Brzeskich Dni Fantastyki. Zainteresowanie jest ogromne. W opolskim zoo rozpoczyna się ostatni dzień weekendu z lwami angolskimi. Atrakcje do godziny 18.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Prezentuje Jacek Rudnik.
1: A rozpoczynamy od nielegalnych imigrantów w okolicach Obornik, to Wielkopolskie, którzy postawili na nogi policję z dwóch powiatów. Wczoraj około 18.30 służby dostały zgłoszenie o incydencie na lokalnej stacji paliw. Szczegóły akcji zna Grzegorz Ugarek.
3: Dwaj obcokrajowcy podróżujący dwoma pojazdami zgłosili, że 9-osobowa grupa innych cudzoziemców, która wyszła z pola kukurydzy, zwróciła się do nich z prośbą o podwiezienie na polsko-niemiecką granicę. Kierowcy mieli odmówić, wówczas mieli spotkać się z agresją, a grupa miała im odebrać kluczyki do samochodów i oddalić się w kierunku pola kukurydzy. Za 9 obcokrajowcami ruszyła szeroko zakrojona obława. W efekcie do godziny 23.40 całą dziewiątkę, jak się okazało, obywateli Afganistanu zatrzymano w okolicach Obornik i pobliskich lasach.
1: Gra terenowa, strefa zabaw dla najmłodszych. W opolskim ogrodzie zoologicznym rozpoczyna się ostatni dzień weekendu z lwami angolskimi. Jego celem jest przybliżenie, bliższe poznanie Atosa i Portosa, którzy mieszkają w opolskim ogrodzie. Z uczestnikami tych sobotnich jeszcze wydarzeń rozmawiała Katarzyna Dorostochnia.
4: Udało się zobaczyć
5: Atos i Portos. Tam leżą dalej.
4: Żeby po prostu spędzić miło czas z dziećmi.
6: Namalowałam lwy na sawannie. Mają długą grzywę, ogon, są duże.
7: To wiemy, że około 180 kg waży każdy z nich i że zjadają około 4 do 6 kg mięsa dziennie. To jest bardzo dużo.
1: O te lwie atrakcje w opolskim ogrodzie zoologicznym właśnie się rozpoczynają i potrwają dziś do godziny 18.
2: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
1: Ponad 500 osób bierze udział w Brzeskich Dniach Fantastyki. Głównym punktem weekendowej imprezy jest Zamek Piastów Śląskich. Na uczestników czeka kilkadziesiąt wydarzeń, w tym panele dyskusyjne, warsztaty czy turnieje. Uczestnicy wydarzenia powiedzieli naszemu reporterowi, że nawet w dobie smartfonów czy sztucznej inteligencji fantastyka wciąż cieszy się ogromnym zainteresowaniem.
8: Gry planszowe zyskują bardzo na popularności, tym bardziej, że teraz są coraz bardziej zaawansowane, bardzo ładne graficznie rozbudowane, wiele ludzi z tego korzysta.
9: Łączymy pokolenia i bawimy się bardzo dobrze. Wnuczka przyjechała z zagranicy, także chcemy miło spędzić czas.
10: To są akurat figurki z zestawu do gry Dungeons and Dragons.
11: Co wakacje trzeba podróżować między miastami ze znajomymi i odkrywać nowe miejsca.
1: No to jeszcze Białystok, jedno z nielicznych miast w Polsce, gdzie w środku lata można pojeździć na łyżwach. Całkiem na poważnie. Takie miejskie atrakcje na lodowisku tam właśnie przygotowano. Taką formę ucieczki od bardzo wysokich temperatur chwali sobie coraz więcej mieszkańców.
11: Łyżwy to jest moja pasja i uwielbiam na nich jeździć, a nie byłam przygotowana, nie wiedziałam, że będzie otwarte. Ja przyszłam i wielką chęcią poćwiczę sobie.
12: Ja też bardzo lubię łyżwy i to, że jest taka możliwość, to jest bardzo fajna odskocznia od tych upałów ciągłych i sportów letnich. Bardzo chciałam latem przyjść na łyżwy i cieszę się, że jest w ogóle taka możliwość u nas w Białymstoku.
1: Mieszkańcy Kłodnicy zdecydują, jak będzie wyglądać nowy kort tenisowy, który powstanie przy ulicy Jasnej w sąsiedztwie miejscowego placu zabaw. Otwarte spotkanie informacyjne w sprawie inwestycji, która będzie realizowana w ramach budżetu obywatelskiego, rozpocznie się w poniedziałek o 17 w siedzibie Rady Osiedla Kłodnica. Mieści się przy Kłodnickiej 38.
2: Światowe agencje informują.
1: Niemiecki koncern RWE otrzyma ponad $1 miliard od amerykańskiego rządu za rezygnację z budowy farm wiatrowych, które miały powstać u wybrzeży Kalifornii i Luizjany. Ugoda to efekt presji ze strony amerykańskiego przywódcy Donalda Trumpa, który jest przeciwnikiem odnawialnych źródeł energii. To nią właśnie Diego Maradona strzelił legendarną bramkę nazywaną ręką Boga. Piłka z meczu Argentyny z Anglią z Mundialu 86 roku trafi na sprzedaż. Licytacja organizowana przez dom aukcyjny z Teksasu odbędzie się od 21 do 23 sierpnia. Cena wywoławcza 2,5 miliona dolarów, ale w ocenie ekspertów piłka może osiągnąć cenę czterokrotnie wyższą. Wiadomości o 11 zapraszam. Między innymi kolejarz Opole jedzie dzisiaj u siebie ze Speedwayem Kraków. Początek emocji dla entuzjastów czarnego sportu 16.30.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Oczywiście zaglądamy do tego, co dzieje się w pogodzie. Wiatr przyspieszył, wieje z prędkością 6 km na godzinę z południowego wschodu. Temperatura na termometrach to 19 stopni Celsjusza. Tutaj w Opolu przy Strzelców Bytomskich, ale synoptycy mówią, że odczuwalna to 22 stopni Celsjusza. Ciepło dzisiaj będzie, choć chmury mają się również pojawić, to o opadach na razie ani słowa. W najcieplejszym momencie dnia temperatury dojdą do 30 kresek.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Street of Dreams, zespół U2, a my rozpoczynamy ostatnią godzinę porannego programu. Marcin Kobza, Adam Wołek. Jedziemy.

0: Radio Opole. Chwila dla ciebie.
1: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz to mów.

0: Reklama.
1: Maturzysto, zacznij studia taniej. Tylko do końca sierpnia tegoroczni maturzyści zapłacą zaledwie 1200 zł za pierwszy semestr studiów na Akademii Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Wybierz praktyczne kierunki odpowiadające potrzebom rynku i ucz się od doświadczonych praktyków. Zdobywaj kwalifikacje cenione przez pracodawców, rozwijaj się w przyjaznej atmosferze i płać mniej. Studiuj po swojemu i osiągaj więcej. Rekrutacja trwa. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
0: Po reklamie.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: Kwartet DJ-ów Skygo na czele. Takie oto piękne melodie nam serwuje o poranku, 14 minut po godzinie 10. Szanowni Państwo, w tej godzinie przeniesiemy się także jeszcze do Chorwacji, dlatego, że jest to kraj, który jest bardzo częstym celem podróży naszych rodaków. Bardzo popularny turystycznie i to niezależnie od tego, do której tak zwanej żupani pojedziemy, czy będzie to Dalmacja, czy będzie to Istria, wszędzie tam spotkamy pełno naszych rodaków. Jest to bardzo atrakcyjny, piękny również region, ale są też pewne obostrzenia, których trzeba tam przestrzegać, szczególnie w rejonie imprezowej Makarskiej, także za parę minut tam będziemy. Powiemy także sporo na temat tego, jak spędzać czas kreatywnie i aktywnie. Wszystko oczywiście w przeciągu tej ostatniej godziny programu Weekend z Radiem Opole. My zostajemy do 11. Artur Rojek umili nam teraz czas, a potem m.in. Kat Seje, także muzycznie będzie ciekawie.

0: Kasia Sienkiewicz, Zimne ognie. Nie byłoby ich teraz widać na niebie, szanowni państwo. 22 minuty po godzinie 10. Nasz program oczywiście poranny do godziny 11. Wiele miast zdecydowało się na wprowadzenie ograniczeń w sprzedaży alkoholu. Jedni uważają, że jest to dobra decyzja, inni uważają, że jest to zła. Ja w sumie nie mam zdania na ten temat, ale okazuje się, że nawet kurorty turystyczne zaczynają postępować w ten sam sposób. Tak postąpiło Opole, tak postąpiło Warszawa, wiele innych miast w naszym kraju, a pierwsze miasto w Chorwacji, które zdecydowało się na taki krok, to adriatycki kurort Makarska i ograniczy on nocną sprzedaż alkoholu w sklepach. Decyzję podjęła już Rada Miejska, a nowe przepisy obejmują całe miasto.
1: Alkohol i napoje go zawierające nie będą mogły być sprzedawane w sklepach, piekarniach, kioskach i podobnych punktach między 21 a 6 rano. Ograniczenie nie dotyczy restauracji, barów ani innych lokali gastronomicznych. Godziny pracy sklepów pozostają bez zmian. Władze makarskiej tłumaczą decyzję problemami, które nasilają się w sezonie turystycznym. Chodzi przede wszystkim o nocne imprezy na ulicach, hałas, zakłócanie porządku, pozostawianie śmieci oraz niszczenie przestrzeni publicznej, szczególnie w historycznym centrum miasta i w rejonie plaż. Samorząd podkreśla, że ograniczenie ma być narzędziem lepszego zarządzania turystyką i ochrony jakości życia mieszkańców. Decyzja makarskiej jest częścią szerszej debaty w Chorwacji o skutkach masowej turystyki i zachowaniach części odwiedzających. Zgodnie ze zmianami w prawie krajowym, samorządy otrzymały możliwość samodzielnego ograniczania nocnej sprzedaży alkoholu, jeśli uznają, że wymaga tego interes publiczny. Podobne rozwiązania rozważają także inne popularne miasta turystyczne, m.in. Split i Zadar. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: A my za chwilę dowiemy się, jak spędzać czas kreatywnie i aktywnie. Żaneta Plotnik-Krumpiec już na posterunku.

0: Słuchaj mnie.
1: Kreatywnie i aktywnie.
0: W cyklu Kreatywnie i aktywnie dzisiaj będzie o tańcu, śpiewaniu ludowym. Czasami takie tematy powracają w naszym cyklu, bo rzeczywiście folkowość, ludowość jest coraz bardziej popularna, ale wśród dzieci to przede wszystkim świetna, dobra zabawa i do takiej zabawy dzisiaj będziemy zachęcać. W naszym studiu pani Beata Kozioł, instruktorka Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Większyce. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Pani Beato, dzisiaj będziemy zachęcać do tego, żeby dzieci zgłosiły się do Was, żeby mogły wspólnie potańczyć, pośpiewać. Jak wyglądają takie zajęcia w roku szkolnym? Jak to wygląda? To jest raz w tygodniu, dwa razy? Jakie tam macie zabawy?
2: Ja będę zachęcać nie tylko dzieci, ale ja będę zachęcać również rodziców.
0: A macie takie połączenie, że dzieci i rodzice?
2: Rodziców zapraszam serdecznie do zespołu Komorno, w którym sama tańczę, a dzieci zapraszam oczywiście do zespołu Większyce. Ale chciałam powiedzieć, że zachęcam rodziców też pośrednio, żeby zachęcały swoje dzieci, bo trudno czasami dzieciom samym wybrać jakby ten kierunek, a rodzice są bardziej świadomi tego, co dzieci potrzebują. A rzeczywiście tańcząc w zespole ludowym, dziecko rozwija się bardzo pozytywnie, bardzo na plus, ponieważ to jest związane z ruchem, z wyjazdami, ze spotkaniami z różnymi dziećmi. Dzieci znajdują się w różnych sytuacjach. Rozwijają się ogólnie, rozwijają swoją komunikatywność, rozwijają się ogólnie fizycznie. Przede wszystkim odrywają się od telefonów, od laptopów, od internetu. Tutaj widzę duży plus. Dlatego zachęcam rodziców, żeby namawiały dzieci, żeby się zapisały do naszego zespołu.
0: Może teraz zaczniemy trochę od końca. Co w Pani przypadku sprawiło, że ten taniec ludowy, bo sama cały czas Pani tańczy, co sprawiło, że cały czas właśnie Pani funkcjonuje w takim środowisku tanecznym, śpiewaczym? Co jest w tym takiego wyjątkowego? No bo to jest chyba najpiękniejsze, kiedy i rodzice, i też Pani jako instruktor przez przykład Pani pokazuje, że Pani tańczy, Pani wychodzi na scenę i nie ma lepszego po prostu przykładu, bo to właśnie daje taki przykład, że ta Pani też zmaga się z tym stresem, z pamięcią, bo to trzeba wszystko zapamiętać. Tak. I to jest przykład właśnie. Ale co jest w tym takiego wyjątkowego, że to jednak ta scena cały czas pociąga?
2: No, powiem szczerze, że mnie od dziecka scena pociągała. W moim przypadku to było tak, że od dziecka, od szkoły podstawowej uczestniczyłam w zajęciach baletu, w ognisku baletowym, w szkole muzycznej w Kędzierzynie. I tam prowadziła te zajęcia pani, która była kiedyś tancerką, była baletnicą. I to mi się tak podobało. Ja od dziecka lubiłam oglądać balet. Jak widziałam w telewizji jakieś programy z baletem, to oczywiście byłam pierwsza przy telewizorze. Moi bracia oczywiście, co ty tam oglądasz? Ja mówię, mi się to podoba. No i pani, która prowadziła zajęcia, była naszą sąsiadką i zaprosiła mnie do swojej grupy właśnie w szkole muzycznej, do tego ogniska baletowego, gdzie naprawdę byłam przeszczęśliwa, że mogłam tam tańczyć, że mogłam tam poznawać i taniec klasyczny, i taniec ludowy, i taniec taki rozrywkowy. I to mnie jakby

0: idolem, bardzo się, bardzo pięknie uczyła, bardzo piękne choreografie tworzyła. No szczęśliwa byłam, że mogłam tam uczestniczyć w tych zajęciach. W tej chwili tańczę w zespole, zespół pieśni tańca Komorno i jednocześnie prowadzę tą dziecięcą grupę w Większycach. No uważam, że jest to świetna, świetny sposób na spędzanie czasu, ale nie tylko, bo to jest coś, co kocham, co powoduje, że moje życie jest pełniejsze, ponieważ no, pracuję jako księgowa i to jest chyba trochę nietypowe dla osoby, która tak bardzo się angażuje w kulturę, ale dla mnie to jest właśnie taka odskocznia. Odskocznia od tej pracy, która jest dość taka wymagająca, monotonna troszkę. I właśnie popołudniami mogę się realizować w tych zespołach.
1: Wydaje mi się też, że to może być zaletą, że na co dzień pani też pracuje jakby w innej profesji, bo jednak przychodzi pani do dzieci z taką po prostu świeżą energią, z zapałem. Tak samo jest to dla pani pasją, jak dla tych młodych, jak dla dzieci. I wydaje mi się, i też miałam przyjemność to obserwować, że pani te występy przeżywa razem z dziećmi. To wy jesteście po prostu w tym razem. Ale kiedy obserwuje pani dzieci, te najmłodsze zwłaszcza, to też gdzieś widzi pani podobne emocje jak u siebie, kiedy pani była dzieckiem, ten taki rodzaj tego szczęścia, tej pasji. Ja o tym też mówię chyba ze swojej perspektywy, no bo też całe życie jakby zajmowałam się sztuką i akurat to było śpiewanie i to sprawiało mi radość, ale jakby, no właśnie, i kiedy pracowałam też z dziećmi, to bardzo często wydawało mi się, że jestem w stanie zrozumieć tego młodego człowieka, dlatego że to jest podobny rodzaj takiej radości, szczęścia, tej pasji, tego spędzania czasu. Czy te sprawy, one się nie zmieniają z wiekiem?
0: Myślę, że nie.
1: Że to jest cały czas, prawda?
0: Ja widzę tę pasję taką właśnie podobną do mojej. Te emocje są podobne do moich. Ja widzę siebie w tych dzieciach. Jeszcze wcześniej rozmawialiśmy o tym, że te dzieci jednak widzą we mnie tą pasję.
1: O, właśnie.
0: I jak często się zdarza tak, że czasami się zdarza tak, że jesteśmy na jednym występie, na jednej imprezie, właśnie dorosła grupa zespół Komorno i moje dzieci z Większyc. I podoba mi się, że te dzieci patrzą się, obserwują, one nawet tańczą pod sceną, jak my tańczymy na scenie. Także no, widzę, że one się cieszą, że one właśnie mają te podobne emocje. I myślę, że taki rodzaj emocji to zostaje chyba na całe życie. To tak jak u mnie. Bardzo, bardzo bym chciała, żeby widzieć kiedyś właśnie te dzieci, tych moich wychowanków, że jednak gdzieś tam im to zostanie i że będą szli w tym kierunku.
1: No z jednej strony tak fajnie, kiedy też zawodowo na przykład się dzieci rozwijają w tym kierunku, ale wydaje mi się, że można na to też tak popatrzeć bardzo uniwersalnie, prawda? Że jednak te doświadczenia takiego bycia na scenie, współpracy, integracji, podróżowania, odwiedzania różnych miejsc, prawda, takich, też takiej komunikacji, to też zostaje na całe życie, jak komunikować się w zespole, bo tutaj też bardzo ważną zasadą w takim zespole pieśni i tańca jest współpraca i to, że jedna osoba ma wpływ na drugą, tak jest? Na czym polega ta współpraca?
0: Jest, oczywiście, ja widzę tą współpracę dzieci. Na występie potrafią sobie podpowiadać.
1: O właśnie.
0: Pomagają sobie. Jeżeli nawet coś się wydarzy, to one nie wytykają, nie mówią, że o, ty się pomyliłaś. Nie, one próbują właśnie wybrnąć z sytuacji.
1: Ale to też jest taki rodzaj edukacji, nie? Tak. Bo o tym trzeba mówić, o tym trzeba... Dzieciom trzeba pokazywać taką drogę i właśnie ten przykład, że to nie jest wytykanie, tylko wsparcie, tak. Uczenie takich dobrych nawyków, takiej współpracy. To też mówimy o tych zaletach takich różnych dla rodziców, którzy się zastanawiają, bo wydaje mi się, że dla dzieci z jednej strony scena, ale ten fajne spędzanie czasu, prawda?
0: Oczywiście.
1: Bo to całe zaplecze, jak to wygląda? Jedzie taki wesoły autobusik i one mają swój świat, prawda?
0: Dokładnie.
1: Jak wygląda taki świat?
0: Ojej, jak jechaliśmy na festiwal

0: tamtym roku, czy to było 2 lata temu, już nie pamiętam, ale jechaliśmy do na wschód, na festiwal taki ogólnopolski i dzieci podczas jazdy śpiewały całą drogę, wyśpiewały nasz cały repertuar, wszystkie piosenki śląskie, wszystkie piosenki naszych tańców narodowych. I jak już zabrakło naszych piosenek, to śpiewały dalej różne popularne piosenki. Widać było to z życia. Do Łańcuta jechaliśmy. Jechaliśmy na festiwal do Łańcuta i po drodze właśnie dzieci śpiewały całą drogę, cały nasz repertuar.
1: Ale to się dzieje teraz, kiedy w dobie tego, że mamy przecież te nowe technologie, smartfony, dzieci jednak potrafią jakby spędzać ten czas po prostu ze sobą i razem działać, bo tak można powiedzieć, prawda?
0: Dokładnie, no i to widać właśnie, przychodzą nieraz dzieci do zespołu bardzo takie zamknięte w sobie. Przychodzą i tak naprawdę nie wiedzą, czy one chcą, czy one zostaną. Jeden chłopczyk powiedział mi: Pani Beato, ja przyszedłem do zespołu tutaj na próbę, ale ja nie wiem, czy ja zostanę, bo jak mi się spodoba, to ja będę chodził, ale jak nie, no to nie wiem. No i przyszedł na pierwszą próbę, po czym przyszedł na drugą próbę i na kolejne i żadnej próby nie opuścił. Może mu się zdarzyło raz czy dwa, ale są właśnie dzieci, które się tak wejdą całym sobą w tą grupę i widzę te relacje między dziećmi. One się zacieśniają, te dzieci się otwierają na siebie, na mnie, bo też czasami jest tak, że dziecko nie wie, czy może ze mną porozmawiać, czy nie. No ale ja lubię rozmawiać z dziećmi, ja lubię pracę z dziećmi i chyba one to czują, bo naprawdę nie ma w tej chwili dzieci, które są zamknięte w sobie. One przychodzą, rozmawiają, one między sobą rozmawiają. Nieraz trudno je zagonić do próby, bo rozmawiają po kątkach między sobą o różnych swoich sprawach.
1: A jak zrobić ten pierwszy krok, jeśli chodzi o rodzica, jeśli o dziecko? Jak zachęcić? Bo czasami wydaje mi się, że najważniejszy jest ten pierwszy krok.
0: Tak, ten krok pierwszy jest najważniejszy. To trzeba się przełamać i przyjść po prostu na taką próbę. Bo wydaje mi się, że niektóre dzieci może się boją. Boją się, że przyjdą i że nie będą umiały tańczyć, nie będą umiały śpiewać. Ale ja uważam, że nie ma czego się bać. I dobra wiadomość jest taka, że my nie oczekujemy od dzieci jakiegoś doświadczenia tanecznego, jakichś walorów wokalnych. My chcemy, żeby te dzieci po prostu przyszły, one się wszystkiego nauczą. Tutaj jest ważna chęć dziecka, rodzica, bo to zawsze współgra, bo dzieci potrzebują jednak w tym wieku wsparcia rodziców. Ja uważam, że takie wsparcie jest bardzo ważne i widzę, że jak te dzieci w zespole mają te wsparcie, a często właśnie mają, to one zostają, to one przychodzą, one chętnie tańczą, one widzą te zalety.
1: Dużo zalet, a zatem, drodzy słuchacze, zachęcamy, bo całe wakacje trwa rekrutacja. Odnajdźcie panią Beatę Kozioł, ale w internecie też macie swoją stronę na Facebooku. Dziecięcy zespół pieśni i tańca Większyce. O, taki tytuł, zapamiętajcie i zapisujcie swoje dzieci, bo fajnie można pojeździć na festiwale, powystępować, potańczyć, przede wszystkim miło spędzić czas i po prostu poznać fajnych ludzi. Pani Beato, bardzo dziękuję.
0: Ja również bardzo dziękuję i zachęcam.
1: A ja, drodzy słuchacze, nie byłabym sobą, gdybym nie zaprosiła Was dzisiaj do Muzeum Wsi Opolskiej, do opolskiego skansenu. Radio Opole też tam będzie, nawet ja tam będę. Oczywiście ja szczególnie Was zapraszam na 14:30, bo tam będą takie animacje, śpiewanki właśnie związane z muzyką folkową i wtedy będziecie mogli się ze mną spotkać i może trochę pośpiewać, ale mnóstwo pięknych atrakcji dla dzieci, wszystko właśnie związane z opolskim wzorem, ale dzisiaj ten folk, ludowość się zmienia i otwiera się na nowoczesność, więc wydaje mi się, warto zapraszać dzieci do takich przestrzeni i po prostu im pokazywać tradycje, a dzisiaj ona wygląda trochę inaczej, bo rzeczywiście młodzi nauczyciele się tym zajmują i moim zdaniem też inspirują jeszcze tych młodszych, nasze dzieci. Drodzy słuchacze, zatem do zobaczenia w Muzeum Wsi Opolskiej dzisiaj. Kłaniam się, Żaneta Plotnik-Krumpiec.
2: Kreatywnie i aktywnie.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: I to już wszystko w naszym porannym spotkaniu. My co prawda z Marcinem Kobzą tylko do 11:00. W sumie ja, bo Marcin Kobza jeszcze zostaje. Ale niedziela dopiero się rozpędza. Zapraszamy do pozostania z Radiem Opole, dlatego że za chwilę Ireneusz Prochera w niedzielnej loży będzie przepytywał o polskich polityków, potem sporo muzyki, będzie także literatura. A mnie było bardzo miło gościć w Państwa domach. Jeszcze raz powiem, Marcin Kobza za konsoletą realizatora. Przed mikrofonem Adam Wołek. Miłej niedzieli. Do usłyszenia. Patrzysz w niebo.

0: Reklama.
1: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie.
5: Bardzo piękne, słoneczne i piękne również temperaturowo przedpołudnie niedzielne z Radiem Opole w pasmach FM, w internecie, w paśmie cyfrowym DA+, na zegarach 11. W wiadomościach klimatolog profesor Zbigniew Karaczun o trudnych do zatrzymania zmianach klimatu. Zakończono odnawianie kolejnej części Parku Pojednania w Kędzierzynie-Koźlu. Sportowo kolejarz Opole jedzie u siebie ze Speedwayem Kraków. Początek emocji 16.30.
1: Wiadomości Radia Opole.
5: Fale upałów będą w Polsce coraz częstsze ze względu na powodowane przez człowieka i postępujące niestety zmiany klimatu. Zaznacza klimatolog profesor Zbigniew Karaczun. Na antenie Polskiego Radia wskazywał, że te coraz bardziej gwałtowne będą zjawiska pogodowe i tego trzeba się spodziewać również jeszcze przed końcem tego roku.
6: My jako naukowcy mówimy o tym, że tego typu sytuacje będą w Polsce występowały i będą coraz częstsze od kilku czy nawet kilkunastu lat, bo to jest skutek spowodowany przez człowieka zmiany klimatu. I ta zmiana klimatu manifestuje się między innymi właśnie wzrostem średniej temperatury, ale też częstszymi falami upałów, ale także coraz większą niestabilnością pogody. To znaczy temperatura w ciągu jednego czy dwóch dni może się zmienić nawet o 25-30 stopni.
5: Tymczasem fala pożarów na południu Europy też w jakimś stopniu najpewniej konsekwencja postępujących zmian klimatu niepokoi Polaków, którzy zaplanowali urlopy w tych rejonach. Jak tłumaczy przedstawicielka Zarządu Polskiej Izby Turystyki Katarzyna Turosińska, sam fakt wystąpienia pożarów czy innych kataklizmów w danym kraju nie oznacza jeszcze możliwości bezkosztowego odwołania wyjazdu.
7: Jeśli problem pojawi się w trakcie pobytu, organizator powinien zapewnić turystom odpowiednią pomoc, w tym informacje, organizację alternatywnego zakwaterowania, oczywiście jeśli jest to konieczne, oraz wsparcie w organizacji powrotu. Gdy powrót nie może odbyć się zgodnie z planem z powodu nadzwyczajnych okoliczności, organizator ma obowiązek pokryć koszty niezbędnego zakwaterowania, co do zasady maksymalnie za 3 noce.
5: Teraz w Kędzierzyn-Koźle zakończono właśnie odnawianie kolejnej części Parku Pojednania, gdzie poza nowymi alejkami i latarniami odnowiono także mur, który otacza park, i wykonano stylizowane bramy, które połączyły dotychczas oddzielone części tego terenu. Nasadzenia w przyszłym roku, odnowienie terenu za ponad 1 000 000 zł sfinansowano w większości z transz Unii Europejskiej.
1: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
5: Bardzo dobre warunki panują na beskidzkich szlakach. Pogoda sprzyja pieszym wyprawom, jednak warto ze sobą zabrać m.in. wodę. W ostatnich dniach ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego odnotowali wiele zgłoszeń związanych z wyczerpaniem. Mierzmy siły na zamiary, zaznacza szef szkolenia Grupy Beskidzkiej GoPro, Grzegorz Michałek.
8: Mieliśmy rodzinę, która z wózkiem takim dziecięcym udała się na szlak pełen kamieni i tak dalej. No i trzeba było im pomóc, bo to jest zupełnie nie to miejsce.
5: Takich zgłoszeń jest całkiem sporo. GoProwcy przypominają także o aplikacji Ratunek. Dzięki niej ratownicy mogą od razu udać się w miejsce zdarzenia dzięki udostępnionej lokalizacji.
1: Radio Opole. Pamiętamy o kibicach.
5: Przed kolejarzem Opole najważniejszy mecz sezonu zasadniczego Krajowej Ligi Żużlowej. Na własnym torze zmierzą się ze Speedwayem Kraków. Stawką spotkania jest awans do fazy playoff. Kolejarz musi wygrać, by zdobyć punkt bonusowy i wyprzedzić w tabeli Lokomotiv Daugavpils. Początek emocji dla entuzjastów czarnego sportu 16.30. Relacje z tego starcia oczywiście w naszych wiadomościach.
1: Światowe agencje informują.
5: Na zachodzie Niemiec zniesiono właśnie zakaz podróżowania samochodami ciężarowymi, poruszania się tymi samochodami z powodu fatalnego stanu wody w Renie. Chodzi o zakaz obowiązujący w niedzielę. Rzeka, jak się okazuje, pełni w tym regionie bardzo istotną rolę w transporcie. Lato z Monetem to propozycja kulturalna dla turystów odwiedzających obecnie Francję. Podczas wakacji w całym kraju odbywają się liczne wydarzenia poświęcone francuskiemu mistrzowi malarstwa, no i jednemu z twórców impresjonizmu. To jest element już takiej całej grupy przygotowań do obchodów setnej rocznicy jego śmierci. Przypada 5 grudnia.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Piękna, słoneczna, prawdziwie letnia niedziela. Temperatury mamy bardzo przyjemne w okolicach 23-24 stopni do 28. Tego możemy się dziś spodziewać maksymalnie. Wiatr cały czas słaby i umiarkowany, głównie z południowego wschodu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
0: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
4: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
9: Mój koniec świata był 863 dni temu.
10: Pierwsza myśl...
11: Dlaczego ja?
9: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
11: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
10: Jeszcze chciałabym pożyć.
12: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
1: Reklama społeczna. Niedzielna loża w Radiu Opole.
5: Ireneusz Prochera, kłaniam się Państwu nisko. Jak zwykle zaczynam od przedstawienia gości, uczestników naszego dzisiejszego programu. Konrad Gęsiarz, Prawo i Sprawiedliwość.
13: Dzień dobry, witam Państwa.
5: Grzegorz Sapała, Partia Razem.
14: Dzień dobry.
5: Przemysław Pospieszyński, Koalicja Obywatelska.
14: Dzień dobry.
5: Stefan Połonecki, Polska 2050.
15: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
5: Krzysztof Ważny, Nowa Lewica.
16: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
5: Jarosław Krzywoń, Polskie Stronnictwo Ludowe.
17: Dzień dobry, witam Państwa.
5: I Bartłomiej Rudzki, Konfederacja Korony Polskiej.
18: Dzień dobry, witam Państwa po raz pierwszy na antenie Radia Opole.
5: Życzymy udanego debiutu.
18: Dziękuję.
5: I zaczynamy na początek, proszę Państwa, podsumowanie, bilans pierwszego roku rządów Karola Nawrockiego. 6 sierpnia minął dokładnie rok od jego zaprzysiężenia na prezydenta Rzeczpospolitej. Ta rocznica oczywiście stała się okazją do podsumowań. Polska Agencja Prasowa wskazuje, że jej zdaniem ten rok upłynął pod znakiem stałego sporu, głównie z rządem. Najnowszą odsłoną tego konfliktu jest m.in. spór o asesorów sądowych i kontrasygnatę premiera. Ale przypomnijmy sobie, co mówił Karol Nawrocki, obejmując ten urząd, że chce zmienić w jakiejś mierze model prezydentury, chce być prezydentem aktywnym, aktywnie korzystać z inicjatywy ustawodawczej. Czy rzeczywiście tak się stało? Czy to był dobry rok dla prezydenta i czy to był dobry rok dla Polski? O to panów na początek pytam. Konrad Gęsiarz, jako pierwszy.
13: No z pewnością, jeżeli mówimy tutaj o tym, co pan prezydent mówił jeszcze w kampanii, że chce właśnie bardzo aktywnie uczestniczyć jako prezydent w tym życiu politycznym, to to się sprawdza. No i sprawdza się to, że chce być prezydentem Polaków, że chce chronić ich praw i również te jego działania wpisują się właśnie w te jego obietnice wyborcze. Z pewnością jest to bardzo taka dynamiczna prezydentura, która do tej pory być może nie przy poprzednich prezydentach tak nie wyglądało. Natomiast co do tego pytania, czy to był dobry rok dla Polski, no myślę, że dzięki panu prezydentowi był dużo lepszy niż mógłby być, jakbyśmy mieli prezydenta Trzaskowskiego. Widzieliśmy już, jakie ustawy, jakie wrzutki rząd przygotowywał, do czego doprowadziłoby doprowadzenie tych ustaw do końca i tutaj ta twarda postawa prezydenta Karola Nawrockiego uchroniła nas od czy to podwyżek podatków, bo to też była jedna z takich deklaracji w kampanii wyborczej, w której pan prezydent Nawrocki powiedział, że będzie stał na straży, aby te podatki nie zostały podniesione i tutaj się twardo tego trzyma i pilnuje, aby rząd nie podnosił tych opłat Polakom, czy też tych takich wrzutek, które są robione przez koalicję rządzącą. Bardzo często do dobrych tekstów ustaw, no jakąś siłą są wrzucane takie zapisy, które no z jednej strony chyba są robione po to, aby wchodzić w spór właśnie z panem prezydentem, żeby wywoływać taką interakcję. Natomiast tutaj podziwiam to, że pan prezydent jednak twardo stoi na tych swoich postulatach i chroni Polaków właśnie przed tymi złymi ustawami, przed tą złą zmianą prawa.
14: Dziękuję bardzo. Grzegorz Sapała.
15: Tak, dziękuję. W przestrzeni publicznej pojawiało się sformułowanie, że Karol Nawrocki jest też liderem opozycji i to chciałbym zdementować, bo partia Razem jest w opozycji i na pewno nie jest naszym liderem i teraz pokrótce chciałbym opowiedzieć, dlaczego nie. Pierwszy element to są związane z polityką zagraniczną i z wetem w sprawie SAFE. Mianowicie trzeba tutaj sobie podkreślić parę rzeczy. SAFE był programem i ciągle jest, który mógł doprowadzić duże pieniądze do polskiego przemysłu zbrojeniowego. Natomiast to weto jest po prostu na rękę Białemu Domowi, tutaj bezpośrednio prezydentowi Trumpowi, który po prostu na tym zyskał on i amerykański koncern zbrojeniowy. Natomiast kolejną rzeczą, dla której nie jest naszym liderem, to są złamane obietnice. W jednej z debat podczas kampanii prezydenckiej Karol Nawrocki mówił, że podpisze ustawę o statusie osoby najbliższej. Niestety, kiedy pojawiła się ta ustawa na stole w bardzo okrojonej wersji, właśnie w programie przedstawiając się jako Przyjaciel Plus, co też krytykowali tutaj działacze Nowej Lewicy w tym studiu, no też no, złamał tą obietnicę i tej ustawy nie podpisał. No i trzecia rzecz, która tutaj kładzie mi mocny cień na całą prezydenturę, to jest wciąż niewyjaśnienie sprawy kawalerki pana Jerzego, ponieważ prokuratura wciąż bada tą sprawę, wciąż nie mamy odpowiedzi, a w czasach, w którym mieszkanie stało się towarem luksusowym i nie jest dostępne dla wszystkich, no ważne by było, żebyśmy poznali w końcu tutaj odpowiedzi na to. I co do przyszłości, która się nam kreuje, mamy tutaj duże wątpliwości wobec funkcjonowania tej kohabitacji, a wręcz trzeba powiedzieć wprost, tej kohabitacji nie ma. Ciągle widzimy przeciąganie liny między dużym pałacem a małym pałacem. No i tu ważne są pytania odnośnie tego, czy to jest konkretny, ile czasu tutaj Polska to jeszcze wytrzyma, ile czasu nasze społeczeństwo wytrzyma w sytuacji, w której nie mamy lidera, który prowadzi faktycznie tą kierownicę, tylko są przepychanki między jedną a drugą stroną.
14: Dziękuję bardzo. Przemysław Pospieszyński.
17: Prezydent Nawrocki dokonał coś rekordowego, no bo zrobił w rok to, co prezydentowi Kwaśniewskiemu czy prezydentowi Dudzie, którzy pełnili swoją funkcję przez dwie pełne kadencje, nie udało się dokonać. Prezydent Nawrocki zawodał 41 ustaw, rekordową ilość w ciągu jednego roku, a pamiętajmy, że jest dopiero chyba się rozkręca i będzie dalej rzucać kłody Polakom i rządowi pod nogi. No i warto też podsumować te właśnie 41 wet. To jest 11 miliardów straty dla budżetu państwa, dla Polaków, bo prezydent zawetował takie ustawy jak podwyżkę akcyzy na alkohol, podatku cukrowego, to jest koszt 5 miliardów złotych, których jeszcze rok temu były minister Cieszyński z rządu PiSu zachwalał ten podatek cukrowy, że to jest bardzo dobry podatek, który trzeba rozwijać, bo chroni Polaków zdrowotnie, a także pozwala uzyskać dodatkowe środki budżetowe, zwłaszcza od zagranicznych koncernów, które głównie kontrolują ten rynek produktów napojów słodkich w naszym kraju. To też jest weto do systemu SENT, czyli uszczelnienia nadzoru nad obrotem materiałami budowlanymi. Koszty utracone to jest 1-2 miliarda złotych od mafii VAT-owskich. Kolejny to jest ostatnie weto, czyli ustawy o tych tak zwanych nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. To jest około 5 miliardów złotych utraty do budżetu państwa, które mogłyby posłużyć na to, żeby wprowadzić znów program CPN na polskich stacjach, żeby obniżyć koszty wojny Trumpa z Iranem Polakom na stacjach. I szanowni państwo, też weto odnośnie rynku kryptowalut. No, to jest chronienie mafii kryptowalut, dziwnego obrotu pieniędzmi. No, pan prezydent naprawdę w tej swojej prezydenturze przez rok pokazał, że nie jest strażnikiem Polek i Polaków, jest strażnikiem niejasnych interesów, mafii VAT-owskich i rynku amerykańskiego w polskiej gospodarce.
14: Bardzo dziękuję. Stefan Połonecki.
19: No, trzeba się zgodzić tutaj z przedmówcą, ale popatrzmy na ten rok, jakby co udało się zrobić dla Polski, a co udało się zrobić samemu Karolowi dla samego siebie. Udało mu się rozwalić PiS, zbija kapitał poprzez nawet takie imprezy, w cudzysłowie oczywiście, bo pan Łukaszenka też na Białorusi robi takie akademie, jak tutaj mieliśmy do czynienia ostatnio. Więc to, co mu się udało i zresztą sam Jarosław Kaczyński zauważył to, że Karol Nawrocki przez ten ostatni okres, zresztą jego dziecko z jego namaszczenia, wychodzi po prostu ponad jego ramy. Dlatego konwencja Prawa i Sprawiedliwości musiała się odbyć przecież w tym samym czasie, żeby podkreślić, że to ich kandydat bezpartyjny, który ma działać który był kandydatem jakby bezpartyjnym i niby wszystkich Polaków, tak jak twierdził sam Karol Nawrocki. Ale popatrzmy tutaj na wszystkie straty, które wyrządził w ciągu ostatniego roku. Już było tutaj powiedziane odnośnie ustawy o statusie osoby najbliższej. Można powiedzieć, że oszukał ponad 2 miliony ludzi, bo twierdząc, że jest prezydentem, czy będzie prezydentem wszystkich Polaków, no tutaj udowodnił, że jednak nie będzie, że jest tylko jednej opcji politycznej i to nawet nie tej, która go namaściła, tylko bardziej skręca w prawo i bliżej mu tutaj do Konfederacji i może nawet Grzegorza Brauna i tutaj próbuje zbijać swój kapitał. Co do całego tego wydarzenia, podsumowania.
14: Krótko.
19: Kolejny policzek dla rolników. Rezygnacja z dożynek prezydenckich. Myślę, że tutaj rolnicy też powinni zwrócić na to uwagę i to jest kolejny dowód na to, że to nie jest prezydent wszystkich Polaków. A szkoda, bo tak zapowiadał, że będzie.
14: Dziękuję bardzo. Przypomnę naszym słuchaczom. Podsumowujemy pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego. Krzysztof Ważny, proszę bardzo.
20: Wydaje mi się, że ten bilans można skrócić do jednego słowa, paraliż generalnie działania państwa, oczywiście nie w pełny, ale w jakiejś tam części, zamiast arbitrażu pomiędzy skłóconymi stronami. To jest po pierwsze. Jeżeli chodzi o spory dotyczące i reformy wymiaru sprawiedliwości, czy sejf i tak dalej, to też jest kolejny czas, który zajął państwu legislacyjnie bardzo dużo czasu, co spowodowało, że po prostu nie zostały nasze oczekiwania spełnione, jeżeli chodzi o obywateli. Jeżeli chodzi o weta, no 41 wet to jest dużo i mało, to są dwa, można to powiedzieć z jednej strony. Pan prezydent mówi, że jest głosem narodu. Jeżeli jest głosem narodu, no to pytanie, którego narodu? Bo jeżeli jest jeszcze narodu ogółu, czyli całych wszystkich Polaków, no to powinien jednak rozważyć to, które z tych jego propozycji ustawowych i które wetował są dla tego narodu najlepsze i które powinny być w jakimś stopniu przyjęte do legislacji. Jeżeli chodzi o tak zwane składanie tych własnych projektów, to te własne projekty idą tylko w kierunku temu, aby budować swoją siłę i zmieniać ośrodek prezydencki w ośrodek generalnie władzy. Co do deklaracji o tej właśnie aktywnej prezydenturze, to jest właśnie ta jego deklaracja, że będzie aktywny, ale tylko pytanie, czy aktywny na swój sposób, czy aktywny słuchając tego właśnie narodu. Tutaj tego nie widzieliśmy. Jeżeli Polacy potrzebują sprawnie funkcjonującego państwa, to powinno to państwo działać wspólnie, czyli i ta część opozycyjna i ta część, która w tej chwili jest u władzy, powinny się wspólnie dogadywać, aby tworzyć prawo, a prezydent powinien być tym, który będzie na straży, aby to prawo rzeczywiście było wdrażane w odpowiedni sposób.
14: Bardzo dziękuję. Jarosław Krzewoń, proszę bardzo.
21: No, tu trzeba się zgodzić z przedmówcami, że inicjatywa, jaką prezydent wykazuje przez ten pierwszy rok, to jest głównie inicjatywa wetująca. i te 41 wet jak najlepiej o tym świadczy. Prezydent za każdym razem tłumaczy się w ten sposób, że pochyla się wnikliwie nad ustawami po to, aby oddzielić te dobre zapisy prawne od tych złych i te złe wyrzuca do kosza. Natomiast trzeba zadać pytanie, co znaczy dobra ustawa, no bo dla prezydenta dobra ustawa jest ta, którą, pod którą może się podpiąć, która jest w jakiś sposób zgodna z jego credo politycznym. A jego credo polityczne zostało określone zaraz na początku i kampanii, i prezydentury, a mianowicie to, że będzie sypał tryby, piach w tryby rządowe i najlepiej, gdyby rządu 15 października w Polsce nie było. I to prezydent Nawrocki nieustannie wykonuje, zwłaszcza wetując takie ustawy jak SAFE, co było zupełnie niezrozumiałym krokiem, bo tu już nie chodzi o wetowanie przepisów prawnych, ale o skreślanie programów, które mają służyć Polakom. I bezpieczeństwo zawsze było tutaj podkreślane ze wszystkich stron, prawej strony politycznej, że będzie tym miejscem, w którym my jako Polacy się spotkamy w konsensusie. No niestety ten konsensus został zburzony przez wyrzucenie ustawy SAFE do kosza. Najnowszym przykładem jest weto do właśnie tarczy, do podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, z których miało być sfinansowane właśnie tarcze chroniące Polaków przed wzrostem cen paliw na stacjach benzynowych. Również niezrozumiałe. Ja rozumiem, że walka o to, aby podatki nie wzrastały, ale to akurat był podatek, który miał służyć obywatelom, a nie ich w jakiś sposób depresjonować. No i cała ta uroczystość, która odbyła się przed Pałacem Prezydenckim, w stylu takim iście amerykańskim, po to chyba, żeby znów zapracować na słupki wyborcze, żeby się pokazać. No a tymczasem należy zadać pytanie, skąd na to pieniądze, skoro budżet ciężko nam się dopina, bo chcemy jak najlepiej dbać o bezpieczeństwo, skoro brakuje pieniędzy. Dziękuję w NFZ, bardzo. A tu taki przepych.
14: Bartłomiej Rudzki, proszę bardzo.
18: Szanowni Państwo, ja prezydenturę po roku oceniam pozytywnie. Miał stawić opór zapędom Donalda Tuska i to właśnie robi. Współpraca się nie układa, bo oba ośrodki mają odmienne cele. Prezydent ma cele stricte propolskie, a rząd najwyraźniej jakieś inne, patrząc się po efektach i propozycjach. Ośrodek prezydencki jest de facto teraz takim liderem, głównym punktem oporu opozycji, tej takiej mocno na prawo, bo jako jedyny realnie dysponuje narzędziami takimi jak właśnie chociażby Beto, żeby i ma realną możliwość wpływać na obecną politykę. Ja jedynie powiem o czym tutaj Państwo nie powiedzieli, nie wspomnieli, o tej rocznicy prezydentury, o tej uroczystości. To zdanie pana prezydenta o pomaganiu w biciu Moskali. Ja uważam, że to jest taka niebezpieczna retoryka, zupełnie niepotrzebna, która destabilizuje bezpieczeństwo narodowe. My jako partia, jako Konfederacja Korony Polskiej jesteśmy za pokojem, za tym, żeby obie strony tej wojny w końcu siadły do stołu, się dogadały, zawarły jakiś traktat pokojowy, żeby skończyło się zabijanie i ta niepotrzebna eskalacja problemów. Dziękuję.
14: Dziękuję bardzo. To teraz po minucie komentarza. Proszę bardzo.
13: Tak, szanowni Państwo, no słuchając tutaj przedstawicieli koalicji 13 grudnia, no jasno słyszymy, że nie rozumieją pana prezydenta, ale to właśnie Polacy wybrali większością. To jest osoba w kraju, która jest wybierana w bezpośrednich wyborach i Polacy zdecydowali właśnie, że pan prezydent Karol Nawrocki jest dzisiaj u nas prezydentem i jego program wyborczy został wybrany. I właśnie problemem polskiego rządu jest to, że nie rozumie Polaków. Nie rozumie, co Polacy wybrali, idzie cały czas na zwarcie z panem prezydentem. Ciągle mówi się tu o tych wetach, a to przecież przedstawiciel wybrany, poseł wybrany z list Koalicji Obywatelskiej, pan Józef Aczuk, powiedział jasno, że sam nie może zrozumieć tego, dlaczego do ustaw są wrzucane specjalnie takie wrzutki, które mają właśnie tak naprawdę psuć niektóre dobre ustawy. Mówimy tu o 41 wetach, ale nikt nie powiedział o tym, że 255 ustaw zostało jednak podpisanych przez pana prezydenta. Nie za wiele tutaj jest powiedziane o tym, że pan prezydent złożył 22 swoje ustawy do Sejmu. Jedna tylko z tych ustaw w ogóle trafiła pod rozpoznanie. To wy macie wetomat w tym Sejmie. To wy na 22 ustawy wetujecie tak naprawdę, jak to mówił pan marszałek Trzaskowski, że to będzie weto marszałkowskie, które nawet nie istnieje w polskiej konstytucji. Więc mówienie tutaj, kto wetuje i kto tak naprawdę blokuje rozwój Polski, to wy jako koalicja blokujecie, bo boicie się w ogóle pochylić nad tymi dobrymi ustawami, które pan prezydent złożył w Sejmie.
14: Dziękuję bardzo. Grzegorz Sapała?
21: Tak, dziękuję. No to ja zacznę od przypomnienia pewnej tezy, że prezydent powinien być symbolem bez wykluczeń i bez podziału i budować po prostu wspólnotę. Natomiast to, co widzimy tutaj po prawej stronie, to jest tak, jak profesor Dudek ostatnio wspominał, to jest po prostu patriotyzm wykluczający. Słyszymy to z ust z pana z PiS-u, że Polacy wybrali prezydenta Karola Nawrockiego. Zgoda. Ponad połowa wybrała, ale ta niewiele mniejsza połowa była przeciwko też jakby wyborowi Karola Nawrockiego. I nie możemy stosować takiej narracji, że to jest poprawna połowa Polaków, a to nie są prawdziwi Polacy. Tak samo ostatnio słyszeliśmy wypowiedź prezydenta, tutaj pozwolę sobie ją zacytować, że walka z Bogiem i Kościołem katolickim jest walką z Wojskiem Polskim. I odnosząc się bezpośrednio jakby do tego sformułowania, to jest po prostu niebezpieczne, nielogiczne, bo nikt, kto przecież nie mamy wykluczenia w Wojsku Polskim, że w Wojsku Polskim nie mogą służyć ateiści bądź ludzie innego wyznania, to muszą być po prostu polscy patrioci bez względu na wyznanie religijne. I kończąc tą jeszcze myśl, no przecież mamy wielowiekową tradycję Wojska Polskiego, która broniła po prostu granic polskich, obywateli polskich, po prostu Polaków tu mieszkających, a nie kościoła, kapliczek czy papieża. Więc to nie jest wojsko religijne.
14: Dziękuję bardzo. Przemysław Pospieszyński.
17: Co jest najbardziej niebezpieczne w tej prezydenturze, to co też słyszymy właśnie z ust przedstawiciela PiS-u, że prezydent i jego środowisko polityczne próbuje nagle nam zmienić ustrój w kraju z gabinetowego na prezydencki. Bo wszystkie rozstrzygnięcia ostatnimi czasy pseudo-Trybunału Konstytucyjnego próbują tutaj pokazać nam, że to prezydent rozdaje karty. Prezydent, który tutaj nagle oczekuje od rządzących, że to rządzący wcześniej premier przyjdzie do niego i będzie się go prosić o to, czy jakąś ustawę może uchwalić, czy też nie. No, no tak nie wygląda system w Polsce. Prezydent ma prawo weta, ale nie to, że prezydent będzie nam ustalać zasady gry, jak to prawo będzie uchwalane i które prawo będzie uchwalone, czy też nie. To tego jest parlament, praca w parlamencie i tam może przyjść przedstawiciele prezydenta i na komisjach sejmowych mogą się wypowiadać co do uwag, a nie, że to rządzący, czy ministrowie, czy premier będą przychodzić przed jakimikolwiek pracami do prezydenta i się go prosić o jakąkolwiek aprobatę. Tak nie wygląda system w Polsce. I to jest największe zagrożenie, że próba zmiany ustroju, taka pełzająca, że to prezydent jest głównym ośrodkiem władzy w Polsce i rozdaje karty, no, próbują to robić, no bo prawica straciła władzę w kraju i próbują tutaj budować wokół prezydenta jakiś swój nowy ośrodek. Prawica jest podzielona. Przecież nawet ta rocznica, podsumowanie kandydatury to było taki bardziej wiecem politycznym, gdzie była próba konsolidacji tego środowiska prawicowego.
14: Stefan Połonecki.
19: No tutaj szkoda, że prezydent nie rządzi, tylko mąci. Tu dla przykładu można podać ustawę, która była wypracowana ponad podziałami, a którą pan prezydent zawetował odnośnie ambasadorów. Zresztą w Stanach Zjednoczonych też nie mamy ambasadora, który już tam powinien być. Czy sprawy rolnicze, które blokuje. Nie wiem, dlaczego prezydent, jego doradcy, otoczenie pewnie zbijają własny kapitał i pokazują właśnie nawet Jarosławowi Kaczyńskiemu, że sobie nie radzi, że już powinien oddać władzę, a to, że wybrał kandydata na przyszłego premiera pana Czarnka, to jest też porażką Jarosława Kaczyńskiego, więc tutaj pokazuje mu dobitnie, że musi to zmienić i zresztą już takie głosy są, że ten kandydat będzie zmieniony, bo sobie nie radzi, bo zmierzają nie w tym kierunku, w którym powinni, ale to w sumie to jest ich problem. Gorzej jest z tym, że szkodzi po prostu zwykłym obywatelom, nie działa na ich korzyść, dzieli dalej społeczeństwo. To jest po prostu niezdrowa sytuacja, która wychodzi no, z samej góry.
13: I ja tylko jednym słowem się odniosę. Najdziwniejsze, że słychać to z przedstawiciela partii, która tak naprawdę przestała istnieć, która jest najbardziej, największą jakby porażką tego Sejmu. Tyle goryczy, co pan wrzuca, to tak naprawdę mógł pan to do swojej formacji powiedzieć.
14: Proszę bardzo.
20: Ja chciałem powiedzieć, że popularność prezydenta jest też wykładnią tego, jaki jest sondaż. Sondażowo jednak obywatele 18-25, 25-30-40 powiedzmy, uważają prezydenta za silnego wodza stojącego twardo na nogach. To jest jedno. Na budowie tego właśnie, tego elektoratu można powiedzieć, buduje się jego moc, jeżeli chodzi o tą prawą stronę i ten jego radykalny pogląd, który się podoba po prostu tej części społeczeństwa. To jest jedno. Dwa, na bazie tego przepychanie ustaw, które rzeczywiście tutaj pan wspomniał, 21 jest jedna z tych, przeszła dwie, reszta po zamrażarce, ale dlatego, że budżet państwa w tej chwili też jest nie z gumy, natomiast można wszystkie ustawy przepuszczać, ale trzeba te ustawy mieć pokrycie i opis finansowania.
13: To zrzućcie je po prostu.
20: Ja tylko mówię, że jeżeli chodzi o cały układ tych ustaw, które prezydent wniósł,
13: Je odrzućcie w Sejmie. Po prostu dajcie pod obrady, powiedzcie, że nie ma na to finansowania, odrzućcie, to wtedy byłoby zgodne z prawem, a nie, że jednoosobowo marszałek sobie to wrzuca do zamrażarki.
20: To nie jest jednoosobowo. No. Natomiast chcę tylko powiedzieć tyle, że mocowanie się w tej chwili, kto da więcej albo kto jest lepszy, w tym przypadku dla naszego, dla społeczeństwa, obywateli, dla bezpieczeństwa państwa, to niczemu nie służy, więc uważam, że powinniśmy się odpowiednio przygotować do poważniejszych spraw, które Polska czekają.
14: Dziękuję bardzo. Jarosław Krzywoń.
21: Mnie też nie podoba się funkcja zamrażarki sejmowej. Niemniej jednak należy przypomnieć 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości i tego, jak przepastna była zamrażarka sejmowa w czasach ich władzy.
17: Nawet Andrzeja Dudę.
21: Dokładnie, dokładnie. Natomiast to, co robi teraz marszałek, to jest nic w porównaniu z tym, co robi Karol Nawrocki w ramach swojej właśnie aktywnej prezydentury, a należy również przypomnieć czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy wciąż, od których wciąż nie są odebrane... Nie są odebrane prawomocnie i nie mogą w myśl waszej wykładni...
13: Orzekać,
21: pracować normalnie. Są zmuszeni do przebywania w korytarzu Trybunału Konstytucyjnego. To jest jakaś bójda na po prostu jakaś...
13: To
21: jest jakaś aberracja rzeczywistości, do której prezydent doprowadził. A doprowadził w ten sposób, że spróbował ocenić kandydatury tychże sędziów, do czego nie ma prawa, bo w myśl Konstytucji on po prostu przyjmuje to ślubowanie. On nie może sobie stwierdzić, że a ten mi się podoba, ty mi się nie podoba z jakichkolwiek względów. Więc to, co w tym wypadku robi marszałek, to akurat jest nic w kontekście tego, co robi prezydent. A tylko zadam jeszcze pytanie odnośnie ustawy Sejf, bo to jednak była bardzo ważna ustawa dla Polaków wszystkich, dla bezpieczeństwa. Czy to było coś złego, że będziemy finansować zakup krabów, zakup piorunów i dronów?
14: Dziękuję bardzo.
21: Należy sobie odpowiedzieć pytanie.
14: Bartłomiej Rudzki.
2: Szanowni Państwo, de facto, mimo tego narzekania tutaj wszystkich Państwa na prezydenta, ja uważam, że mamy szczęście, że jednak prezydentem jest Karol Nawrocki, a nie Rafał Trzaskowski, bo bylibyśmy w przypadku tej drugiej osoby w zupełnie innym punkcie w historii. Polska polityka od 30 lat ma to do siebie, że obozy wzajemnie przeciwne ciągle się próbują rozgryzać, kłócić, nie potrafią się skupić tak naprawdę na rozwiązywaniu realnych problemów Polaków. Tak naprawdę najważniejsza jest bieżączka polityczna, kłótnie, afery o zupełnie błahe problemy. Zapomnieliśmy już o tych wszystkich poważnych aferach, zapomnieliśmy o tym, że można było podejmować lepsze decyzje. Różnie definiujemy, czym jest strategiczny interes Polski. Ja powiem w skrócie tak. Strategiczny interes Polski to jest po pierwsze rozwój, a po drugie tak naprawdę przetrwanie. Geopolitycznie Polska jest tu, gdzie jest i my przede wszystkim musimy przetrwać i mocno się rozwijać, ażeby w perspektywie kolejnych dziesięcioleci utrzymać ten status niepodległego polskiego
18: kraju.
21: Dziękuję bardzo. Obecnie robi rząd.
14: Jeszcze Grzegorz Sapała chciał coś
15: powiedzieć. Tak, ja chciałem tylko się odnieść na chwilę do tematu zamrażarek. Tak tylko jednym zdaniem. Szanowni Państwo, jest to dla mnie bardzo zabawne, bo pamiętam, że w 23 szliśmy do wyborów po to, żeby zmienić wszystko, co złe w PiS-ie, a teraz koalicja rządowa mówi po prostu to samo robił PiS, więc my też możemy.
14: Dziękuję bardzo. Przechodzimy do drugiego tematu. Proszę Państwa, proszę Panów, za 25 minut, o ile dobrze widzę, rozpocznie się w Opolu marsz przeciwko przemocy. Organizatorzy mówią, że chcą pokazać swój sprzeciw wobec przemocy i agresji wobec różnych grup społecznych. No to ja Panów pytam, czy to rzeczywiście jest poważny problem, rosnący problem, nabrzmiały problem, czy jest, w którym miejscu w tej chwili jesteśmy i czy rzeczywiście jest taka potrzeba manifestowania sprzeciwu wobec tego zjawiska. No i też pytanie, które z ugrupowań, bo wiem, że przedstawiciele partii mają się na ten marsz wybrać, które partie będą, a kogo nie będzie, a jeśli tak, to dlaczego? Proszę bardzo, zaczynamy od Konrada Gęsiarza.
13: Znaczy, ciężko mi się odnieść, nie wiem, jakie tam grupy chcą brać w tym udział. Oczywiście hasło jest jak najbardziej...
14: No, ale czy jest, zauważa pan rosnącą przemoc rzeczywiście?
13: Znaczy, zauważamy rosnącą przemoc, ale to bardziej chyba różnych grup w stosunku do Polaków w naszym kraju, bo coraz częściej słyszymy w doniesieniach o tym, jak grupy, czy to obywateli Ukrainy, czy Kolumbijczyków, czy też różnych innych grup społecznych dokonują jakichś przestępstw, a czasami nawet i zbrodni na Polakach, więc pytanie jest, czy to nie odwrotnie powinno być, że powinien to być marsz właśnie w tym, żeby jednak ochronić bardziej Polaków, bo wiemy, że mamy coraz więcej niestety grup w Polsce przedstawicieli państw, którzy kulturowo są odmienni. Natomiast to ukierunkowanie tak wrzuca taką trochę narrację, jakby to rzeczywiście był jakiś problem w Polsce, że Polacy są nietolerancyjni czy uprzedzeni do jakichś grup etnicznych. Jesteśmy, myślę, że jednym z krajów, który naprawdę podchodzi bardzo tolerancyjnie i zawsze gościnnie przyjmuje obywateli innych krajów, aczkolwiek do czasu, dopóki oni przestrzegają naszych praw i przestrzegają również naszej kultury, co niestety nie zawsze się zdarza. Dlatego myślę, że takie hasło oczywiście jest takie, że każdy mógłby się pod nim podpisać.

0: Wiecie, relacji polsko-ukraińskich trochę przypomnę, jak to wygląda między właśnie konkretnymi etapami. Zaczyna się od mikroagresji między dwoma stronami. Zaczyna się od powiedzenia tego, że Polak gdzieś na jakiejś grupie na Facebooku, gdzieś ktoś naprawdę może napisać taki komentarz, Ukrainiec, że Polak był dla niego opryskliwy w urzędzie. Gdzieś na innej grupie Polak napisze, że Ukrainiec wepnął mu się w kolejkę. Mamy zaczęcie góry śnieżnej, która po prostu będzie się staczać z każdym kolejnym etapem. Mamy później właśnie uogólnienia. Oni wszyscy są niewdzięczni, a Polacy oczekują teraz, że będziemy ich całować po rękach po tym, że nam jakkolwiek pomogli. Później dochodzi do dużego etapu, czyli zaczynamy wojnę na symbole. Po jednej stronie zaczyna się gloryfikacja zbrodniarzy UPA, po naszej stronie zaczyna się wypominanie wszelkich zbrodni związanych z przeszłością. Później dochodzi radykalizacja narracji. Okej, wy jesteście tacy okropni i w ogóle zamykamy wam lotnisko w Jasionce, zero pomocy, już jest koniec. Po drugiej stronie, tak, tacy jesteście, no to w takim wypadku nie zarobicie ani złotówki, ani euro na odbudowie Ukrainy, jest koniec. Nie ma jakby do tego co dalej iść. Kolejnym punktem jakby na budowaniu tej drabiny podziałów jest po prostu przemoc. Przemoc, którą już zauważamy. Jesteśmy właśnie na etapie pogranicza między jednym a drugim i jeżeli nie zrobimy kroków wstecz, bo właśnie budowania tych niechęci między jedną a drugą stroną, to po prostu nie będzie już do czego wracać. Dlatego my, jako Partia Razem, dlatego ja, jako przedstawiciel Partii Razem, wybieram się na ten marsz, pokazując właśnie, że widzę zagrożenie z jednej i z drugiej strony. I tu powtórzę mój apel z zeszłego tygodnia do przedstawicieli prawej strony. Ja wiem, że sondaże przyjmą wszystko i zrobicie wszystko, żeby podnieść sobie punkty procentowe, ale naprawdę tu już rozgrywacie bezpieczeństwo Polaków, a na Kremlu strzelają kurki z szampanem, ponieważ po prostu powielacie coś, co jest incydentalne do uogólnienia i stworzenia większego problemu na etapach, na których go
1: dziękuję
0: nie ma.
1: Dziękuję bardzo. Przemysław Pospieszyński.
2: Szanowni Państwo, trzeba jakby radnemu Gęciarzowi wytłumaczyć jedną rzecz. Ten marsz nie jest przeciwko przemocy wobec Ukraińców czy obcokrajowców, bo tak to z ust pana radnego można było wyczytać. Nie, to jest marsz przeciwko przemocy wobec obcokrajowca, wobec innego obcokrajowca, Polaka wobec Polaka, obcokrajowca wobec Polaka, Polaka wobec obcokrajowca. Czyli każdej przemocy, jakiej ostatniej widzimy na ulicach, czy nawet w domach, przemocy rodziców wobec dziecka, dziecka wobec innego dziecka, szeroko pojętej przemocy. Ale pan radny ma rację, no jest problem z tą przemocą na tle kulturowym, na tle rasowym, ale to jest w obydwie strony. Tak samo jak są napady Ukraińców na Polaków, tak samo mamy nienawiść Polaków w stosunku do Ukraińców, napędzana właśnie taką retoryką, jak pan radny przed chwilą przekazał. Ale jak popatrzymy w statystyki, pan radny powiedział tutaj, że ta przemoc obcokrajowców wobec Polaków jest tak nasilona. Jak popatrzymy na statystyki odsetek stosujących przemoc Ukraińców w społeczności ukraińskiej w Polsce, to jest ten odsetek jest mniejszy niż Polaków względem odsetek Polaków dokonujących przemoc wobec całego społeczeństwa Polaków.
1: Dziękuję bardzo. Stefan Połonecki.
3: Polska 2050 oczywiście weźmie udział w tym marszu, bo nie możemy też przymykać oczu na to, że nic się nie dzieje, że nie ma agresji w społeczeństwie, że nie ma hejtu w sieci, że można bezkarnie, nie wiem, niszczyć, wyśmiewać, ubliżać drugiemu człowiekowi. Więc uczestniczymy w tym marszu, idziemy razem z resztą społeczeństwa. A to jest też pokazanie, ja myślę, że samej górze politycznej, że tutaj trzeba naprawdę bardzo dużej rozwagi, delikatności w stawianiu różnego rodzaju diagnoz, bo tak jak słyszymy teraz kolejne jakieś propozycje, że niepracujący Ukraińcy będą deportowani. No tutaj sami politycy gdzieś tam u góry po prostu dzielą to społeczeństwo, a na to nie ma zgody, bo każda para rąk jest w naszym kraju potrzebna do pracy i każdy pracuje, nawet jeżeli nie pracuje, to konsumuje i wspiera tutaj naszą gospodarkę. Ale chcemy też podkreślić to, że chcemy żyć w społeczeństwie normalnym. Normalnym takim, gdzie nie, jeden drugiemu będzie mógł na ulicy, czy powinien na ulicy powiedzieć dzień dobry, uśmiechnąć się, a nie patrzeć

0: że nie wiem, ktoś inaczej wygląda, inaczej rozmawia i tak dalej. No nie możemy wywoływać takiej agresji i dzielić po prostu społeczeństwa. Bo jesteśmy tutaj wspólnie, to jest nasz, Polska to jest nasz dom, no i jeżeli przyjmujemy jakichś gości, no to uszanujmy, no i oni też powinni, oczywiście goście powinni się dostosować do gospodarza, oczywiście, ale tu jako gospodarze powinniśmy dać przykład i pokazać, jak to wszystko powinno wyglądać.
1: Dziękuję bardzo. Krzysztof Ważny.
2: Przedstawiciele lewicy będą na tym marszu, z uwagi na to, że tam, gdzie dzieje się krzywda, po prostu trzeba to wskazywać i trzeba przeciwstawić się jakikolwiek aktom agresji i nietolerancji, czy to jest światopogląd, czy to jest kolor skóry, czy nawet wypowiadanie się w jakiś sposób nie wulgarny, ale generalnie swoich opinii. To jest jedno. Dwa, to że marsz jest to sygnał obywatelski i ten sygnał obywatelski powinien jednak dotyczyć nas wszystkich i powinniśmy być uczuleni na to, bo może to się obrócić obywatel przeciwko obywatelowi, sąsiadowi i tak dalej. My nie możemy promować agresji jakiejkolwiek w środowisku małych tych ojczyzn, mówię nawet tutaj o komórkach rodzinnych i tak dalej, społecznych. Nie możemy sobie na to pozwolić, w związku z tym jest to ten sygnał i to ten marsz daje też możliwość, żebyś państwo polskie natychmiast przejrzało prawo na tyle, albo przygotowało prawo, aby zastopować te minimalne, o których tutaj państwo wspomnieli, akty agresji, ale one mogą się przerodzić, to tutaj pan zrazem wspomniał, na bardziej szerokie pole i może z tego zrobić się bardzo wielki kleks. W związku z tym uważamy, że ta dojrzałość obywatelska, polska obywatelska i krajowa, uważam, będzie wielkim jakimś takim zobowiązaniem społecznym, aby taką brak tej tolerancji było powszechne w Polsce i nie pozwolimy na to, żeby w mediach czy w jakichkolwiek innych przekazach działy się takie rzeczy, krzywdy. Teraz mieliśmy wczoraj, chyba przedwczoraj, chłopcy nożem się dźgali, Polacy oczywiście, młodzi chłopcy. To nie może być, skądś to się bierze, czyli ten hejt, który występuje w mediach społecznościowych, w ogóle w mediach i w komunikatorach, powinien się skończyć.
1: Dziękuję bardzo. Jarosław Krzywoń.
3: Tak, zauważamy, że tego hejtu i tej nienawiści w przestrzeni publicznej jest coraz więcej, dlatego taki marsz jest dobrym sposobem, aby pokazać problem, aby skupić uwagę na nim, po to, abyśmy jako społeczeństwo wyciągnęli z tego jakieś dobre wnioski. Zgodzę się tutaj też z panem Konradem, że Polacy są tolerancyjni, otwarci. Tacy jesteśmy, natomiast niestety, ale prawa strona sceny politycznej robi wiele, aby ten obraz zburzyć, aby Polaków z Polakami skłócić, aby skłócić teraz ostatnio Polaków z Ukraińcami. Niestety biorą te złe wzorce od oszołomów, od Brauna i w tym kierunku to zmierza, że tych aktów, także ataków na Ukraińców jest coraz więcej i właściwie ostatnio nie mamy tygodnia, żeby o takim ataku nie słyszeć. W pierwszym półroczu tego roku to było 180 takich ataków jako aktów nienawiści na tle narodowościowym.
1: Przepraszam, to jest, zgłoszeń.
3: Tak, to jest wzrost o 30% w stosunku do roku poprzedniego. Natomiast no, trzeba to tępić i trzeba to piętnować, bo właśnie nie tacy jesteśmy i mam nadzieję, że nie tacy chcemy być.
1: Dziękuję bardzo. Bartłomiej Rudzki, proszę bardzo.
4: Szanowni Państwo, mamy faktycznie problem z przemocą na ulicach polskich miast, który ja definiuję jako efekt polityki migracyjnej PiS-u i Koalicji Obywatelskiej. Coraz więcej przestępstw popełniają obywatele państw trzecich, a informacje na ten temat są ukrywane przed opinią publiczną. Co do samego marszu, lista uczestników mówi sama za siebie, o czym będzie ten marsz. Mam jednak nadzieję, że będzie również o tym, o czym ja w tej chwili powiedziałem. I to wszystko. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Jakiś komentarz do tego tematu, czy przechodzimy do następnego? Grzegorz Sapała, proszę
3: tak,
1: bardzo.
3: Bo ja tutaj niestety muszę jeszcze dorzucić kamyczek do ogródka tej prawicowo-centrowej stronie, która zaczęła przeciągać właśnie tą linę i otworzyła tą puszkę Pandory właśnie przy wyborach prezydenckich w ubiegłym roku. To wy zmieniliście narrację pod tytułem cofania świadczeń i o tym prześcigaliście się właśnie z prawicą. Kto bardziej przestanie pomagać Ukrainie, kto będzie teraz bardziej... jak to się nazywa, bardziej ksenofobiczny pod wieloma względami. Tutaj chcę też zaznaczyć, że często słyszymy sformułowania odnoszące się do obrony cywilizacji zachodniej. Takie bardzo głośne, odnośne hasło. Jednym z tych elementów, którym naszą zdobyczą cywilizacyjną są prawa człowieka, dlatego oburza nas w partii Razem to, że prawo do azylu zostało wstrzymane. I tutaj chcę zaznaczyć jedną rzecz, że musimy wypracować metodykę, w końcu jesteśmy 21. gospodarką świata i w ogóle potężnym krajem w centrum Europy, że nie możemy dopuścić do tego, żeby wpuścić do nas konia trojańskiego, ale musimy, jeżeli chcemy być lepsi od autokratów i od reżimów, musimy przestrzegać naszej cywilizacji, bo inaczej
1: sami... Ale o polityce imigracyjnej to pewnie będziemy mieli okazję jeszcze porozmawiać. Tak. Chciałem jeszcze o krótki komentarz panów poprosić do decyzji prezydenta w sprawie ułaskawienia Piotra Staruchowicza, znanego jako Staruch. No, to jeden chyba z najbardziej znanych kibiców, jeżeli chodzi o to środowisko w Polsce. Prezydent zdecydował jego ułaskawieniu, co oczywiście wywołało ponownie dyskusję na temat tego, w jaki sposób realizowana jest prerogatywa prezydenta dotycząca ułaskawiania. Czy panów ta decyzja w jakiś sposób oburza? Przypomnę, że ona dotyczy zakazu stadionowego, nie przestępstw natury kryminalnej. Spojrzał na mnie pan Bartłomiej Rudzki, to może od tej strony teraz zaczniemy.
4: Pan co, ja uważam, że ułaskawienie i ta cała burza medialna na temat ułaskawienia Starucha przez pana prezydenta, niektórzy mówią kibic ułaskawił kibica, ja uważam prezydent ułaskawił obywatela. To jest tak naprawdę temat zastępczy jakiejś drugiej, trzeciej kategorii. Ja przypominam tylko, że Lech Wałęsa ułaskawił Słowika, pan prezydent Aleksander Kwaśniewski Petera Fogla, pan Kaczyński, partnera biznesowego swojego zięcia, pan Duda ułaskawił pana Kamińskiego i Wąsika. Tak naprawdę nikt już o tym nie pamięta. Zawsze wracamy do tej dyskusji o zasadności istnienia takiej prerogatywy. Ja uważam, że ten akt łaski powinien znajdować się w polskim systemie prawnym, akurat w rękach prezydenta, ponieważ no, sądy niejednokrotnie często orzekają w sposób niesprawiedliwy, popełniają błędy i po to jest to prawo łaski, żeby ewentualnie móc pomóc, tak, pokrzywdzonym obywatelom.
1: Natomiast... No chociaż tutaj, no wie pan, no, istotą tego ułaskawienia jest zakaz stadionowy.
4: Tak, jest to wykroczenie, sprawa...
1: Czy to jest adekwatna decyzja do rangi tego wykroczenia?
4: Natomiast pamiętajmy jest... państwo, że poświęcamy sporo energii właśnie tego typu aferom, tak? Po stronie czy rządowej, czy opozycji, zapominamy faktycznie o tym. Opinia publiczna w ogóle jest, odwraca się jej uwagę od faktycznych afer, których nadal nie rozwiązano, tak? Afera SOR w Warszawie, afera pedofilska w Kłodzku, KPO, tak? Jachty, solaria, czy przestępczość.
1: Dziękuję. Jarosław, dziękuję.
3: Jak dla mnie ułaskawienie tego pana jest smutną decyzją, ponieważ no nie do tego instytucja prawa łaski została powołana. No już tu było powiedziane, że to bardziej w kierunku naprawiania być może błędów wymiaru sprawiedliwości. I były takie sytuacje w ciągu ostatnich paru lat, że po długich bataliach gdzieś osoby, które faktycznie były niewinne, dochodziły do tej wolności już po akcie łaski. Natomiast to jest trochę ośmieszenie urzędu prezydenta jako takiego, żeby pochylać się nad takimi błahymi sprawami. No ale widocznie takie są konotacje i takie są powiązania prezydenta Nawrockiego, że ma jakiś dług wdzięczności wobec środowisk kibicowskich, z których niewątpliwie sam się wyłonił.
1: Dziękuję bardzo. Krzysztof Ważny.
2: Tutaj ten aspekt jest też bardzo fatalny, jeżeli chodzi o sygnał dla obywateli. Po prostu nie w tym miejscu, nie to, co powinno być. Prezydent nie powinien się takimi rzeczami zajmować w takim kontekście. Tutaj interesuje mnie to, że jeżeli coś takiego wyszło, to znaczy, że koneksje i inne powiązania z prawicowym środowiskiem mogą u prezydenta liczyć na łaskę. W jakimkolwiek stopniu, jeżeli ktoś tam będzie w tej chwili. Natomiast jeżeli chodzi o utrzymanie prerogatywy prawa łaski, jak najbardziej za, jak najbardziej powinno być to, jeżeli już prezydent by chciał, czy będzie realizował takie zadania, powinny być odpowiednio przygotowane dla obywateli informacje. Jeżeli on jest wybrany przez obywateli, to niekto obywatelom daje swoje opinie takie, że daje prawo łaski właśnie tym, co są naprawdę pokrzywdzeni w sposób prawdziwy i to jest tej opinii określone. Dlaczego daje to prawo łaski?
1: Dziękuję bardzo.
2: A
1: Stefan Połonecki.
2: A nie tendencyjnie.
0: Ja myślę, że tutaj no, pan Staruch sobie sam załatwił to ułaskawienie, dzwoniąc właśnie do kanału Zero i pytając, czy święty Mikołaj przyniesie mi ułaskawienie w tym roku. No i przyniósł. No i przyszedł święty Mikołaj i przyniósł. Trochę, no, albo za wcześnie, bo to jeszcze do Mikołaja trochę, albo za późno, więc nie, ale tak poważnie patrząc, no to nie taka była intencja chyba właśnie ułaskawienia. To nie ta ranga. No ale wiadomo, patrząc na środowisko tutaj prezydenta, no to decyzja nie mogła być inna.
1: Przemysław Pospieszyński?
5: To pan prezydent na razie korzysta z prawa łaski dość oszczędnie, bo chyba to było 7 ułaskawień w przeciągu tego roku. Inni prezydenci bardziej ochoczo z tego korzystali, no ale to pokazuje, no pan Staruchowicz za zakaz stadionowy, pan prezydent go ułaskawił. Jeszcze powiem, że tam jest pan Adam Borowski, też za znieważenie Romana Giertycha miał go przeprosić i też został za tego ułaskawiony, bo panu Borowskiemu nie potrafiło przejść przez gardło słowo przepraszam. No tylko pokazuje, ośmieszał urząd prezydenta. Niestety, no poprzedni prezydenci też mieli właśnie swoje wtopy z ułaskawieniami. No tak to nie powinno wyglądać. To powinno być w sprawach takich znacznych. No i tu warto też pochwalić, bo pana Piotra Pytla pan prezydent ułaskawił na wniosek prokuratora generalnego Żurka, człowieka, który był skazany błędnie za morderstwo i tutaj się pochylił nad tym, został ułaskawiony, chyba przysiadł 20 lat niesłusznie w więzieniu, więc to była słuszna decyzja w tym przypadku i tu warto go pochwalić, że w tym jednym przypadku to prawo łaski zostało dobrze użyte.
1: Grzegorz Sapoła.
6: Przypomina mi się rok 2012 i wtedy jako młody chłopak kilka razy mi się zdarzało właśnie wchodzić po raz pierwszy na stadion i pamiętam taką sektorówkę, taki transparent rządu niespełnione obietnice, temat zastępczy, kibice. I no niestety mamy powtórkę trochę tego w tym momencie, ale no nie będę teraz już jakby odnosił się bezpośrednio do tamtych sytuacji, tylko też powiedzmy o majestacie Urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej. Czy właśnie Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej powinien służyć do ściągania czegoś takiego jak zakaz stadionowy? Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Konrad Gęsiarz na koniec.
7: Wszyscy stwierdzili tutaj, że pan prezydent jakby ma taką prerogatywę, z której skorzystał. To jest jakby najważniejsze. Natomiast pan prezydent no ma tą prerogatywę, bo może czasami naprawić błędy sądu, można by tak powiedzieć. I mówiąc krótko, pan Staruch dostał zakaz stadionowy za to, że przebywał według sądu w miejscu, w którym nie mógł przebywać, aczkolwiek miał na to zgodę klubu, który organizował ten mecz, czego sąd nie wziął pod uwagę. To tylko tak na krótce. Jeżeli chodzi o pana Adama Borowskiego, myślę, że o tym powinniśmy więcej powiedzieć, bo to jest zasłużony, odznaczony medalem również przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego za zasługi odnośnie przemian, jakie były w Polsce. Tutaj oczywiście, no niestety pan Borowski miał odwagę ruszyć świętą krowę Platformy Obywatelskiej, czyli pana Giertycha i pan Giertych zrobił wszystko, żeby pociągnął za wszystkie sznurki, jak tutaj też mówicie, chyba wszystkich telefonów wykonał tylko po to, żeby przykładnie pana Borowskiego ukarać i tutaj pan prezydent stanął na wysokości i ułaskawił pana Borowskiego. No i ten trzeci temat rzeczywiście osoby, która była skazana, później okazało się, że nie popełniła tego przestępstwa, została ułaskawiona. Natomiast pokrótce, pan prezydent do tej pory przez rok 7 ułaskawień, pan Lech Wałęsa w tydzień więcej ułaskawień dawał, już tutaj było też powiedziane panu Słowikowi i innym osobom, więc myślę, że to jest taki temat zastępczy tylko dlatego, że rząd nie radzi sobie, tu ceny paliw są ważniejsze na tą chwilę, bo Polacy wracają z wakacji, tak. I widzą coraz wyższe ceny, natomiast to są właśnie takie tematy zastępcze, bo bardziej medialna osoba, więc
5: jeszcze
7: łatwo tym przykryć.
5: Jeszcze tylko pana Borowskiego, to warto zaznaczyć, że pan Borowski poszedł na ugodę z Romanem Giertychem, że go przeprosi.
1: I dziękuję bardzo. Tym samym kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Konrad Gęsiarz, Prawo i Sprawiedliwość.
7: Dziękuję.
1: Grzegorz Sapała, Partia Razem.
6: Dziękuję i zapraszam wszystkich na marsz.
1: Przemysław Pospieszyński, Koalicja Obywatelska.
6: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
1: Stefan Połonecki, Polska 2050.
0: Dziękuję i zapraszamy na marsz. Nie bądźmy obojętni.
1: Krzysztof Ważny, Nowa Lewica.
2: Dziękuję, też zapraszamy na marsz.
1: Jarosław Krzewoń, Polskie Stronnictwo Ludowe.
3: Dziękuję bardzo, smacznego obiadu.
1: I Bartłomiej Rudzki, Konfederacja Korony Polskiej.
4: Dziękuję i pozdrawiam.
1: Ireneusz Prochera, również dziękuję Państwu za uwagę.
8: Niedzielna Loża w Radiu Opole.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama.
2: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
1: Po reklamie.
3: Niedzielne południe już prawie, słuchają Państwo Radio Opole w pasmach FM. W internecie jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+. 12 mija właśnie teraz. Zaczynamy wiadomości południowe. A w nich nie bądź obojętny. Na Placu Wolności w Opolu rozpoczyna się manifestacja przygotowana przez Komitet Obrony Demokracji. W wiadomościach także rekordowo niskie stany rzek w Lubelskiem oraz stulecie toru Dobrzeń Wielki. Za godzinę mniej więcej początek meczu z gwiazdami od Radio Opole.
0: Wiadomości Radia Opole.
3: Komitet Obrony Demokracji mobilizuje przeciwko antyukraińskim działaniom i w całym kraju w ponad 25 miastach, także w Opolu. Organizuje dziś manifestację Nie bądź obojętny. Przewodniczący KOD Jakub Karyś wyjaśnia.
4: Nie może być naszej zgody na to, że ktoś w Polsce tylko dlatego, że ktoś inny mówi w innym języku, był dla niego nienawistny, był dla niego przemocowy.
3: Marsz przeciwko przemocy w Opolu wyruszy z Placu Wolności za chwilę. Z jego uczestnikami porozmawia Monika Matuszkiewicz-Biel.
0: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
3: Rekordowo niskie stany rzek w Lubelskiem. O tym teraz poziom Wisły na stacji Puławy Azoty wynosi obecnie 65 cm. W Nieliszu poziom na Wieprzu nie przekracza 16, a w Kryłowie poziom Bugu około 10 centymetrów. Mówi dyżurny hydrolog z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Paweł Staniszewski.
5: Jest to związane z niedoborem opadów, z niedoborem wody w zlewniach rzecznych, który towarzyszy nam w tym roku już od stycznia. Tylko jeden miesiąc maj miał normy opadowe powyżej średniej z wielolecia, a we wszystkie pozostałe mieliśmy bardzo niskie sumy opadów, w tym nawet w okresie wczesnej wiosny i końcówki zimy nawet wynosiły w górnej zlewni Wisły 15%. No i to skutkuje do tego kolejna fala upałów właśnie na obszarze, gdzie mamy suszę hydrologiczną, potęguje parowanie.
3: Szczecin będzie mieć największy w tej części Europy pływający dok. Budowana w Stoczni Szczecińskiej prawie 250-metrowa konstrukcja pozwoli na remontowanie znacznie większych statków, niż ma to miejsce obecnie, wyjaśnia wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
6: Wkrótce zostanie on połączony w jedną całość, wyposażony tak, aby równo za rok od tego momentu mógł już przyjmować największe statki, które wpływają do szczecińskiego portu.
3: Gotowa konstrukcja będzie mieć 250 metrów długości, 47 szerokości, 19 wysokości. Dok będzie służyć do remontów dużych statków. Do pracy ma być gotowy latem przyszłego roku.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
3: Obchody stulecia toru Dobrzeń Wielki odbywają się w ramach trzydniowego dobrzeńskiego festynu pokoleniowego na stadionie przy Sportowej 1. Tam właśnie najwięcej atrakcji w ramach Sportowej Soboty z uczestnikami dziecięcego turnieju piłkarskiego, takiego małego mundialu, rozmawiała Katarzyna Dorostachań.
7: Jakim ty byś chciał być piłkarzem?
8: Lepszym od Ronaldo.
9: Tutaj mamy bardzo dużo już przyjaciół, dużo mi piłek podawają, dużo ja goli strzelamy.
10: Spodobało mi się, bo inni piłkarze w nim grają.
3: Pierwszy dzień obchodów zakończył występ zespołu Lombard, a wśród dzisiejszych atrakcji już za godzinę mniej więcej mecz legend toru Dobrzeń Wielki z legendami Odry Opole, później jeszcze piknik rodzinny, liczne atrakcje dla dzieci i młodzieży, świętowanie w Dobrzeniu co najmniej do 19.30.
0: Światowe agencje informują.
3: Europejskie portale sportowe wskazują na rosnącą formę Igi Świątek po kapitalnym przełamaniu i wygraniu meczu z Ukrainką Martą Kostiuk 3-6-6-1, z którą przegrała przecież French Open. Następną rywalką Polki w rozgrywanym w Toronto turnieju będzie Rosjanka Diana Schneider. To spotkanie jutro. Na razie nie podano jeszcze godziny rozpoczęcia tego meczu. Władze nad Rynni i Północnej Westfalii badają okoliczności czwartkowego zdarzenia w miejscowości Mechernich, gdzie nad bazą Bundeswehry zauważono co najmniej dwa bezzałogowce. Rzecznik Bundeswehry odmówił na razie podania mediom bliższych szczegółów ze względu na trwające śledztwo policyjne.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Piękna, słoneczna, letnia niedziela w całym regionie opolskim. Temperatury maksymalne dzisiaj do 28 stopni, 26 kresek. Notujemy obecnie w stolicy regionu. Piękne słońce, widać to dokładnie także za szybami naszej redakcji informacji. Wiatr cały czas słaby i umiarkowany, wieje z południowego wschodu.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
11: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
12: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
13: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
14: Celem Fundacji LARSZ jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji LARSZ można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaciół.
0: Reklama społeczna.
1: Reklama.
15: Surdopedagogika w Akademii Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu teraz jeszcze taniej. Zapisując się do końca sierpnia zapłacisz tylko 3000 zł za 3 semestry, czyli 1000 zł za semestr. To nie wszystko. Skorzystaj z promocji Zabierz Znajomego i zyskaj dodatkowe 10% zniżki za każdą osobę, która zapisze się z Twojego polecenia. Rabaty się sumują. Studiuj po swojemu i osiągaj więcej. Rekrutacja trwa. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
1: Po reklamie.

Kwiaty, Zakopauer, Ania Dąbrowska na początek audycji w dobrym rytmie. Dzień dobry, przy mikrofonie Żaneta Plotnik-Klumpiec, zapraszam na program. Za chwilę powiem, co w najbliższych 2 godzinach, a tymczasem Paweł Domagała, Wystarczę ja.

Wystarczy ja, Paweł Domagała, w dobrym rytmie. Ja mam nadzieję, że też dzisiaj Państwu wystarczy w naszym programie, chociaż, żeby nie ryzykować, to pojawi się gość muzyczny. Ringo Todorowicz, to on ostatnio odwiedził Opole przy okazji koncertów muzyki filmowej z Filharmonią Opolską, ale w związku z tym też, że ostatnio nagrał swój nowy singiel o bardzo wymownym tytule Słońce, to postanowiłam go zaprosić i zapytać o słoneczne klimaty, o debiut i o miłość wakacyjną. Jeśli jesteście ciekawi, to koniecznie bądźcie z nami, bo z Ringo będziemy poruszać bardzo różne tematy. Z pewnością w naszym programie muzycznym nie zabraknie dzisiaj też przede wszystkim, jak to zwykle bywa, nowości z polskiej sceny muzycznej. A zatem zaczynamy. Artur Rojek, Odrobinę więcej, potem Filip Lato, Tyle mogłem ci dać, Sarsa Puch. Zostańcie z nami.

0: studiu Radia Opole dzisiaj Ringo Todorowicz i naszym głównym celem naszego spotkania jest przede wszystkim to, żeby słuchacze Radia Opole usłyszeli twój pierwszy singiel. Tak. I to jeszcze bardzo gorący, bo ma gorący tytuł. Słońce.
1: Słońce, tak.
0: Ale tematyka też jest gorąca, bo pierwsza miłość, bo o tym jest twoja piosenka, tak mi się wydaje.
1: Dokładnie. Jest o pierwszej miłości, jest o tych pierwszych emocjach.
0: One nawet są właśnie takie mocne zawsze.
1: Tak, są nawet przed takim, takim wejściem w związek. To są takie motyle w brzuchu, to są takie poczucie niewiedzy, co będzie dalej, jakie to są uczucia. My tak naprawdę z pierwszą miłością odkrywamy, czym tak naprawdę jest miłość i przez to jest to dla nas interesujące i takie niepewne zarazem, bo no nie wiadomo, co będzie dalej.
0: I często opieramy to też na takiej wyobraźni, jakichś takich wyobrażeniach. Oczywiście i ta magia cały czas krąży. Czy ta pierwsza miłość to zawsze kojarzyła ci się z taką miłością, jak właśnie na filmach, jak w piosenkach?
1: Myślę, że na pewno, aczkolwiek uważam, że pierwsza miłość też jest miłością do nauczenia się, czym jest tak naprawdę miłość, bo my w sumie nie wiemy do końca, czym ona jest i odkrywamy to tak na swój sposób z drugą osobą. Więc ja odkryłem właśnie tak, czyli dla mnie pierwsza miłość to było: o mój Boże, słoneczko, to jest moje po prostu jedyne słoneczko, to jest po prostu mój cały świat właśnie.
0: To posłuchamy w takim razie teraz twojego pierwszego singla, czyli Słońce, na antenie Radia Opole, Ringo Todorowicz.

0: Słońce, Ringo Todorowicz na antenie Radio Opole. No niech was nie zmyli absolutnie. Taki oryginalny pseudonim, ale w sumie Ringo, ty tak się nazywasz, a pięknie śpiewasz po polsku.
1: Rok po urodzeniu wyjechałem z Austrii do Polski. Moja mama urodziła mnie w Austrii. Pojechała sobie na wycieczkę, spotkała tam Serba, urodziłem się ja i wyjechaliśmy razem do Polski. Rok po urodzeniu, także mogę powiedzieć, że przez okres 25 wiosen jestem Polakiem.
0: Chciałabym wrócić do twojego pierwszego singla, bo to zawsze jest bardzo ważne i bardzo istotne. Ten początek, ten pierwszy krok, kiedy pokazujesz nie tylko swoje emocje, swoją interpretację, ale twój tekst, twoje przeżycia. Jak wyglądał ten proces twórczy?
1: Ten utwór tak naprawdę był już zrobiony 4-5 lat temu, w momencie, kiedy faktycznie odkryłem tą pierwszą miłość, więc tak naprawdę moje utwory były świeżo napisane w momencie, kiedy dana sytuacja się stała. Czyli jak poznałem moją pierwszą miłość, napisałem od razu piosenkę o tym, bo bardzo lubię pisać swoje emocje i stwierdziłem, że tak właśnie zrobię, a ze względu też na liczne komplikacje, które miałem wcześniej, no akurat ten rok jest rokiem, w którym chciałem wydać właśnie ten singiel. No i on jest dla mnie taki najbardziej sentymentalny, bo właśnie jest pierwszy.
0: A czy to nie jest tak, że po czasie ten tekst i te emocje odbierasz trochę inaczej? One cały czas są aktualne? Czy dzisiaj też jesteś w stanie zinterpretować i jakby śpiewać ten utwór w odniesieniu do obecnej miłości? No nie wiem, czy mogę takie pytanie zadać.
1: Myślę, że tak. No, uważam,
0: czy lepiej
1: że...
0: nie?
1: Nie, myślę, że tak. Pod względem bardziej takiej świadomości i tego, że rozumiem, jakie to są emocje, co się stało i dlaczego tak czułem, a nie inaczej. Wcześniej nie rozumiałem tego, co to jest, co to znaczy mieć motyle w brzuchu, a teraz uważam, że bardziej dojrzałem do tego, że takie emocje można mieć i one są normalne. I każdy z nas pewnie miał coś takiego, prawda?

0: Kiedy usłyszałam po raz pierwszy twój singiel Słońce w studiu Radia Opole Ringo Todorowicz, to miałam takie pierwsze muzyczne skojarzenia na przykład z Mieczysławem Szczesiakiem, Kuba Badach, bo to takie trochę soulowe brzmienia, polski tekst, mówisz o miłości w prosty sposób, ale nie taki całkiem banalny. Czy to jest jakiś taki kierunek bliski tobie właśnie?
1: Tak. Jest to ogólnie nawiązanie do całej płyty, bo moja cała płyta będzie się opierać o astronaucie, który leci sobie przez cały wszechświat. Wszechświat to nasze życie, a planety to dane sytuacje w pierwszej miłości. Czyli na przykład jest planeta Słońce, czyli właśnie pierwsza miłość, pierwsze zauroczenie, ale w tej płycie mogę też zdradzić, będzie na przykład planeta gniewu, planeta wyrzutów sumienia, więc dużo będzie się opierało wokół danej jednej emocji w sytuacji z pierwszą miłością. A miałem dużo ciekawych sytuacji z pierwszą miłością, tak? Także chciałbym o nich opowiedzieć.
0: A czy druga planeta to będzie gniew?
1: No myślę, że to jest dobry kierunek. Druga
0: Czyli
1: planeta...
0: jeszcze nie wiesz, tak wymyślam.
1: Wiem. Uważam, że warto sobie rozróżnicować i warto zmieniać sobie skrajności pod względem kolejności utworów. No i uważam, że jak pokazałem taką cząstkę takiej można powiedzieć bardziej pozytywnych emocji, no to teraz czas na nieco mroczniejsze, nieco gniewne, także...
0: Bo ty masz taką aurę bardzo pogodną, wesołą, nawet z takim dużym poczuciem humoru. Zresztą tak mogła cię szersza publiczność kilka miesięcy temu poznać w programie Must Be the Music. Z jednej strony wielki głos, ta muzyka filmowa, musical, który jest ci bliski, ale z drugiej strony też taki duży dystans, poczucie humoru i to jest cały czas takie zderzenie twoje. Z jednej strony wrażliwość, a z drugiej strony duży dystans. To właśnie jesteś ty?
1: To właśnie jestem ja, tak.
0: Z jednej strony, jak to pogodzić wszystko?
1: Jak to pogodzić? No uważam, że warto oddzielać takie rzeczy, żeby nie zwariować w tym świecie. Aczkolwiek ja bardzo lubię śpiewać muzykę filmową z racji tego, że ona ma w sobie faktycznie tą historię. Jak oglądamy film, to też wiemy, o czym dokładnie tak naprawdę jest utwór. I lubię bardzo śpiewać. Uważam, że mój głos jest też dobry pod względem właśnie jakiejś takiej muzyki filmowej, także polecam się. Aczkolwiek no, to jest zupełnie też co innego, jak się śpiewa na przykład swoje autorskie utwory, bo to jest twoje.
0: To jest twoja opowieść, tak. Twoja historia i też tak trochę chyba też takie miałeś podejście do teledysku, takie bardziej filmowe. Jednak tam występujesz w takim, no właśnie w takim kostiumie.
1: Dlatego też w Must Be the Music byłem z takimi żółtymi butami, nie wiem czy widziałaś.
0: Widziałam oczywiście. I słyszałam o nich, że wróciłeś po nie specjalnie, że najpierw od razu ich nie kupiłeś, tak? Tak to było?
1: Tak, jak od razu ich nie kupiłem, tak zastanawiałem się nad nimi. Ale wróciłem i kupiłem, mówię, okej, shine bright like a diamond, więc let's go, kupujemy. No i kupiłem za pół ceny w sklepie, to ważne. I też jakby dlatego stąd nawiązanie do mojej płyty i to było wszystko zamierzone, także no fajnie, że się to udało, fajnie, że doszedłem do półfinałów. No szkoda, że dalej nie, ale mam takie poczucie, że zrobiłem swoje, jestem mega przeszczęśliwy, że poznałem tyle pozytywnych ludzi tam, więc... Nie da się tego objąć, to są takie
0: emocje.
1: Są
0: jakieś takie słowa, które zapadły ci mocno w pamięć, które teraz cię niosą. To jest twój moment tak naprawdę teraz i podejrzewam też, że po tym wykonaniu w programie Must Be The Music, kiedy pokazałeś się z jak najlepszej strony, jednak napływały do ciebie wiadomości. Masz jakieś takie zapisane, które ładują cię dobrą energią, kiedy na przykład jest trochę słabszy dzień?
1: Pod względem takich słów, takiego swojego motto. Ja mam zawsze takie motto, jeśli nie możesz być gwiazdą na niebie, bądź lampą w domu.
0: Aha, tak, pamiętam, już kiedyś o tym mówiłeś.
1: Tak, czyli po prostu drzwiami i oknami próbuj, nie poddawaj się, leć po swoje, nawet jeżeli ludzie mówią, że na przykład nie nadajesz się, albo że jest ciężko w tych czasach. No, w każdej pracy jest ciężko, ale uważam, że jeżeli nie próbujesz, to jakby stoisz.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Tej reklamy nie powinni państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata. Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowy z Unii Europejskiej.
4: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
0: Po reklamie.
5: Niedzielne, piękne, słoneczne popołudnie z Radiem Opole w pasmach FM. W internecie jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+. Na zegarach mamy godzinę 13:00, czas na wiadomości, zaczynamy. A w nich Kędzierzyn Koźle, piąty już bieg zawzięty kozioł. Na uczestników czekają bardzo różne wyzwania.
6: Do pokonania są Wilcze Doły, przejście przez rzekę.
5: Będziemy także w Dobrzeniu Wielkim, tam stulecie toru Dobrzeń Wielki. Za chwilę początek meczu z Gwiazdami Odry Opole.
7: Wiadomości Radia Opole.
5: Rozpoczynamy jednak od Gliwic. Są zarzuty i wniosek o areszt dla rolnika, który zniszczył traktorem świeżo położony asfalt na drodze w dzielnicy Ostropa. Twierdzi, że to jego działka obejmuje pas drogi. Do sądu trafi także wniosek o tymczasowe aresztowanie 60-letniego mężczyzny. Przesłanką jest zagrożenie surową karą do 10 lat więzienia. Miasto szacuje straty na 400 tysięcy złotych. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach zapewnia, że droga należy do gminy.
7: To są wiadomości Radio Opole.
5: Teraz Kędzierzyn Koźle. Trwa już piąty bieg zawzięty kozioł. Na tej 5-kilometrowej trasie z linią startu oraz metą na stadionie sportowym w Słowincicach rywalizuje blisko 200 zawodników, na których czekają bardzo wymagające wyzwania.
6: Zaczynamy od przeturlania się pod bojowym wozem wojskowym. Następnie do pokonania są Wilcze Doły, przejście przez rzekę, mamy domki, siatki, tunele, czołganie się, więc dzisiaj naprawdę ich trochę mocno nadwyrężymy.
8: Nic nie jest łatwe, bo jestem tu pierwszy raz, jestem totalnym nowicjuszem, więc wszystko jest dla mnie nowe, wszystko będzie zaskoczeniem. No miejmy nadzieję, że wyjdę z tego cało.
9: Trochę ciężko, ale dałem radę i mama mnie wspierała. Bałam się, że nie przejdę, tam były takie opony i bałam się, że nie przejdę pod nimi, że nie dam rady, ale dałem.
5: Z najmłodszymi uczestnikami biegu rozmawiała Monika Matuszkiewicz-Biel. Więcej o wydarzeniu będzie w audycji Cały Nasz Sport po godzinie 21.
7: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
5: Gra terenowa, strefa zabaw dla najmłodszych w opolskim zoo. Trwa ostatni dzień weekendu z lwami angolskimi. Jego celem jest bliższe poznanie Atosa i Portosa, którzy mieszkają w opolskim ogrodzie. Z uczestnikami sobotnich wydarzeń rozmawiała Katarzyna Dorostochania.
10: Udało się zobaczyć
11: Atos i Portos. Tam leżą dalej.
12: Żeby po prostu spędzić miło czas z dziećmi.
13: Namalowałam lwy na sawannie. Mają długą grzywę, ogon, są duże.
14: Powiemy, że około 180 kg waży każdy z nich i że zjadają około 4 do 6 kg mięsa dziennie. To jest bardzo dużo.
5: Te lwie atrakcje w opolskim ogrodzie zoologicznym jeszcze powinni państwo zdążyć, potrwają do godziny 18.
7: Twoje radio, twoje wiadomości.
5: Państwo powinno zachęcać do zdrowych nawyków, mówi ekspert do spraw polityki żywieniowej Paulina Sobiesiak-Pęczko. Gość Polskiego Radia krytycznie ocenia rezygnację z przepisów, które miały zobowiązać restauracje do zapewnienia klientów klientom darmowej kranówki.
0: Jeśli nie możemy dostać wody w tej sytuacji, ale możemy dostawać płatne napoje słodzone, butelkowane, to jakby system nas zachęca do tego, żeby decydować się na wybory i droższe, i takie, które generują więcej odpadów. Czyli mamy pewną niespójność. Z jednej strony państwo nawołuje, pijcie więcej, a z drugiej mamy takie decyzje, które pokazują, że przedkładamy interesy biznesowe, interesy określonej grupy ponad zdrowie obywateli.
5: Teraz do Brzęb Wielkiej trwają obchody stulecia klubu Tor do Brzęb Wielkiej. Odbywają się w ramach trzydniowego dobrzeńskiego festynu pokoleniowego na stadionie przysportowej 1. To tam najwięcej atrakcji. Wśród tego, co przygotowano na dzisiaj, właśnie teraz powinien rozpoczynać się mecz legend Toru do Brzęb Wielkiej z legendami Odry Opole. Przed nami jeszcze piknik rodzinny z atrakcjami dla dzieci i młodzieży. Świętowanie potrwa co najmniej do 20.
7: Światowe agencje informują.
5: Od rozpoczęcia rosyjskiej napaści na Ukrainę, Korea Północna, głównie na współpracy z Rosjanami, mogła zarobić nawet 22 miliardy dolarów, szacuje agencja ekonomiczna Bloomberg. Pjongjang zwiększa kontyngent północno-koreańskich żołnierzy w Rosji. Moskwa coraz bardziej uzależnia się od koreańskiej amunicji. Singapur obchodzi Dzień Niepodległości. To święto upamiętnia odłączenie się od Malezji i uzyskanie pełnej niezależności. Miało to miejsce w 1965 roku. W planach są oczywiście defilady wojskowe, pokazy lotnicze i fajerwerki.
7: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Do końca dnia w Opolskim piękna słoneczna pogoda, temperatury maksymalne w okolicach 28 stopni. Do ich uzyskania w stolicy regionu w tej chwili brakuje już tylko stopnia. Mamy takie mocne 27, wiatr słaby i umiarkowany z południowego wschodu, przepraszam. Poniedziałek, orientacyjna prognoza pogody. Jutro to co najważniejszego dla Państwa, temperatury znów wyższe od 31 do 33 stopni.
7: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Radio Opole na 103,2 FM w Głuchołazach.
10: Reklama.
15: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
10: Po reklamie.
16: Przecież mam...

0: końca chcę.
1: Nie znam tego miejsca, Ewa Farna. Rozpoczynamy drugą godzinę programu w dobrym rytmie. Przy mikrofonie cały czas Żaneta Plotnik-Krumpiec i będzie dzisiaj wakacyjnie, a już przed nami egzotyczne wyspy Bella.

Wakacyjnie w audycji w dobrym rytmie egzotyczne wyspy i Bela i absolutnie nie zwalniamy tempa. Już za moment powrócimy do naszej rozmowy z artystą, który właśnie wydał swój najnowszy singiel pod tytułem Słońce, Ringo Todorowicz. Za chwilę z nim porozmawiam, a już teraz na antenie Radia Opole Mrozu i Złoto, potem Kuba Szmajkowski, Porto i Kuba Badach, Jesteś Kimś.

0: co cię zaskoczyło w programie? Te takie pierwsze emocje opadły, tak mi się wydaje, i już możesz na to spojrzeć trochę z innej perspektywy.
1: Na pewno zaskoczyło mnie to, że nie śpiewałem swoich autorskich utworów, bo na precastingach śpiewałem tylko autorskie utwory. Nie śpiewałem żadnych coverów. No i produkcja stwierdziła, że da mi jakiś cover. Ja zaproponowałem właśnie Sama Smitha Writings on the Wall. No i zaśpiewałem go. Podczas moich prób na castingu nikogo nie było, żadnych z produkcji, tylko techniczni, którzy powiedzieli, okej, śpiewasz ten utwór, więc let's go, śpiewaj. No i gdyby nie to, że stworzyłem tak naprawdę swoją historię, wchodziłem w kamery i chciałem być pokazywany, po prostu mówiłem, byłem
0: Wchodziłeś
1: sobą.
0: Wchodziłeś w kamery, to jest dobre. Czyli ładowałeś się na kamery, tak?
1: Tak, dokładnie. U mnie była taka sytuacja, że przed wejściem do backstage'u powiedzieli nam, że słuchajcie, nie ma co chować się, lecimy z tym, mówcie co chcecie i nie bądźcie tacy właśnie nieśmiali. Tylko wchodźcie właśnie w te kamery i rozmawiajcie. No ja stwierdziłem, dobra, no raz kozie śmierć, lecimy z tym i mówimy. No i zacząłem mówić, zacząłem po prostu być sobą i zacząłem rozmawiać o sobie i o tym, co czuję i jakie to są emocje wielkie. Po czym wyszedłem na scenę, wszyscy myśleli, że przyszedł jakiś świr, że przyszedł jakiś po prostu zabawny chłopak z takimi żółtymi butami, który nie wiadomo co zaśpiewa.
0: No, a tu taki głos.
1: Tak, a tu nagle przyszedł refren i o wow, po prostu szczena opadła.
0: No tak było. Tak. Kto nie widział, zachęcam, żeby zobaczyć.
1: Ja nic nie pamiętam z tego sytuacji. Tak, byłem tak po prostu, no te emocje były tak wysokie i takie, nie wiem, rozległe pod kątem mojej głowy, że nic nie pamiętam, co tam było. Pamiętam tylko niektóre teksty, które... Niektóre opinie, które zostały wyrażone przez jury, ale tak, to nawet nie pamiętam, czy dobrze mi poszło, czy źle mi poszło. I jak właśnie posłuchałem później, to miałem takie, o wow, okej, czyli tak było, okej, fajnie.
0: To jest niesamowite, nie? Że tyle razy jesteś na tej scenie, jesteś doświadczonym artystą, też wykształconym, a jednak telewizja i ta taka, no nie wiem, czy presja, ale jednak jakiś rodzaj szansy i takiego publicznego wykonania, on jednak stresuje cały czas.
1: Tak, dokładnie. Też telewizja rządzi się swoimi prawami.
0: A, to chodzi.
1: Tak, też. I też uważam, że nie zawsze jest tak, że telewizja pokaże ci wszystko. Oni pokażą to, co chcą pokazać. I to też jest w jakiś sposób dobre. No, liczy się, w telewizji liczy się show. No, nie oszukujmy się. W telewizji liczy się to, jak się sprzedasz. I uważam, że dobrą robotę zrobiłem pod tym kątem.
0: Dlatego teraz zachęcamy, żebyście posłuchali i zobaczyli teledysk do debiutanckiego singla Ringo, Słońce szukajcie, a zresztą też będziemy pewnie go odtwarzać na antenie Radia Opole i nawet możemy zachęcić do głosowania, bo twoja piosenka przecież właśnie znalazła się na opolskiej liście polskiej piosenki.
1: Tak, tak, zapraszam do głosowania, bo może być też tak, że na następnym głosowaniu również będzie ten utwór.
0: Dokładnie, jeśli twoi słuchacze będą głosować, to będzie, to na 100%.
1: Tak, tak. Jak wam się podoba, to głosujcie, będzie mi bardzo miło. Ściskam też was mocno, bo też wiem, jakie to jest uczucie, słuchając teraz mnie, że o wow, zobaczymy jak to będzie, no posłuchamy, zobaczymy, ale ten utwór też jest fajny wieczorami, jak tak sobie po pracy na przykład odpoczywasz, usiądziesz z taką świeczką, zgasisz światła, zamkniesz oczy, posłuchasz sobie tego słońca, no to po prostu będziesz zupełnie gdzie indziej.
0: Ringo Todorowicz był moim gościem. Dziękuję ci, Ringo.
1: Dziękuję również.

witrynowy stół Kasia Klich. W naszej audycji W Dobrym Rytmie zawsze możecie liczyć na nowości z polskiej sceny muzycznej. I taka nowość kolejna przed nami. Sargis pojawił się kilka tygodni temu też jako gość w naszej audycji ze swoim najnowszym singlem. Zresztą Sargis w tym roku podbił Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu, wygrywając podwójnie konkurs premier, a już teraz na antenie Radia Opole jego najnowsza piosenka, która ma bardzo ciekawą historię, bo tytuł Trzy jabłka nawiązuje do jego babci, do powiedzenia, które Sargis sobie zapamiętał, a zatem posłuchajcie zresztą Trzy jabłka, Sargis na antenie Radia Opole.

Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Boję się o Ciebie. Drodzy słuchacze, w naszej audycji W dobrym rytmie to już wszystko. Korzystajcie z wakacyjnych rytmów. Dziękuję Wam za te 2 godziny muzycznych nowości i dużo słońca Wam życzę, podobnie jak Ringo, który dzisiaj był moim gościem, ale absolutnie nie rozstaję się z Wami, bo już za moment po godzinie 14 zapraszam Was na niezwykłą rozmowę, którą będę miała przyjemność poprowadzić w programie Lepiej Żyć. A zatem do usłyszenia za moment tuż po wiadomościach w Radiu Opole.

0: niedzielne popołudnie Radio Pole w pasmach FM w internecie. Jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+. Przygotowani, by przekazać Państwu najnowsze informacje. Region, kraj, świat. Będą także informacje dla kibiców Speedwaya w Opolu. Zaczynamy. Mamy 14. Jest ostrzeżenie synoptyków o upale w naszym regionie. W poniedziałek temperatury maksymalne do 33 stopni. 72 miejsca na nowym parkingu przy Ozimskiej w Opolu. Znamy stawki, które wchodzą w życie od jutra.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Rozpoczynamy od kujawsko-pomorskiego. 17 osób poszkodowanych po kraksie podczas wyścigu kolarskiego w gminie Kijewo-Królewskie. Była potrzebna pomoc lotniczego pogotowia ratunkowego, mówi rzecznik komendy powiatowej w Chełmie, kapitan Kasper Korczak.
2: 6 osób zostało zabranych do szpitala. Gdzieś tam doszło do złamania ręki, podejrzenia trzęsienia mózgu. Ogólnie większość to stłuczenia. Na miejscu działało łącznie 5 zespołów ratownictwa medycznego, w tym LPR, 6 zastępów straży pożarnej i działania na tą chwilę jeszcze trwają.
0: Są zarzuty i wniosek o areszt dla rolnika, który zniszczył traktorem świeżo położony asfalt na drodze w dzielnicy Gliwic-Ostropa. Twierdzi, że to jego działka obejmuje pas drogi. Do sądu trafi także wniosek o tymczasowe aresztowanie 60-letniego mężczyzny. Przesłanką jest zagrożenie surową karą do 10 lat więzienia. Miasto szacuje straty na 400 tysięcy złotych. Zarząd Dróg Miejskich z Gliwic zapewnia, że droga należy do gminy.
1: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
0: Wrześniowy występ Adry Gilerme na Itaka Arenie w Opolu będzie swoistym sprawdzianem przed organizacją koncertów na tym obiekcie, o swoistym przetarciu szlaku, by organizować tam właśnie takie wydarzenia, mówił na naszej antenie wiceprezydent miasta Łukasz Sowada. Jak wyjaśnił, takie też było założenie, by taki obiekt jak Itaka Arena służył nie tylko imprezom sportowym.
3: Wymiar promocyjny jak najbardziej tak, i też to, do czego dążyliśmy, czyli stworzenie przestrzeni nie tylko sportowej na naszym stadionie. To jest bardzo istotne, cieszymy się z tego tytułu, ponieważ tak komunikowaliśmy, tak planowaliśmy ten Stadion Opolski, aby nie był tylko miejscem wydarzeń sportowych, ale także właśnie wydarzeń artystycznych, kulturalnych. Cieszymy się, że tak duży koncert już we wrześniu zawita właśnie na Itaka Arena.
0: Jest ostrzeżenie synoptyków o upale w naszym regionie w poniedziałek. Temperatury maksymalne w okolicach 33 stopni. Przypominamy zatem cenne porady kapitana Łukasza Nowaka z Opolskiej Straży Pożarnej, jak radzić sobie w trakcie upałów, no i też jak reagować, kiedy widzimy zagrożenie pożarowe.
4: No przede wszystkim tutaj osoby starsze, osoby wrażliwe na tego typu temperatury powinny zostać w domu. To takie zdrowotne należałoby się mocno nawadniać przy różnego rodzaju uprawach, czyli mówimy tu zarówno o uprawach leśnych, jak i uprawach rolnych. Należy zachować szczególną ostrożność przy tego typu temperaturach, aby nie zapruszyć ognia, nawet niechcący, aby nie wjeżdżać na uprawy rolne, nawet ścierniska, które już są skoszone, bo to może zainicjować pożar.
0: 3 zł za godzinę i 27 za cały dzień. Tyle trzeba będzie zapłacić od poniedziałku za pozostawienie auta na nowym parkingu przy Ozimskiej w Opolu. Na 72 miejsca parkingowe, 4 przygotowane dla osób z niepełnosprawnościami. Za postój będzie można zapłacić gotówką lub kartą w 2 parkometrach.
1: Radio Opole. Pamiętamy o kibicach.
0: Przed kolejarzem Opole najważniejszy mecz sezonu zasadniczego Krajowej Ligi Żużlowej. Na własnym torze zmierzą się dziś ze Speedwayem Kraków. Stawką spotkania jest awans do fazy playoff. Kolejarz musi wygrać, by zdobyć punkt bonusowy i wyprzedzić w tabeli Lokomotiv Daugavpils. Początek emocji dla entuzjastów czarnego sportu 16:30. Relacje z tej jazdy kolejarza będą w wiadomościach Radio Opole.
1: Światowe agencje informują.
0: Jest zgoda ukraińskich władz na kolejne ekshumacje, tym razem m.in. w Hucie Pieniackiej w obwodzie lwowskim. Zgoda obejmuje również poszukiwania i ekshumacje w Ugłach na Wołyniu, przekazał Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej. 48. aukcja koni arabskich Pride of Poland to będzie najbardziej emocjonujące wydarzenie. Dni konia arabskiego w Janowie Podlaskim. Na licytację wystawiono 16 Arabów. Ich prezentacja ruszy mniej więcej za godzinę.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Dużo słońca w całym mieście, w całym regionie. W zasadzie do końca dnia będzie bezchmurnie. Temperatury maksymalne w okolicach 28 stopni. Tyle też notujemy obecnie w Opolu. Wiatr mamy słaby i umiarkowany z południowego wschodu. Poniedziałek, początek nowego tygodnia krótko. Jutro proszę spodziewać się temperatur maksymalnych od 31 do 33 stopni. Lokalnie także gdzieniegdzie będą pojawiać się burze. Dziękuję, spokojnego popołudnia. Życzę wiadomości od 15. Przekażę Państwu Daniel Klinczak.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Reklama. Cześć sąsiad, jak firma?
6: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
5: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
6: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
5: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
6: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
5: Po reklamie.
7: W kieszeni bez grosza na szczęście.

0: serce.
1: Lepiej żyć.
2: Dzień dobry, drodzy słuchacze. Rozpoczynamy program Lepiej Żyć. Dzisiaj wyjątkowo w zastępstwie za Kasię Zawadzką będę miała przyjemność poprowadzić ten program. I dzisiaj w moim studiu gość Anna Korczyńska, autorka książki Po drugiej stronie strachu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Panią serdecznie.
2: Pani Aniu, o Pani książce mówi się, że ona wzmacnia, prowadzi, zachęca do takich drobnych, bezpiecznych zmian, które po prostu przekładają się na codzienność, że to życie jest lepsze. Ta Pani książka też jest takim świadectwem i narzędziem jednocześnie, które pokazuje, że ten strach można przekuć w sukces, w taką zmianę, która właśnie kreuje i tworzy lepsze życie. I tutaj Pani Aniu, zaczynamy od pierwszego pytania. Pani pochodzi z Izbicka?
3: Tak, tak, dokładnie, z Izbicka.
2: Czyli jest taką Pani naszą działuchą, mogę tak powiedzieć?
3: Tak, jestem Waszą działuchą.
2: O, to tak lokalnie. Ale teraz porozmawiamy też o książce. Dlaczego zdecydowała się Pani opowiedzieć swoją bardzo osobistą historię w książce Po drugiej stronie strachu?
3: Szczerze mówiąc, tak, ostatecznie zainspirowała mnie do tego moja społeczność na mediach społecznościowych. Przez te 13 lat, jak prowadzę swój słodki biznes, witając nowych obserwujących na moich mediach społecznościowych, wstawiałam post powitalny, opisując w nim historię, jak powstała moja cukiernia.
2: O, jak powstała, to krótko tylko, żebyśmy nawiązały
3: tak,
2: do tego.
3: To jest jednak długa historia. To może zachęcę ludzi, żeby przeczytali o tym w mojej książce. Bardzo często właśnie w komentarzach pod tym moim postem dostawałam takie informacje: Pani Aniu, jest Pani dla nas inspiracją. Ma Pani w sobie niesamowicie dużo siły i odwagi. Też bym tak chciała. I to były takie właśnie komentarze, gdzie mi gdzieś pokazywały, że moja historia jest ważna, że ludzie potrzebują takiej historii. Ale takim pierwszym, najważniejszym momentem, kiedy poczułam, że ta historia jest ważna, jako młoda dziewczyna dostałam skierowanie na meetingi do Al-Alon dla żon alkoholików. I tam jako najmłodsza uczestniczka, siedząc wśród tych kobiet, które by mogły być moimi mamami, a zarazem moimi babciami, siedząc i słuchając godzinami tych opowieści, jak czekały po 20, 30, nawet 40 lat na to, że on wyzdrowieje albo że przestanie pić, ja wtedy pierwszy raz w życiu poczułam taką wewnętrzną niezgodę na to, co ja słyszę. I wręcz chciałam wstać i krzyknąć: nie zgadzam się na to. Nie zgadzam się na to, żebyśmy, kobiety, były jakimiś męczennicami pańskimi. I wtedy poczułam taki impuls. To jest moje miejsce. Tam, gdzie ta kobieta siedzi, to jest moje miejsce i ja będę mówiła tym kobietom, że my mamy prawo żyć inaczej, że mamy prawo być szczęśliwe, że naszym celem nie jest to, żeby ratować na siłę kogoś, kto tak naprawdę nie chce niczego zmienić w swoim życiu. I to chyba stało się takim moim właśnie życiowym celem. Inspirowanie ludzi, kobiet przede wszystkim, aby im pokazać, że możemy żyć inaczej.
2: I wtedy zdecydowała się Pani na to, że napisze Pani tę książkę, ale dobrze, z jednej strony napisać to jedno, bo można przecież napisać, schować do szuflady, drugie to wydać, ale ja chciałabym ominąć ten cały proces, bo to już jest wydawnictwo i tak dalej. Co zmieniło się w Pani życiu po wydaniu tej książki? Czyli trochę robimy taki duży skok naprzód, bo dzisiaj też jakby chciałabym, żebyśmy w naszej rozmowie, zwłaszcza w drugiej części, przeszły do kolejnej książki, ale najpierw jednak musimy się odnieść do tej pierwszej, czyli Po drugiej stronie strachu. Co zmieniło się po wydaniu tej książki?
3: Wydanie tej książki przewróciło moje życie do góry nogami.
2: O, no właśnie.
3: Tak, bo ja tam poruszam naprawdę dużo trudnych tematów i nie ukrywam, że podczas pisania tej książki miałam takie momenty w życiu, że nie, ja nie dam rady, że ja się wycofam.
2: No właśnie.
3: I w tym najgorszym, krytycznym takim momencie, ni stąd, ni z owąd, pojawił się nagle film w kinach Dom Dobry. I czytając komentarze pod tymi rolkami, zrozumiałam, że moja historia jest ważna, że moja historia może uratować nawet czyjeś życie. I to było takim dla mnie chyba światełkiem w tunelu. Idź tą drogą, bo jesteś żywym przykładem na to, że można żyć inaczej.
2: Że można w pewnym momencie wszystko zmienić.
3: Tak, tak. Tam właśnie w tym filmie, czytając komentarze, brakowało właśnie tego, że bardzo często kobiety mówiły, że zostały takie zostawione same sobie, że nie ma ciągu dalszego. Co dalej zrobić?
2: No właśnie, bo z jednej strony podjąć decyzję to jedno, ale potem wytrwać i kontynuować te decyzje. Zresztą we wszystkich zmianach w życiu chyba ta kontynuacja i po prostu taka konsekwencja po podjęciu decyzji chyba jest najtrudniejsza. Ma Pani swoje takie złote zasady, których się Pani trzyma i które Pani sobie przypomina, żeby być konsekwentnym?
3: Ja z kolei bardzo długo latami tkwiłam w takim chorym związku tylko dla dzieci, bo miałam gdzieś tam z tyłu głowy zakodowane, że taki jest model rodziny, tak powinno to wyglądać. Dzieci powinny mieć pełną rodzinę, dom, tak? I ja się tego latami trzymałam, aż do momentu, kiedy usłyszałam od mojej młodszej córki: mamo, my nie chcemy tak żyć. Dlaczego ty pozwalasz latami się tak traktować? Czy my nie możemy żyć jak normalne dzieci? I wtedy to był taki naprawdę kubeł zimnej wody dla mnie. Ja mówię: dziecko, ale przecież ja to robiłam dla was.
2: I to jest takie chyba bardzo mocne. To w takim razie jakie głosy kobiet pojawiły się po wydaniu tej książki? Mamy tak samo, rozumiemy Panią, pojawiają się teraz zaproszenia takie medialne, historie.
3: Szczerze mówiąc, po wydaniu tej książki ja się zastanawiam.
2: Wszystko to znaczy, czyli co?
3: Te kobiety, które się pojawiają w moim życiu,
2: właśnie.
3: One mi, praktycznie wszystkie, które się pojawiają na tych mediach, na tych spotkaniach, na tych spotkaniach autorskich, one opowiadają mi moją historię. I bardzo często jest tak, że one mi dziękują, że ja miałam odwagę powiedzieć to głośno również za nie, bo im tej odwagi brakuje. I przykre jest to, że te kobiety są dużo starsze ode mnie, a mam wrażenie, że przytulam takie, takie małe dziewczynki, które po prostu mają łzy w oczach, że zmarnowały swoje życie, że ich czas się prawdopodobnie już kończy, bo mają swoje lata. To są często kobiety 70-80 lat i mówią, że no, po prostu zmarnowały swoje życie i dla nich już jest za późno, im się już nie opłaca. Ja właśnie, moim celem jest mówienie do kobiet, że nigdy nie jest za późno, że nasz wiek nie decyduje o tym, czy zasługujemy na szczęście, czy nie. I ja chcę pokazywać kobietom, że nawet ja jestem przykładem na to, że można zacząć życie wiele razy, bo ja zaczęłam wiele razy życie od nowa. I dzisiaj jestem naprawdę w fajnym miejscu.
2: Rozumiem, że książka Po drugiej stronie strachu to jest taki etap, gdzie Pani zamknęła bardzo duży, ważny fragment swojego życia, ale też rozmawiając przez telefon zapowiedziała Pani, że już ma Pani w swojej głowie, czy już w komputerze, drugą książkę, która wydaje mi się będzie taką książką, do której ja też dzisiaj chcę nawiązać, Po drugiej stronie wdzięczności. Czy wdzięczność w Pani życiu to jest właśnie takie narzędzie do tego, żeby lepiej nam się mogło żyć codziennie?
3: Ja kiedy byłam w tym moim przysłowiowym takim życiowym dołku, szukałam pomocy naprawdę wszędzie. U psychologów, psychiatrów, w książkach, podcastach, w różnych szkoleniach. I bardzo często właśnie spotykałam na temat wdzięczności, trafiałam na temat wdzięczności i manifestacji. I zrozumiałam wtedy jedną bardzo ważną rzecz, że to, czego doświadczamy, to tak naprawdę jest, same wykreowaliśmy sobie, tak, poprzez nasze myśli, nasze założenia, przez ten właśnie nasz wewnętrzny, codzienny dialog. I to było takim moim punktem aha, rozumiem, więc wtedy zrozumiałam, że ja nie mogę tkwić przez kolejne lata w tym, co mnie złego spotkało w życiu, a muszę przekierować moją uwagę na to, co dobre. Bo prawda jest taka, że w życiu każdego z nas, mimo to, że jest trudno, są też dobre chwile, ale my ludzie mamy coś takiego, że my bardzo często skupiamy się na tym strachu i na tych złych myślach, na tym, co niedobre. A gdybyśmy małymi kroczkami zaczęli odwracać tą uwagę na to, co dobre w naszym życiu, to nagle byśmy się zorientowali, że tego dobra w naszym życiu pojawia się coraz więcej. I ja tą praktykę stosuję od lat i nie wyobrażam sobie na przykład życia bez tej praktyki wdzięczności.
2: I trzeba o tym pamiętać i czasami na początku też sobie jakby, tak jak z każdymi ćwiczeniami, uczyć po prostu nasz mózg, nasze mięśnie, żeby praktykować.
3: I tutaj bym dodała takie coś od siebie. Jest takie przysłowie, które mówi, że każde kłamstwo powtarzane wielokrotnie staje się naszą prawdą. Nasz umysł nie rozróżnia, co jest prawdą, co kłamstwem. On po prostu robi to, co co mu wmawiamy każdego dnia. Więc nauczmy się po prostu okłamywać swój umysł w takim pozytywnym znaczeniu tego słowa. Tak. Wmawiać mu, że życie jest piękne, że ludzie, których spotykamy na naszej drodze, są cudowni, a będziemy doświadczać tego naprawdę coraz więcej.
2: Tak, i nawet w tych negatywnych sytuacjach dostrzegać tylko te dobre strony i na nich skupiać swoją uwagę. Gdzieś tam w języku angielskim też jest takie powiedzenie, rośnie to, na czym się skupiasz. I może coś w tym jest. Taka jest na pewno pani droga, bo pani mówi o tym na swoim przykładzie, że pani po prostu praktykuje taką wdzięczność. Do tej naszej wdzięczności w naszej rozmowie wrócimy, w drugiej części naszej rozmowy.
3: Ja mogłabym narzekać, bo ja naprawdę miałam trudne życie, ale dzisiaj ja jestem wdzięczna za każdego człowieka w moim życiu, za każdą trudną sytuację, która chciała mnie złamać, bo ja dzięki temu, czego doświadczałam w życiu, dzisiaj jestem kobietą, którą jestem. Ja nie znałam, te 20 ponad lat temu, ja nie znałam tej kobiety, którą jestem dzisiaj. I ja naprawdę dziękuję każdemu z nich. Dzisiaj bym mogła podać rękę i powiedzieć dziękuję ci za każdą łzę wylaną, za każde przykre słowo, bo to mnie zbudowało.
2: No z jednej strony smutna, a z drugiej strony właśnie. Skupiamy się na tym, co dobre, czyli na tym, co jest tu i teraz, bo rozmawiamy o książce, która będzie, o wdzięczności, o tym, że pani wspiera kobiety i to jest jakby najważniejsze w tej naszej rozmowie dzisiaj. A czy ta praca codzienna, czyli cukiernictwo artystyczne, to też jest takie miejsce i przestrzeń, w którym pani może sobie kontemplować i porządkować swoje myśli? Czy wtedy, jak pani po prostu skupia się na takim cukiernictwie, to tylko po prostu jakby te myśli krążą wokół tego, co pani ma zrobić i to też fajnie oczyszcza umysł? Nie wiem, dlatego pytam.
3: To jest właśnie ciekawe, że ja w momencie, kiedy tworzę w cukierni, ja bardzo często jestem sama w ciszy. Nie słucham żadnego radia, niczego. I w momencie, kiedy jesteśmy tak w ciszy sami ze sobą, nagle się okazuje, że mamy jakiś taki wewnętrzny głos, który nam tam coś szepcze, który coś tam podpowiada, ale musimy się wyciszyć, żeby go usłyszeć. Ja powiem szczerze, że wszystkie projekty, które stworzyłam, dosłownie wszystkie, powstały w tej ciszy. Tak jakby ten wewnętrzny głos mi podpowiadał, co ja mam robić. I tak powstała też między innymi moja książka pierwsza, po drugiej stronie strachu. Pamiętam jak dziś, ten moment, kiedy jechałam w cukierni wałkiem, tworząc pierniki na Boże Narodzenie. Ni stąd, ni z ową słyszałam w głowie, jak mi się układa tekst i zwróciłam uwagę, mówię, kurczę, przecież to jest tekst książki. Ja zaczęłam to zapisywać, zaczęłam to nagrywać i nawet się, nie wiem kiedy, się okazało, że ja mam naprawdę fajny materiał na napisanie tej książki. To było tylko kwestia przelania tego na papier.
2: Oj, pani to tak prosto powiedziała. Z mojej perspektywy osoby, która nie za bardzo lubi pisać, to wydaje mi się, że to wcale nie jest takie łatwe, ale rzeczywiście każdy z nas w naszym życiu ma różnego rodzaju talenty i warto je dostrzegać. Nie zawsze są to te talenty, które nam jakby podpowiada system edukacji. Słuchacze wiedzą, że ja edukacją się zajmuję od wielu lat i analizą tego, jak ona wygląda i często też nagrywam programy o całej drodze edukacyjnej. Ja będę miała trochę usprawiedliwienia dla nas też, dlaczego my tak trochę w naszym kraju narzekamy, ale myślę, że do tej rozmowy wrócimy w drugiej części naszego spotkania. Przypominam, że dzisiaj moim gościem w programie Lepiej Żyć jest pani Ania Korczyńska, autorka książki Po drugiej stronie strachu, a za chwilę będziemy również w naszym programie rozmawiać o jej drugiej książce i będziemy jeszcze intensywniej zgłębiać temat wdzięczności. Drodzy słuchacze, zostańcie z nami.

0: przy mikrofonie Żaneta Plotnik-Krumpiec. Otrzymałam prezent od Kasi Zawadzkiej i dzisiaj mam przyjemność prowadzić program Lepiej Żyć. Moim gościem jest Ania Korczyńska, autorka książki Po drugiej stronie strachu. Już za moment, być może w przyszłym roku, będę mówić autorka dwóch książek, Po drugiej stronie strachu i Po drugiej stronie wdzięczności. Przed momentem rozmawiałyśmy o tej wdzięczności i chciałabym jakby to podsumować. Czym dla Pani jest wdzięczność, ta wdzięczność codzienna? Na co dzień prowadzi Pani cukiernię artystyczną. Czy to też gdzieś w Pani życiu codziennym pojawia się właśnie ta wdzięczność za klienta na przykład? To tak mówię pół żartem, pół serio, żeby jednak Panią też umiejscowić w takim miejscu i podkreślić to, że jest Pani taką kobietą z krwi i kości, która na co dzień też ciężko pracuje i mimo tego, że Pani książka jednak opiera się na osobistej historii trudnej, to jednak chciałabym Panią osadzić, że Pani cały czas nie odfrunęła daleko, tylko jest Pani w tej takiej codzienności tych takich też żmudnych obowiązków, żeby też słuchacze nie mieli tutaj takiego jakby odczucia, że o, ja teraz będę kontemplować wdzięczność, bo to często tak się do tego podchodzi, że ktoś medytuje i teraz on myśli, on jest wdzięczny, on przyciąga dobre myśli i potem to tak trochę niektórzy traktują z przymrużeniem oka. Czy Pani też tak do tego podchodzi? I dlatego też chcę Panią pokazać, że Pani jest babką tutaj z Izbicka, która napisała książkę. Kilka razy Pani wstawała z trudnych sytuacji, no i teraz Pani praktykuje wdzięczność.
1: Tak, tak jak Pani wspomniała. Dla mnie kiedyś też ten temat wdzięczności był taki, że się śmiałam.
0: A serio? Tak było, tak?
1: Tak, śmiałam
0: się. No właśnie, i to chcę właśnie pokazać taką drogę.
1: Tak, śmiałam się, ale wie Pani, to jest tak, że jak my nie mamy innego wyboru, to łapiemy się wszystkiego, żeby sobie pomóc. I ja wtedy dałam sobie taką szansę na to.
0: A co Pani myślała o tych osobach, jak słuchała Pani podcastów albo czytała Pani książki, które tam mówią, a tam myśl dobrze, pozytywnie, to jakby myślała Pani sobie, no jasne, serio? Jak to było?
1: Tak myślałam sobie, łatwo Wam mówić, bo macie fajne życie.
0: O, właśnie.
1: Że Wam jest łatwo mówić.
0: Dokładnie.
1: Tak? Pewnie pochodzicie z bogatych rodzin, stać Was na wszystko, to sobie możecie być wdzięczni za życie. Jak ja mam być wdzięczna za coś, skoro po prostu walczę każdego dnia o przetrwanie, tak? Jak mam być wdzięczna? Ale wtedy zmusiłam się do tego. I w życiu jest najważniejsze to, żeby podjąć decyzję, że chcę zmienić życie, a nawet nie chcę zmienić życie, ale od teraz je zmieniam. I sukcesywnie każdego dnia robię mały kroczek, najmniejszy kroczek inaczej niż zwykle. I ja wtedy postanowiłam, że ja spróbuję tej wdzięczności. Kupiłam sobie, a nie miałam za bardzo pieniędzy, bo wcześniej to próbowałam w zeszytach, ale w zeszytach to tak nie bardzo wychodziło. Nie było to takim moim motorem napędzającym, żeby to praktykować, więc stwierdziłam, dobra, może nie mam aż tylu pieniędzy, ale te 100 parę złotych zainwestować w coś, jakieś narzędzie, które będzie mi służyło na pół roku, spróbuję. I w momencie, kiedy wydałam te 100 parę złotych, to mnie motywowało do tego, że to jest cenne, ja za to zapłaciłam, więc ja to muszę praktykować.
0: Ja tak mam z zajęciami fitness albo takimi zajęciami, o, będę teraz ćwiczyć, bo to jest ważne dla zdrowia. No, ale z kosmetykami mam gorzej, bo kupię i myślę, że jak kupię, to już tak jakbym stosowała, ale to tak nie działa. Czyli tak, metoda małych kroków, czyli tutaj idziemy do tego pytania, o którym mówiłyśmy. Od czego zacząć nasze codzienne praktykowanie wdzięczności? U Pani to było takie jednak trochę przymuszenie, wydanie pieniędzy, ale na co?
1: To ja może powiem od początku, tak? Przede wszystkim podjąć tą decyzję. Że zmieniam życie. Nie chcę,
0: już
1: zmieniam.
0: Teraz.
1: Tu w tym momencie zmieniam życie. Drugie, znaleźć sobie każdego dnia czas o tej samej porze, żeby przysiąść sama ze sobą w ciszy, otworzyć ten dziennik wdzięczności i zapisać choćby na sam początek trzy najdrobniejsze rzeczy. Często ludzie mówią, że nie mają niczego pozytywnego w życiu. Choćby nawet to, że dostałeś kolejny dzień. Inni ludzie się modlą, tak, o kolejny dzień, o tą szansę. Choćby nawet o to, że świeci za oknem słońce. Czy uśmiech dziecka. Dla mnie największą radością życia do dzisiaj jest zapach porannej kawy. Ja się każdego ranka cieszę, że mam ten czas dla siebie, żeby napić się tej kawy w ciszy. I to są takie małe rzeczy. I później ludzie tak robią właśnie, popraktykują to kilka dni i mówią, to nie działa. Ale to jest ich założenie. Skoro oni zakładają z góry, że to nie działa, to tego właśnie będą doświadczać w życiu. I tutaj jest potrzebna wiara. Wiara, cokolwiek by się nie działo, sukcesywnie każdego dnia robię to samo, bo prędzej czy później to przyjdzie. A jeszcze wytrwałość, przynajmniej przez miesiąc wytrwać w tym, bo to jest tak jak z mięśniem na siłowni, nie? My musimy go wytrenować.
0: No właśnie.
1: Wytrenować, przyzwyczaić do czegoś nowego. Bo my całe życie tak idziemy na takim autopilocie. Myjemy zęby codziennie rano tą samą ręką, zakładamy buta za każdym razem tego samego, tak, na tą samą nogę. I chodzi o to, żeby przeprogramować, tak w skrócie powiem, przeprogramować nasz mózg, nauczyć go innej ścieżki.
0: Na sobie pani to przetestowała, że udało się pani jednak ten mózg przeprofilować, bo jest dla mnie pani takim, no naprawdę takim realnym przykładem, że to jest dziewczyna, która miała wprowadzone pewne systemy od dziecka, też wcześniej pani była wrzucona w to macierzyństwo, o czym pani często mówi, a to też nie są łatwe zadania takie życiowe. Ale udało się pani właśnie przemienić te takie schematy, w których my właśnie funkcjonujemy i w którym momencie była ta refleksja. Ja sobie tak myślę, no córka, to też powiedziałyśmy, ale jednak to wytrwanie, to bardzo mi imponuje, że pani, bo decyzja jedno, ale wytrwać.
1: Co jest cudowne w takiej praktyce wdzięczności? Kiedy zaczynamy od tych malutkich kroczków, to zazwyczaj na początku nic się nie zadzieje, ale kiedy wytrwamy, prędzej czy później zauważymy ten pierwszy mały cud.
0: A co pani zauważyła taki pierwszy? Może pani zdradzić? Taki mały?
1: Ja od razu pójdę na głęboką wodę.
0: Dobre.
1: Pochwalę się, co się wydarzyło w moim życiu, kiedy zaczęłam się już bawić manifestacją.
0: Wow, no to ja jestem ciekawa.
1: Pewnego dnia otwarłam sobie dziennik wdzięczności, a ja robię to codziennie po 8 rano. I napisałam sobie życzenie dnia. Jestem najlepszą cukiernią w Polsce. Słuchajcie, ja się śmiałam z tego. Oczywiście ja znam swoje możliwości, ja znam swój talent, ale nazwanie siebie najlepszą cukiernią w Polsce, no było odważne. Proszę mi uwierzyć, 2 godziny później zadzwonił do mnie telefon z redakcji, że chcą napisać o mnie artykuł. Jak myślicie, jaki był tytuł tego artykułu?
0: Najlepsza cukiernia.
1: Takich tortów nie robi nikt w Polsce.
0: Wow!
1: To było tak niesamowite przeżycie. Ja mówię, Boże, to działa. To naprawdę działa. Ale żeby tego doświadczyć, mówię, trzeba skupić uwagę na tych małych rzeczach, żeby doczekać małego cudu. I ostatnio też miałam taką sytuację, gdzie to był przykład dla moich koleżanek. Zaplanowałyśmy sobie wspólny wypad na miasto. I jedna z nich powiedziała, Ania, gdzie ty chcesz mieć spotkanie w plenerze, bo obiecałam im, że upiekę im pawlową, jak na cały tydzień zapowiadają ulewy. Ja mówię, dziewczyny, dla nas wyjdzie słońce. I proszę mi wierzyć, tego dnia, po prostu, kiedy przyjechałyśmy do Opola na stawek Barlickiego, cały czas świeciło słońce. Do momentu, kiedy skończyłyśmy nasze spotkanie, dosłownie wyszłyśmy do samochodu, jak zatrzasnęłam drzwi, tak lunęła ściana deszczu. A one były w szoku. Ja mówię, a co ja wam, dziewczyny, powiedziałam? Powiedziałam, że dla nas wyjdzie słońce?
0: I co dziewczyny na to?
1: No, to było też taki dowód dla nich, że Ania, to naprawdę działa, bo ja ich próbuję zarazić tą praktyką wdzięczności i manifestacji od lat, ale wiadomo, to jest narzędzie dla wytrwałych, tak?
0: Też dąży pani do tego, że robi pani te wyroby cukiernicze i to są jednak takie praktyki, że to się nie bierze znikąd, że ja sobie tam wymyślę coś nagle, nie wiem, polecę w kosmos.
1: No ale to akurat było dla mnie takim wymysłem, tak? Bo mówię, ja absolutnie nie czuję się najlepszą w Polsce, tak? Jest wiele, wiele, wiele więcej artystów cukierniczych niż ja. I to mówię, to był dowód taki, tak?
0: A czy to nie jest tak, że los czasami potrafi wymyślić za nas lepszą dla nas drogę niż my sami?
1: Czasami też tak chyba jest.
0: A szczęściu trzeba pomóc, pani Aniu?
1: Na pewno musimy coś w tym kierunku robić, bo siedząc na stołku nic samo się nie zrobi, tak? Dlatego mówię, my kreujemy swoje życie i my musimy nieustannie stawiać sobie jakieś marzenia, cele i prędzej czy później ludzie staną na naszej drodze. Tutaj bym mogła wspomnieć właśnie o tym, że ja miałam w życiu, w tym moim trudnym życiu, miałam jedno wielkie marzenie. Robić w życiu coś, aby było mnie stać na utrzymanie córek, żebym mogła się wyrwać z tego piekła, a zarazem, żeby to było coś,

0: torty. Twoje torty będą zupełnie inne. I wtedy 13 lat temu ja wpadłam na pomysł, że będę robiła torty w stylu angielskim i byłam, mogę powiedzieć, chyba pierwszą osobą w Opolszczyźnie, która robiła takie właśnie torty. I dlatego ja zaistniałam na opolskim rynku. I czym się mogę pochwalić? W międzyczasie pozamykało się tyle cukierni, a ja dalej jestem. Bo ja dalej mam to pragnienie w sobie. Ja żyję tymi marzeniami. I proszę, i tutaj jest taki właśnie, jeszcze wspomnę, że kiedy chciałam to marzenie, podjęłam tą decyzję, że chcę żyć inaczej, na mojej drodze pojawili się zupełnie obcy ludzie. Ja ich nazywam tymi moimi aniołami stróżami. Przyjmowałam coraz więcej zamówień, przyjeżdżali do mnie ludzie nawet z poczeskiej granicy. Piekłam nawet tort dla stewardessy z Warszawy. I to było niesamowite. A później, kiedy byłam gotowa na kolejny krok, ni stąd, ni z owąd, pojawił się na mojej drodze burmistrz niedalekiej miejscowości, który przyszedł do mnie i powiedział, ja mam dla ciebie pomysł, masz, otwórz sobie firmę, rozdają dotacje na otwarcie działalności, złóż papier, ja ci pomogę, ja ci pokażę, jak to zrobić. Ja to zrobiłam i dzięki temu 13 lat temu powstała moja cukiernia. I to są zupełnie obcy ludzie. I czasami tak ludzie mówią, a, bo ja nie mam wsparcia w rodzinie, nikt mi nie chce pomóc. Ale to ty jesteś kreatorem swojego życia. To ty musisz najpierw podjąć tą decyzję, mieć ten cel, marzenie, a kiedy będziesz na to gotowa, to ci ludzie przyjdą, zupełnie obcy.
1: A co pani robi w takich momentach, kiedy jednak pojawiają się takie małe elementy zwątpienia? Ma pani takie swoje małe sposoby? Odgania pani te myśli? Bo to na pewno przychodzi, takie momenty, a jednak chyba nie.
0: Może nie tyle pogodzić się, ale przyjrzeć się im, bo w moim przypadku za każdym razem ten trudny moment był mi po coś. Bo prawda jest taka, jak nam jest wygodnie w życiu, to nam się nie chce tworzyć, myśleć. I moje projekty, najlepsze projekty powstały w kryzysowych momentach.
1: Naprawdę. Oj, to powinna być motywacja dla wielu z nas.
0: W momencie, kiedy zastanawiałam się intensywnie o zamknięciu cukierni i byłam już gotowa podjąć tą decyzję, ni stąd, ni z ową dostałam olśnienia. Stwórz boksy piernikowe, upominkowe. To był strzał w dziesiątkę. Był moment, że moje pierniki Nutrycja Opole wysyłała do 30 krajów na święta Bożego Narodzenia, na Wielkanoc. I to są takie momenty, gdzie w tym właśnie kryzysowym właśnie momencie, kiedy człowiek chce się poddać, nagle jest bum.
1: Ojejku, to jest niesamowite. Drodzy słuchacze, ja nie chciałabym też błądzić tutaj, żebyście nas tutaj jakby nie posądzili właśnie o jakieś takie dziwne, jakieś takie magiczne sytuacje, ale z naszym spotkaniem, z naszym wywiadem też było bardzo dziwnie, bo rzeczywiście Kasia poprosiła mnie, bo też pojechała na wakacje, pojechała kontemplować, a Żaneta, ty lubisz takie tematy, lepiej żyć, może poprowadzisz program. Ja, Kasia, super prezent. I tak sobie byłam na wakacjach i myślałam, o, kogo zaproszę, muszę sobie taki prezent zrobić. I przeglądałam oczywiście telefon i nagle mi się wyświetliła gdzieś tam pani Ania. Skąd? Dlaczego? Nie wiem.
0: Bo pani Ania jest gotowa.
1: To jest niesamowite.
0: Ja czekam.
1: Miałam jakieś swoje plany i pewnie podążałabym swoimi drogami, ale też dałam się otworzyć na nową osobę, bo dzisiaj podczas tej rozmowy właśnie się poznajemy i to dla mnie przyjemność, bo jest dla mnie pani bardzo inspirującą osobą właśnie. Właśnie dlatego, że jest pani taką konkretną, widać, pracowitą dziewczyną, babką, która pracuje, haruje, a tutaj, proszę bardzo, kolejna książka w drodze. Życzę tego, żeby się pojawił taki najlepszy wydawca i ta książka też jest takim pięknym tytułem, bo to będzie Po drugiej stronie wdzięczności.
0: Tak, i dodam, że to nie jest typowa książka do czytania, to jest właśnie narzędzie do praktykowania wdzięczności. Tak jak już wspominałam, ja praktykuję wdzięczność od lat i nie wyobrażam sobie już życia bez tego. Dlatego stworzyłam narzędzie dla ludzi. Na podstawie mojej praktyki, moich doświadczeń jest to narzędzie, które będzie pomagało innym ludziom właśnie w tej drodze odzyskiwania siebie, tej wiary w siebie, w tej drodze do lepszego życia. I mogę się pochwalić, że ta książka prawdopodobnie będzie już za kilka dni.
1: Dziennik wdzięczności.
0: A książka, nad którą pracuję, nosi tytuł Po drugiej stronie świadomości.
1: A, okej.
0: Ja ogólnie też w tej ciszy właśnie, kiedy jadę tym wałkiem w tej cukierni, przychodzą mi te pomysły i pojawił mi się pomysł, stwórz serię książek Po drugiej stronie.
1: No właśnie.
0: Tytuł Po drugiej stronie, a ta końcówka będzie dopasowywana, czyli strach, wdzięczność, świadomość. Z czasem mam pomysł na kolejną książkę.
1: Nie, nie zdradzajmy wszystkiego. Nie. A czy chyba, że pani chce?
0: A ja nie wiem.
1: No, nie zdradzajmy wszystkiego, bo to będzie pretekst

0: do kolejnego spotkania,
1: tak mi się wydaje. Okay. Tak.
0: No to co, dziennik wdzięczności już nadchodzi. Dzisiaj naszym gościem w programie Lepiej Żyć była pani Ania Korczyńska, która pochodzi z Izbicka, jest autorką książki Po drugiej stronie strachu i jest doskonałym dowodem na to, że trudne sytuacje życiowe można przekuć w sukces. Tak naprawdę, drodzy słuchacze, nie ma wytłumaczenia, nie można zwalić, że jest mi ciężko, tylko trzeba działać i praktykować wdzięczność. Tak, pani Aniu?
2: Tak, ja chyba... W moim życiu chyba nie było rzeczy, której bym nie przeżyła i nie przetrwała.
0: Ojej,
2: naprawdę. Chyba już wszystkiego doświadczyłam.
0: Czego mogę pani życzyć? Bo już właśnie kończymy naszą rozmowę dzisiaj.
2: W sumie nie zastanawiałam się nad tym. Ja mam fajne życie.
0: No to, czyli kontynuacji. Miłości, tak, wdzięczności.
2: Dalszych sukcesów i szczęścia. Sukcesów.
0: A zatem do zobaczenia. Ania Korczyńska dzisiaj była gościem programu Lepiej Żyć. Sprzed mikrofonu kłania się Żaneta Plotnik-Krumpiec. Do usłyszenia.

0: Tu Radio Opole, słuchacie nas w niedzielę, 9 sierpnia. Imieniny obchodzą dzisiaj Roman i Irena. W kalendarzu także Międzynarodowy Dzień Ludności Tubylczej na świecie oraz Dzień Miłośników Książek. To wszystkiego najlepszego. Rolnik z Gliwice trafi do tymczasowego aresztu. Opolski USK w Międzynarodowym Rejestrze Przewlekłego Obrzęku Naczyniowego. A kolejarz Opole podejmie dziś Speedway Kraków.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: 15 na zegarach. Daniel Klimczak. Dzień dobry. Zaczynamy od sąsiedniego regionu. Rolnik z Gliwic, który ciągnikiem zniszczył świeżo położony asfalt, spędzi 3 miesiące w areszcie. Mężczyzna usłyszał zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości. Marzena Szwed z gliwickiej policji mówi, że sąd przychylił się do wniosku prokuratora.
2: Sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za zarzucany mu czyn grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
0: Jak wiecie z wiadomości, w piątek 60-letni rolnik wjechał na świeżo położony asfalt w dzielnicy Ostropa. Zaorał pługiem około 200 metrów drogi. Miasto szacuje straty na około 400 tysięcy złotych. A Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, pierwszą polską placówką w Międzynarodowym Rejestrze Przewlekłego Obrzęku Naczyniowego. To projekt, którego zadaniem jest gromadzenie danych o tych objawach, mówi zastępca kierownika pododdziału chorób wewnętrznych i alergologii USK Łukasz Mos.
3: Obrzęk naczyniorówkowy może występować w przebiegu różnych jednostek chorobowych. W dużej mierze obserwujemy ten obrzęk jako jeden z objawów przewlekłej pokrzywki spontanicznej. Natomiast może pojawiać się też jako działanie niepożądane po lekach, szczególnie po inhibitorach konwertazy angiotensyny. To są leki obniżające ciśnienie krwi, leki na cukrzycę, inhibitory DPP-4.
0: Placówka włączyła już pierwszych pacjentów do rejestru.
1: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
0: W nich północ regionu. 19-latka chciała popisać się za kierownicą i odpocznie od jazdy samochodem. Policjanci z namysłowskiej drogówki pełnili służbę w nieoznakowanym radiowozie. Funkcjonariusze zauważyli młodą kobietę w BMW, która gwałtownie zbliżyła się do poprzedzającego samochodu, a następnie dodała gazu. Pomiar prędkości wykazał 115 km na godzinę na obowiązującej 50 w terenie zabudowanym, mówi podkomisarz Łukasz Wróblewski z namysłowskiej komendy.
4: Za kierownicą BMW siedziała 19-letnia kobieta. Przyznała, że zauważyła fajnych chłopaków i chciała się popisać. Nie przypuszczała, że w nieoznakowanym samochodzie znajdują się policjanci. 19-latka została ukarana mandatem w wysokości 2000 zł, otrzymała 14 punktów karnych.
0: Młoda kobieta straciła też prawo jazdy na 3 miesiące.
1: Słuchaj faktów, nie plotek.
0: Ukraińskie drony zniszczyły ostatniej nocy system rakietowy S-400 w kraju krasnodarskim na południowym zachodzie Rosji, a także rosyjski tankowiec i 2 statki. Ponadto Ukraińcy zniszczyli zestaw przeciwlotniczy Pancer S-1, stację radiolokacyjną Podlot K-1 oraz stację radiolokacyjną Kasta 2E2. Wszystkie te cele leżały w obwodzie rostowskim w południowo-zachodniej Rosji na granicy z Ukrainą. W wiadomościach jeszcze sport. Od kwadransa Śląsk-Wrocław gra z Krakowią w pierwszym niedzielnym spotkaniu 3. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Wrocławianie po 2 meczach mają 3 punkty. Pasy, które do tej pory zgromadziły punkt, czekają na pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Trener Krakowi Bartosz Grzelak z szacunkiem wypowiada się o rywalu.
5: To jest przeciwnik dobrze przygotowany na ten sezon. Myślę, że oni też mają wiarę w siebie po tym meczu ostatnim z Raków Częstochowa. Pod koniec meczu wrócili 0-1 na 2-1. To jest drużyna, która gra wertykalnie i do przodu. Też mają zawodników, którzy mają potencjał, żeby zrobić dla nich dobre rzeczy, kreatywne akcje. To jest dobra drużyna.
0: Aktualnie na tablicy wyników bezbramkowy remis. W innych niedzielnych spotkaniach Lech Poznań o 17.30 zagra z Piastem Gliwice, a Kwadrans po 20.00 Jagiellonia Białystok podejmie Wizę Łódź. Natomiast przed kolejarzem Opole najważniejszy mecz sezonu zasadniczego Krajowej Ligi Żużlowej. Za 1,5 godziny Opolanie na własnym torze zmierzą się ze Speedway Kraków. Stawką spotkania będzie awans do fazy play-off. Relacje z tego meczu w kolejnych wiadomościach Radia Opole.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: No i spoglądam na termometr, a tutaj bardzo przyjemna wartość, 27 stopni. Na dziś synoptycy IMGW prognozowali dla naszego regionu 28, więc możliwe, że jeszcze miejscami będzie trochę cieplej. W nocy oczywiście temperatura spadnie, ale nie powinniśmy zmarznąć. Od 15 do 17 stopni deszczu się nie spodziewamy, padać może jutro. Na termometrach w poniedziałek zobaczymy maksymalnie 33 stopnie, no i miejscami także zagrzmi, a do tego wiatr może osiągać prędkość 80 km na godzinę.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
6: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
7: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
8: Mój koniec świata był 863 dni temu.
9: Pierwsza myśl...
10: Dlaczego ja?
11: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
10: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
9: Jeszcze chciałabym pożyć.
12: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
1: Reklama społeczna.

0: programie Na kocią łapę i na psa urokę wita Magda Szybińska. Upałów mamy ciąg dalszy, apeli o dbanie o zwierzęta nigdy za wiele, ale to dotyczy nie tylko naszych domowych pupili. Woda i schronienie w cieniu należy się również zwierzętom gospodarskim. Rolnicy podczas upału muszą szczególnie zwracać uwagę na zwierzęta gospodarskie. Pan Roman woła swoje kury do przewiewnego kurnika.
1: Halo dziewczynki, halo! Chodźcie, chodźcie, szybko!
2: No dobrze, chłód mają. Woda jest czy nie jest, jest, jest. A widzi pan, to wszystko idzie do chłodu. Pod drzewka, pod gdzieś blisko budynków, tam gdzie chłód, tam gdzie ziemia.
3: Zajrzyjmy do tego kurnika.
2: No. A jajeczka noszą. To jak jest wysoka temperatura, to już i nie niosą się i kilka dni. No pszczoły, ja tylko mam 4 ule.
3: A teraz jak jest upał, to pszczoły...
2: Nie, radzą sobie dobrze. One, mamy takie oczko wodne, one sobie schładzają wodą. Zresztą w cieniu stoją. Wszystko do cienia ucieka.
3: No, natura wie lepiej.
2: No wie.
0: Uroczy obrazek przygotował Mariusz Pieśniewski, a upały jeszcze powrócą w nadchodzącym tygodniu, więc takie informacje na pewno się przydadzą. My z kolei wracamy w magazynie do tematu instrukcji obsługi zwierzaka. Jak zacząć życie z psem? O tym już mówiliśmy jakiś czas temu. Dzisiaj z kolei wprowadzimy do domu kota. Zostańcie z Radiem Opole.

0: Na kocią łapę i na psa urok.
1: W programie Na kocią łapę i na psa urok dzisiaj ponownie gościmy doktora, lekarza weterynarii, doktora Stanisława Firlika. Dzień dobry,
2: dzień dobry,
1: panie doktorze. No muszę przyznać, że ostatnia audycja nasza wspólna, kiedy rozmawialiśmy o początkowej fazie posiadania zwierzęcia domowego, spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem. Dowiedzieliśmy się, od czego powinno się w ogóle zacząć myślenie o tym, żeby przyjąć pod swój dach czworonożnego przyjaciela. Mówiliśmy przede wszystkim o psie. Tak. Dzisiaj porozmawiajmy o kocie.
2: O, tak. Kot to bardzo ciekawe zwierzątko. Powiedziałbym jedno chyba z najciekawszych, jaki jest, że tak, zwierząt domowych, takich dostępnych, bo to faktycznie niesamowicie miłe zwierzątko. I każdy właściwie wie, że no, kotów jest dużo, więc nieraz tak i u znajomych się gdzieś spotyka i w telewizji się ogląda i każdy mówi, no chciałbym mieć tego kota, ale faktycznie trzeba się zastanowić, co trzeba byłoby spełnić lub jak się przygotować, żeby to zwierzę no, też było zadowolone, bo my często myślimy o sobie, ale trzeba też myśleć, jak ten kot nas będzie obserwował, co on sobie będzie o nas myślał i czy on będzie zadowolony z tego kontaktu.
1: To ja od razu zaznaczę, że bardzo często można się spotkać z taką opinią, że o ile to człowiek ma psa, to o tyle kot ma człowieka.
2: Tak.
1: Na ile to prawda?
2: Ja myślę, że to jest wiele w tym prawdy i do tego jeszcze on to, koty tak to potrafią robić, że my sobie nawet z tego nie zdajemy sprawy, kiedy zostajemy, że tak powiem, prawie że połknięci przez kota. Kot po prostu tak sobie wypracowuje, takie ma metody. Może to jest ta gracja jego ciała, ta zwinność, ta delikatność, że my jesteśmy nim zafascynowani i wtedy właściwie potrafimy zrobić wszystko, byle nasz kot był zadowolony. Ale faktycznie musimy pomyśleć, jeżeli chcemy kota przyjąć do własnego domu, czy na przykład, jeżeli mamy inne zwierzęta w domu, jak one go przyjmą. Czy na przykład, jeżeli tam są chomiki, kanarki, czy ewentualnie, jeżeli jest pies, to trzeba sobie uświadomić, żeby kot miał swoje miejsce. On musi mieć swój teren łowiecki. On musi to jakoś ogarnąć, jak to, żeby się w tym dobrze czuć.
1: Zacznijmy może od takiego punktu zero, że nie mamy w ogóle do tej pory żadnego zwierzaka domowego. To jest nasz pierwszy członek czworonożny rodziny, którego chcemy mieć. Nie wiemy nic, od czego znowu zacząć.
2: Ja myślę, że no, najważniejsze faktycznie, żeby się przygotować na tego kota. Ważne jest to, żebyśmy sobie pomyśleli, czy jesteśmy przygotowani na to, żeby tego kota mieć, bo jemu trzeba przede wszystkim poświęcić troszkę czasu, chociaż zdecydowanie mniej niż to jest w wypadku psa, bo kot i ma taką naturę, że kiedy zostanie sam, potrafi się sam sobą zająć i potrafi to swoje życie, to swoje łowisko, to, co on uważa za jego własność, to on sobie to jakoś poukłada. W związku z tym najważniejsze, żebyśmy po prostu zapewnili mu to pomieszczenie. W tym pomieszczeniu bardzo ważne są dla niego sanitariaty. On musi wiedzieć, gdzie może się zacząć, gdzie powinien, jak to po prostu zrobić. I ważne jest też miejsce do spania, czyli jakieś tam legowisko i dobrze byłoby, żeby on miał może jednak jakiegoś drapaka jeszcze. Te drapaki są różne. Są w postaci maty, że leżą na podłodze i kiedy kot czuje potrzebę, bo ponieważ jego pazury są zbudowane z takich płytek, w związku z tym on sobie zdaje dobrze sprawę z tego, że pocierając o taką matę, albo jeżeli to jest jakiś pionowy słupek z jakiegoś takiego grubego sznura zrobiony po prostu gdzieś tam na jakimś kołku, to on zdaje sobie sprawę, że jak on parę razy tymi pazurkami po tym przejedzie, to jemu te takie zewnętrzne płytki się po prostu złuszczą. I to dla niego jest po prostu normalne i on to traktuje jako coś takiego naturalnego. Czyli mamy pomieszczenie, my mamy czas.
1: To może tak, mamy rodzinę, czteroosobową rodzinę, mama, tata, dwójka dzieci i trzypokojowe mieszkanie w bloku. roku.
2: Tak.
1: To jest nasza taka hipotetyczna przestrzeń. Nie mamy jeszcze tego kota.
2: Tak.
1: Dopiero mówimy sobie, chcemy mieć malutkiego, o jeszcze od takiego malutkiego kocurka, tak. Chcemy go mieć u siebie w domu, więc najpierw myślimy, gdzie on będzie spał.
2: Tak.
1: Gdzie on będzie załatwiał swoje potrzeby. I ten drapak też to jest takie coś, co na początku mieć trzeba już, zanim ten kot się jeszcze wprowadzi, tak?
2: Tak. I jakieś miski, wiadomo, że w którym jest troszeczkę jedzenia, gdzie jest woda po prostu i to jest jego świat. On już po prostu sobie tutaj, że tak powiem, urządzi to wszystko. Bo drugą sprawą jest, bo też musimy się zastanowić, czy chcielibyśmy mieć kota, czy ten kot będzie mieszkał w bloku z nami, czy będzie na przykład w domku jednorodzinnym z ogródkiem.
1: Bo no mamy to mieszkanie.
2: Mamy to mieszkanie, czyli tak, czyli jak to mówią, taki klasztorny sposób życia dla kota po prostu, bo on raczej nie będzie wychodził, chyba że kiedyś tam na smyczce, ale to po jakimś czasie. Czyli musi mieć przygotowane to pomieszczenie i my po prostu będziemy wybierali. No jeszcze musimy wybrać, czy to jest kot, czy kotka i czy to jest
1: rasowy, czy to jest
2: krótkowłosy, czy długowłosy, bo trzeba sobie zdawać sprawę, że mając kota długowłosego, musimy być przygotowani na pielęgnację. I trzeba wiedzieć, kto potrafi się tym zająć, kto ma cierpliwość, żeby się zająć taką pielęgnacją kota, bo to jednak jest dla kota ważne i dla właściciela, bo to nie tylko to, że jest to praca, nieraz bardzo ciężka, żmudna, wymagająca od nas cierpliwości, żeby się ten kot też nie zraził jakimś tam szarpaniem, wyrywaniem włosa. To musi być wszystko delikatnie zrobione i powiedziałbym zgodnie z oczekiwaniami kota, bo kot nie lubi, jak się go tam szarpie, albo jak mu się nakazuje, co on ma robić. To musi być takie wyważone, że tak, mamy tutaj miejsce, w którym będziemy go pielęgnowali i on to sobie doskonale zapamięta, dlatego że pani opowiadała, że ona gotowała obiad, jakąś zupę, no ale ponieważ przy tej zupie trzeba było troszeczkę poczekać, to sobie mówi, ach, weźmie tutaj, obok jest stoliczek, weźmie sobie kota i w międzyczasie go troszeczkę będzie pielęgnowała, wyczesze go, no zobaczy, czy tam coś się nie zalęgło w tych włoskach, więc to wszystko, co będzie można zrobić. I ona go wzięła na ten stoliczek, bo czekała, co się tam będzie gotowało na kuchni, a ten kot na nią popatrzył i popatrzył na nią z jakimś takim zdziwieniem, jakby z wymówką, po czym zeskoczył z tego stolika, poleciał do łazienki, tam była wanna tam, a obok wanny stała jakaś taka półka, no i on wskoczył na tą półkę, gdzie zawsze był czesany. W związku z tym, jak się kotu zmieni naraz jakąś tam propozycję tego salonu pielęgnacyjnego, to on tego nie zaakceptuje, bo dla niego było jasne, że gdybyśmy to zrobili w łazience, to byłaby dla niego przyjemność. Ale tutaj i tu przy okazji wspomnę też o tym, że musimy uważać na te rzeczy, które są dla kota, dla każdego zwierzątka są po prostu niebezpieczne. Że na przykład jak obok gotuje się zupa, to żeby jakiś nieopatrzny ruch właścicielki na przykład nie spowodował, że troszeczkę się tej zupy gorącej wychlapie w kierunku kota. Albo że kot skoczy i akurat trafi na rozgrzaną płytę. Czy jak jest zimą jakiś kominek nagrzany, żeby nie było tam jakiegoś urazu po prostu. Bo to wszystko dla kota jest ważne, ale my też nie chcielibyśmy, żeby ten kot cierpiał z tego powodu. Czyli pielęgnacja owszem, ale są do tego przeznaczone godziny, są do tego przeznaczone pomieszczenia i kot to wtedy akceptuje i on wie i jemu to sprawia wtedy radość.
1: Koty potrzebują takiej rutyny i też są terytorialsami w takim znaczeniu, że mają swoje konkretne przestrzenie przeznaczone na konkretne czynności. To lubią,
2: tak.
1: Taką rutynę lubią.
2: Tak, a nawet wręcz bym powiedział, w tym wszystkim, jak już mówiliśmy o tym, że jest tam te jego sanitariaty są, jest ta mata do drapania do ściągania tych pazurków, czy są te miski z wodą, to proszę sobie wyobrazić swój własny pokój, że ten pokój, odkąd zamieszka tam pan kot, jak to mówią jego królewska mość, kot, to on będzie miał swoje szlaki. On będzie w jednym miejscu używał sanitariatów, w jednym miejscu będzie okno i na tym oknie będzie tylko obserwował, nie wolno go stamtąd nawet zdjąć, ponieważ on ma tam swoje godziny obserwacji, a w innym miejscu będzie się bawił i muszą tam być zabawki. I te zabawki to no, są przenajróżniejsze, począwszy od piłeczek, które oczywiście gonią, to mogą być piłeczki do ping-ponga i piłeczki takie do palanta i takie no, tenisowe piłeczki, ale to sprawia mu wielką radość i to Państwo też pewno wiecie, bo koty uwielbiają kryć się po różnych pudełkach. W związku z tym, jak są w domu jakieś pudełka, czy po butach, czy tam gdzieś jakiś, po jakichś zakupach, to on lubi tam wchodzić, wychodzić, chować się, nawet patrzy się, czy my go obserwujemy, jak on to robi. Dobrą zabawką też dla kota są takie promienie laserowe, takie promienniki, bo on zatem, no przynajmniej do tego drugiego, czwartego roku życia on biega i to mu sprawia dużą przyjemność. I dla niego to nie jest zmęczenie, dla niego to jest ćwiczenie jego sprawności. To jest jego gimnastyka. Jeżeli mu nie załatwimy, czy nie przygotujemy takich zabawek, to potrafi siedzieć na przykład koło jakiegoś stolika albo gdzieś koło schodów. Jak właścicielka idzie po schodach, to on na nią zapoluje, ale zapoluje na rajstopy. No codzienna wymiana rajstop to już jest dodatkowy koszt, więc generalnie trzeba zwracać uwagę na to, żeby kot był wybawiony w swoim czasie, żeby on sam nie szukał sobie jakichś takich możliwości zabawy. Bo jeżeli on będzie szukał, to może wskoczyć na tą górną półkę, gdzie jest wazonik od babci i to po prostu może zlecieć na dół. Bo dla niego to jest coś, co się może poruszać i on jest w stanie łapką to ściągnąć po prostu. Więc myślę, że trzeba mu sprawić takie możliwości, żeby gdzieś tam wisiała jakaś, nie wiem, jakiś sznurek, żeby on mógł się po prostu bawić, pociągać, wskakiwać. No są takie różne urządzenia, nawet powiedziałbym takie balkoniki, gdzie koty sobie wchodzą, obserwują, bo dla kota jest ważne, że on wejdzie wysoko i jak każdy kierownik patrzy na wszystkich, którzy są w tym pomieszczeniu z góry, bo on obserwuje, co kto robi i dla niego jest ważne, żeby on był w centrum zainteresowania. Kiedy my tracimy zainteresowanie kotem, on nam to przypomni, albo coś rzuci, albo gdzieś skoczy, albo przyniesie jakąś tam rękawiczkę, czyli zrobi porządek, a może skarpetkę pozostawioną przez właściciela, więc on to wszystko po prostu wie i w odpowiednim momencie to nie tak, że on jakby no z nudów coś przyniesie. Nie. On zobaczy, że właściciel przyszedł, to on mu tą skarpetkę przyniesie, bo on ją zostawił 2 dni temu i on mu przypomni, że tu w tym domu musi być odpowiedni porządek. Więc z kotem trzeba umieć postępować i trzeba wiedzieć, kiedy on ma chęć do zabawy, bo kiedy on jest skupiony na obserwacji czegoś za oknem, to nie możemy mu tego przerwać i rzucić mu piłeczkę, bo on nie będzie wiedział, o co mu chodzi, co mamy na myśli. On ma decydować o tym, co będzie robił. Zresztą Państwo też wiecie, że kot jak chce, to przyjdzie, położy nam się na kolanach, pozwoli nam się 3 razy pogłaskać, ale już nie 4. I być może nie po brzuszku, bo to się zdarza, bo my często mówimy, ale dlaczego kot nie pozwoli się dłużej pogłaskać? Bo proszę Państwa, kiedy my go głaszczemy po sierści, wytwarzają się takie małe napięcia, mały prąd taki, który jeżeli go dłużej głaszczemy, to dochodzi do takich mikrowyładowań, takich impulsów i to już mu sprawia ból. To już przestaje być dla niego przyjemnością. Dlatego proszę się nie dziwić, on to nie robi dlatego, że przestał nas lubić, kochać, czy nie chce się z nami bawić, tylko kiedy to głaskanie jest zbyt uciążliwe, to on nam to potrafi poznać, albo no, obracając się w naszą stronę i z takim, no powiedziałbym, troszeczkę głośniejszym krzykiem powiedzieć, co się dzieje po prostu, dlaczego mi to robisz. Myślę, że to samo jest z dziećmi, jeżeli dzieci zbyt mocno przytulają kota, a on nie jest przygotowany na to, albo to nie jest ten moment, bo on akurat w tym czasie na przykład ma czas na toaletę, a dziewczynka czy chłopiec, jakieś dziecko bierze go, mocno go przytula i on się buntuje. I proszę zrozumieć ten bunt, bo to tak samo jakby ktoś nam przerwał czytanie jakiejś no, super książki. Akcja się toczy, a tu żona mówi, mógłbyś wynieść w końcu te obierki, więc to po prostu jest jakiś, z kotem trzeba postępować, ja często tak mówię, że kot ma takie zachowania nawet jak kobieta, że trzeba, u niego się nie da tak, że tak powiem, coś zrobić i on będzie nas za to lubił już do końca życia. Na jego miłość wszyscy to wiedzą. Trzeba sobie zapracować. On lubi, jak on jest szanowany i on wymaga, żeby jego zwyczaje też szanować. To jest po prostu kot zadowolony.
1: Kot jest zadowolony, kiedy jest w centrum uwagi i dzisiaj niewątpliwie bohaterem programu Na kocią łapę i na psa urok jest właśnie ten czworonóg. Wspomniał pan doktor o kuwecie. Jak ogarnąć, kolokwialnie mówiąc, tę kuwetę kocią, o tym powiemy już za kilka minut. Hey!

0: praktyczne aspekty posiadania kota. To jest dzisiaj temat programu Na kocią łapę i na psa urok. A przypomnę, że naszym gościem jest lekarz weterynarii Stanisław Firlik. Panie doktorze, kocia kuweta. Temat, który chyba się nie kończy, bo można o nim mówić godzinami. Ale dla kogoś, kto w ogóle nie miał do tej pory do czynienia z tym tematem, to co jest taką podstawą? Co trzeba wiedzieć na dzień dobry? Bo mamy żwirków całą masę na rynku dostępnych. Już się pojawiły cuda elektroniki, które się same sprzątają. A co jest takim alfabetem w przypadku posiadania kota, no i właśnie tej kociej higieny?
1: Tak, dla kota ważny jest ten żwirek czy piasek, jest ważny jako podłoże, gdzie on może się załatwić, ale wykonać też swoje takie nawyki takiego grzebania, zakopywania, bo on przecież to, że on oddaje tam mocz, to dla niego to jest ważna sprawa, bo on sygnalizuje, w jakim jest nastroju, co się teraz dzieje, więc to nie jest takie zwykłe, o, poszedł gdzieś tam za rogiem, sobie wydrapał dziurę i już jest zadowolony. Nie, dla niego to, że on odda ten mocz, to jest ważne, że każdy następny kot, który będzie szedł tą drogą i powącha ten piasek, to on będzie wszystko o tym kocie wiedział i właściwie jakby z góry już albo zostaje zachęcony do utrzymywania przyjaźni z tym kotem, który był przed chwilą, lub nie. Natomiast dla niego u nas musimy go obserwować, musimy zaobserwować, jak on się zachowuje. Czy on lubi miękkie rzeczy, czy on lubi taki piasek troszeczkę grubszy, ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że jak przez jakiś czas mieliśmy u naszego kota, żeśmy mu podawali taki drobniuki piasek i nagle go nie było, że tak powiem, tego naszego Beńka przysłowiowego, więc żeśmy po prostu kupili troszeczkę inny piasek i kot przestał się załatwiać do kuwety. Zaczął załatwiać się obok kuwety, czyli jemu ta struktura tego żwirku, tego piasku nie odpowiadała. Był za gruby, może jakiś, nie wiem, i zapach nie ten. W związku z tym trzeba, obserwując kota, wiedzieć, na jaki żwirek powinniśmy się decydować. Ważne jest, że oczywiście jak idziemy do sklepiku, w którym jest całe mnóstwo tych żwirków, trzeba też poprosić tą pana czy panią o taką poradę, bo jak jesteśmy pierwszy raz, żeby wybrać ten, który jest najczęściej najbardziej atrakcyjne dla kota, a później po tym półrocznym doświadczeniu my już sami wiemy, co wybrać, jaki on jest. Może on będzie po prostu troszeczkę grubszy, może ten piasek będzie bardziej sypki. No i wszystko zależy. Nieraz są takie koty delikatne, które lubią, żeby ta jego kuweta była nakryta, żeby on jakby...
0: Żeby się mógł schować.
1: Tak, żeby mógł się schować.
0: I żeby mógł w spokoju, w ciszy, tak, żeby mu nikt nie przeszkadzał, tak, ani nic, żeby mu nie przeszkadzało.
1: Tak, żeby nawet na niego nie spojrzeli, bo on po prostu sobie tego nie życzy. Więc to nasza obserwacja jest tutaj bardzo ważna. Kiedyś miałem też taką sytuację, zresztą to się dość często zdarza, że zwierzęta chcą nam nieraz powiedzieć, że coś im nie odpowiada, że nie chcą, jak mówiliśmy o tym przytulaniu przez to dziecko, albo ktoś na przykład ustawił mu kuwetę akurat koło miejsca, gdzie on najczęściej spożywa tam jakieś jedzenie. Kot tego nie lubi. Często wtedy kot weźmie i odda mocz na przykład na łóżko tego człowieka, który wykonał dla niego jakby niepojętą rzecz, że zmienił mu kuwetę, zmienił mu to miejsce, w którym on się załatwił.
0: To jest czytelny sygnał dla właściciela, że coś jest nie tak, że coś zostało zaburzone w tym środowisku.
1: Tak jest. Wystarczy tylko, że, bo tak nieraz się oczywiście zdarza, że kot zrobi gdzieś, odda mocz i no nie jest to pewno żadna przyjemność, ale jak zwykle szef domu chce tam go wychować, bo przecież musi, dzieci już wychował, to teraz wychowa sobie kota i go tym laczkiem gdzieś tam, to był pierwszy i ostatni raz, bo każdy następny raz, dopóki go nie przeprosi, to on będzie załatwiał się na jego łóżku, do jego babci, bo on problem ma nie z panią domu czy z dzieckiem, tylko z właścicielem tego domu.

0: impulsywnie karać tego kota, że mu tam damy po ogonie parę razy, ponieważ on nie zrozumie tego bólu, któryśmy mu zadali, kiedy on chciał przekazać nam tylko wiadomość.
1: Raczej taką... powiedzieć nie jest tego w stanie. A proszę powiedzieć, panie doktorze, skąd kot wie, że ma się załatwiać do kuwety?
0: No, myślę, że to jest instynktowny odruch tego drapania, który się w naturze robi w jakimś tam piasku, no w przyrodzie najczęściej.
1: Bo bardzo często się spotykamy z takim z taką informacją, że kot jest już nauczony robienia do kuwety albo że wymaga treningu załatwiania się w kuwecie.
0: No, na pewno są rzeczy, które trzeba kota nauczyć, bo na przykład przyniesiemy mu ten pieniek do tego, żeby sobie tam te pazurki oszczył, ale on tak nie bardzo wie, chodzi dookoła, nie bardzo wie, co ma zrobić i faktycznie wtedy, jak się ma dobre układy z kotem, to się go bierze i delikatnie przed nimi łapkami drapie się po tym jakiś tam pniu.
1: Czyli tak samo z kuwetą, prowadzi,
0: tak,
1: się, go
0: prowadzi
1: tego,
0: się go
1: do tej kociej toalety,
0: tak,
1: i mu pokazuje, proszę bardzo, kotku, tutaj jest twoje miejsce.
0: Tak, ale on już to wyczuje, bo jak on tylko wyczuje, że ten piasek można tam przysypać, można go zgarnąć, można te swoje ślady jakby zamaskować, to po prostu on już, to już instynktownie wie, że tu jest jego miejsce, bo w tym pokoju właśnie nigdzie więcej nie ma takiej możliwości. Jeżeli nie będzie tego piasku, to zrobi na dywanie, zrobi na chodniku. No gdzieś tam po prostu będzie szukał czegoś takiego miękkiego.
1: Ale kiedy ma do wyboru kuwetę albo zrobienie tego, co musi w innym miejscu, tak, to zawsze wybierze kuwetę.
0: Wybierze kuwetę pod warunkiem, że ona jest w tym miejscu, gdzie zbyt dużo ludzi tam nie przechodzi. Czyli nie możemy ustawiać kuwety tuż na przejściu, że każdy, kto wejdzie do pokoju, to najpierw wejdzie na tą kuwetę. Bo wtedy tak jakby ten moment oddawania tego moczu był zakłócony przez każdego wchodzącego. Kot jest takim delikatnym zwierzątkiem i w związku z tym on szuka takich miejsc, żeby go specjalnie nie było widać i żeby on pewne rzeczy robił jakby z namaszczeniem. On ma do tego jakiś taki stosunek, że chciałby, żeby to było coś takiego niezwykłego i być może, że chciałby, żeby go nawet za to pochwalić, że dobry kotek tu się załatwia. To pewno każde dziecko też lubi coś takiego, że się go nagrodzi, że jeżeli to dziecko coś dobrze zrobi, narysuje ładny rysunek, to nie, że przejdziemy, aha, narysował coś. Nie, to trzeba mu powiedzieć, jak to zrobiłeś pięknie, taką kreską, kredkę pięknie dobrałeś. To dziecko odczytuje, że to jest takie pełne zainteresowanie. Kot też, jak mu się coś powie miłego, pogłaszcze się go delikatnie. Kot wyczulony jest na miłe słowa, żebyśmy po prostu wiedzieli, co po prostu, o co my od niego chcemy. Czy my jesteśmy źli, że coś wykonał niedobrego?
1: To chodzi raczej o dźwięk tego głosu, sposób wypowiadania tych słów.
0: Tak, bo proszę sobie wyobrazić, że nieraz kot, kiedy przyjdzie po raz pierwszy do domu i jest tam na przykład pięcioosobowa rodzina, to jeżeli na przykład pan będzie miał ten głos taki szorstki, gruby, taki baryton, to on będzie na początku od niego uciekał, gdzieś tam nie jest przyzwyczajony do tego, więc trzeba na to zwrócić uwagę. Ale no, na pewno dla nas jest ważne też, żebyśmy wybierając tego kota, wybrali kota zdrowego, żeby ten kot, no trzeba na niego spojrzeć takim okiem, no tak jak każdy chciałby mieć zdrowego kota, czyli popatrzeć na jego sylwetkę. Jaka jest ta sierść? Czy ta sierść jest lśniąca, gładka? Czy coś tam w tych sierści jest na przykład, nie wiem, jakieś dbła trawy, czy jak coś tam się dzieje, czyli gdzieś tam był, nie wiem, pod krzakami jakimiś, czy ewentualnie jego oczy są czyściutkie, lśniące, czy na przykład czy kaprawią, czy on mruży te oczy, czy jest stan zapalny, czy jeżeli on przebiegnie kilka metrów i zaczyna kaszleć, zaczyna kichać, to takiego kota przynajmniej na początku no, nie możemy wybrać. Bo...
1: A w jakim wieku w ogóle koty powinno się brać do domu? Ile to tygodni?
0: Tak, najważniejsze jest, myślę, może tak między drugim a trzecim miesiącem, dlatego że wtedy kot właściwie zaakceptuje wszystko.

0: dziecko powyżej 4 miesiąca, on już ma swoje zakodowane niektóre rzeczy w głowie i już niektórych nie chce zmieniać. Natomiast między 2 a 3 miesiącem on jest bardzo chłonny. On
1: wszystko... 12 tygodni, tak, taki ten przedział.
0: Tak, mhm. On wszystko wtedy jakby akceptuje. To dla niego jest ważne, że czy i głaskanie, czy to, że go podnosimy. Wiadomo, że podnosić, że trzeba rączką chwycić go pod klatkę piersiową i pod ogon, pod siedzenie i w ten sposób go przenosić, ale nie chwytać go, że tak powiem, za tylne nogi i nieść jak worek kartofli, to tego kot nie zniesie.
1: To, czyli ten czas między 2 a 3 miesiącem to jest najlepszy okres, żeby kota nauczyć tego, czego my byśmy oczekiwali od niego i też ten kot jest w stanie się nauczyć człowieka.
0: Tak, i on to wszystko zaakceptuje i on to będzie uznawał za coś normalnego. Nawet jak ma jakieś takie odruchy faktycznie i my go delikatnie przeniesiemy na to miejsce, na które chcielibyśmy, żeby był, tam go pogłaszczemy. No potrafimy przez 10-15 minut być przy nim, mówić mu miłe słowa, pogłaskać go, coś tam może dać takiego, żeby on mógł się pobawić, to on doceni
1: to. Swoje. Mhm.
0: Tak, i on doceni to, że my mu po prostu chcemy poświęcać ten czas. On będzie to rozumiał, będzie akceptował i on zawsze jak, i to się często zdarza, ktoś, kto go wziął z tego domu, że tak powiem, rodzinnego i zrobił na nim dobre wrażenie, bo go wziął, delikatnie go przytulił, pogłaskał, powiedział parę miłych słów, niósł go delikatnie, później jechali samochodem, ale ciągle mówił do niego, ciągle się z nim jakby obcował, jak już po przywiezieniu do domu, to chociaż tych 10 minut, właściwie pierwszych 10 dni jest bardzo ważne, żeby w tym czasie kotu poświęcić wiele czasu, bo jak wspomniałem, on sobie swoje to łowisko, bo on to traktuje jednak, to zakodowane jest to łowisko z tych pradawnych czasów. On wie, jak się zachować w tym, ale musi znać swoje drogi, musi znać swój status w tej rodzinie. I to, że on będzie w tym domu, że tu wszystko właściwie ma, on to wszystko zaakceptuje.
1: A tutaj jeszcze jednej rzeczy, tak mi się przypomniało, tak. Nie wspomnieliśmy, a właściwie to chyba powinniśmy też byli od tego zacząć, że zanim ten kot trafi do naszego domu, to my już powinniśmy mieć transporter, w którym go przewieziemy do tego domu.
0: Tak, tak, mhm. To prawda. Zresztą ten transporter generalnie powinien być jakby na wyposażeniu domu z różnych względów, ponieważ zakładam, będziemy chcieli jechać na urlop. Oczywiście biorąc psa czy kota do domu musimy przewidzieć, co zrobimy, jak będziemy jechali na urlop. Czy zabierzemy kota ze sobą i to faktycznie jest, powiedziałbym, sytuacja może dla kota dobra, kiedy jedziemy całą rodziną i jedziemy z kotem, ale wtedy bierzemy też i jego sprzęt, czyli jego sanitariaty, jego matę, jego drapaki, żeby on był w tym nowym środowisku, w tym nowym łowisku, żeby znowuż potrafił się znaleźć, że to wszystko jest jego. Ale są koty, które bardzo są przyzwyczajone do swojego terytorium i wtedy lepiej, jeżeli mamy jakiegoś przyjaciela, albo jeżeli mamy sąsiada, który potrafi raz dziennie, no dwa razy, jak my jesteśmy na urlopie, przyjść, wymienić mu kuwety, dać mu jedzonko. No jedzonko teraz jest o tyle może łatwiej, że no, są te gotowe pokarmy. Zawsze się właściciele pytają, ale co lepiej? Czy lepiej go karmić tam surowym mięsem? Czy lepiej go karmić jakąś taką gotową karmą? Czy lepiej mokrą? Czy lepiej suchą? Ja myślę, że trzeba zobaczyć, co kot akceptuje. Oczywiście to jest mięsożerca, więc o ile często psy jedzą ogórki, jabłuszka, koty też potrafią jeść te jabłuszka, ale już żebyśmy tylko zostawimy mu ten plasterek tego jabłka i zobaczymy, czy on się zainteresuje. Jeżeli będzie jadł, to dobrze, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby jadł to jabłko, ale nie zmuszajmy kota do jedzenia marchewki, buraczków, jeżeli on tego nie będzie chciał. Dlatego jedzenie to, jeżeli nie mamy tutaj jakichś doświadczeń, ale przecież możemy się zapytać podczas kupna tego, czy ewentualnie jeżeli ktoś nam podarował, czy jesteśmy w hodowli, zapytajmy się tego hodowcy, co ten kot najlepiej je. Rozmowa z hodowcą jest tutaj o tyle ważna, że proszę mi wierzyć, że on obserwując obojętnie czy koty, czy psy, on dobrze wie, że ten kot nadaje się na przykład do rodziny z dziećmi, a ten kot nie nadaje się do rodziny z dziećmi. Jest na przykład, ma zbyt duży temperament i jeżeli coś się wydarzy nie po jego myśli, potrafi podrapać. Więc myślę, że rozmowa z hodowcą, czy to psa, czy kota, to byłoby bardzo ważne. No i oczywiście, bo wspominaliśmy o tym, że trzeba mu tam patrzeć na oczy, uszy, na sierść, jak wygląda przy braniu tego nowego kota, no ale powinniśmy też poprosić o książeczkę zdrowia kota, żeby wiedzieć, czy ten kot był już odrobaczony, czy ewentualnie był już zaszczepiony, czy jest po pierwszym szczepieniu, żeby też nie było tak, że szczepienie było wczoraj wykonane, a my go dzisiaj bierzemy. Albo wczoraj wykonane szczepienie, a on jedzie teraz 300 kilometrów gdzieś tam w jakimś, nawet jakimś pojemniku.
1: No a i ta pierwsza wizyta u lekarza weterynarii, jeżeli chodzi o szczepienie odrobaczania, to kiedy, w którym
0: To znaczy, zaczynamy właściwie już w drugim, trzecim tygodniu to odrobaczenie i to jest jeszcze u hodowcy. Natomiast po tym drugim miesiącu często akurat właściciele psów na przykład rododowych oddają go po szóstym tygodniu, ale ponieważ w szóstym tygodniu się z reguły szczepi, to dwa tygodnie po tym szczepieniu powinien być oddany.
1: I tak samo z kotami.
0: I to jest ważne, bo to jest te dwa tygodnie, to jest okres, w którym przyjmuje się ta szczepionka i wytwarza się odpowiednia ilość przeciwciał. I to jest takie podstawowe pierwsze szczepienie, a później po przyjeździe oczywiście dajmy temu kotu trzy dni do tygodnia czasu, żeby on się znalazł w tym naszym środowisku i wtedy jedziemy do lekarza i tutaj jest faktycznie ważna ta skrzyneczka, w której go wieziemy, ponieważ no, dość często mieliśmy te takie koszyki wiklinowe. No nie są one, powiedziałbym, zbyt praktyczne, bo i te uchwyty do zapinania są takie dość trudne, a dwa, jak się zdarza, że ze stresu kot na przykład odda mocz na przykład w takim koszyku, no to będziemy mieli w samochodzie na kolejny miesiąc, czy dwa miesiące zapachy, które pewno byśmy sobie nie życzyli. Stąd my mimo wszystko wydaje mi się, że odpowiednia klatka taka z plastikowym podłożem jest o tyle lepsza, że on się będzie tam czuł. Jeżeli to jest większa klatka, to na pewno jest lepiej, bo już teraz, kiedy go niesiemy od domu do domu, czy do naszego domu, ale przecież możemy jechać pociągiem, możemy jechać gdzieś samolotem i tu trzeba być przygotowanym na to, no jeżeli chodzi o pociąg, to nie ma takiego problemu, ponieważ tu się wszystko zapytamy, że tak powiem, w kasie dworcowej. Natomiast jeżeli chodzi już o przelot samolotem,
1: to jest zupełnie inne
0: tak,
1: procedury.
0: To już trzeba, to są procedury i dobrze jest zadzwonić nie tylko do naszego, na nasze lotnisko, zapytać się, co sobie życzą przy przyjęciu kota do samolotu, ponieważ...
1: Już specjalne wytyczne mają swoje linie
0: Tak. Mhm. I jeszcze jest ważne, żeby zadzwonić ewentualnie do ambasady kraju docelowego, jakie oni mają obostrzenia, żeby mogli tego kota przyjąć po prostu, czy psa oczywiście, ale żeby wiedzieć, że jedna i druga strona ma swoje procedury.
1: I to już jest temat na zupełnie inną rozmowę, ale do tematu kota tak od początku, instrukcja obsługi tego czworonoga, to jeszcze będzie obowiązywało, ale już w następnych programach. Panie doktorze, bardzo dziękuję za dzisiaj.
0: Dziękuję bardzo.
1: Lekarz weterynarii Stanisław Filik był dzisiaj gościem programu Na kocią łapę i na psa. Urok i do tej rozmowy na pewno jeszcze będziemy wracać. Bardzo
0: usłyszenia, dziękuję.
2: Na kocią łapę i na psa urok.
1: I to wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj w magazynie Na kocią łapę i na psa urok. Za tydzień pies i kot od początku, ale z punktu widzenia behawiorysty. Naszym gościem będzie Izabela Rabenda. Dziękuję za dzisiaj. Magda Szybińska. Do usłyszenia.

0: gwarancji motyw muzyczny z serialu Przyjaciele. Podobno są tacy, którzy mogą go oglądać na okrągło. 16. Już za moment na zegarach. W Radio Pole to czas na wiadomości. W stolicy regionu protestowano dziś przeciwko przemocy. W Warszawie odbyła się próba generalna przed defiladą z okazji Święta Wojska Polskiego, a za pół godziny kolejarz Opole podejmie Speedway Kraków.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Ulicami Opola przeszedł dziś marsz przeciwko przemocy, od tego zaczynamy. Podobne manifestacje odbyły się również w ponad 25 miastach w całej Polsce. Wszystkie pod hasłem nie bądź obojętny. Ten marsz jest przeciwko wszelakiej przemocy wobec drugiego człowieka. Mam tu na myśli nie tylko tło narodowościowe, ale również poglądowe, mówił organizator wydarzenia Łukasz Janiszewski.
2: Nie, że dzisiaj prawica powie, że pomagamy Ukraińcom. Oczywiście, hejt wylewa się na Ukraińców i jest przemoc wobec tego środowiska. Natomiast dzisiaj są Ukraińcy, wczoraj były środowiska LGBT, a jeszcze przedwczoraj byli imigranci. Po prostu sprzeciwiamy się całkowicie przemocy na ulicach, zwłaszcza w internecie. No szkoda, że prezydent Rzeczpospolitej zawetował ustawę o cyberbezpieczeństwie. Przez to, co teraz dzieje się w internecie, to zaczyna się wylewać na ulicę. No i dzieje się to, co dzieje.
0: Obecni na marszu mieszkańcy regionu podkreślali, że pojawili się, bo chcą żyć w Polsce wolnej i przyjaznej drugiemu człowiekowi.
3: Chcę, żebym ja, moje wnuki, moje dzieci, żeby była dobra, bez przemocy, ksenofobii przeciwko ludziom innych nacji, innych poglądów.
4: Nienawiść, homofobia, nazizm i tak dalej. Buduje krew, przemoc. Przeciwko temu dzisiaj tutaj jestem.
5: Przyjechałem z brzegu, dowiedziałem się z internetu, że tu jest właśnie taka manifestacja. Zawsze należy protestować przeciwko przemocy.
0: A na warszawskiej Wisłostradzie odbyła się próba generalna przed defiladą z okazji Święta Wojska Polskiego. Kierownictwo resortu obrony oraz dowódcy armii zapowiadają udział kilku tysięcy żołnierzy, a także setek pojazdów oraz premierowe pokazy najnowocześniejszego uzbrojenia. O szczegółach Piotr Turys.
6: W najbliższą sobotę zobaczymy najnowocześniejszy sprzęt Polski, a także naszych sojuszników. Jak podkreśla szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła, nie zabraknie prawdziwych technologicznych nowości.
7: Pilica Plus, pierwszy raz pokażemy ją w zestawie z rakietami typu CAM, MEROPS Interceptor, przechwytywacz dronów.
6: Uroczystość to jednak nie tylko przejazd ponad 300 maszyn. Wiceminister obrony Paweł Bejda zdradza, że zaplanowano widowisko rozpoczęcie obchodu.
8: Po odegraniu hymnu 9 skoczków spadochronowych wyląduje tutaj przed trybuną honorową.
6: Równolegle z lądową defiladą w Zatoce Gdańskiej zaprezentuje się ponad 20 jednostek pływających w ramach Parady Morskiej.
0: A w czerwcu w regionie oddano do użytku 345 mieszkań, to 156 więcej niż rok temu. Najwięcej lokali deweloperzy przekazali w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż i wynajem i w budownictwie indywidualnym, mówi Monika Bartel z Urzędu Statystycznego w Opolu.
9: Natomiast w czerwcu 2026 roku nie oddano do użytkowania nowych mieszkań spółdzielczych i zakładowych. Mieszkania oddane do użytkowania w województwie opolskim stanowiły 1,8% mieszkań oddanych w całym kraju.
1: Radio Opole. Pamiętamy o kibicach.
0: Za niespełna pół godziny kolejarz Opole podejmie Speedway Kraków w ostatnim meczu fazy zasadniczej Krajowej Ligi Żużlowej. To spotkanie będzie obserwować Kuba Biel, który jest już na miejscu. Powiedz proszę, jaka jest stawka tego meczu.
10: Tak jest, rzeczywiście. Jestem na miejscu, żużlowcy już się grzeją i punktualnie za pół godziny rozpocznie się mecz, który może zadecydować o tym, czy kolejarz Opole zagra, zmierzy się, będzie jechał w fazie play-off Krajowej Ligi Żużlowej. Zadanie jest bardzo proste. Wygrać ze Speedwayem Kraków. Tylko tyle i aż tyle. Jako, że w pierwszym spotkaniu tych dwóch drużyn padł remis, no to nawet najmniejsza wygrana dzisiaj da zwycięstwo, da awans drużynie kolejarza Opole. Wszystko będzie jasne po 15 biegach. My już jesteśmy niemalże gotowi, prawie jak żużlowcy. Wszystko zacznie się tutaj za już mniej niż 30 minut.
0: Kuba Biele, dziękujemy i jeszcze spoglądamy na Stadion Miejski we Wrocławiu, gdzie trwa mecz trzeciej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Śląsk-Wrocław podejmuje tam Krakowie Kraków po 55 minutach gry. Nadal bezbramkowy remis.
1: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Na termometrach w regionie bez większych zmian 28 stopni i to jest maksymalna wartość, którą na dziś prognozowali synoptycy IMGW. W nocy oczywiście chłodniej, od 15 do 17 stopni, deszczu się nie spodziewamy, jutro może spaść go trochę, może też zagrzmieć, no i wiatr osiągnie prędkość do 90 km na godzinę. Jeśli komuś już tęskno za upałami, to te też się pojawią, do 33 stopni na termometrach.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Wszystko o literaturze.
1: Witold Sułek, dzień dobry. Rozpoczynamy audycję. Niedawno w Opolu przejechał Tour de Pologne. Oj, wielu, wielu było ludzi. Akurat szedłem wtedy do radia na nagrania. Naprawdę dawno nie widziałem tylu wielbicieli. I dzisiaj nie będzie o kolarstwie jako takim, ale będzie o rowerach. W pierwszej godzinie szczególnie, dlatego że moimi gośćmi będą Daniel i Aleksandra Sienkiewiczowie, autorzy już 3 książek o szlakach rowerowych Polski i Europy. Naprawdę mnóstwo, mam nadzieję, pożytecznych informacji, dlatego że oni są pasjonatami. To nie będą tylko typowe przewodniki, to Państwu gwarantuję. Natomiast w drugiej godzinie też, myślę, mam nadzieję, taka bardzo ciekawa rozmowa o pisarzach ukraińskich, mieszkających, tworzących i piszących w Niemczech. Naprawdę zupełnie nowa perspektywa, bardzo osobista, bardzo różnorodna. Czasami korzeniami będą sięgali do Kazachstanu, czasami do Kijowa, czasami do Niemiec. I te relacje zupełnie inne troszeczkę niż u nas, to pisarze młodego pokolenia, a dr Iganowicz robi badania w ramach grantu właśnie tam, na podstawie i w oparciu o najnowszą młodą literaturę. Więc mam nadzieję, że to wszystko bardzo ciekawe propozycje. Zostańcie ze mną przez najbliższe 2 godziny.

0: Wszystko o literaturze.
1: Drodzy Państwo, razem ze mną w studiu są Ola i Daniel Sienkiewiczowie. Olu, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Danielu.
3: Dzień dobry.
1: Jesteście małżeństwem czy rodzeństwem?
2: Małżeństwem. Szczęśliwym małżeństwem od prawie 2 lat.
3: Mm. Ale po tych 2 latach to żona jak siostra już prawie.
1: No ale to podobno jest bardzo dobrze. Jeżeli uda się tak doprowadzić do takiego stanu w związku, czy to w małżeństwie, że jesteśmy jak dwójka przyjaciół, czy dwójka rodzeństwa, to jest idealne po prostu. No.
3: I tego się trzymajmy.
1: Ja przynajmniej tak uważam. To jest moja taka teoria prywatna. Zwłaszcza, że niektórzy mówią, że związek dobrze jest zbudować też na wspólnej pasji. I nie wiem, czy was połączyły rowery i na rowerach się spotkaliście, bo z rowerami związane są wasze książki, o tym za chwilę wszystkim się dowiecie. Czy rowery były później?
2: Rowery były, myślę, że od razu, bo w sumie jedną z takich pierwszych naszych randek to była właśnie wycieczka rowerowa. Najpierw gdzieś w bliskiej odległości od Gdańska, a później coraz dalej. I myślę, że no Daniel mnie bardziej wciągnął jakby w kręcenie niż ja jego.
1: W takie kręcenie bardziej poważne. Znaczy poważne w sensie, poważne jest w ogóle, wszystko jest poważne albo niepoważne, to jest kwestia umowna. Ale w takie jeżdżenie, które przełożyło się też na 3 książki, bo już 3 książki są wasze. Najnowsza dotyczy jeżdżenia po Europie, szlaki rowerowe Europy, a wcześniej była Polska na rowerze i szlaki rowerowe Polski. Postaramy się o wszystkim troszeczkę poopowiadać. Zwłaszcza mnie intryguje, oczywiście powiem to najbardziej, bo to, że są szlaki rowerowe Polski i Europy, to rozumiem. Zjeździliście Polskę, proponujecie najciekawsze waszym zdaniem szlaki, które przejeździliście. Jeździcie też po Europie, więc jakby kontynuacją siłą rzeczy są szlaki rowerowe Europy. Ale jeszcze jest ta Polska na rowerze. I czym ona się różni od szlaków rowerowych Polski?
3: Szlaki rowerowe Polski i szlaki rowerowe Europy, co do zasady, są to te oficjalne trasy, oznakowane, te, które możemy znaleźć w internecie, w innych przewodnikach. My je zgromadziliśmy do tych 2 książek, no i sprawdziliśmy, jak wyglądają w rzeczywistości. Niektóre polecamy, przed niektórymi ostrzegamy, co do zasady polecamy jednak. Natomiast Polska na rowerze to są nasze propozycje wycieczek z 16 województw, łącznie 60 różnych propozycji, gdzieś dookoła szlaków rowerowych, ale dla nas w ogóle podczas kręcenia na rowerze najważniejsza jest turystyka. My mówimy, że my to, co robimy, to uprawiamy turystykę rowerową, więc rower i turystyka, więc podczas kręcenia szukamy ciekawych miejsc, ciekawych ludzi, jakichś ciekawych historii w tle, żeby to nie były tylko kilometry, które możemy sobie odnotować w notesie, ale także właśnie jakieś przeżycia, historie, no i przygoda.
2: Tak, aha. I Polska na rowerze jest też takim pomysłem właśnie weekendowych wycieczek, bo są to pętelki, gdzie siadamy na rower w jednym miejscu, kręcimy kilometry i docieramy znowu do punktu startowego i to jest właśnie, to są pomysły po prostu na jednodniowe wycieczki rowerowe właśnie z jakimiś ciekawostkami i atrakcjami w tle.
1: Ja przyznaję, że pętle szczególnie lubię, bo nie bardzo, zwłaszcza w górach, nie bardzo lubię schodzić się tą samą drogą, którą wchodziłem. Jak jest jakaś pętla, to jest najprzyjemniejsze, bo cały czas jest coś nowego do zobaczenia, do odkrycia. Chociaż czasami się zdarza w górach, że co innego widzimy wchodząc, a co innego schodząc.
3: Na rowerze jest podobnie, ale ja utożsamiam się w 100%. Ja nienawidzę jeździć tymi samymi drogami podczas jednej wycieczki, no bo jest tyle do odkrycia, że trochę szkoda na to czasu. Ale są wyjątki, jeżeli to są naprawdę dobre trasy pod względem i widokowym, i nawierzchni, i no, historii dookoła, no to czasem warto zobaczyć je od drugiej strony.
1: Mhm. Tutaj jeszcze na pewno bardzo intrygujące było to, i to na pewno, myślę, słuchacze też zwrócili uwagę, mówili, że nie wszystkie trasy polecacie, ale myślę, że na to składa się bardzo wiele czynników w ogóle, na to, czym jest tak naprawdę trasa rowerowa, bo wiele oczywiście dzisiaj gmin, różnych miejscowości stara się robić trasy rowerowe. Wokół Opola też powstają. Ideą jest to, żeby jak najwięcej miejsc, zwłaszcza tam, gdzie mamy jakąś ładną przyrodę, ładny krajobraz i tak dalej, żeby mogli rowerzyści jechać nie na dziko, ale w jakichś takich względnie cywilizowanych warunkach, nie tylko dla nich, żeby zrobić im ładną dróżkę, żeby się wygodnie jechało, ale żeby nie zaburzać też ekosystemu, przyrody i tak dalej. Po to wszystko jest, ale nie zawsze, myślę, jest to przemyślane i dobrze ułożone, bo to, tak jak mówisz, czasami może być tak, że tłuczemy kilometry po lesie i w gruncie rzeczy, no okej, okay, no ale jedziemy, kilometr, drugi, trzeci, piąty, las, no to równie dobrze moglibyśmy jeździć po tym lesie gdziekolwiek, no bo mamy las i tyle, nie? Ja upraszczam w tej chwili, ale co tak naprawdę świadczy o tym, kiedy tak naprawdę trasa dla was wydaje się w jakieś miejsce intrygujące i ciekawe, że warto rzeczywiście wpakować się na rowery i pojechać?
2: Ja myślę, że przede wszystkim miejsce musi mieć duszę, jakąś historię i tak a propos właśnie tych lasów, no to jedną z takich przygód mieliśmy w lesie, w którym odkrywaliśmy i poszukiwaliśmy czerwonej małpy.
3: Tak, odnaleźliśmy tą czerwoną małpę, natomiast jeżeli chodzi o takie może aspekty, na które my zwracamy uwagę, ale nie podchodzimy do tego bardzo restrykcyjnie, to z pewnością są to takie rzeczy jak nawierzchnia, taka, no, której można pojechać na rowerze, ale nie na rowerze na przykład MTB, gdzie przejdziemy wszędzie, bardziej na trekkingowym, turystycznym, dostępnym dla każdego. Oznakowanie to jest także jakiś pomysł na tę trasę, nie tylko wyznaczony na mapie, ale to co ważne i co super, jeżeli z tym się spotykamy, to są te drogi dedykowane dla rowerów, po tym odseparowanym ruchu od aut, bezpieczne, takie trasy, którymi także mogą podróżować rodziny z dziećmi i nie martwić się o swojego szkraba, czy czasem chwila nieuwagi może spowodować jakąś niebezpieczną sytuację. My nie podchodzimy do tego zero-jedynkowo, dla nas ważna także jest przygoda, taka czerwona małpa, o której wspomniała Ola gdzieś właśnie w środku puszczy, no ale wiemy, że są osoby, które ten wyznacznik nawierzchni, oznakowania i tej przyjemności, która jest skręcenia, jest dla nich priorytetem i nie jeżdżą na te trasy, które jakościowo nie dojeżdżają do tych najlepszych.
2: Tak, my ogólnie też zaznaczamy to, że jeżeli dla nas coś jest dobre i nam się podoba, to niekoniecznie musi podobać się innym, bo my patrzymy tak całościowo na trasę, nie tylko właśnie pod kątem, tak jak Daniel powiedział, nawierzchni, tylko pod wieloma innymi aspektami, jak właśnie czy historia, czy miejsce, które odwiedzamy. No jest wiele czynników, która się składa na taką jedną ocenę i naszą opinię.
1: No to prawda, ja przyznaję, że też lubię zawsze mieć jakieś coś do zobaczenia jeszcze po drodze. Czy to będzie jakiś walor przyrodniczy, krajobrazowy, czy związany z jakąś historią, budynek, zabytek. No przynajmniej ta czerwona małpa mnie intryguje. Gdzie w Polsce, to w Polsce w ogóle było, czy za granicą ta czerwona małpa?
3: Jak najbardziej w Polsce jest taki szlak przy naszej zachodniej granicy. Kolej na rower, niedaleko tego szlaku jest Puszcza Tarnowska i w sercu tej Puszczy Tarnowskiej symbol tejże puszczy to właśnie czerwona małpa. Nie będę zdradzał, co to do końca jest, ale naprawdę to jest czerwona małpa na, myślę, wieloletnim głazie narzutowym.
1: Aha. A w książce wyjaśniacie, co to jest?
2: Wyjaśniamy, nawet opowiadamy o legendzie, która mówi, co trzeba zrobić, żeby ta czerwona małpa przyniosła szczęście, ale to może niech słuchacze doczytają.
1: Aha, tak przynosi szczęście, to ja może bym się wybrał, chociaż ja na rowerze to tak mam, oj, słaby ze mnie jest rowerzysta, za to piechur całkiem niezły. Oczywiście można prawdopodobnie, jak jest dobre pobocze, to pójść takim szlakiem rowerowym po prostu pieszo, tyle że zajmie nam to dużo więcej czasu. Na rowerze jesteśmy w stanie szybciej się przemieszczać. Przyznaję, że marzą mi się też takie dobre piesze szlaki, bo ile w górach, to tych wspominaliśmy, te szlaki są oznaczone, ale powstaje coraz więcej szczęśliwie ścieżek dydaktycznych tego typu, także nam, no bo to jest fajne po prostu, no jak ktoś ma pójść gdzieś, to dlaczego w kółko podjeżdżać samochodem? Zróbmy to jakoś, popatrzmy, że można przejść jakimś parkiem, gdzieś tędy, rzeczka, mostek, gdzieś dookoła, trochę może się naspacerujemy, ale spacer to zdrowie, a przy okazji coś sobie przyjemnego pooglądamy.
2: Właśnie jeszcze wracając na chwilę do tego chodzenia, to rower jest takim złotym środkiem właśnie, bo rowerem dotrze się dużo szybciej niż pieszo, a zobaczy się dużo wolniej niż jadąc samochodem, więc dla nas ten rower to jest taki złoty środek transportu i podróżowania.
1: No i nie trzeba tak bardzo szukać parkingu, chociaż oczywiście trochę strach dobrego roweru zostawić byle gdzie, bo można wrócić i już go nie znaleźć niestety.
3: Zdecydowanie trzeba na rower uważać.
4: Ja myślę, że nie tylko na rower trzeba uważać, ale o tym, jak się przygotować do takiej wyprawy, co ze sobą zabrać, będziemy za chwilę dalej rozmawiać. Na razie muzyka.

0: tylko o literaturze.
1: Wracamy do rozmowy. Przypomnę, że w studiu razem ze mną są Daniel i Aleksandra Sienkiewiczowie. Rozmawiamy o wyprawach rowerowych, o tym, co ze sobą zabrać, jak się do tego przygotować, no bo nie jest to prosta pewnie sprawa i tylko lubienie jeżdżenia na rowerze.
2: My uwielbiamy wyprawy rowerowe, gdy zabieramy ze sobą cały bagaż, namiot, śpiwory, kuchenkę turystyczną, narzucamy to na rower z przodu, z tyłu, zupełnie nie potrafimy w bikepacking i odchudzanie sprzętu, więc mamy tego sprzętu mnóstwo, połowa się nie przydaje, ale ruszamy i dzięki temu czujemy, no naprawdę, można powiedzieć, taki smak wolności, samodzielności, samowystarczalności, gdzie rozbijamy się gdzieś nad rzeką, nad brzegiem rzeki, rozpalamy sobie kuchenkę turystyczną, czy właśnie jakieś ognisko, jeżeli jest ku temu okazja. Rozbijamy namiot, no i mamy przestrzeń dla siebie po całym dniu kręcenia i przed kolejnym całym dniem kręcenia.
1: Aha, a jak mówisz dniu kręcenia, to chodzi o kręcenie pedałami i kołami, czy jeszcze jakieś kręcenie na przykład kamerami i aparatami?
2: To wszystko w naszym wydaniu jest połączone, bo rzeczywiście my prowadzimy kanał na YouTube, gdzie większość naszych podróży próbujemy złapać właśnie w migawkę aparatu czy kamerę. Staramy się, jest tego naprawdę sporo i gdzieś próbujemy tym także inspirować do podróży rowerowych, zarówno jeżeli chodzi o pisane książki, jak i nieco oglądane i mówione tutaj filmy.
3: Tak, bo czasami ludzie pytają się nas, po co my to wszystko nagrywamy. No przede wszystkim nagrywamy to dla siebie, żeby mieć pamiątkę na dalsze lata, jak kiedyś już usiądziemy sobie przy kominku i będziemy wspominać to, co widzieliśmy i to, co doświadczyliśmy. No i przede wszystkim, tak jak Daniel powiedział, chcemy ludzi zachęcać, inspirować do tego, żeby ruszyć się nie tylko w dalekie kraje, bo czasami ta piękna rzecz, którą możemy odwiedzić, jest na dobrą sprawę, no kawałek od nas i te bliższe okolice też są piękne.
1: A szczęśliwie teraz mamy też tak, że są już czasami autobusy, gdzie są te specjalne takie z tyłu miejsca na rowery, można doczepić rowery. W pociągach też nie ma problemów, też w tej chwili są te przedziały rowerowe, więc można sobie nawet kawałek przejechać pociągiem, wysiąść na rowerach i dojechać bardzo często też tam, gdzie nie można dojechać samochodem. Myślę, że to jest kolejna bardzo duża zaleta jeżdżenia rowerem, bo są, zwłaszcza kiedy mamy jakieś parki krajobrazowe, parki narodowe i tak dalej, no to tam samochodem nie wjedziemy. Rowerem już możemy.
2: Tak, zdecydowanie, chociaż ja tutaj taką małą gwiazdkę postawię a propos podróży rowerem i korzystaniem z kolei. To jest cały czas proces, który idzie ku lepszemu. Gdybyśmy się cofnęli kilka lat wstecz, to było zdecydowanie gorzej, ale nie możemy jeszcze, myślę, powiedzieć, że w Polsce mamy to na takim poziomie, aby w wysokim sezonie każdy rowerzysta mógł być zaopiekowany właśnie bezproblemową podróżą koleją i dotarciem albo powrotem z wyprawy rowerowej właśnie przy pomocy kolei. Tutaj jeszcze myślę, że pewna praca musi być wykonana, ale to idzie ku dobremu.
1: Ja po prostu czasami widuję osoby wsiadające z rowerami, ale rzeczywiście nie jest ich jeszcze tak wiele, jak mogłoby być. To też, bo to miejsce najczęściej jest jakieś jedno i tam zbyt wiele osób się nie zmieści, gdybyśmy mieli mówić o propagowaniu takiej turystyki właśnie rowerowej, no bo ktoś powie, no to przejedźcie sobie całą drogę rowerem, ale tak jak tutaj wspominaliście, czasami to są wypady weekendowe. Mamy wolny weekend, chcielibyśmy wziąć rower i gdzieś pojechać, no to nawet jeżeli, powiedzmy, mieszkam w Opolu, no to okej, Turawa, kilka miejsc sobie objadę, no ale zaczynają być kuszące te dalej. No i to już nie jest taka prosta sprawa sobie po prostu w weekend zrobić 60-70 kilometrów w jedną stronę. Oczywiście mogę nocleg tam sobie zrobić i teoretycznie wrócić, ale też są poważne jednak ilości. Nie każdy ma tyle sił i wprawy. Nie wiem, ile jesteście w stanie przejechać jednego dnia.
3: Bardzo różnie. No tak jak Daniel wspomniał, my uprawiamy turystykę rowerową i nasz dzień wygląda tak, że wstajemy rano, pijemy kawę, herbatę, jemy śniadanko, o godzinie 8-9 ruszamy i tak kręcimy, dokręcamy do jakiegoś ciekawego miejsca, czy do muzeum, czy do jakiegoś pięknego. miejsca, odpoczywamy. To jest naprawdę bardzo, bardzo powolne kręcenie. No i tak te 10 km na godzinę, czasami i więcej. I daje to to, że wykręcimy 80 km, 100, czasami 120, czasami 130. No ale ja więcej niż 130 w ciągu jednego dnia nie przejechałam, ale myślę też, że każdy powinien właśnie kręcić tyle, ile może, nie tyle, ile ktoś by od niego oczekiwał, albo tyle, ile ktoś kręci, nie sugerować się tym, że ktoś dał radę, tylko jakby patrzeć na swoje siły i na swoje zamiary, żeby ta przyjemność z jazdy była po prostu dla mnie.
2: Nawiązując jeszcze do pieszego podróżowania, ja myślę, że także jest z wyprawami rowerowymi, tymi długodystansowymi, trochę jak schodzeniem po górach, bo gdy zaczynamy i wyprawę i chcemy wejść na jakiś szczyt, no to ten szczyt jest gdzieś daleko i jeżeli sobie nie poukładamy w głowie i cierpliwie nie podejdziemy do tego szlaku czy do tej wyprawy, no to już na starcie można powiedzieć, że jesteśmy na przegranej pozycji, ale jeżeli będziemy cierpliwie, kilometr za kilometrem, godzina za godziną jechać, no to każdy może taką przygodę na rowerze przeżyć.
1: A poza tym to też czasami bywa kwestią organizacji, bo można sobie przecież zabrać coś ze sobą do picia, do jedzenia, zrobić w połowie drogi piknik po prostu nad jakąś piękną rzeczką. Bo myślę, że to jest akurat też tak, że układanie takich tras i te wasze propozycje, ja bardzo lubię i cenię ludzi, którzy proponują mi coś, bo logistycznie wiem, jak czasami próbuję sam, no to myślę, dobrze, ale dobrze byłoby koło południa coś zjeść. Czy tam w pobliżu będzie jakiś bar, może będzie jakaś restauracja, może jakaś mała wioska ze sklepem jakimś, no bo dobrze by było, prawda? I tak zaczyna się to planowanie i to dzień leci cały i człowiek się zastanawia. A nagle dzięki wam możemy dostać propozycje takie, że mamy właściwie gotową trasę, możemy sobie obliczyć, czy mamy tyle sił, czy nie. Coś nie ma obowiązku przejechania tego w 100% dokładnie tak samo. Prawda?
2: Nawet bym powiedział, że należy zmieniać, należy kombinować, należy szukać swojej własnej drogi, która będzie odpowiadała naszym własnym potrzebom. Ale co ważne, żeby wiedzieć, na jakie potrzeby dana trasa ma odpowiadać, to trzeba też próbować, bo może nie do końca każdy wie, czego oczekuje od takiej wycieczki rowerowej, dłuższej, jeżeli ta pierwsza, większa jest dopiero przed nim.
1: A jak wyszukujecie sobie miejsc nowych, w których jeszcze nie byliście? Czasami ktoś wam coś podpowiada, piszą do was jacyś obserwujący, słuchajcie, pojedźcie tam albo tam.
3: Tak, bardzo często łapimy się na tym, że gdzieś dojeżdżamy do jakiegoś miejsca i z kimś rozmawiamy właśnie o naszych przewodnikach, że w sumie już trochę tej Polski przejechaliśmy i ktoś zaczyna opowiadać o swojej najbliższej okolicy.
2: A tutaj jeszcze nie byliście.
3: Tak, i my wtedy mamy, wow, no faktycznie nie było nas tu, dlaczego? I musimy tam jechać. Więc tak, bardzo często jest tak, że to ludzie nas zapraszają w swoje rejony, bo jak to Daniel mówi, do takiej swojej małej ojczyzny, która jest ich perełką i do której zachęcają, żeby właśnie zwiedzić, doświadczyć i eksplorować.
2: Ale nie tylko, bo w tamtym roku odbyliśmy swoją najdłuższą podróż. Ruszyliśmy z Mazur, naszych rodzinnych, dojechaliśmy na norweski Nordkap, a z Nordkapu rowerkami wróciliśmy na Gibraltar. Ta podróż trwała 7 miesięcy, przejechaliśmy wówczas 14 tysięcy kilometrów. No i rzeczywiście wówczas potrzebowaliśmy takiej inspiracji. Nie dało się tego zaplanować dzień po dniu, bo to było 210 dni. Excel chyba nie ma nawet aż tylu stron. Nie no, żartuję. Excel ma nieskończoną ilość stron. Natomiast tutaj szukaliśmy jakiejś inspiracji wszędzie. No i z pomocą przyszedł nam czat GPT, sztuczna inteligencja. Ja go zapytałem wprost. Mówię, drogi czacie, jedziemy na wyprawę na Nordkap, wjeżdżamy do Estonii. Gdzie możemy jechać na rower? A on mi odpisał, drogi Danielu, mój nowy przyjacielu, zajedź na wyspę Kichnu, tam rządzą kobiety na motocyklach, będzie fajnie się tam kręciło, więc pojechaliśmy na wyspę Kichnu, która była jedną z perełek tej całej wyprawy, naprawdę, więc inspiracji można szukać wszędzie, nawet korzystając ze sztucznej inteligencji, chociaż tutaj znowuż mała gwiazdka, sprawdzajmy to wcześniej, bo czasem on

0: jest, mówicie, bo powiedziałaś o Gdańsku, mówisz, że z Mazur, nie wiem, czy mieszkacie w samym Gdańsku, czy gdzieś tam w okolicach.
1: Mieszkaliśmy w Gdańsku od razu po studiach, zostaliśmy tam na 10-13 lat, pochodzimy oboje z Mazur, no i teraz jesteśmy w trakcie poszukiwania naszego miejsca w Polsce. Chyba nam się udało, ale to świeża sprawa, nie chcę zdradzać, nie chcę zapeszać. Chyba się udało.
2: Aha.
0: A wybór jest duży, bo jak się tam jeździ i ogląda, to co jakiś czas, popatrz, jaki piękny domek, jaka piękna okolica, może moglibyśmy tu zamieszkać.
2: No, jednych z takich regionów, które my sobie szczególnie upodobaliśmy, jest Podlasie. Podlasie dla nas jest cudowne i za każdym razem, kiedy tam wracamy, to po prostu nasze serca aż skaczą z radości, bo no to jest ten region w Polsce, który jeszcze nie jest może aż tak bardzo odkryty, a który ma w sobie wiele ciekawostek i wiele piękna. Te podlaskie otwarte okiennice, język ich taki specyficzny, który no słychać, jak oni śpiewają, coś cudownego.
1: Tak, to region bardzo różnorodny, gdzie religie się mieszają, gdzie mamy cerkiew prawosławną, obok kościół katolicki, rzymskokatolicki, a podjedziemy chwilę i mamy Kruszyniany, gdzie od lat, od wieków mieszkają polscy Tatarzy. Także serwują tam swoje tatarskie dania, więc no Podlasie dla nas to jest zawsze taka ucieczka trochę od naszej rzeczywistości i zawsze udaje nam się znaleźć coś nowego, więc no to jest region w Polsce, do którego zawsze wracamy. Z uśmiechem.
0: Aha, a jest jakaś trasa po Podlasiu w waszej książce?
1: No jest jedna z tych tras, która nawet nie tylko jest po Podlasiu, ale ogólnie jest po całej ścianie wschodniej i to jest najdłuższy szlak rowerowy w Polsce. Myślę, że słuchaczom rowerowym przede wszystkim niezwykle znany, czyli Green Velo. On się zaczyna w Elblągu, a kończy się, no lub się zaczyna, bo to nie jest pętla, w jakże znanym miejscu w Polsce, w Końskich, więc mamy do przejechania naprawdę mnóstwo różnych królestw, bo cały szlak został podzielony przez inicjatorów chyba na 11 czy 12 królestw. Każde królestwo ma poszczególne punkty, które odwiedzamy w trakcie szlaku. Jest mnóstwo morów, czyli miejsc obsługi rowerzystów po drodze. Każdy mor to również mapa z zaznaczonymi miejscami do odwiedzenia, więc to tak naprawdę jest gotowy przepis na przygodę. Wystarczy wsiąść na rower, dojechać do początku lub do końca, od środka zacząć. Każdy robi jak chce Green Velo. No i to jest właśnie ten szlak, który nie jest w 100% idealny pod względem nawierzchni, no ale jakże cudowny do przejechania.
0: No tak, bo generalnie jest tak, że chcemy dojechać z miejsca A do miejsca B, no ale nie zawsze musi być tak, że tam akurat ktoś pomyślał, że akurat rowerzyści będą chcieli się wybrać akurat taką drogą, ale szczęśliwie, tak jak w przypadku kolei i wielu innych miejsc, to też się troszeczkę na szczęście zmienia na plus. Myślę, że w ogóle z każdym rokiem póki co, jeżeli chodzi o turystykę rowerową, o rowerzystów, jest naprawdę fantastycznie. Jest coraz lepiej, a też umówmy się, tak jak w przypadku innych wielu szlaków, ścieżek, każdy, kto będzie to robił, tak jak wy, opisywał przede wszystkim w książkach czy na blogach. Ja akurat lubię bardzo książki, więc przyczyniacie się do tego, że będzie coraz lepiej, bo to jest też ta idea, dlatego te książki są dla mnie tak ważne, że pokazują z jednej strony, co jest, pokazując pewne niedogodności czy braki, mówicie, na co warto zwrócić uwagę. Już samo to, że są jakieś mory na przykład, prawda? Bo wiadomo, może się coś zepsuć, prawda? No najczęściej łapiemy gumę, jak mówimy. No to teoretycznie ktoś, kto ma rower, dobrze, żeby się nauczył, zwłaszcza jeżeli wybiera się na dłuższą wyprawę, no bo szukanie, no jak samochód się zepsuje, dzwonimy po pomoc drogową, jak mamy ubezpieczenie. Nie wiem, czy się dzwoni po pomoc rowerową.
2: Już teraz zaczynają się pojawiać tak
1: mobilne serwisy,
2: chociaż no nie jest tak popularne właśnie jak serwis samochodowy, no ale jest tego coraz więcej, ale myślę, że warto właśnie pamiętać o tym, że nawet jak się jedzie na krótką wycieczkę, to te łatki muszą zapasowe gdzieś w sakwie być, bo nigdy nic nie wiadomo.
1: A ja bym powiedział nawet nieco więcej, bo gdy jeździmy po Polsce, po Europie, no spotykamy się właśnie ze wspomnianymi miejscami obsługi rowerzystów, gdzie mamy zestawy naprawcze do rowerów, gdzie możemy się ukryć przed deszczem, gdzie czasem są toalety, czasem jest prąd, więc super, ale w sumie znaleźliśmy tylko jedno takie miejsce w całej Polsce, gdzie na morach są zestawy AED do tej pierwszej pomocy. Co jest, jak spojrzymy na to, gdzie jesteśmy gdzieś daleko od jakiejś miejscowości, gdzie ta pierwsza pomoc, no jeżeli będzie potrzebna, no jest potrzebna niezwłocznie, myślimy bardziej na

0: tych morach o rowerach, a zapominamy, wydaje się, o rowerzystach, więc to jest chyba taki kolejny krok, żeby też nie tylko dbać o zdrowie roweru, ale także o zdrowie rowerzysty, który czasem również potrzebuje tej niezwłocznej, nagłej pomocy.
1: O, to prawda. Ja niedawno jechałem pociągiem i tam pewien pan zasłabł. No szczęśliwie zadzwoniono po karetkę, na następnej stacji już czekała i tej pomocy mu udzielono, ale była atmosfera naprawdę bardzo napięta, no bo pociąg jedzie, nic nie zrobimy. Albo ktoś znajdzie się na pokładzie, kto będzie umiał udzielić mu pomocy, albo niestety musimy dojechać do stacji. I z rowerem jest podobnie. Może nam się wydawać, że wszystko jest okej i wspaniale, ma tymczasem jakieś drobne problemy zdrowotne i fajnie jednak móc też, zwłaszcza jeżeli jeździmy rzeczywiście szlakami, jakimiś polnymi drogami, takimi leśnymi, no to trudno oczekiwać, że nawet to zadzwonię, a gdzie państwo są? No gdzieś w lesie.
2: W lesie.
1: Prawda? Na łące, na polach, ale gdzie? 20 kilometrów od takiej miejscowości, bo stamtąd wyjechaliśmy. Nie jest to prosta sprawa, ale rozumiem, te wszystkie informacje u was w książkach też można znaleźć oczywiście. Takie podstawowe, klasyczne porady, zwłaszcza ci, którzy zaczynają, bo oczywiście jaki sprzęt kupić, prawda, jak o to zadbać, co ze sobą zabrać, żeby się na darmo nie nadźwigać, chociaż tu już przyznaliście się, że bierzecie i tak wszystko.
0: Nie potrafimy w to zupełnie, ale na przykład wiemy, że już nie zabieramy ze sobą lornetki. A tak zawsze woziliśmy lornetkę na przykład na kilkumiesięczne wyprawy i ta lornetka z nami jechała, będąc wyciągnięta na przykład dwukrotnie podczas tych 2 miesięcy. Doszliśmy do wniosku, że to nie ma sensu, lornetka zostaje w domu.
1: Aha, no tak to pomału, chociaż może się okazać, że za którymś razem pojedziecie.
2: I będzie
1: zobacz, co to tam jest? Miałbym lornetkę, to bym zobaczył, ale nie wzięliśmy tym razem lornetki i nie zobaczymy. A, możemy dojechać rowerami, no ale zanim dojdziemy, to już na przykład ucieknie, bo było to jakieś egzotyczne, fajne zwierzę. Czerwona małpa na przykład ożyła i zaczęła biegać gdzieś tam.
0: Tak jest, tak jest. Na takie sprawy, może nie do końca związane ze zwierzętami, ale aby coś odkryć, co jest daleko, to mamy ze sobą zawsze drona, który nie tylko posługujemy, korzystamy z niego nie tylko po to, żeby zrobić zdjęcie czy nagrać film, ale właśnie, żeby na przykład znaleźć dobrą miejscówkę na nocleg. Na dziko, powiem tak, po cichu.
1: Aha, tak, tego oficjalnie nie powiedzieliśmy, bo rzeczywiście z tym rozbijaniem się na dziko różnie bywa. Chociaż tutaj też myślę, że i to pewnie przy współpracy z gminami, zwłaszcza nad leśnictwami, powinny takie miejsca być. Tu nie chodzi o taką zupełną dziczę, bo chodzi o dbałość o porządek i wiadomo, że każdy, kto jest szanującym się turystą, dba, to po prostu dba o to, żeby było okej, nie?
2: Tak. W Polsce teraz działa program Zanocuj w lesie i właśnie nadleśnictwa udostępniają miejsca do tego, żeby właśnie spróbować swoich sił w takich dzikich noclegach. Dodatkowo inne kraje, tak jak Skandynawia, oni mają prawo do takiego swobodnego korzystania z natury, więc tam nocleg na dziko jest dozwolony i nie ma żadnych przeciwwskazań. Oczywiście nie możemy rozbijać się zbyt blisko domów czy w parkach narodowych, ale też są kraje, które wychodzą z taką inicjatywą, że budują specjalne miejsca właśnie, żeby można było spać na dziko, czy to w namiocie, czy w hamaku, czy nawet właśnie w jakichś szałasach, tak jak Estonia.
0: Tak, no ja oczywiście z tym szukaniem miejsc na dziko miałem na myśli Skandynawię, rzecz jasna. No tam, gdzie jest to nocowanie dozwolone, tak jak Ola wspomniała. Właśnie Alp Estonii, ale także w Danii ten system miejsc przygotowanych dla rowerzystów i piechurów jest bardzo rozbudowany. No my trochę tak zazdrością wracamy do tych wspomnień, no i czekamy, aż w Polsce tak to będzie wyglądało.
1: Aha, a na tegoroczne wakacje, jak już wrócicie z Opola, macie już jakąś trasę zaplanowaną najbliższą?
0: Wracamy do prawie sąsiedniego województwa, no i najbliższe kilka dni pokręcimy się po województwie małopolskim.
1: Aha, ale powiem, że w książce Opolszczyzna też jest.
2: Oczywiście.
1: To już musicie zaspokoić swoją ciekawość, gdzie moi goście dojechali. Ja widzę, że w zachodniopomorskim załapaliście się też na solidne grzybobranie. To tak jak ktoś myśli o prowiancie w drodze, jak mamy kuchenkę, jest sezon akurat jagody, grzyby, prawda, maliny, to nawet nie trzeba dużo jedzenia zabierać, tylko trzeba wiedzieć, co pozrywać.
2: Tak, trzeba przyjąć to, co las daje, więc my to robimy z przyjemnością, bo nie tylko jesteśmy rowerzystami, ale również zapalonymi grzybiarzami, więc kochamy zbierać grzyby i to jest kolejna nasza wspólna pasja.
0: No chociaż nie oszukujmy się, podczas tych wypraw rowerowych to chyba częściej jednak korzystamy z takich takich wynalazków jak jedzenie liofilizowane niż prawdziwek z maślakiem.
1: Aha, to prawda, bo z grzybami trzeba też uważać. Jak ktoś nie ma pewności, to chociaż skoro jesteście grzybiarzami, to na pewno sobie radzicie. Od razu powiem, gdyby ktoś się wybierał na przykład do Międzyzdrojów albo na Wyspę Wolin, zrobiliście też bardzo ładną pętlę, tam można sobie przejechać. Oj, pięknie widzę wokół Wolińskiego Parku Narodowego i tutaj nad zalewem. Ładnie to wygląda.
0: No, Woliński Park Narodowy, no to oczywiście cudo, bo jesteśmy w województwie zachodniopomorskim, a tam żubry, ale tak naprawdę a propos żubrów, to my serdecznie zachęcamy do odwiedzenia innej miejscowości w województwie zachodniopomorskim. Jest to Jabłonowo, tam mieści się dzika zagroda, gdzie przychodzimy z rana, dostajemy za kilkanaście złotych dwa jabłka i trzy marchewki i karmimy żubry z własnej ręki, drapiąc je za uchem.
1: Wow,
2: naprawdę.
1: Fantastycznie.
2: Niesamowite przeżycie.
1: I ja myślę, że takich też ciekawostek mnóstwo jest w książkach. Od razu to chciałbym, żeby zabrzmiało. To jest takie kombo. Dzielenie się właśnie tymi wszystkimi wrażeniami, rzeczami, które po drodze spotykaliście, a nie tylko jak przejechać i na jakim sprzęcie. No a wszystkie inne rzeczy sobie już doczytacie, bo zegar nam wybija. Nieuchronnie musimy kończyć. Słuchajcie.
0: A tak się miło rozmawiało, prawie jak kręciło na najlepszych szlakach w Polsce i Europie.
1: A wykręciliśmy tymczasem 30 minut z bliska. Słuchajcie, bardzo dobry wynik. Więc myślę, że no, też słuchacze są zadowoleni. Wszystko sobie, drodzy Państwo, doczytacie. W razie czego przypomnę, że książki wydało wydawnictwo Bezdroże. Tam jak wejdziecie, są też przykładowe strony. Są też zdjęcia. Są też, najbardziej mi się podoba, zachodniopomorskie winorośle i łódź na brzegu wyciągnięta. To jest mistrzostwo. Uwielbiam takie stare rybackie łodzie. Słuchajcie, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Było mi bardzo miło Was gościć. Życzę wielu udanych wykręceń.
2: Dziękujemy ślicznie.
1: Żebyście nakręcili sobie szczęśliwych miejsc i tras jak najwięcej. Państwu przypomnę, że Daniel i Ola Sienkiewiczowie byli moimi gośćmi. Dziękuję Wam ślicznie.
2: Dziękujemy. I do zobaczenia na szlaku.
0: Jedźmy razem.

0: Twoja muzyka w Radio Apole wróci już niebawem, wcześniej jednak jak zawsze o pełnej czas na Twoje sprawy, czyli najświeższe doniesienia z kraju, świata i oczywiście naszego regionu. O krok od tragedii w Łomży. Dziecko wypadło tam z 5. piętra. Jest akt oskarżenia wobec sprawcy rozboju w centrum Opola.
1: Kwadrans po zdarzeniu, funkcjonariusze policji zatrzymali Mateusza P.
0: A kolejarz Opole podejmuje Speedway Kraków. Na miejscu jest nasz reporter.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: 17 na zegarach. Zaczynamy. 4-letnie dziecko spadło z balkonu na 5. piętrze w Łomży. Sąsiadom udało się złapać dziecko w rozciągnięty koc. O szczegółach mówi podkomisarz Karolina Wojciekian z łomżyńskiej policji.
3: Tuż po 14 otrzymaliśmy zgłoszenie, że na jednym z łomżyńskich osiedli, na 5. piętrze, na barierce balkonowej znajduje się dziecko, trzymając się jej rączkami po zewnętrznej stronie. Po chwili dziecko spadło, jednak sąsiedzi zdążyli rozciągnąć koc, na który spadło to dziecko. Dzięki ich postawie udało się uniknąć tragedii i 4-latek przytomny został zabrany do szpitala.
0: Policja wyjaśnia, w jaki sposób dziecko znalazło się za barierką balkonu i gdzie w tym czasie byli jego opiekunowie. Natomiast w naszym regionie 11 zastępów Straży Pożarnej walczyło z pożarem lasu w Niwkach w powiecie namysłowskim. W zdarzeniu nie ma poszkodowanych. Działania wsparł także samolot gaśniczy typu dromader.
2: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
0: Jest akt oskarżenia przeciwko 27-letniemu Mateuszowi P. za dokonanie rozboju. Do zdarzenia doszło prawie 3 miesiące temu w centrum Opola. Oskarżony, będący pod wpływem alkoholu, zaatakował przechodnia i zażądał pieniędzy. Mateusz P. uderzył poszkodowanego butelką w głowę, a po powaleniu go na chodnik kopał i uderzał pięściami, mówi rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Opolu Stanisław Bar.
1: Następnie wyrwał pokrzywdzonemu plecak, w którym znajdowały się zakupy spożywcze oraz rzeczy osobiste, po czym oddalił się. Niedaleko miejsca przestępstwa sprawca porzucił zabrany plecak z uwagi na to, że nie było w nim interesujących go wartościowych przedmiotów. Naoczny świadek zdarzenia zaalarmował pogotowie i policję oraz udzielił pomocy pokrzywdzonemu. Kwadrans po zdarzeniu, funkcjonariusze policji zatrzymali Mateusza P.
0: Oskarżony został tymczasowo aresztowany. Grozi mu do 30 lat więzienia.
2: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
0: W nich 48. aukcja koni arabskich Pride of Poland, która będzie najbardziej emocjonującym wydarzeniem Dni Konia Arabskiego w Janowie Podlaskim. Na rozpoczynającą się właśnie licytację wystawionych zostało 16 Arabów oraz jeden embrion. Prezes janowskiej stadniny Weronika Sosnowska mówi, że na faworytkę aukcji typowana jest utytułowana klacz Poganinka.
4: Jest to klacz wyhodowana w stajni koni Michału, bardzo dobrze znana z ringów pokazowych. Jej największym atutem jest fenomenalny ruch. Za każdym razem, kiedy jest prezentowana, wzbudza zachwyt. Ze stajni koni Janu uważam, że mocnymi pozycjami na liście są klacze Pila, a także młoda 3-letnia klaczka Ambrozja.
0: W wiadomościach czas na sport. Niemiecki kolarz Marco Brenner z grupy Tudor został triumfatorem 83. wyścigu Tour de Pologne. Najlepszy z Polaków Filip Kruszczyński zakończył imprezę na 25. miejscu. Dziś rozegrano ostatni etap, 12,5-kilometrową jazdę na czas w Wieliczce. Wygrał ją Szwajcar Stefan King. A na stadionie żużlowym w Opolu pół godziny temu kolejarz rozpoczął ostatni mecz fazy zasadniczej Krajowej Ligi Żużlowej. Rywalami Opolan jest drużyna ze stolicy Małopolski. Zmagania obserwuje Kuba Biel. Powiedz proszę, kibice której z drużyn mają obecnie więcej powodów do zadowolenia?
5: No na razie są to kibice z Krakowa. Minimalne prowadzenie Speedwaya Kraków 13-11. W tej chwili trwa kosmetyka torów. Jesteśmy po 4 biegach, więc krótko o tym, co do tej pory. W pierwszym biegu remis 3-3. Tutaj Wacław Milik, nasz zawodnik, pognał od samego początku po 3 punkty. No i dowiózł te 3 punkty do samego końca. Później mieliśmy bieg przerwany, ponieważ na pierwszym łuku w biegu juniorów po kontakcie z Dawidem Grzeszczykiem upadł Oskar Rumiński. Powtórka nastąpiła w 4 i niestety ten bieg przegraliśmy 1-5. W biegu numer 3 odnieśliśmy pierwsze zwycięstwo. Tutaj duet Oskar Polis, James Pearson, czyli jest 4 punkty, tylko 2 drużyna z Krakowa. No i w biegu 4 remis 3-3. Tym samym przekłada się to na aktualny wynik 13-11 dla Speedwaya Kraków.
0: Kuba Biel, dziękujemy. Jeszcze Dolny Śląsk. Na stadionie miejskim we Wrocławiu zakończył się mecz 3. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Śląsk-Wrocław, grający pod koniec w osłabieniu, bezbramkowo zremisował w nim z Krakowią.
2: Najważniejsze wypowiedzi, zdjęcia, filmy. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 28 stopni obecnie na termometrach w Opolu. Cieplej już dziś nie będzie. W nocy temperatura spadnie od 15 do 17 stopni. Tyle nam prognozują w synoptycy i MGW, ale bez deszczu. Padać będzie jutro. No i może zagrzmieć. W czasie burz spadnie do 20 litrów wody na metr kwadratowy, a na termometrach maksymalnie 33.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
6: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
7: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z FaniMani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź FaniMani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. FaniMani.pl. Wiele okazji do pomagania.
8: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
9: Celem Fundacji L'Arche jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne. Stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji L'Arche można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
2: Reklama społeczna.
10: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
11: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
10: EPA i DHA
11: na wsparcie pracy serca
10: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
11: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
10: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
11: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
12: Po reklamie.

0: tylko o literaturze.
1: Drodzy Państwo, rozpoczynamy drugą godzinę audycji i nie jestem w studiu sam. Razem ze mną kolejna gościni, dr Iga Nowicz. Cześć, Igo.
2: Cześć.
1: Iga Nowicz przyniosła ze sobą dwie książki, obie bardzo ważne i z bardzo ciekawej też perspektywy. Pokażą nam wydarzenia, te, które toczą się w tej chwili na Ukrainie, bo obaj pisarze to pisarze dosyć młodego pokolenia, ale obaj też żyjący i tworzący, piszący po niemiecku i w Niemczech. I to jest ta perspektywa, bo rzadko o tym mówimy. Oczywiście dużo toczy się, dużo mówimy o tym z perspektywy takiej politycznej, czyli kto, ile i jak pomaga, w sensie raczej militarnym, gospodarczym i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w sensie kulturowym, literackim oczywiście dzieje się bardzo, bardzo dużo. Wielu pisarzy, pisarek, poetek ukraińskich w Polsce ma spotkania autorskie, są wydawane książki, ale właśnie jestem bardzo ciekaw, jak wygląda to z tej perspektywy niemieckiej. Sam płynnie po niemiecku nie czytam, ale szczęśliwie jest dr Iga Nowicz, która robi to doskonale, perfekcyjnie. Zresztą tuż po naszej audycji wyjeżdża ponownie, więc pewnie przywieziesz, mam nadzieję, znowu ciekawe lektury. Ale powiedz, bo powiedziałaś mi też, kiedy się umawialiśmy na spotkanie, że bardzo cię zaintrygowała właśnie Ukraińcy w Niemczech i ta ich twórczość, że jest to bardzo pasjonujące i wciągające. Na czym te różnice miały polegać? Ja wiem, że to jest trudne pytanie, ale tak pomału do tego pewnie dojdziemy.
2: Może ja tak po prostu opowiem, dlaczego się zaczęłam tym zajmować. Ja od kwietnia robię badania na Uniwersytecie w Greifswaldzie i ja tam zajmuję się niemieckim dyskursem na temat wojny w Ukrainie. I taki nasz szczególny jakby punkt to jest kultura pamięci w Niemczech. I to jest bardzo ciekawe zagadnienie, ponieważ jeśli mówimy o Ukrainie, to siłą rzeczy też mówimy o niemieckiej historii, bo Ukraina to oczywiście jest rejon, który tak jak Polska, tak jak Związek Radziecki był pod okupacją niemiecką i tam wydarzyły się też tak ludobójstwa i zbrodnie popełnione przez żołnierzy niemieckich, które tak naprawdę jak zaczęła się ta wojna, to było, jest z jednej strony mówiono o jakby takiej europejskiej solidarności i o tym, że też Niemcy muszą się włączyć w ten wysiłek pomagania Ukrainie, ale też pojawiły się takie dyskusje z jednej strony mówiące o jakby historii niemieckiej okupacji w Związku Radzieckim, w Rosji, ale też zaczęto mówić o tym, dobrze, ale co z Ukrainą? Przecież co z tymi rzeczami, które wydarzyły się tam, na przykład Babi Jar, tak? Więc i też zaraz po ataku Rosji na Ukrainę też to jakby miejsce pamięci w Babim Jarze, ono zostało zaatakowane. Więc jakby też zaczęto mówić o takim nakładaniu się tych różnych historii i tych różnych pamięci i jak można to pogodzić. I w Niemczech są pisarze, pisarki z ukraińskimi korzeniami. Jedna z takich najbardziej znanych osób to jest Katia Petrowskaja. Ona jest z żydowskiej rodziny, z Ukrainy i ona już wcześniej przed wojną napisała taką książkę Być może Ester. I to jest, bardzo polecam tą książkę, jest to jakby historia rodziny, żydowskiej rodziny, która zginęła w zagładzie, ale napisana po niemiecku, też świadomie napisana po niemiecku, żeby po to, żeby przedstawić tą perspektywę tej Europy Wschodniej na przykładzie konkretnej rodziny. I to była praca w archiwum, taka praca bardzo, też nazywa się Być może Ester, więc jakby to jest taka praca z pamięci, która jest bardzo niepewna, bo to jest takie próbowanie odtwarzania tego, co było, ale bez pewności. Więc na przykład Piotrowska, ja też, Jewgenia Bielorusyc, Katarzyna Miszczenko, to są takie osoby, które powiedzmy są takimi intelektualistkami ukraińskimi. Z kolei i bardzo dobre jest to, że tak naprawdę te osoby też mogły cały czas, też na początku tej dyskusji dochodzić do głosu. One były pytane, były obecne w mediach, miały tą przestrzeń też do pisania po niemiecku, żeby do mówienia o tym.
1: No przede wszystkim, jeżeli chodzi o mnie, to że piszą, żyją tam i piszą, tworzą po niemiecku, od razu trafia też po prostu do Niemców, bo kiedy mówimy o takiej trudnej absolutnie historii, bo ja wiem, że będzie nam bardzo trudno w tej chwili analizować rok po roku okupacji tej części, która kolaboruje, która współpracuje z Niemcami, co zresztą dzisiaj też jest bardzo mocno rozgrywane. Trudna, skomplikowana historia, bo właśnie my oczywiście z wiadomego powodu najbardziej nas interesują nasze relacje i nasza historia, jeżeli chodzi o Polskę i Ukrainę. Ta część niemieckiej historii jakby jest dosyć uproszczona. Uważam, że nie da się zrozumieć wielu zachowań tego, co się dzieje w tej chwili w tej całej strefie konfliktu, zaangażowania naszego, Europy, bez właśnie też zrozumienia, jak te relacje wyglądały. Przede wszystkim, jak o tym myśli pokolenie ukraińskie, to młode pokolenie, jak oni z tą historią się rozprawiają. I także oczywiście Niemcy, bo to jakby to pokolenie będzie w dużym stopniu decydowało, już decyduje, bo przecież głosuje, a za chwilę będzie decydowało jeszcze bardziej. Więc to, z jakim oni bagażem podchodzą, a wiadomo, że ten bagaż to także jest literatura, bo to z nią się najczęściej spotykamy. Mniej osób sięga po fachową literaturę naukową. Częściej spotykamy się jednak z literaturą popularną, piękną, powieściami, czy też filmem. No i to jest to, co wbrew pozorom, chociaż niby powieść, ale jednak do nas przemawia. Czytamy o tych śmierciach, o zabójstwach, o ucieczkach, prześladowaniach i to nam w głowie bardzo mocno zostaje. Właściwie przestajemy się zastanawiać, czy rzeczywiście tak było. Tak było, tak, bo mnóstwo ludzi uciekało, mnóstwo ludzi ginęło na progach własnych domów albo w obozach i to, czy bohater tej powieści rzeczywiście istniał, przestaje mieć znaczenie. On jest symbolem tych wszystkich, którzy to przeżywali i przede wszystkim tkwi nam bardzo mocno w głowie. Tak myślę.
2: Dokładnie i dlatego chciałam porozmawiać o tych dwóch książkach, bo i Weigand, i Kapitelman, oni mają trochę inną perspektywę, bo oni przyjechali do Niemiec jako dzieci z rodzicami, z różnych powodów. Weigand należy do rodziny Niemców nadwołżańskich, czyli jego ojciec jest Niemcem nadwołżańskim. To są, to były takie osoby, które się osiedliły w Rosji jeszcze za carycy Katarzyny, która ich tam zaprosiła. Potem w czasie II wojny światowej, jak Niemcy napadły na Związek Radziecki, Stalin doszedł do wniosku, że ci Niemcy to są potencjalni zdrajcy i przesiedlił ich na Syberię lub do Kazachstanu. Dlatego też Weigand urodził się w Kazachstanie. I też jego powieść nazywa się Zdrajcy, bo właśnie to pojęcie zdrady, tej potencjalnej zdrady jest bardzo ważne dla niego. Z kolei Kapitelman, on urodził się w Kijowie i jego ojciec jest Żydem, a matka jest z Mołdawii, ale mieszkali w Ukrainie i przeprowadzili się potem do Niemiec Wschodnich, gdzie rodzina zaczęła prowadzić sklep, tak zwany magazyn. Czyli dlatego też tytuł książki to są rosyjskie specjały. I tak naprawdę była to rodzina, która nie spędziła dużo czasu w Rosji, ale była częścią tego kręgu kulturowego rosyjskiego i też te produkty, które sprzedawali, były tak naprawdę takim konglomeratem wschodnioeuropejskim tego byłego Związku Radzieckiego, więc to taki też jakby fragment, który wybrałam.
1: To pokazuje też to, jak nawet kilka lat może odcisnąć duże piętno, bo my też mówimy o młodym pokoleniu, ale trzeba pamiętać, że to młode pokolenie jest wychowywane przez starsze pokolenie, które jest przesiąknięte różnego rodzaju ideologią, przekonaniami i tak dalej, i tak dalej. I nagle ściera się z tym innym światem zachodnim. No, sam pamiętam wiele osób, które po raz pierwszy wyjeżdżało na zachód za tak zwanego dawnego systemu i też było to zawsze w dużym stopniu, jak się okazywało, później często wyolbrzymiane wiele rzeczy, bo wiadomo jak to jest, zawsze jest ładniej tam, gdzie nas nie ma, prawda, i zawsze jest lepiej. Niemniej jednak było to bardzo dużym szokiem i bardzo dużym zderzeniem. Na ile tak jest w tych poszczególnych książkach i u tych autorów dwóch, za chwilę opowiemy. O każdym opowiemy osobno, więc zostańcie z nami, za chwilę do Was wrócimy.

0: Wszystko o literaturze.
1: Już do Państwa wracamy. Razem ze mną w studiu nadal jest dr Iga Nowicz. No i mamy dwie książki. I po prostu wybierz ty, od którego z autorów zaczniemy, bo obaj są różni, jak już zdążyliście Państwo usłyszeć w pierwszej części. Zupełnie też inne ich doświadczenia, bo zupełnie inaczej będzie z kimś, kto ma żydowskie korzenie i urodził się, mieszkał w Kijowie. Jest zupełnie inaczej z Niemcem, który został wysiedlony na Syberię do Kazachstanu i stamtąd trafia do Niemiec, więc bardzo, bardzo różne doświadczenia. To też uczy nas przy okazji takie spostrzeżenie tego, żeby no, nie da się powiedzieć, a bo to po prostu Ukraińcy z Ukrainy, którzy nie mieszkają w Niemczech. No nie, nie jest to taka prosta sprawa, jest to bardziej złożone i skomplikowane. A od którego chciałabyś zacząć?
2: Zacznijmy od Kapitelmana, bo wczoraj czy przedwczoraj skończyłam czytać tą książkę, więc jest bardzo świeżo i myślę, że to jest dobre wprowadzenie, a Weigand prowadza taką, może taką bardziej polityczną dyskusję, która też jest ciekawa, ale wybrałam taki mały fragment, próbowałam go sama przetłumaczyć i też napotkałam trudności, ponieważ w książce bardzo ważny jest język rosyjski. Jest napisana po niemiecku, ale jednym z głównych tematów jest miłość tego narratora do rosyjskiego. On mówi o tym, po niemiecku mówi się Muttersprache, czyli jakby język matki. I on jakby rozdziela te dwa słowa. Mówi Mutter, jakby myślnik, Sprache, tak, czego się nie robi po niemiecku, żeby pokazać, że to nie jest jakby ten taki pierwszy język, w którym mówi mowa, że swobodnie, tak, w którym pisze, ale to jest język naprawdę matki. I jest to ważne, ponieważ matka jest tą osobą w rodzinie, która wierzy w propagandę putinowską i która uważa, że wojna w Ukrainie to jest, no jakby wojna Ukraińców to jest tak jakby ta specjalna operacja wojskowa, która jest konieczna po to, żeby bronić tych jakby Rosjan, którzy żyją w Ukrainie i jakby wierzy w to wszystko. Uważa też, że Bucza to jest na przykład coś, co w ogóle nie miało miejsca, to wszystko jest tak fake. Więc książka jest jakby chronologiczna, zaczyna się od opowieści o tym dzieciństwie, o czasach spędzonych w tym sklepie z rosyjskimi specjałami.
1: Gdzie ten sklep już dla formalności to jest ten sklep, który działa, otwierają po przyjeździe do Niemiec.
2: Tak, dokładnie. Dokładnie.
1: Czyli tak. Żeby to uporządkować, matka po prostu, bo to jest bardzo ważne, mówiliśmy już o tej pokoleniowości, że nagle o to, bo możemy się dziwić, ale jest mnóstwo takich osób, które zaprzecza faktom dziś. Wiemy, że można im mówić, że Ziemia jest okrągła, oni tak będą się upierali, że to jest spisek oczywiście międzynarodowy i wcale okrągła nie jest, więc tu nieszczególnie mnie dziwi, że akurat matka jest fanką i wierzy w propagandę Putina. Zresztą była też taka, i film też był, i książka niemiecka tam, że generalnie komunizm się nie skończył, tam ktoś z jakiejś choroby, śpiączki wychodził, jakaś matka właśnie też i on cała rodzina utrzymywała w przekonaniu, że bo dostanie szoku, przecież nie uwierzy, prawda, więc starali się robić wszystko tak, że dalej istnieje NRD i tak dalej. To było w takiej formie teoretycznie komediowej, no ale pokazywało, że dla kogoś to może być szok. My nie chcemy bardzo często i bardzo wiele wysiłku wkładamy w to, żeby wypierać fakty, jeżeli są dla nas niekorzystne, bo burzą nas, mało tego. My bardzo często myślimy, że skoro wierzyliśmy w jakieś nieprawdy, to jak to o nas świadczy? To jesteśmy głupi najzwyczajniej w świecie. Nie zróżnialiśmy, w jakiej nas to stawia świetle. Więc wolimy zaprzeczać i w zaparte i wierzyć w taką właśnie narrację z takich psychologicznych właśnie powodów. Dla syna to musi być straszne, kiedy on już wie, że jest inaczej, a jednocześnie myślę, że kocha jednak matkę, jak większość dzieci kocha swoich rodziców. I teraz jak z nią rozmawiać, jak tu żyć?
2: I tak się zastanawiałam, dlaczego ta książka tak do mnie przemówiła i wydaje mi się, że to jest takie, nie wiem, może pokuszę się o takie stwierdzenie, że to jest takie wschodnioeuropejskie albo po prostu wschodnie pojmowanie rodziny jako czegoś, od czego tak naprawdę nie można uciec, bo tak sobie pomyślałam, że może gdyby to był na przykład zachodnio-niemiecki pisarz, który powiedzmy, nie wiem, na przykład dowiedział się, że jak nie wiem, matka czy ojciec czy dziadek miała na przykład związki z nazizmem, można sobie wyobrazić sytuację, że po prostu zrywa kontakt, odwraca się od tej osoby. Ale Kapitelman pisze o tym i on pokazuje, dlaczego to jest niemożliwe, dlaczego on nie może zerwać tego kontaktu z matką, jak bardzo jest z nią połączony, bo to nie jest tylko matka, to jest ojciec, to jest dalsza rodzina, to są po prostu takie warstwy jakby biograficzne, ale to też jest miłość, bo on pokazuje też sceny takiej bliskości, intymności, też pokazuje, jest taka bardzo ciekawa scena, w której jakby już jest po tej, powiedzmy, po inwazji Rosji, już on wie, jak matka myśli, ale on musi gdzieś się dostać, nie ma tam pociągu, więc ona musi go zawieźć, więc on tak naprawdę wchodzi w taką rolę dziecka, którym się opiekuje ta matka i jego pozwala na to. Też jest ta scena, w której matka kupuje taki wielopak lodów, chyba w Lidlu czy w Aldim, i mówi, że musimy je teraz wszystkie zjeść w tym samochodzie, bo nie może się zmarnować. No i siedzą w tym samochodzie i jedzą te lody, a jednocześnie matka ciągle ogląda rosyjską telewizję. Więc on pokazuje te takie sprzeczności, to taką takie jednoczesne istnienie różnych jakby i tego dzieciństwa i tej miłości rodzinnej, ale też tej świadomości tego, co się dzieje na świecie i jak to pogodzić. I wydaje mi się, że wiele osób ma takie doświadczenie, że ktoś bardzo bliski z rodziny po prostu no, czasami traci kontakt z rzeczywistością. To po prostu się zdarza w pewnym momencie, nawet też w pewnym wieku. I musimy się po prostu jakoś w tym odnaleźć, jakoś z tym żyć. Ale to jest bardzo trudne, bo to też jakby kłóci się z naszymi moralnymi zasadami.
1: Mhm. Jak tak powiedziałaś w pewnym wieku, to i tak popatrzyłaś na mnie, to zacząłem się zastanawiać, co odnosiło się do mnie.
2: Nie, naprawdę nie.
1: No dobrze, wiem, to tak nieco oczywiście żartobliwie, ale rzeczywiście tak jest. Jestem w stanie sobie to wyobrazić, bo zresztą tego typu doświadczenia możemy mieć w obrębie nie tylko narodowościowym, ale w ogóle jakiejś złej przeszłości naszych przodków. Tak. Nagle może się okazać, że jakiś tam dziadek na przykład był złodziejem, kryminalistą, siedział w więzieniu albo kogoś zabił, rodzina to skrzętnie ukrywała. Nagle dowiadujemy się tego, no i teoretycznie nie odpowiadamy przecież jako dzieci za to, ale to zaczyna nam ciążyć, bo z jednej strony no jak zerwać z całą rodziną? Rodzina to jest coś, z czym jesteśmy bardzo zżyci. W Polsce akurat też ten etos rodziny, to poczucie więzi, bliskości jest bardzo, bardzo ważne i myślę, że tutaj doskonale Państwo jako słuchacze potraficie się w tej sytuacji odnaleźć i takiego też bohatera, bo tu akurat mamy jeszcze sytuację tym bardziej kuriozalną, że mówimy o pisarzu, który w Kijowie się urodził, z Ukrainy przyjeżdża, ma żydowskie też korzenie, mieszka w Niemczech i nagle matka wyskakuje mu z czymś takim, prawda? Więc, bo gdyby to byli Rosjanie, którzy są po prostu Rosjanami, bo wiadomo, że Rosjan w Niemczech też mieszka sporo. Dzisiaj pewnie tego wątku już jakoś specjalnie nie poruszymy, ale to jest też perspektywa, której na pewno warto się przyglądać, jak to wygląda, bo też w gruncie rzeczy, jeżeli ktoś ma kilka lat, urodził się w takiej rosyjskiej z korzeniami rodzinie w Niemczech, no to i teraz słyszy tylko o tym, a wiesz, a twoi tylko mordują, zobacz, no to to rzutuje też na mnie. Z tym zresztą mierzyło się też pokolenie powojenne niemieckie, czyli z nazizmem swoich dziadków, ojców. Wiele różnych przecież wielkich nazwisk padało, chociażby Günter Grass, o którym też no, darzony wielką, wielką estymą i nagle okazuje się, że no jak to, SS, bo żeby to jeszcze Wehrmacht, prawda, do którego kogoś tam, no wiadomo, do wojska wcielano, niewiele można było, ale SS, no to jednak już bardziej elitarne, to już nie każdy mógł sobie przyjść i powiedzieć, że chce być SS-manem. No i to zaciążyło bardzo skutecznie, bo dziś rzeczywiście trudno mi spotkać kogoś, kto by przyznał się do czytania z uwielbieniem, choć uważam, że Blaszany Bębenek jest i tak dziełem absolutnie wybitnym, jeżeli chodzi o literaturę światową, no ale tacy autorzy jak Kapelman są nam potrzebni. No, oni otwierają rzeczywiście z tego, co mówisz, ogromną perspektywę i przede wszystkim taką bardzo ludzką, bo my obserwujemy rodzinę. On tu nie uprawia wielkiej polityki. Ty powiedziałeś zresztą o tym, że ciebie to urzeka, bo to są historie rodzinne.
2: Tak i też właśnie bardzo ciekawe jest podejście do tego języka, bo on też bardzo często mówi, jakby podkreśla to takie, mówi o tym, o tej takiej rzeczywistości, w której żyje matka, on mówi o tym Fernseh Russland, czyli jakby Rosja telewizyjna, czyli to jest po prostu taka fikcja stworzona przez tą propagandę i jednocześnie jest to, ta propaganda używa języka, w którym on się wychował i jako pisarz, jako jakby człowiek słowa, on kocha ten język. język, jest dla, on jest dla niego bardzo ważny, ale jakby ta, ten język jest sam po prostu wykorzystywany, instrumentalizowany przez tą propagandę i też on jakby ma takie swoje własne prywatne metody, żeby sobie z tym poradzić i mówi, że jest, że on inhaluje nie, rosyjski, ale jakby inhaluje rosyjski z książek, jakby ma, ma takie, stawia sobie takie zadanie, że każdego dnia będzie czytał ileś tam stron książek jakby rosyjskiej prozy, tej takiej jeszcze no sprzed tego czasu inwazji rosyjskiej, chociaż oczywiście są też te dyskusje na temat, tak, na tej, temat tego imperializmu rosyjskiego też w sferze kultury, tak, jak oni jakby zawłaszczali tymi innymi krajami, jak zawłaszczali kulturą, jak też na przykład jest dyskusja o tym, czy Gogol jest ukraińskim czy rosyjskim pisarzem, prawda? Jakby Gogol na początku też pisał z silnym takim dialektem ukraińskim, więc na pewno to też jest coś, o czym trzeba powiedzieć, ale wydaje mi się, że on też jakby broni tego języka i tego jakby swojego prawa do tego, żeby mieć tą, tą mutaszprachę.
1: No tak, jedzie... umówmy się, no kto chciałby, żeby mu zabrano, żaden morderca, dyktator nie ma prawa zabrać mi mojego języka matki, prawda, języka, w którym się wychowałem, czuję i myślę. I teraz, jeżeli dochodzi do władzy jakiś taki zbrodniarz i on nagle rzeczywiście, pomyślcie państwo, zabiera wam język, zabiera wam waszą kulturę, wasze ulubione bajki, które czytaliście, piosenki z dzieciństwa, w tym właśnie waszym języku, w którym się wychowaliście, nagle to się staje językiem zbrodni, językiem przemocy, językiem imperializmu. No ale innego nie macie. Możecie się nauczyć dowolnego obcego języka, ale to nigdy nie będzie to samo, co Muttersprache, jak to nazywa się w języku niemieckim. Dla mnie przerażająca, szczerze mówiąc, perspektywa.
2: Tak, i są momenty, kiedy narrator jedzie do Kijowa właśnie po to, żeby też jest taki, nie wiem, wyraz chyba desperacji, buntu, jakby żyje w tym takim, w takiej tej rzeczywistości telewizyjnej, więc chce się zmierzyć z tym, co jest naprawdę, więc spotyka się ze znajomymi, z osobami, które zna, jedzie też do Buczy, do innych miejsc zbrodni i on nie mówi po ukraińsku. I to tak naprawdę cały czas jest tematem rozmów, czy to jest okej, żeby mówić po rosyjsku teraz w Kijowie, jakie to ma znaczenie polityczne. I jakby znajomi mówią, że to jest okej, że najważniejsze jest to, żeby się dogadać, żeby się zrozumieć, ale pokazuje też, że ci znajomi, którzy wcześniej mówili po rosyjsku, teraz się uczą ukraińskiego. I to jest jakby polityczne, jakby politycznie uwarunkowane. Więc jakby trzeba sobie uświadomić, jak bardzo egzystencjalne to jest zagrożenie, bo jakby Rosja też chce zniszczyć kulturę i tożsamość Ukrainy i oni też wybierają te, też takie cele po to, żeby właśnie zniszczyć.
1: A poprzez język jest akurat, no to jest taka jedna z najłatwiejszych dróg, jeżeli ktoś operuje tylko tym językiem, a tak to jest dosyć powszechna wiedza, że rzeczywiście bardzo duża część głównie posługiwała się językiem rosyjskim. Zresztą umówmy się, ja jeszcze w szkole uczyłem się rosyjskiego jako języka obowiązkowego naszych przecież wielkich przyjaciół, prawda, i tak dalej. I tak byłem uczony, więc jestem sobie w stanie wyobrazić, że w Ukrainie, w krajach byłego Związku Radzieckiego, to ta indoktrynacja była na jeszcze wiele, wiele wyższym poziomie. Wiele tych krajów dzisiaj musi upominać się o swoją tożsamość, budować ją troszeczkę od nowa. Czy zawsze budujemy wszystko dobrze? Zostawmy to. Każdy robi błędy. Kto błędów nie robi w przekonaniu? No ale ja się nigdy nie dziwię komuś, kto chciałby zachować swoją kulturę, tożsamość i język. Ja wiem, że przełożyłaś fragment też z tej książki, bo całej na razie jeszcze niestety po polsku nie ma. Ja mam nadzieję, że może w twoim przykładzie ukaże się cała. Za to trzymam bardzo mocno kciuki. Całego pewnie państwu nie przeczytamy, ale jeżeli masz taki fragment jakiś dla ciebie istotny, ciekawy, ważny, bo a taki pewnie wybrałaś do przekładu, to jeżeli możesz i chcesz, przeczytaj, proszę.
2: Tak, i od razu powiem, że tak było mi ciężko, ponieważ są też te rosyjskie słowa, więc musiałam się zastanowić, jak jakby ja rosyjski znam, ale też musiałam się, jakby to były też te dodatkowe warstwy przekładu. Po prawej stronie sklepu, czyli magazynu, są przede wszystkim pamiątki, dział biżuterii z obracającą się witryną i regał z rosyjskimi książkami. Przed tym ostatnim mam pewien respekt, bo wszystkie przechowywane w nim książki są napisane bezbłędnie po rosyjsku, zupełnie bez brakujących słów. Chciałabym po prostu stanąć przed nimi, wziąć głęboki oddech i wchłonąć wszystkie zawarte w nich słowa. Może i nie jestem mistrzem mycia podłogi, ale bardzo chętnie pomagam w naszym magazynie. U mamy, taty, Iry, w naszym małym rosyjskim świecie. Tu jesteśmy bezpieczni i nie jesteśmy obcy. Ale kiedy mam obsługiwać naszych, zawsze się trochę boję, że może mi zabraknąć rosyjskich słów. Może i dlatego ryby nie chcą ze mną rozmawiać. Bo ciągle mi się myli, jak nazywają się poszczególne rodzaje ryb po rosyjsku. Tak jak ciągle plączą mi się ludzi i czelowieki. Ludzie i osoby. Ale w zależności od tego, ile tych osób jest, tylko jedno z tych słów jest poprawne. Ale to nic w porównaniu z bólem, jaki czuję, kiedy brakuje mi rosyjskich słów, by powiedzieć mamie i tacie, co czuję. I kiedy nagle brakuje słów, to zajmują one bardzo dużo miejsca. Moja głowa, oczy, usta, gardło, pierś, serce, to wszystko jest nagle wypełnione brakującymi słowami, jakby we mnie pęczniały.
1: Bardzo Ci dziękuję. Zostawimy zatem Kapelmana, ale jeszcze do Was wrócimy, bo przed nami jeszcze jeden bohater zupełnie z innej perspektywy, więc zostańcie z nami.

0: tylko o literaturze.
1: Już jesteśmy z wami ponownie, ja i dr Iga Nowicz, no i został nam jeszcze jeden autor. Tam wiedzieliście, że w przypadku Kapitelmana to urodzony w Kijowie, natomiast jeżeli chodzi o Artura Weiganta, no to oczywiście jak sprawdzicie, to Kazachstan, ale już wiemy dlaczego Kazachstan, ponieważ tam ich zesłano, a pochodzenie ma niemieckie, ukraińsko-niemieckie w gruncie rzeczy.
2: Tak, Weigand jako małe dziecko przyjechał z rodzicami do Niemiec. To był czas po upadku Związku Radzieckiego i po prostu możliwości w Kazachstanie ekonomiczne i jakieś możliwości rozwoju były bardzo skąpe. On też miał problemy zdrowotne, więc to też był ważny powód dla tej przeprowadzki. I książka zaczyna się od 24 lutego roku 2022, który jest tym momentem inwazji Rosji na Ukrainę. I dla mnie ciekawe jest to, że właśnie ta osoba z tym, z tą biografią, powiedzmy, związaną ze Związkiem Radzieckim, on się identyfikuje jako część tej postsowieckiej diaspory. Dla niego to wydarzenie było tak ważne i tak zmieniające wszystko, że zdecydował się od tego zacząć powieść, która naprawdę jest opowieścią o tym, co się dzieje teraz w Ukrainie, w Niemczech, ale też opowieścią o rodzinie, bo on pokazuje, że ta perspektywa postsowieckich migrantów pozwala tak naprawdę na zrozumienie tego, co robi Rosja. On często mówi o tym, że ta wojna to jest po prostu kontynuacja tego, innych wojen, które Rosja prowadziła przez tak naprawdę całą swoją historię, także zanim jeszcze powstał Związek Radziecki. I ta opowieść o rodzinie, o tej historii jakby deportacji, potem tego życia w Kazachstanie, on pokazuje, że to wszystko się łączy, że tak naprawdę to jest wszystko efekt tego rosyjskiego imperializmu i pokazuje właśnie, że on jako osoba z taką biografią jest w stanie zrozumieć to jakby niebezpieczeństwo, to prawdziwe niebezpieczeństwo, które jakie pochodzi z Rosji. I tak naprawdę i o tym może nie wspomniałam, ale to jest ważne, bo i Kapitelman, i Weigand, oni nie tylko mówią o jakby o przeszłości, o historii, nie tylko o Ukrainie, ale oni też mówią o tym, co się dzieje w Niemczech. Więc Weigand mówi na przykład o protestach, które działy się w Niemczech na przykład w 2023 roku, kiedy osoby związane z takimi, powiedzmy, to jakby środowiskami, powiedzmy, lewicowymi, ale to tak naprawdę dla mnie to nie jest lewica, to są takie po prostu, powiedzmy, środowiska, powiedzmy, schodnie.

0: wschodnio-niemieckie, oni się domagali pokoju z Rosją. Oni się domagali tego, żeby Ukraina i Rosja wzięły udział w negocjacjach i żeby ta wojna się skończyła. To było dla nich najważniejsze. Jakby dla nich nie było ważne to, że Ukraina została zaatakowana, ma prawo się bronić, że chce chronić swoją tożsamość i kulturę. Oni mówili o tym, że pokój jest najważniejszy. Więc to jest tak naprawdę ten taki też takie pozostałości tego ruchu pokojowego.
1: To oczywiście za wszelką cenę. Tutaj nie dziwi mnie w takim razie, że kolejna książka, bo Zdrajcy ukazali się w 2023, a później jeszcze Walczyłbym o ciebie, moje zerwanie z pacyfizmem. I myślę, że to jest jakaś też taka konkretna odpowiedź tego autora, że no oczywiście każdy chciałby lepiej rozmawiać, dogadać się, tylko tutaj byłaby kwestia, no wyobraźcie sobie, że teraz musimy oddać jakąś część Polski za ten pokój. Nie wiem, czy by się większość zgodziła, żeby to, ale no to oddajmy, nie? No, co tam? No co za chwilę wiadomo, że jak damy palec, to będzie cała ręka. Rzadko się kończy na tym jednym kawałku i znając właśnie tę historię rosyjskiego imperializmu, o którym on mówi i pisze, wie, że tak by było. To jest kwestia tylko czasu, to był pokój na chwilę. Aha, no to skoro się udało, Europa jest miękka, nikt nie stanął w obronie, nikt się nie sprzeciwił, to znaczy, że za chwilę jeszcze zabierzemy im resztę, ale tak na spokojnie, nie? Tak po kawałku sobie przywrócimy dawne imperium rosyjskie w obszarach najlepiej dawnego Związku Radzieckiego, a najlepiej jeszcze lepiej, bo idealnie przecież byłoby dojść aż do Wisły przynajmniej. I kto wie, może dogadać się z Niemcami, jak w przypadku Ribbentrop-Mołotow, tego słynnego paktu. Bo my też często, właśnie patrząc na literaturę, kulturę niemiecką, niestety docierają do nas najczęściej te informacje polityczne. Nie widzimy tej właśnie całej dużej grupy diaspory, też właśnie ukraińskiej czy rosyjskiej, która też tam żyje. A to, jak oni myślą, jak publikują, występują w telewizji, jakie piszą książki, jest bardzo, bardzo istotne. Ja mam nadzieję, że to się szybko ukaże w języku polskim, bo to rzecz absolutnie potrzebna. Co do tego, jak tam trafili Niemcy, to oczywiście, jak już wspomniałeś, Ceryce i wcześniej jeszcze Piotra oczywiście Wielkiego, no to wiadomo, że oni mieli budować też to, sprowadzani zostali właśnie po to, żeby był potencjał intelektualny do rozbudowy, budowy tego wielkiego państwa. Więc dopóki byli użyteczni i potrzebni, było ok, a później w czasach naszego autora nagle stali się zdrajcami, niebezpieczeństwem. Więc też na pstrym koniu ta łaska jedzie. Jak nam się wydaje, że jest to bezpiecznie.
0: Tak, dokładnie. I jeśli chodzi o tą drugą książkę, czyli po niemiecku to jest für euch würde ich kämpfen, czyli tak walczyłbym tak naprawdę za was, co jest bardzo ciekawym tytułem, ponieważ jakby on jest Niemcem, więc dlaczego mówi, że za was, ale jak rozmawiałam z nim i spytałam go o to, on powiedział, że za was, ponieważ walczyłby po prostu za te osoby, za Niemców, którzy po prostu może nie są jeszcze świadomi tego niebezpieczeństwa, ale jednocześnie by walczył za członków swojej diaspory, ponieważ to właśnie oni, jako ci zdrajcy, by byli osobami, które są najbardziej narażone w przypadku jakiegokolwiek ataku Rosji. I ta druga książka też jest bardzo ciekawa, to on opowiada o swojej pracy jako tłumacz pomagający ukraińskim żołnierzom w czasie ich szkolenia w Niemczech, więc bardzo, bardzo interesujące doświadczenie, takie bardzo jakby inne niż...
1: Pokazuje też, że on nie tylko teoretyzuje i mówi, jak powinno być, ale bardzo aktywnie też działa i włączył się w tę pomoc i cały czas to robi. Wiem, że też zbiera jakieś datki, wspiera, pomaga, więc tego zaangażowania jest rzeczywiście spore. No i myślę, że dobrze jest, że tego typu autorzy są i ludzie, intelektualiści, bo oni lepiej potrafią nam też pokazać i zrozumieć też tą mentalność, o której mówimy bardzo dużo, prawda? Człowieka sowieckiego, no ale jaka ona, no że straszna, ale co to znaczy straszna? Dlaczego, prawda? No i nam jest to trudniej zrozumieć, mając ich, którzy piszą, publikują i aktywnie działają, jest nam na pewno dużo łatwiej.
0: I też to, co bardzo mi się podobało w tej drugiej książce, to on pokazuje to, jak poszedł na studia i znalazł się w takim środowisku lewicujących, bardzo krytycznych wobec kapitalizmu osób, co mnie też spotkało, ja też miałam podobne doświadczenie na studiach i on wtedy powiedział, że to było też środowisko tych pacyfistów, którzy odrzucali wojnę i przemoc w jakiejkolwiek formie i on też tak naprawdę zgadzał się się z nimi i nawet w czasie tego pierwszego ataku w 2014 roku Rosji na Ukrainę, on też był za pokojem. I też on mówi o tym, że tak naprawdę on tak bardzo chciał się włączyć w to towarzystwo i być postrzegany jako część tego dyskursu, że w pewnym momencie musiał zapomnieć o tym, co na przykład słyszał w domu. Jakby tą historię, którą wyniósł z domu, o tej jakby prawdziwej agresji rosyjskiej, o tym imperializmie. Więc tak naprawdę musiał wyprzeć część siebie, żeby jako migrant i jako osoba z takimi jakby aspiracjami, żeby wejść tak w to, w te kręgi intelektualistów
1: lewicujących. Czyli odwrotnie niż w poprzedniej książce. Tam mamy kogoś, kto jest przekonany o słuszności, a ma matkę, która wierzy propagandzie. Tu z kolei on, który w domu ma wszystko, co pokazuje mu, że to jest naprawdę czyste zło, i nagle zderza się z tą sferą intelektualną, akademicką. Wiemy, że na Zachodzie, no tam właśnie te nurty, zwłaszcza takie właśnie lewicowe, były przez wiele, wiele dekad w Europie Zachodniej dominujące. No i zdarza się właśnie z czymś, że tu nagle w tym naszym środowisku oświeconych intelektualistów są takie przekonania, a w domu praktyka i doświadczenie moich przodków, mojej rodziny, wszystko pokazuje mi, że jednak nie, że nie możemy pozostać bierni. Oby te postacie, moim zdaniem, tragiczne, jak człowiek się znajdzie nagle na takim rozdrożu, bo to, myślę, jest ten wielki dramat, który te książki pokazują. I myślę, że takich byśmy jeszcze troszeczkę znaleźli, że nie da się tak łatwo powiedzieć, to jest czarne, to jest białe, wybierz to, wybierz tamto, kiedy jesteśmy tak rozdarci między różnymi poglądami, osobami, gdzie wchodzą w grę emocje, uczucia, więzy rodzinne, czasami też patriotyczne i jakieś narodowe też. No, państwo będziecie oczywiście sami czytali, sami rozważali. Natomiast myślę, że pożytek z tego jest taki, że uczy nas to takiej wstrzemięźliwości, jeżeli chodzi o wydawanie takich prostych, łatwych ocen i wylewania tego jeszcze do przestrzeni publicznej poprzez social media, chociażby w formie niestety najczęściej hejtu. Igo, bardzo, bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że jak wrócisz ze swojej wielkiej wyprawy, to znowu się spotkamy. Tak jak Państwo słyszeliście, akurat z autorem rozmawiałeś osobiście tej drugiej książki. Wiem, że wywiad się ukaże, ale wywiad będzie na razie też w prasie niemieckiej, po niemiecku zakładam.
0: Nie, będzie po polsku.
1: Będzie po polsku, wspaniale.
0: Tak, w Nowej Europie Wschodniej.
1: Aha, no to będziecie Państwo mogli sobie w razie czego też przeczytać. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie, za wizytę w studiu. Państwu też już dziękuję za wysłuchanie dzisiejszej audycji, bo to wszystko, co dla Was przygotowałem. Życzę Wam dobrego, spokojnego popołudnia, wieczoru i do usłyszenia w kolejnej.

0: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
0: z wysoką dawką silimaryny,
1: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
0: choliną i chromem.
1: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie.
5: Dokładnie 644 lata temu książę Władysław Opolczyk ufundował klasztor Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie. A co wydarzyło się dziś? Sprawdźmy to. Już teraz Ukraina daje zielone światło dla kolejnych ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej.
6: Potrzebujemy tego, Polacy czekają.
5: Coraz bliżej rozpoczęcia remontu zapory na Złotym Potoku. W tym serwisie także kolejny meldunek ze stadionu żużlowego w Opolu.
7: Wiadomości Radia Opole.
5: 18 na zegarach. Zaczynamy od spraw międzynarodowych. Jest zgoda ukraińskich władz na kolejne ekshumacje, m.in. na terenie byłej wsi Huta Pieniacka w obwodzie lwowskim i Ugły na Wołyniu. Mogą tam spoczywać szczątki Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. Jak ta decyzja jest komentowana nad Wisłą, to sprawdzała Dagmara Kędzior.
8: Według polityków jest to krok w dobrym kierunku, jeśli chodzi o naprawę relacji polsko-ukraińskich. Urszula Pasławska z Polskiego Stronnictwa Ludowego uważa, że to w szczególności w interesie Kijowa jest dogłębne wyjaśnienie historii i udzielanie zgód na kolejne ekshumacje.
9: Sytuacja dla nas jest jasna. Unia Europejska nie zostanie poszerzona o Ukrainę, jeżeli Ukraina nie rozliczy się z historii.
8: Mirosława Stachowiak-Różecka z Klubu Rozwój Plus liczy na kolejne tego typu decyzje.
6: Potrzebujemy tego, Polacy czekają i być może trzeba było to już zrobić dawno, nie doprowadzilibyśmy do takich napięć, jakie obserwowaliśmy.
8: Wiosną polski IPN przeprowadził ekshumację w dawnej wsi Późniki. Znaleziono tam szczątki co najmniej 42 osób. Kolejne prace w tym miejscu ruszą pod koniec sierpnia.
5: Podpisano umowę z wykonawcą popowodziowego remontu zapory w Jarnołtówku. Za pracę odpowiedzialna będzie firma z Krapkowic. O ich zakresie mówi Radio Opole Linda Hoffman z Wód Polskich w Gliwicach.
10: Uszczelnienie strony odwodnej zapory, ale także wzmocnienie gruntu w korpusie zapory, wykonanie drenażu od strony odpowietrznej, czy też wymiana mechanizmów regulujących przepływ wody zostanie wykonana, także sieć urządzeń pomiarowych. Remont przejdzie także kładka piesza, która służy dla celów serwisowych i technicznych.
5: Prace potrwają 7 miesięcy. Ich koszt to ponad 14 milionów złotych.
7: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
5: Tajfun Delfin uderzył we wschodnie wybrzeże Chin. W Szanghaju odwołanych zostało ponad 80% połączeń lotniczych. Według szacunków żywioł sparaliżuje w najbliższych dniach ruch na 44 lotniskach. Tylko dziś odwołano ponad 2200 rejsów. W poniedziałek nie odbędzie się co najmniej 700. A hodowla koni w Janowie Podlaskim to polska marka, która odzyskuje blask, tak mówiła marszałek Senatu podczas rozpoczęcia czempionatów w stadninie. Małgorzata Kidawa-Błońska chwaliła profesjonalizm specjalistów zajmujących się hodowlą.
11: Przyjeżdżają ludzie, nie tylko ci, co chcą kupić konia, ale ci, którzy chcą zobaczyć. A co najważniejsze, uznano, że jednak profesjonalizm i miłość do koni ma znaczenie. Bo nie można hodować koni, zarządzać stadnią, jeżeli się tego nie kocha i na tym się nie zna. Cieszę się, że tutaj tacy ludzie odbudowują to miejsce.
5: I ponownie łączymy się z Kubą Bielem, który jest na stadionie żużlowym w Opolu. Przypomnijmy, kolejarz podejmuje dziś Speedway Kraków w swoim ostatnim meczu sezonu zasadniczego Krajowej Ligi Żużlowej. Stawką spotkania jest awans do playoffów. Czy naszej drużynie udało się odrobić straty, o których mówiłaś godzinę temu?
12: Tak jest, to są dobre informacje. W tej chwili jesteśmy po 12 biegu 39-33, natomiast w tym 13 biegu, pechowym biegu, no trzeba powiedzieć krótko, stadion żużlowy w Opolu wstrzymał oddech, bo mieliśmy tutaj bardzo niebezpieczne zdarzenie. Upadek Huberta Łęgowika na wyjściu z pierwszego łuku podczas drugiego okrążenia. Marko Lewiszyn chciał zablokować Polaka, przez co zabrakło dla niego miejsca i niestety Hubert Łęgowik uderzył w bandę razem z motocyklem. w bandę, która nie jest specjalnie chroniona. To taki fragment tego toru, który nie jest chroniony przez te takie powietrzne bandy i w tej chwili zawodnikiem zajmują się ratownicy medyczni, a rzeczywiście stadion Żużlowy przy ulicy Wschodniej wstrzymał oddech na chwilę, 39-33. Nie wiemy, co się w tej chwili do końca stało. Te działania medyków cały czas trwają.
5: Kuba Biel, dziękujemy. Jeszcze informacja dla podróżnych. Od jutra do niedzieli z powodu remontu mostu kolejowego w Nysie nie wyjadą pociągi kursujące na trasie Nysa-Brzeg. Za odwołane szynobusy zostanie wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa. W autobusach nie będzie toalet. Przewoźnik apeluje, by przed wyjazdem zapoznać się z rozkładem jazdy na przystankach lub na portalu pasażera.
7: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: A temperatura w regionie bez zmian, przynajmniej w Opolu, cały czas 28 stopni, w nocy 15 do 17 stopni, nie spodziewamy się opadów. Padać będzie jutro, do 20 litrów wody na metr kwadratowy może spaść w czasie burz, bo te też są prognozowane. W ich czasie wiatr osiągnie prędkość do 90 km na godzinę. A jakby komuś było mało tych ekstremalnych zjawisk, to wracają do nas także upały, nawet do 33 stopni.
7: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
4: A jak lemoniadę?
1: No też. To poprosimy.
3: Ale co?
4: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie.

0: Głosu Języka.
1: Dobrym zwyczajem jest spotkać się w niedzielę z Państwem po godzinie 18 i porozmawiać o języku, ale właściwie można powiedzieć śmiało, że to takie rozmowy na kanwie pewnych zjawisk językowych, bo pewnie nasi słuchacze wiedzą doskonale, że czasami wypływamy na znacznie szersze wody i kłaniamy się.
2: Beata Granatowska
1: i Ireneusz Prochera.
2: Czasami się zastanawiam, czy to dobra pora, ale jak oglądam...
1: Ale nie używamy niecenzuralnych słów.
2: Nie używamy, ale chodzi mi o to, czy o tej porze że Państwo są gotowi słuchać różnych mądrości mniejszych lub większych o języku. Ale stwierdziłam, przeglądając ostatnio repertuar telewizyjny, że myślę, że nasza propozycja...
1: Państwo nie znajdą. Nie, no, to ja bym tego nie traktował w kategoriach jednak komplementów.
2: Nie bądźmy zbyt skromni, bo jeżeli sami siebie nie pochwalimy, to nikt tego nie zrobi. Mimo, że zajmujemy się językiem polskim od wielu lat i można powiedzieć, że obracamy go na wszystkie strony, wciąż dowiaduje się czegoś nowego. Tak a propos, czy zastanawiałaś się, ile jest słów w języku polskim?
1: Z 10 tysięcy?
2: No właśnie, musimy to sprawdzić. No
1: ale
2: bo...
1: nie będziemy liczyć, to musimy się zdać
2: bo
1: na
2: tak
1: pracę.
2: Tak pomyślałam sobie, że my już kilkanaście lat chyba pracujemy nad językiem i dlatego użyłam tego zwrotu, że obracamy na wszystkie strony, bo nawet jeżeli sądzą Państwo, że 10 tysięcy to dużo, to jeszcze ustalmy, ile słów jest w użyciu. A to jest chyba 1/3 zaledwie.
1: To
2: niektórzy robili takie badania.
1: Ale to jest też pytanie o to, ile każdy z nas przeciętnie używa słów.
2: No właśnie, bo zrobić jakąś medianę.
1: Tysięcy, tak, ale ile nam potrzeba słów, żeby się komunikować na różnych poziomach? Na tym podstawowym, czyli przekazywanie informacji, na poziomie, które oprócz przekazywania informacji przekazuje też pewne emocje, no i na tym takim najwyższym, który realizując te dwa pierwsze cele, jeszcze dodaje szerszy kontekst do tego, prawda? No, to jest takie pytanie, myślę, też, które musi paść. Ja a propos pytań, zapytałem w tak zwanym międzyczasie, chociaż dzisiaj już nie mówię już tak zwanym.
2: Chociaż niektórzy językoznawcy bronią się, to uważam, że międzyczas jest bardzo pożytecznym słowem, bo nie mamy odpowiedniego zamiennika.
1: No więc zapytałem sztucznej inteligencji, ile jest w języku polskim słów. Twierdzi, że około 130 tysięcy do 150 nawet podstawowych słów, czyli haseł słownikowych, jednak precyzyjne określenie jednej liczby jest niemożliwe, ponieważ język stale ewoluuje.
2: A ewolucja może oznaczać także znikanie pewnych słów, czyli może tych słów jest mniej.
1: Ale też i przybywanie nowych słów, bo jeżeli doliczymy do tego specjalistyczną terminologię naukową, regionalizmy, slang oraz neologizmy, no tutaj może być i
2: może spuchnąć ta liczba. Swoją drogą też jest ciekawe porównanie z liczbą słów w innych językach. Czy to jest taka norma, że mniej więcej około 100 tysięcy, czy niektóre języki mają więcej słów, ale to jest temat na inny problem.
1: Wielki słownik ortograficzny PWN notuje około 140 tysięcy haseł.
2: Uważam, że to jest bardzo imponująca liczba i warto, oczywiście nigdy nie poznamy wszystkich tych słów, ale warto się doskonalić, czyli powiększać swój zasób osobisty. W programie podróżniczo-kulinarnym pewna restauratorka opowiadała o różnicach między kuchnią warmińską a mazurską. Lubisz programy kulinarne?
1: Średnio.
2: Ja lubię, dlatego że tam bardzo...
1: Nie znajduję tam inspiracji, powiem szczerze.
2: Tak? A lubisz gotować? Umiesz gotować?
1: Gotuję, tak.
2: Jeszcze. A mówisz, że taki Robert Makłowicz cię do niczego nie natchnie?
1: No nie natchnie mnie raczej. No w kategoriach rozrywkowych pewnie tak.
2: Ja to traktuję jako rozrywkę, bo rzeczywiście nigdy nie próbuję naśladować, bo te przepisy są dość często bardzo skomplikowane.
1: Ja jednak wolę w kuchni, a nie na łonie natury gotować.
2: W każdym razie, wracając do tej restauratorki, która praktykowała w restauracjach z gwiazdkami Michelin, powiedziała coś takiego. Kuchnia warmińska jest przaśna, bardziej wykwintna, zaś mazurska bardziej uboga. Dla mnie określenie przaśny funkcjonuje w takich zwrotach pejoratywnych. Na przykład przaśna rzeczywistość PRL, ale przaśny dowcip.
1: Wiesz co, ja sobie jestem w stanie wyobrazić postawienie znaku równości pomiędzy tymi dwoma pojęciami. Przaśny i ubogi.
2: No właśnie, a tutaj jest przaśny połączony z wykwintem. Nie wiem, o co chodzi.
1: Z kapustą.
2: Mnie w każdym razie przaśny będzie się kojarzył z prostym, biednym i tak najczęściej funkcjonuje w przestrzeni publicznej, nie tylko internetowej. Ale przypomniałam sobie fragment noweli Elizy Orzeszkowej Tadeusz. Pewnie Lizy Orzeszkowej już nie ma, są fragmenty nad Niemnem, a nie ma noweli, a jest to bardzo dobry utwór literacki. Oto fragment. Fedora, żona parobka Klemensa, drewnianą deską zasunęła otwór pieca, w którym dwa spore garnki zawierały zgotowany już obiad dla niej i dla jej rodziny. W jednym z tych garnków znajdował się barszcz z boćwiny i burakowego kwasu, w drugim krupnik jęczmienny z kartoflami, czyli wedle zwyczaju chłopów tych okolic jedna potrawa kwaśna, druga przaśna. Czyli przaśna tu nie występuje jako synonim biednej potrawy. Mhm. Obie potrawy są proste i biedne.
1: O, konstrukcja tych wyrazów jest podobna. Kwaśny, przaśny.
2: Więc trzeba by było się zastanowić.
1: Co to jest przaś?
2: W tym kontekście przaśna nie oznacza czegoś biednego, prostego, a przynajmniej nie w pierwszym rzędzie. Sprawdźmy więc. Według słownika słowo przaśne ma dwa główne znaczenia. Dosłowne, kulinarne. Odnosi się do pieczywa przygotowanego bez użycia zakwasu lub drożdży, czyli takiego, które nie przeszło procesu fermentacji. I to pasuje do cytatu z noweli orzeszkowej. Czyli ten krupnik
1: nie został
2: kwasu.
1: Zakwaszony.
2: No właśnie, nie ma tam żadnej fermentacji. Pojęcie przaśnego pieczywa pojawiło się przed wiekami, bo już w Biblii, a konkretnie Księdze Wyjścia i historii wędrówki Izraelitów z Egiptu do Ziemi Obiecanej. Dla wyznawców judaizmu spożywanie przaśnego chleba, czyli przygotowanego bez użycia zakwasu, jest obowiązkowe podczas Paschy. Taki niekwaszony chleb, nazywany macą lub przaśnikiem, stąd też inna nazwa Paschy, święto przaśników. Rodowód samego słowa jest także stary. Prasłowiańskie preskń, świeży, niezakwaszony. U Aleksandra Bricknera epitet ten odnosi się także do słodkiej wody i potrawy bez smaku. Ale częściej przaśność występuje w znaczeniu przenośnym i potocznym, jako coś prostego, a czasem wręcz prostackiego. Słowniki podają inne synonimy, jak prosty, zwyczajny, skromny, bezpretensjonalny, niewyszukany. I potwierdzają to liczne cytaty. Ciało osłonięte nędzną przyodziewą, skromny, przaśny wygląd, gwarancja moralności socjalistycznej. Jeżeli ktoś lubi przaśny ludowy folklor, to w nieodległej Austrii powinien udać się na festiwal. Można nawet powiedzieć, że słowo przaśny bardziej podkreśla negatywną stronę jakiegoś zjawiska niż inne synonimy. Ale wciąż nie bardzo rozumiem, co autorka miała na myśli, czyli ta restauratorka, mówiąc o warmińskiej kuchni, że jest przaśna.
1: Dodając, że jakby na drugim oddechu, że jest wykwint.
2: Zwłaszcza też, że w dalszej części mówi o takich składnikach jak węgorz i gęsina oraz o wpływie biskupa Krasickiego, który lubił dobrze zjeść.
1: No to w żaden sposób nie kojarzy nam się z przaśnością.
2: Robert Bakłowicz znalazł się, widziałam po minie, w takiej niezręcznej sytuacji, bo powiedział, czy bardziej przaśna, czy bardziej wykwintna, suflując, żeby poprawiła swój błąd. Ale ona dalej w to brnęła. Więc nie wiem, jaką koncepcję miała tego słowa. Może chodziło jej o to, że nie było tam zbytniego przetwarzania i chemii, ale to już są
1: to
2: takie...
1: bardziej naturalna kuchnia.
2: Tak, że te składniki są świeżutkie. No dzisiaj to są wykwintne składniki, jeżeli są prosto z pola, a nie chowane w supermarketach.
1: No, najczęściej może to raczej eko. Tak
2: może
1: mówimy.
2: Właśnie tak. Przyjęła swoją ocenę współczesną tego, co dla nas jest wykwintne, bo innego wytłumaczenia nie ma. Ale z Mazurami się jeszcze spotkamy w dzisiejszej audycji.
1: Tym razem zjemy mazurka. Innym.
2: Nie, bardziej językowo, jeżeli Państwo już mają dość takich wątków kulinarno-podróżniczych.

0: więcej.
1: Na końcu języka.
2: Kontynuuję wątek mazurski, tym razem w kontekście językowym. Jak Państwo wiedzą z geografii, Mazury sąsiadują z Mazowszem. I jak się okazuje, ma to swoje językowe skutki.
3: A mówisz o mazurzeniu.
2: O mazurzeniu też, ale nie tylko. Więc na początek nieco historii. Zaczerpnęłam ją ze strony urzędu w Mrągowie. Od XIV do XVII wieku region ten był zasiedlany przez chłopów i drobną szlachtę z Mazowsza. Nazywano ich Mazurami. Ta nazwa pojawia się także w poezji Cypriana Kamila Norwida, który urodził się na Mazowszu.
3: Mamy też taniec pod nazwą Mazur, tańczyć Mazura.
2: Tak, jest on uważany za jeden z kilku polskich, takich czysto polskich tańców. W XIX wieku władze pruskie oficjalnie wprowadziły miano Mazury dla południowej części Prus Wschodnich. Wtedy też narodziły się pojęcia mazurskość i język mazurski. Ludność tę określano również mianem pruskich Polaków lub ewangelickich Polaków. Wschodnie obszary Mazur zajmowali osadnicy z Mazowsza, natomiast zachodnie ludność z Pomorza i ziemi chełmińskiej. Posługiwano się gwarą mazurską, dialekt mazowiecki chełmiński z cechami wielkopolskimi. Językiem urzędowym pozostał jednak język niemiecki. Na Mazurach mieszkali również Litwini oraz rosyjscy staroobrzędowcy, na przykład wieś Onufryjewo, założona przez starowierce Onufrego Jakowlewa. Do 1945 roku większość ludności autochtonicznej wyemigrowała do Niemiec lub zginęła w wyniku pacyfikacji przez armię radziecką. Ich miejsce zajęli przesiedleńcy z dawnych Kresów Wschodnich, Wileńszczyzny, Wołynia, Podola. Polacy powracający z Syberii oraz w ramach akcji Wisła, Ukraińcy i Łemkowie. Mazurzy często określali siebie jako polskojęzycznych Prusaków. Ich tożsamość najlepiej oddaje słynne dawne przysłowie mazurskie. Kto nas, Mazurów, za Niemców ma, niechaj idzie do diabła. Rzeczownik Mazur pochodzi od elementu mas, o znaczeniu smolić, brudzić, barwić, dziś znanego z wyrazu mazać, do którego dodano przyrostek ur. Wyraz ten znany jest od XV wieku. Mazury to jego forma liczby mnogiej, która z czasem utrwaliła się w znaczeniu drobna szlachta mazowiecka, a następnie jako mieszkańcy regionu. Współcześnie rzeczownik Mazur jest odczuwany jako pochodny od nazwy regionu. Nazwisko powstało najpewniej od nazwy etnicznej Mazur, a oznaczało kogoś, kto pochodził z tej części kraju. W językoznawstwie, jak słusznie zauważyłeś, istnieje pojęcie mazurzenia. W Narodowym Centrum Kultury czytamy: mazurzenie, inaczej mazurowanie, sakanie, cakanie. To jedna z najbardziej wyrazistych cech wielu dialektów polskich, polegająca na wymawianiu spółgłosek si, zi, ci, dż jako s, z, cy, dzy. Na przykład masz jako mas, czapka jako capka, żaba jako zaba, dżdżownica jako dzownica. Czyli na zastępowanie spółgłosek szumiących spółgłoskami syczącymi. Ale uwaga, głoska ż uległa mazurzeniu tylko wtedy, gdy jest zapisywana literą z z kropką, a nie dwuznakiem rz. Nie wynika to rzecz jasna z ortografii, lecz jest wynikiem rozwoju fonetycznego wyrazów. Dwuznak rz oddaje dawne r zmiękczone, które w nielicznych gwarach zachowało dawne brzmienie. Jeśli zatem chcemy stworzyć tekst gwarowy, to musimy pamiętać, by nie wkładać w usta bohaterów zdań takich jak idź ze po wodę do zeki, czy przyjdę do ciebie i to wartko, bo formy rzeki przyjdę będą w gwarach mazurzących wymawiane podobnie jak w języku ogólnym. Rzeka, przyjdę, psidę. Określenie mazurzenie nawiązuje do nazwy Mazury, którą dawniej odnoszono również do Mazowsza. Na tym obszarze bowiem mówiono mazurzącym i bardzo wyrazistym dialektem mazowieckim. Gwary i dialekty mazurzące obejmują tereny Mazowsza i Mazur, większej części Małopolski wraz z Orawą i Spiszem, ale bez Rzeszowszczyzny, północny Śląsk aż po Opole i peryferia zachodniej Wielkopolski. Gwary i dialekty niemazurzące to gwary Mary i dialekty Wielkopolski, Kaszub, Kujaw, ziemi chełmińsko-dobrzyńskiej, Kociewia i Warmii oraz południowego Śląska, a także całego wschodniego krańca Polski. Myślę, że taką dużą porcją informacji językowych możemy zakończyć, żeby Państwu się mózg nie przegrzał w niedzielne popołudnie.

0: końcu języka.
1: Koleżanka podesłała mi zdjęcie tablicy reklamującej sprzedaż precli, uwaga, ze solą, ale już tylko na tej samej tablicy z serem. I to ciekawy przykład wątpliwości i problemów językowych, z jakimi co jakiś czas się zderzamy. Z solą czy ze solą? Skąd bierze się to dodatkowe e w polskich przyimkach? Dlaczego mówimy z solą, ale ze szkoły? Dlaczego poprawnie jest we Wrocławiu, lecz w Warszawie? Skąd bierze się tajemnicze e, które czasem pojawia się w krótkich przyimkach? Odpowiedź jest prostsza niż mogłoby się wydawać. Dodatkowa samogłoska nie zmienia znaczenia przyimka. Jej zadaniem jest jedynie ułatwienie nam wymowy. Polszczyzna bowiem nie lubi trudnych zbitek spółgłoskowych. No, kto je lubi, prawda? A język polski obfituje w wyrazy zaczynające się od kilku spółgłosek. Wystarczy spojrzeć tu na słowa szkoła, Wrocław, mgła, mnie, Lwów, wtorek czy środa. Gdyby przed nimi postawić jednosylabowy przyimek, powstałyby bardzo trudne do wymówienia połączenia. Spróbujmy powiedzieć z szkoły, w Wrocławiu, z mną, w Lwowie. No, przyznają Państwo, brzmią one nienaturalnie i wymagają sporego wysiłku artykulacyjnego. Dlatego język wykształcił rozwiązanie. Wstawia spółgłoskę e, która rozdziela nagromadzone spółgłoski. Powstają więc formy ze szkoły, we Wrocławiu, ze mną, we Lwowie. Językoznawcy nazywają takie e samogłoską wstawną lub epentetyczną. Bardzo trudne słowo swoją drogą i tutaj też przydałoby się coś wstawić. Dlaczego więc mówimy z solą, a nie ze solą? Otóż słowo sól zaczyna się tylko jedną spółgłoską S. Połączenie z solą nie sprawia nam żadnych trudności w wymowie, bo po prostu fonetycznie łączymy te dwie głoski. Natomiast wyraz szkoła rozpoczyna się grupą szk. Gdyby powiedzieć z szkoły, no trzeba było by wymówić, policzmy, aż cztery spółgłoski niemal bez przerwy. Zszk, no, to karkołomne zadanie, bardzo niewygodne. Dlatego poprawna forma brzmi z solą, z serem, z mamą, ale ze szkoły, ze Szczecina, ze Śląska. Pozostaje oczywiście pytanie, kiedy używamy ze. Nie istnieje tutaj jedna krótka reguła obejmująca wszystkie przypadki, ale można wskazać kilka najważniejszych sytuacji. Najczęściej piszemy ze, gdy następny wyraz zaczyna się od trudnej grupy spółgłoskowej, na przykład ze szkoły, ze sklepu, ze schodów, ze wzgórza czy ze strychu. Forma ze pojawia się także przed niektórymi zaimkami. Ze mną, ze mnie. Utrwaliła się również przed kilkoma nazwami własnymi. No, mówimy, że ktoś przyjechał do nas ze Śląska, a nie z Śląska. Mówimy też, że Mariusz Jarzyna był ze Szczecina, a nie z Szczecina. A kiedy zostaje samo z? W większości przypadków. Prawda, proste. Mówimy z domu, z kolegą, z psem, z autem, z solą, z cukrem, z Polski. Jeżeli połączenie nie sprawia nam trudności artykulacyjnych, dodatkowe e nie jest potrzebne i jest to oczywiście proste i logiczne. To samo dotyczy innych przyimków. Podobna zasada działa na przykład w przypadku w. Czasami to jest w, a czasami to jest we. Najczęściej używamy w, mówiąc w domu, w szkole, w Polsce, jednak mówimy we Wrocławiu, we Lwowie, we Francji. Jest to forma tradycyjna, dziś spotykana także jako w Francji, w Ukrainie. Mówimy też we wtorek. Tutaj również chodzi przede wszystkim o łatwiejszą wymowę. No i jeszcze dylemat od czy ode. Dodatkowe e pojawia się tutaj rzadziej, ale także ma swoje uzasadnienie. Mówimy ode mnie samego, natomiast od kolegi, od rodziców czy od rana. Przed czy przede. No tutaj najbardziej znane przykłady to przede wszystkim i przede mną. Natomiast mówimy przecież przed domem, przed szkołą, przed wjazdem, a nie przede szkołą czy przed domem. No tutaj nie ma takich do końca sztywnych reguł. Część form wynika z ogólnych zasad fonetyki, ale część została utrwalona przez wielowiekowy zwyczaj językowy. Dlatego niektórych połączeń trzeba się po prostu nauczyć i tutaj pomagać.

ze szkoły, w domu, ale we Wrocławiu, od kolegi, ale ode mnie, przed domem, ale przede wszystkim. To, jak widzimy, niewielka litera, ale pełni niesłychanie ważną funkcję. Nie zmienia znaczenia zdania, ani nie dodaje nowych treści. Sprawia jedynie, że język płynie łatwiej. Nie łamiemy języka. Mówimy gładko, nie zastanawiając się i odpowiednio wcześnie przygotowując do wymówienia jakiejś szczególnie trudnej zbitki. Jest to przykład tego, jak polszczyzna przez stulecia dostosowywała swoje brzmienie do możliwości naszego ludzkiego aparatu mowy, wybierając rozwiązania wygodniejsze i bardziej naturalne dla mówiących.

0: końcu języka.
1: To mam jeszcze dzisiaj, proszę Państwa, dla Ciebie, Beato, i dla Państwa jeszcze jeden tak zwany przykład z życia wzięty. Język, jak wiemy, to nie tylko treść, ale i emocje. Czasami starając się przekazać te właśnie emocje, mówi się przecież notorycznie o podgrzewaniu emocji, na przykład czy to w polityce, czy w mediach społecznościowych. Możemy jednak zapędzić się w kozi róg, o którym notabene też przecież mówiliśmy. I taki oto cytat z mediów. Takiej afery nie było od lat, to kluczowy gwóźdź do trumny rządu. Widać wyraźnie, że autor przesadził. No ale rozbierzmy to, te dwa zdania na czynniki pierwsze. Czy gwóźdź może być kluczowy? Gwoździ znalazłem rzeczywiście całą listę w słownikach. Najważniejsze to gwoździe budowlane, te chyba najbardziej uniwersalne. Mają gładki trzpień i płaski łeb, służą do łączenia elementów drewnianych w konstrukcjach. Mamy też gwoździe stolarskie, stosowane przy pracach stolarskich i ciesielskich. Występują w wielu długościach i grubościach. Mamy gwoździe wykończeniowe. Fachowo się mówi o nich, że są bezłubowe lub z małym łubem, przeznaczone do listew przypodłogowych, bazerii czy mebli. Mamy też gwoździe papowe, tak zwane papiaki. Mamy gwoździe skrętne. No, ich spiralny trzpień zwiększa siłę trzymania w drewnie. Mamy gwoździe pierścieniowe do betonu, dekarskie, tapicerskie, podkowowe, szewskie. Mamy gwoździe stolarskie do gwoździarek. No ale dalibóg, na tej liście nie ma gwoździ kluczowych. Jest natomiast oczywiście gwóźdź do trumny. Tego absolutnie nie kwestionuję. Wyrażenie gwóźdź do trumny należy do tych najbardziej sugestywnych metafor w języku polskim. Oznacza ostateczny cios, wydarzenie lub decyzje, które przesądzają o czyimś upadku, końcu przedsięwzięcia albo nieodwracalnej porażce. Jeżeli mówimy, że coś było ostatnim gwoździem do trumny, oznacza to, że wcześniejsze problemy już istniały, ale właśnie ten jeden czynnik przypieczętował ich finał. To jest ten ostatni gwóźdź, którym zamyka się po prostu trumnę na wieczność, gdy ktoś po prostu odchodzi z tego świata. Ale skąd pochodzi to wyrażenie? Geneza zwrotu jest stosunkowo łatwa do odczytania, ponieważ wyrasta z bardzo konkretnej czynności. Jak mówiłem, przez stulecia wbijano gwoździe do trumny, bo trumny wykonywano z drewna. No, czymś trzeba je było zamknąć, wybrano gwoździe. Po zamknięciu wieka nie było już odwrotu, pogrzeb stawał się faktem i to właśnie ten obraz wbijania gwoździ w zamykających trumnę stał się metaforą ostateczności. Nie chodzi przy tym o sam gwóźdź jako przedmiot, lecz o czynność definitywnego zamknięcia czegoś. Metaforę, jednym słowem. W języku polskim funkcjonowały początkowo określenia odnoszące się do przybijania wieka trumny, a z czasem utrwaliło się krótsze i bardziej, myślę, obrazowe wyrażenie gwóźdź do trumny. Jeszcze silniejszą postać ma oczywiście zwrot ostatni gwóźdź do trumny, który dziś jest najczęściej używany. Czy to polski wynalazek? Mam na myśli ten zwrot. Nie, to metafora obecna w wielu językach europejskich, bo oczywiście ten element naszego życia i właściwie śmierci jest elementem wspólnym. W języku angielskim istnieje niemal identyczny idiom the last nail in the coffin, czyli ostatni gwóźdź do trumny, oznaczające wydarzenie, które ostatecznie przesądza o czyjejś klęsce. Podobne wyrażenia są też w języku niemieckim, francuskim i wielu innych. Trudno więc wskazać jedno źródło zapożyczenia. Najprawdopodobniej jest to metafora, która rozwinęła się niezależnie w kulturach, gdzie drewniane trumny były zamykane gwoździami. Dziś zwrot odnosi się przede wszystkim do sytuacji, w których firma po serii problemów bankrutuje, polityk po kolejnej aferze traci poparcie. No przynajmniej w teorii, projekt zostaje definitywnie porzucony, a relacja rozpada się po jednym decydującym wydarzeniu. Na przykład podwyżka podatków okazała się ostatnim gwoździem do trumny dla wielu małych przedsiębiorstw. Kontuzja była gwoździem do trumny jego sportowej kariery. Utrata największego klienta stała się ostatnim gwoździem do trumny spółki. No. Nigdzie tutaj, jak Państwo słyszeli, nie mówimy o kluczowym gwoździu do trumny. Dlaczego to jest istotne? Ano dlatego, że idiomy mają jedną zasadniczą zasadę. Są nierozrywalne. No nie możemy przy nich dowolnie kombinować, tak kolokwialnie mówiąc, bo po prostu utrwaliły się poprzez użycie na przestrzeni lat i mają pewną obowiązującą formę, a odbiegnięcie od tej obowiązującej formy, no, zgrzyta nam w uchu i lepiej po prostu tego nie robić, tym bardziej, że przecież takie powiedzenie, że to był ostatni gwóźdź do czyjejś trumny, jest już wystarczająco obrazowe, nie trzeba go udoskonalać. Gwóźdź do trumny, jak już mówiłem, przetrwał w polszczyźnie, ponieważ odwołuje się do obrazu zrozumiałego niemal intuicyjnie. No tutaj nie musimy się zastanawiać, o co chodzi autorowi, po prostu rozumiemy niemal podskórnie, w czym rzecz. Nawet dziś, gdy wiele trumien nie jest już zamykanych w tradycyjny sposób, metafora pozostaje żywa. Jej siła tkwi bowiem w prostocie. Kilka uderzeń młotka wystarcza, by symbolicznie zakończyć pewien etap, dlatego zwrot ten stał się uniwersalnym określeniem wydarzenia, po którym nie ma już odwrotu, ostatniego aktu w historii czyjegoś sukcesu, projektu lub nadziei.

0: Pracuj języka.
1: Bardzo obszerny wykład o Mazurach dzisiaj.
2: Ale starałam się wyważyć tę lekką część, czyli kulinarną, z częścią językową.
1: A czym jest właściwie Mazurek, jeżeli chodzi o ciasto?
2: Mazurek to jest taki
1: cienki spód, tak?
2: Cienki, kruchy spód
1: na górze.
2: I coś słodkiego, i przede wszystkim chodzi o zdobienie, bo to jest tradycyjne ciasto wielkanocne, więc tam bazie, jajeczko, jakieś sakralne motywy. Niektórzy uwielbiają mazurki i nie uważają, że to jest atrapa ciasta, bo rzeczywiście taką atrapę
1: jak
2: możemy
1: na cienkim cieście
2: w supermarkecie, to taka mrożona, długo leżąca. Mhm.
1: Ale jeszcze do tej kolekcji nawiązującej do Mazur, dodajmy mazurki, chociażby Fryderyka Chopina. Utwory stylizowane na ludowe.
2: Tak, które mają od razu przed oczami rozwijać krajobraz, tak, typowo polski.
1: Wierzba. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak. Raz, dwa, trzy, cztery.
2: I pamiętasz, taka była książeczka o Frycku, Młodzieńcze lata. Była taka opowieść, że młody Fryderyk, czyli Frycek, podsłuchiwał pod oknami karczm właśnie te ludowe tańce i to go zainspirowało i to się odnajdowało w mazurkach, no ale od razu powiedzmy, to jest bardzo przetworzone.
1: No ale piękne źródło informacji, piękna opowieść. Koniec na dziś, proszę Państwa. Dziękujemy za uwagę.
2: I mam nadzieję, spotkamy się następnym razem. Beata Granatowska. I

0: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie.
3: Radio Opole, słuchacie nas w niedzielę, 9 sierpnia. Imieniny obchodzą Roman, Irena, Edyta, Teresa, Jan, Ryszard, Julian, Romuald i Roland. Na zegarach już 19. Kolejarz Opole pokonał u siebie Speedway Kraków. Tragedia na jeziorze Rożnowskim, nie żyje kobieta, a Izrael odrzuca plan pokojowy dla Gazy.
4: Wiadomości Radia Opole.
3: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Ten serwis zaczynamy od sportu. Mimo początkowej przewagi rywali, opolskim żużlowcom udało się odrobić straty i pokonać na własnym stadionie drużynę ze stolicy Małopolski. To oznacza, że przed zawodnikami z naszego regionu udział w play-offach. Dzisiejsze spotkanie obserwował Kuba Biel.
5: Tak jest, byłem na miejscu i rzeczywiście bardzo dużo emocji przez dużą część tego spotkania. Ten mecz był bardzo wyrównany. Mieliśmy walkę o punkty, właściwie o każdy centymetr. Mieliśmy także to, co w żużlu zdarza się też czasami. To znaczy mieliśmy wypadek, Hubert Węgowik wypadł z trasy. Na szczęście lekarz go zbadał i jeszcze w biegu powtórzonym tym samym Hubert Węgowik wziął udział, wywalczył punkt, a później jeszcze pojechał w biegu nominowanym ostatecznie 52-38, więc ten główny warunek został osiągnięty. Kolejarz Opole wygrywa u siebie, dodatkowo zdobywa punkt za remis w pierwszym spotkaniu tych dwóch drużyn i tym samym awansuje na miejsce czwarte, a to oznacza, że pojedzie w play-offach z Wybrzeżem Gdańsk, które zakończyło fazę zasadniczą na miejscu pierwszym. Pierwsze spotkanie, pierwszy wyścig tych dwóch drużyn odbędzie się w Opolu. Cel został osiągnięty i to najważniejsze. Przypominam, kolejarz wygrywa ze Speedwayem Kraków 52-38.
3: Kuba Biel, dziękujemy za relację. Służby ratownicze usuwają skutki wypadku na ulicy Orzechowej w Skoroszycach. Na drodze powiatowej w kierunku Siedziny zdarzyły się dwa samochody osobowe, z czego jeden dachował. Pojazdami tymi podróżowały łącznie trzy osoby. Jedna jest pod opieką pogotowia.
4: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
3: W nich zagranica. Izrael odrzucił tak zwany plan Trumpa, czyli 15-punktowy plan pokojowy dla Gazy. Wojska izraelskie nie wycofają się więc z enklawy, a Hamas się nie rozbroi. Więcej w relacji Mileny Rashid-Szehab.
6: Głównym założeniem porozumienia, które amerykański prezydent ogłosił pod koniec lipca, było rozbrojenie Hamasu oraz wycofanie się izraelskiej armii z Gazy i przekazanie kontroli nad nią technokratycznemu zarządowi międzynarodowemu powołanemu przez Radę Pokoju. Przez ostatni tydzień trwały dyskusje, która strona ma zrobić pierwszy krok. Dziś już wiadomo, że do tego nie dojdzie. Premier Izraela Benjamin Netanyahu na dzisiejszym posiedzeniu rządu ogłosił, że Izrael odrzuca plan i że wojsko nie opuści Gazy, dopóki Hamas nie rozbroi się zupełnie. Ani Biały Dom, ani Hamas nie skomentowały jeszcze tego oświadczenia. Nie wiadomo, na ile oznacza ono powrót do pełnoskalowej wojny w strefie Gazy. Armia izraelska okupuje około 2/3 terenu strefy, zmuszając 2 miliony ludzi do tłoczenia się w skrajnie trudnych warunkach na pozostałej 1/3.
3: I wracamy do kraju. Prezydent zapowiada ściślejszą współpracę z samorządami. Podczas spotkania z mieszkańcami małopolskiej Skawiny Karol Nawrocki podkreślił, że lokalny rozwój mocno wpływa na międzynarodową pozycję Polski. Zapewnił też, że będzie walczył o dofinansowanie regionów.
7: Będę robił wszystko, by wróciły programy dla polskich samorządów, skoro to się udawało. Gdy wybuchała wojna na Ukrainie, gdy była pandemia, to pytam się, gdzie są te pieniądze, które trafiały do polskich zdolnych, rozwijających się samorządów z polskiego budżetu? Ich ciągle, drodzy państwo, nie ma.
3: W Skawinie Karol Nawrocki zapowiedział też, że drugi rok jego prezydentury będzie równie aktywny jak pierwszy.
4: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
3: 42-letnia mieszkanka Podkarpacia utonęła w jeziorze Rożnowskim w Małopolsce. Kobieta pływała po akwenie wspólnie z partnerem. W pewnym momencie w wyniku gwałtownego manewru skutera wpadła do jeziora. Na miejscu trwają czynności z udziałem prokuratora. A dzięki reakcji świadka mundurowi z Praszki zatrzymali kompletnie pijanego kierowcę. Mężczyzna, który powiadomił funkcjonariuszy chwilę wcześniej, uniknął zderzenia samochodu z autem prowadzonym przez kierującego kiją. O szczegółach interwencji mówi aspirant Marek Kotara z poleskiej policji.
2: Funkcjonariusze ustalili, że 64-letni kierujący jest mieszkańcem naszego powiatu. Mundurowi przeprowadzili badanie trzeźwości, które dowiodło, że podejrzenia świadka okazały się uzasadnione. Mężczyzna miał w organizmie blisko 3 promile alkoholu. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy.
3: Zatrzymanemu grozi 2-letnia odsiadka, a także grzywna i konfiskata pojazdu.
4: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Temperatura w regionie spada, 27 stopni obecnie mamy w stolicy województwa. W nocy będzie od 15 do 17, nie powinna padać. Deszcz jest spodziewany w poniedziałek, może także zagrzmieć, a na termometrach do 33 stopni.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
0: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
0: EPA i DHA
1: na wsparcie pracy serca
0: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
1: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae, paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
9: A jak lemoniadę?
1: No też.
8: To poprosimy.
1: Ale co?
9: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie.

0: Od pożytku głowa nie boli.
1: Dobry wieczór Państwu. Krzysztof Dobrowolski i Organizacja Pożytku Publicznego. Dzisiaj Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem i jej honorowy prezes, a nawet rzecznik prasowy, w razie czego dyżurny lekarz, dr Janusz Stasiak. Dobry wieczór, panie doktorze.
2: Witam serdecznie Państwa i witam serdecznie Ciebie, Krzysztofie. No, jesteśmy już tak wiele lat znajomościami, że nie będę udawał tu, że panujemy sobie.
1: To, żeby nie było to jeszcze gołosłowne, dodam, że przez 7 lat co piątek dr Janusz Stasiak prowadził ze mną audycję pod tytułem Szlachetne Zdrowie. To jest dopiero poziom męczeństwa martyrologii. 7 lat co tydzień w moim niepokornym towarzystwie.
2: Tego bym tak nie ujął, Krzysztofie. Nie. To była piękna przygoda, a to naprawdę ekscytująca i myślę, że przedłużenie pracy w gabinecie, a nie jakieś wyzwanie. Wprost odwrotnie, świetnie nam się otworzyło to nasze Szlachetne Zdrowie jako gabinet Radia Opole. I muszę Państwu powiedzieć, i tak wszystkich serdecznie naszych słuchaczy, tego właśnie zdrowia, zanim przejdziemy do naszego tematu aktualnego, podziękować za wspaniałe, naprawdę kibicowanie dalej, bo odsłuchujecie nas. I ja mam takie sygnały niesamowite teraz w pracy mojej. Ja przychodzę do pana, bo wie pan, pan w radiu mi powiedział.
1: Zamieniły się teleporady, słynne lub niesłynne, na radioporady.
2: Radioporady. My żeśmy to zrobili w inny sposób, bardziej, wydaje mi się, bardziej ludzki, bo raczej przykładami i chęcią otworzenia się na bezpośrednią wizytę, bo tam nie chcieliśmy leczyć przez...
1: No ja oczywiście mówię w cudzysłowie rady, bo broń Boże nie ma to charakteru porady medycznej w znaczeniu prawnym.
2: Raczej
1: a też żadnej łopatologii przez radio ani przez telefon nie powinno się stosować, ale bardzo miło, że doktor to gdzieś tam tak pod sercem nosi. Ja też przyznam, 7 lat co tydzień w piątek po 22:00 to jest wyzwanie. No ale rzeczywiście w ramach autopromocji dodam, że jeżeli wejdą Państwo na stronę www.radio.opole.pl, to tam jest taki klocuszek na takiej belce u góry pod tytułem audycje. Trzeba zobaczyć ewentualnie audycje archiwalne, Szlachetne Zdrowie, no i ewentualnie posłuchać, a najlepiej to jeszcze wziąć sobie to i do serca, a najważniejsze do głowy. Ale dziś będziemy mówić o Wojewódzkim Towarzystwie Walki z Kalectwem. Organizacja Pożytku Publicznego o wielkich zasługach i co ciekawe, nie jest chyba znana najbardziej, przynajmniej w takim zasięgu ogólnokrajowym. Natomiast z tego, co pamiętam, zrzesza około 1500 członków na Opolszczyźnie i tylu też prawie mogłaby mieć podopiecznych. A co robi w tym roku? Jak się udały wakacje? Oczywiście pracowite wakacje, bo to zazwyczaj sezon rehabilitacyjny nad morzem. Doktor Janusz Stasiak jako dyżurny lekarz organizacji pożytku publicznego zawsze jeździ na te turnusy. No to w takim razie, doktorze, raportujemy.
2: Dorobiliśmy się już fajnego miejsca w Darówku i ono się rozwija wraz z nami, czyli wraz z naszymi chęciami i pasjami poszerzania rehabilitacji własnej i poszerzania także własnych umiejętności życia, nie najłatwiejszego dla osób z niepełnosprawnościami. Zawsze jest w każdym autobusie kilka, w każdym turnusie także kilku wózkowiczów i przyznam się Państwu, że zarówno nasi partnerzy z ośrodka w Darłówku, jak i my, raczej nie stoimy w miejscu, tylko rozwija się to tak, jak i Polska się rozwija, więc staramy się, żeby te nasze turnusy rehabilitacyjne spełniały coraz więcej oczekiwań naszych uczestników, ponieważ apetyt rośnie w miarę jedzenia. Jeśli ktoś już jest drugi, trzeci raz i mówi, nudno, bo było atrakcyjniej rok temu, no to musimy sobie przykręcić śrubę, bo jednak nie chodzi tylko o konkurencję, ale no my to robimy dla siebie. Nie robimy to dla poklasku, bo to jest trudne wyzwanie wyciągnąć z czterech ścian ludzi, którzy mają olbrzymie kłopoty, zarówno te mentalne, ale i kinetyczne, czyli ruchowe. Przyzwyczaili się, wygodnieją,
1: A tu... czy to nie idzie przypadkiem w parze, że jeżeli coś mi sprawia kłopot, to ja zaczynam tego unikać. Jeżeli zaczynam tego unikać, to robię tego coraz mniej i to jest takie błędne koło, które prowadzi do okaleczania samego siebie pod każdym względem.
2: Ja nazwę to takiego
1: może tak okrutnie
2: siebie.
1: Trochę, ale może lepiej...
2: Nie, prawdziwie.
1: Tak prawdziwie. Dosadnie to nazwać.
2: To jest naprawdę prawda.
1: Owijać bawełnę.
2: Samo sedno prawdy o ludziach, którzy jakby stracili już swój napęd ze względu na przeżycia, na ilość traumy, która im się po drodze trafiła. Jeśli jesteś po jakimś ciężkim wypadku i no nie ma takiej cudownej, sprzyjającej atmosfery, bądźmy też prawdziwi, WTWZK nie miałoby co robić, gdyby system opieki zdrowotnej był ekspercko po niemiecku przyjazny dla człowieka z niepełnosprawnościami i zaraz, ma pan zaplanowany turnus rehabilitacyjny w sierpniu nad Morzem Północnym, później pan jedzie do Alp na turnus narciarski, później pan ma okres rehabilitacji na przykład w Rotenburgu nad Nysą Łużycką, tej osti części, osti Niemiec, tam jest to wszystko tak rozłożone, że ten człowiek, który wpadł w potężny uraz kinetyczny i psychiczny z powodu na przykład wypadku samochodowego lub uczestniczył w jakiejś kraksie lub w pracy zdarzyło mu się spaść, a są takie przypadki z rusztowania, pęknięcie kręgosłupa. To są wielomiesięczne, czasem wieloletnie okresy bycia samemu. A nie wolno pozwolić, żeby to był człowiek sam. I taka idea nam przyświecała, ponieważ pojawił się znowu projekt urzędowy, żeby troszkę pod koniec lat 90., żeby troszkę jakoś zepchnąć tych osób z niepełnosprawnościami, gdzieś tam ich wepchnąć, żeby nie gadali, że no nic im się nie należy, nic nie mają, to przynajmniej dopłata do turnusu, turnusy rehabilitacyjne. I to jest... Idea się szybko chyciła, bo biedny brzytwy się chwyta. No to my żeśmy się tej brzytwy chwycili i nam nieźle wyszło, bo tych turnusów od początku czerwca, właściwie koniec maja do nawet początku października organizujemy co 2 tygodnie regularnie i nad morzem intensywnie, w trybie ciągłym. I one spełniają niesamowitą rolę. Bo tak, raz, że opiekun ma trochę zwrócone pieniędzy. Opiekun ma luzu troszkę, bo tam mamy grupę, która wie, jak się nawzajem opiekować. Jest lekarz, jest pielęgniarka, ale także jest ambulatorium na miejscu. Czyli taki komfort bezpieczeństwa, który gwarantuje, że dobrze, jadę nie jadę w niewiadomą na pustynię Gobi, tylko jadę w miejsce cywilizowane, gdzie mną się zajmą, dobrze nakarmią, ale ćwiczę, mam 3 zabiegi plus. Jeszcze masz, niestety musisz uczestniczyć w gimnastyce porannej, musisz ćwiczyć w gimnastyce wspólnej, z reguły przedobiadowej, żeby troszeczkę żołądek pobudzić. Później mamy siestę i ewentualnie joga dla tych, którzy spokojnie chcą sobie pomedytować. A wieczorkiem zawsze jakaś imprezka się szykuje. No jakoś tak udaje nam się bez zakrapiania, no bawić się nieźle. A czasem ja grałem, czasem grają sami uczestnicy, sobie gitarki każdy weźmie i coś pogra. W każdym razie pośpiewamy razem, potańczymy, a ognisko czasem grillek. Dietetyczny, zaznaczam, dietetyczny, wszystko w foliach i delikatne mięsko i rybka. Wszystko jest przygotowane, bo nasz partner już usługowy już się przyzwyczaił do tego, że tu nie jest łatwo, ale też nie jest trudno. Proste rzeczy. Nie musi sosów francuskich kombinować. Wystarczy dobrą, dietetyczną rybę świeżutko od rybaka na grillku, folii, troszkę koperku, czosnku i cytrynki i mamy smakowite danie na wieczór i mamy zadowolone buźki.
1: Tak sobie rozmarzyłem się teraz.
2: Ale tak to jest.
1: Właśnie
2: ale tak coraz lepiej jest. Muszę powiedzieć, że no jakoś żeśmy sobie podkręcamy. Wymagania rosną osób z niepełnosprawnościami. Oni zaczynają już nie być zamknięci. Tu nie ma lekko. Tu teraz jest wyzwanie. Kiedyś można było byle czym, ośrodkiem, który nie miał zbytnio estetyki dobrej. Można było opędzić, bo za nieśmieszne ceny, bo to były nieduże płatności, Teraz to są większe pieniądze, więc są wymagania większe.
1: Ale czy rzeczywiście te ośrodki, które przyjmują osoby z niepełnosprawnościami, reprezentują taki poziom, jakiego oczekujecie? I tu nie chodzi o jakieś cuda, niewidy, pretensje i Bóg wie co, tylko czy rzeczywiście są na przykład usunięte przeszkody architektoniczne, są sprawne windy, sprawne podejścia i druga rzecz, chociażby właśnie organizacja stolików jest taka, że ci ludzie nie potrącają się, mogą swobodnie dojść do miejsca z obiadem.
2: Tak, ale
1: to są drobne rzeczy.
2: Mamy cukrzyków, mamy otyłych, mamy zespoły metaboliczne, mamy kardiologicznych, dieta śródziemnomorska. Początek był ciężki, ja nie powiem, 20 lat temu, przyznam się szczerze, na pierwszych turnusach różnie to bywało.
1: Ale to było rozpoznanie bojem, powiedzmy sobie, tak. Dla obu stron, dla was,
2: i
1: jako
2: dla właścicieli ośrodków,
1: no,
2: dla partnerów usługowych.
1: Skąd mieli to znać?
2: Nie nauczyli się, a teraz już widzą, że raz, że stałość finansowa.
1: Czyli dobry klient, bo przyjedzie co roku.
2: Jest, stały klient. Nie ma tak strasznych wymagań. Nie rzuca talerzami, jak dostał nie ten sos. Za to jest wyjątkowo miły i ciepły. Za to, że ktoś jest dla niego miły.
1: Czyli potrafi docenić życzliwość i dobry poziom usługi.
2: Tak jest. I to jest fantastyczny klient, bo naprawdę nie miałczy. To są ludzie po przeżyciach. Ludzie wiele lat pozamykani. Ci, co pierwszy raz przyjeżdżają, no to rozdziawiają gamby, jak to po śląsku mówimy, i wiedzą, że są u siebie. Że to nie jest jakiś obcy ośrodek i oni są tu
1: na charakterze taki... intruzów. Albo trudno, jakoś przeżyjemy.
2: Jakoś damy radę do końca. Nie. I to jest fantastyczna sprawa i to jest nasza teraz perełka taka działalności. Oprócz perły, która no jest w koronie od 25 lat i teraz będzie 25 raz we wrześniu, czyli o Polskie Dni Osób z Niepełnosprawnościami, to taki sztandarek nasz, taka perełka faktycznie w koronie, a turnusy są jakby codziennym obowiązkiem, tak się wydaje. To naszą codzienną pracą, bo nam przynosi coraz więcej satysfakcji, to jest ważne. Druga sprawa, uzupełnienie tego programu turnusów, no to właśnie są Dni Osób z Niepełnosprawnościami wrzesień. Wędkarstwo już mamy za sobą, bo w maju żeśmy łowili, nawet niezłe okazy się trafiły, nawet słuchajcie, 3-kilowy leszcz, ładna sztuka, to taka walizeczka, my mówimy wędkarze. To walizka już taka pokaźna, ale i ładne płocie takie po 38 centymetrów. To mamy za sobą, bo to maj. Mamy za sobą też Marsz po Zdrowie. Mamy za sobą, przyznam się szczerze, już cały czas pracę nad organizacją Dni Osób z Niepełnosprawnościami, bo to było 7, 8, 9 spotkań. To nie jest tak w kij dmuchał, że my sobie tak to... Mimo, że jesteśmy doświadczonymi organizatorami, no to jednak zrobić takie dwudniowe dni nie jest łatwo. Za to muszę już powiedzieć Państwu 3-4 września.
1: Ale ja bym proponował, żebyśmy do tego jeszcze wrócili więcej na koniec. Nie, bardzo dobrze, ja się cieszę, bo...
2: No bo mnie to bardzo cieszy. To
1: ale tak, wszystkich nas
2: cieszy. Bo jestem świeżo po naradzie bojowej i to tak... Tak żyję tym, no. Tak.
1: I chyba po wizycie w drukarni, bo dr Janusz Stasiak przyniósł ze sobą dwa plakaty.
2: Tak jest.
1: I teraz tak, później rozkminimy, o co chodzi, bo w jednym terminie są 25 dni osób z niepełnosprawnościami i z tą samą datą jarmark niezwykłości. Więc jak to się robi, no to zaraz powiemy, a ja wrócę jednak do tych turnusów rehabilitacyjnych. Z takiego powodu dobrej pamięci. Otóż pamiętam, jak przez te wszystkie lata, kiedy prowadziliśmy audycję Szlachetne Zdrowie, szanowny doktor tu obecny, pamiętam, jak prawie że prosił, błagał od wiosny, wczesnej wiosny, żeby ludziska jeździli na turnusy rehabilitacyjne. I ja prawdę mówiąc do dziś nie bardzo rozumiem, jak to możliwe, że się prosi o to. Czy to jest takie drogie i niedostępne? Stąd też na przykład właśnie trzeba ludzi za włosy ciągnąć? Czy też jest jakiś opór natury obiektywnej, że dr Janusz Stasiak błaga ludzi, jedźcie odpocząć, jedźcie rehabilitować się po to, żebyście się lepiej czuli. Ja was, dr Stasiak, proszę. No, Wytłumacz mi proszę, na czym polega fenomen tego zjawiska, że coś wspaniałego, mam nadzieję, że dostępnego finansowo dla wielu osób, tym bardziej, że jest dofinansowanie w samorządach gminnych i trzeba o to płacić. Chyba, że coś się tego roku zmieniło.
2: Nie ma zmiany żadnej. Powoli się robi zmiana mentalności. To w każdym z nas te procesy układają się bardzo powoli, a u osób z takimi hamulcami zarówno psychicznymi, jak i kinetycznymi, bo jedne z drugimi się wiążą, że to ciało nie słucha nas, tak? A psychę tym bardziej już później nie chce z nami rozmawiać. Przekonać środowisko trudne do przekonania, nieufne, z racji swoich przeżyć i doświadczeń złych.
1: Ale no to przepraszam, aż się uniosłem. No jak nieufne? Nie jesteście jakąś organizacją typu Koguci, która wyskoczyła tutaj 2 lata temu, zbajerowała albo coś jeszcze nie do końca...
2: I zwinie zaraz...
1: No to tak, ja podaję taki oczywiście negatywny jakiś stereotyp dotyczący właśnie no też efektu. No bo mamy chyba najniższy poziom kapitału społecznego w Europie, czyli zaufania do siebie nawzajem, do instytucji państwa i tak dalej, ale Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem i parę jeszcze innych organizacji pożytku publicznego, stowarzyszeń, towarzystw, fundacji naprawdę ma ugruntowaną pozycję i powiedział nie tyle ze względu na zadania statutowe, tylko ze względu na właśnie wiarygodność. I to jest chyba waszą największą zaletą. Jesteście wiarygodni. To jest organizacja, która nie robi interesu, żeby nie było. Honorowy prezes dr Janusz Stasiak zasuwa po godzinach, wolne dni od pracy, za Bóg zapłać dziękuję i uścisk dłoni, albo szczęść Boże. Zasuwa już od, ja już nie pamiętam od ilu lat.
2: Na początku. 27 lat.
1: 27 lat. I na czym polega ewentualnie może jakiś błąd z waszej strony,
2: tak, że no jeszcze... Mamy dużo błędów popełniamy.
1: No jak ci, co działają, od razu
2: ci,
1: powiem.
2: Ci, co działają zawsze, ci, co robią, zawsze coś muszą skrzanić.
1: Tak, no ale dobra, na czym polega ten fenomen, że jeszcze są jakieś obawy, brak zaufania? No wytłumacz mi to, proszę.
2: Krzysztof, to jest skomplikowane, to jest to, co mamy w zadowoleniu pacjentów z usług lekarskich, to, co mamy w zadowoleniu i w satysfakcji i w zaufaniu do instytucji państwowych. Jesteśmy tam z tyłu w Europie i jeszcze długo nie będzie tak, jak Szwajcarzy mają. Że w momencie, kiedy państwo mówi, słuchajcie, mamy dla was ofertę 10 tysięcy euro emerytury miesięcznej, robimy referendum i odpowiedzcie jasno, czy chcecie dostać te 10 tysięcy miesięcznie emerytury szwajcarskiej. Każdy obywatel Szwajcarii dorosły taką emeryturę powyżej pewnego wieku. Szwajcarzy odpowiedzieli nie. Nie chcemy. Chcemy, żeby państwo amortyzowało kapitał, zbierało go. My chcemy bezpiecznego państwa. Jan Nowak-Jeziorański przy okazji 50-lecia po Jałcie, takiej potężnej konferencji organizowanej przez Uniwersytet Opolski i pana profesora Stanisława Nicieje w Brzegu, na Zamku Brzeskim. Miałem przyjemność być osobistym lekarzem i towarzyszem pana Jana Nowaka-Jeziorańskiego, prezydenta Kaszorowskiego. Siedzimy przy stole, przy kolacji i powiedział pan Jan Nowak-Jezioroński to, co mi zostało i zostanie mi do końca życia. Mamy przepiękne państwo. Góry, morze, pięknie ułożone. Jedno z najlepszych położeń, jakie sobie nawet Mieszko I nie mógł wymarzyć. Mamy świetnie teraz położoną Polskę.
1: A województwo opolskie w ogóle z perełką, bo są góry, lasy.
2: Mamy wszystko, łącznie z morzem jeziora, naszym własnym turawskim.
1: A jezior to już mamy Turawa, Nysa, Otmuchów.
2: No, Otmuchów. Mamy przepiękny kraj. Brakuje nam tylko społeczeństwa. Jeszcze 5 generacji. Jeszcze 6 generacji. Mówił to człowiek, który poświęcił całe życie z kilkunastoma wyrokami śmierci. I to jest odpowiedź. Być może ta anegdota nie jest zbyt mądra w odpowiedzi, taka celowana, ale osoby z niepełnosprawnościami nie tworzą jeszcze jednoznacznej społeczności, dlatego, że to my Polacy. Jeśli na program, odpowiem znowu anegdotą, na świetnie napisany program słuchania miganiem muzyki poważnej, napisany na prośbę ministerstwa, czy na konkurs ministerstwa, przez człowieka, który nie jest w Polskim Związku Głuchych, tylko przez osobę, która grała na świecie. Była wicekoncertmistrzynią jednej z najlepszych orkiestr, RPO, Royal Philharmonic London Orchestra. I podniósł się fake internetowy, że jakiś niezrzeszony człowiek i to z Polskiego Towarzystwa Głuchych na osobę, która w czasie ciężkiej choroby stworzyła niesamowity program w ramach rehabilitacji psychicznej i minister to zatwierdził. I zachwyceni są muzycy i zachwyceni są głuchoniemi. Ale działacze Polskiego Związku Głuchych, co nam się tu wpierniczacie? Pierniczycie, a się na tym nie znacie.
1: No monopol trzeba mieć.
2: Czyli znowu polskie zachowania, które są idiotyczne i wśród nas, osób z niepełnosprawnościami i w tym środowisku działającym, tej niepewności, nieufności jest jeszcze więcej niż wśród Polaków.
1: Ale czujność rewolucyjna, no, imponująca dosłownie, tylko, że tak powiem, w złym interesie, jeśli przyjąć, ale że rzeczywiście nie ma tam drugiego dna.
2: Ale tego jest dużo. I na co dzień my się borykamy z tym 27 lat, kiedy tworzyliśmy Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalesem. Danusia Galinieska, Gosia Kozak, Czesiu Smyk, Sztefic Włodek, ja, Tadziu Kaszmarek, świętej pamięci. My żeśmy tworzyli to towarzystwo, oddzielając go od ogólnopolskiego, bo wierzyliśmy, że musimy być blisko osób z niepełnosprawnością. Nie możemy być z centrali i wiemy, co tam z centrali się dzieje. Poza tym pieniążki do każdego poziomu, do centrali, zanim dojdą, to już niewiele ich zostanie dla nas.
1: Ale władze centralne, tak to widzicie, rozumicie, trzeba utrzymać.
2: I to ile? Ładne miejsce. Ja tam w mundurze chodziłem, żeby oderwać nas od tej centralki.
1: Tak na wszelki wypadek dodam tylko, że dr Janusz Stasiak jest absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej i zakończył swoją karierę jako lekarz wojskowy w stopniu majora, stąd też jeszcze mundur czasami działał, jakby to powiedzieć, urok osobisty podkreślał.
2: Tak, służbowy urok osobisty, to tak podkreślam.
1: Niewymuszonym dzień.
2: No wykorzystałem prywatnie niestety, to znaczy nie prywatnie, tylko dla osób z niepełnosprawnościami stworzyliśmy. I faktycznie wydaje nam się, jest to jeden z pierwszych jakby roków, tak powiem, który pokazuje nam, że zaczyna nam wzrastać poziom zaufania do nas.
1: Jako do organizacji pożytku publicznego.
2: Jako do organizacji, tak? Pożytku, że jesteśmy jakby no, dla nich i nie bufonujemy. Tu nie robimy sobie polityki własnej, nie zajmujemy stanowisk poselskich, nie startujemy na senatorów.
1: Polityki nie ma.
2: Nie ma. No u nas pieniędzy jest, a polityki nie ma. U nas jest odwrotnie niż w rządzie naszego państwa. Jak mówił pewien minister, pieniędzy nie ma i nie będzie, to u nas pieniążki są, nieduże. Bo to nie chodzi, że są duże pieniądze. Nie, nieprawda. One zawsze będzie ich mało, ale są. To jest najważniejsze, że dajemy radę organizować i imprezy, i mieć zabezpieczenie finansowe na turnusy, i na bieżącą działalność.
1: No właśnie, a propos tych turnusów, no chciałbym tak już spokojniej, przynajmniej w tej audycji, zakończyć ten wątek. No, czy jest szansa, że już na przykład w przyszłym roku nie będziesz lamentował, błagał ludzi około marca, kwietnia, ludziska, jedźcie w maju na turnusy rehabilitacyjne, bo macie dopłatę w gminie, bo macie doktora Stasiaka jako dyżurnego lekarza na pokładzie tego sanatorium tam nad morzem i tak dalej. No,
2: tak, myślę, jest szansa, że tak, że się to zmieni. Ale kto inny się do tego przyłożył? Nie my. I nie przekonanie zaufania.
1: A któżeż?
2: Nie. Działalność prywatna nadmorska. I rachunki, które tam trzeba zapłacić za rybki kawałek. Pobyt. Takie rachunki jak nad Rivierą Francuską lub w Monte Carlo.
1: W Kasynie.
2: Tak, w Kasynie, albo w Lausanne, albo w
1: Montreux. Dobra, to co, wy macie jakieś specjalne przywileje, że nie płacicie tych horrendalnych kwot?
2: Tak, bo jesteśmy stałymi klientami, weryfikowalnymi i zapewniamy byt finansowy regularny.
1: Macie jakieś rabaty, rozumiem, tam u tych miejscowych restauracji?
2: No, nasi partnerzy usługowi zrozumieli, że oni nie będą miliarderami na tym, co robią. I Gołębiewskimi też nie będą. Przepraszam, nazwisko niepotrzebnie wymienione.
1: Trudno. Nie słyszałem.
2: Luksusowymi hotelami nie będą, ale z tego da się żyć. Da się żyć, być może nie da się być wielkim biznesmenem, ale da się żyć spokojniej, mądrzej i co najważniejsze, i to złapali ostatni nasi partnerzy, już wiele lat z nami ćwiczący, z satysfakcją życiową. Jakby zrozumieli, jak te palanty z Opola ciągle, no tak, ciągle walczą i ciągle starają się. I o co tu chodzi? One tu mają, te palanty mają jakiś interes? I okazało się, że teraz my zdobyliśmy już zaufanie. Że interes, owszem, jest. Dla tych osób czuć się tu fajnie. Czuć się jak u siebie.
1: Czyli dla waszych podopiecznych to Wojewódzkiego Towarzystwa Walki z Kalectwem.
2: Tak jest. I dla innych też, bo nie ma takiego patentu, że jak nie masz legitymacji, to won stąd. Nie. Spoza Wojewódzkiego Towarzystwa mamy prawie 50% uczestników i to nie jest tak, że tylko nasi jeżdżą.
1: A właśnie, to bardzo ważne, dlatego że ktoś może na przykład sobie pomyśleć, a to jest audycja nie dla mnie, ja nie należę do WTWZK w Opolu.
2: To nie znaczy, że nie dostaniesz pomocy, że nie pożyczymy ci sprzętu rehabilitacyjnego, nie damy ci informacji, jak załatwić dofinansowanie, możesz sobie z kimś innym jechać, gdzie indziej, możesz w góry.
1: Ale z wami też nad może w
2: Tatarze. Ale z nami oczywiście.
1: I z dofinansowaniem, oczywiście. I z wszystkimi szykanami.
2: Oczywiście. I załatwimy ci, rozliczymy ci PIT-a. Nie ma problemu, bo nasze księgowe, które są na emeryturze, siedzą sobie po 2-3 godzinki dziennie i też zbierają pieniążki w ten sposób dla nas. No, taki sposób wynaleźliśmy. Dlaczego mają siedzieć w domu?
1: Jasne.
2: Jak mogą sobie troszkę zarobić, bo im troszkę płacimy za to, a trochę my zyskamy, bo te 1,5% one doliczą z PIT-a dla nas, dla Wojewódzkiego Towarzystwa Walki z Kalectwem. Powolutku doszliśmy do takiego sposobu organizowania się i walki o pieniądza, nie dramatycznej, nie partyzanckiej, a takiej czynnej, spokojnej, partnerstwo w interesach, ale nie na zasadzie korporacyjnej, jak zedrę z ciebie, tylko jak możemy żyć spokojnie na niedużych pieniądzach, ale stałych. To jest mądra metoda i daje efekty. I tak zaczęliśmy od początku. Już nie chodzę po moich znajomych biznesmenach, bo parę razy dostałem popysku i do tej pory pamiętam to. I muszę powiedzieć Państwu, teraz taki palec mi się tu wskazujący pokazał, jak grożę.
1: Brzmiące.
2: Grożę pewnym ludziom po mieście. Wiecie ile lat? 25 lat po pierwszych dniach niepełnosprawnych. Jeszcze pamiętam. Bo pamiętam tym ludziom, jak mi jeden z moich bliskich ludzi, moich pacjentów, bardzo bogaty człowiek, mówi do mnie, my tu mamy tysiące takich ludzi przychodzących i listów przychodzących o datki. Nie dajemy tak pieniędzy do wszystkich i do ciebie też nie damy.
1: No jak nie, to nie. No, no, co zrobić więcej?
2: Ja mówię, oczywiście, ja ci to też zapamiętam. Ale wiecie Państwo, że ja do tej pory naprawdę, jak cześć doktorku, tak macha do mnie mile ten człowiek, to ja mówię, chłopie, ja cię nienawidzę do końca życia i będę ci to pamiętał. Doktor, przestałbyś już. Nie, nie przestanę. Będę to pamiętał, dlatego że wiecie Państwo, ja nie poszedłem po pieniądze. Poszedłem po cośkolwiek. Dla dzieci z przedszkola mówię, dajcie jakiś gadżet. Macie takie cudowną firmę, w świetne gadżeciki, no czapeczkę, koszulkę. Ja nie chcę pieniędzy. Ja swoje dam, to nie jest problem. Moi wojskowi robią grochówkę, ja załatwiłem kiełbachę, ziemniaki od mojego rolnika, a wydajcie czapeczkę. Nie. Wyszedł przed szereg i tak...
1: Ja mam propozycję. Ja bym w ogóle zasłonę miłosierdzia na tego człowieka opuścił. Niechże pozostanie z własnym sumieniem ewentualnie.
2: Jakoś mi nie idzie to.
1: A doktor tak tylko
2: już wiele razy się teraz. Nawet z księdzem Rafałem Siekierką rozmawiałem i on też mnie prosił. Ja mówię, księże Rafale, nie idzie mi. No nie idzie mi odpuszczenie mu tego grzechu. Bo ja ta nie dla siebie i nie dla kasy. Dla dzieci z przedszkola integracyjnego, za ich piękne tańce. Za to, że bez rączek i bez nóżek można tańczyć. Że można na wózeczku zatańczyć kujawiaka. I pytam się księdza, a ksiądz widział to na scenie? Jak to wygląda, kiedy taka dziewczynka z małoręczem i małonóżkowiem tańczy na wózeczku ze zdrowym dzieciakiem, który nie chce z nią tańczyć. I ja podejmuję wózek i później, jak zatańczyliśmy tego kujawiaka, ja z nią, porzuconą przez zdrowego przedszkolaka jej kumpla, jakie piękne oczy. A jakie podziękowanie. Przedszkolanki płakały. Dosłownie. Scena była dosłownie jak z amerykańskiego filmu. Do najlepszego, romantycznego filmu. Wyciskacz łez taki. Mi wycisnął mnóstwo łez, a przedszkolanki ryczały tak, że łzy się rozpadały o płyty przed sceną. Nie bomba. Dla tej jednej sceny będę walczył o te dzieciaki. Warto. Nie, teraz już nie będę bił i kopał i nie będę wygrażał. Dobrze, powiedziałem księdze Rafał. Już tak krzyczeć nie będę na środku miasta, że pana nienawidzę. Już nie krzyczę.
1: A ja wiedziałem, że doktor Stasiak tylko robi takie miny groźne i się jeży, rogi gdzieś tam pompuje, ale mu to słabo wychodzi, bo to bardzo dobry człowiek i tyle. Natomiast chciałem na koniec naszej audycji koniecznie wspomnieć właśnie o wydarzeniu, które jest najważniejszą imprezą Wojewódzkiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Opolu. Ma swoją tradycję. 25 lat. I są to Opolskie Dni Osób z Niepełnosprawnościami. Zazwyczaj odbywają się na początku września. Ale dr Janusz Stasiak, honorowy prezes, przyszedł tu wyposażony w dwa plakaty. Chyba po to, żeby jakoś zmusić mnie do myślenia jeszcze większego. Albo żeby współczynnik dramaturgii podnieść. Bo z jednej strony...
2: Zrobić biznesik.
1: Dobrze, róbmy no biznes, wszystko pójdzie biznesik. Dla niepełnosprawnych.
2: Tak jest, to
1: dobra.
2: Wszystkie pieniądze.
1: Więc o Polskie Dni Niepełnosprawnych. Jeden plakat, a obok Jarmark Niezwykłości. To co? Dwie imprezy na raz, czy co? W
2: tak,
1: tym samym terminie?
2: To znaczy rozbudowaliśmy troszeczkę. Daliśmy sobie skrzydełek. Dalej jesteśmy lokalsami. Dalej nie chcemy być ogólnopolscy. Od tego jest pani Ania Dymna, która po nas zaczynała i u nas się uczyła. I no, mając urok większy, no, ja do pani Ani Dymnej nie dostartuję, bo do pięknej i ciekawej kobiety i o takiej imidżu i o takim doświadczeniu aktorskim nie jestem w stanie razem z naszymi kumplami, z całą grupą organizatorów dorósć. Za to po pierwszych dniach, pierwszych, drugich, trzecich doszliśmy do wniosku, że to robimy dla siebie. Jesteśmy egocentryczni. Dla Opolan, dla województwa opolskiego zostajemy jako lokalni.

0: poszły różne akcje, żeby pokazać sprzęt rehabilitacyjny, żeby zaprosić PFRON, żeby Narodowy Fundusz był, żeby, ale także ciekawych, sprytnych wystawców, rehabilitantów, ludzi z pomysłami, ludzi, którzy zajmują się osobami z niepełnosprawnościami, ale także korfantów, głuchołazy, promować swoich, zostawiać pieniądze tu na Opolszczyźnie, ale także wytwór ZAZ-ów, czyli zakładów aktywności zawodowej, aktywizacji zawodowej, czyli tam, gdzie ci niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnościami tą swoją niepełnosprawność próbują rozćwiczyć w formie zawodowego tworzenia czegoś.
1: Ale to nawet jest chyba jeszcze ważniejsze, że wychodzą z domu, nabywają pewności siebie, mają przekonanie o swojej, przepraszam, jak to źle nie zabrzmi, przydatności społecznej, że nie są jakimś tutaj marginesem społecznym, bo nikt ich nie chciał, no bo przecież oni nie potrafią dobrze, a w ogóle to pewnie są jakimiś dziwakami z Marsa. Stąd też, no ostatnio byłem w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Nysie. No obiekt, którego może nam Europa pozazdrościć, mówię poważnie, bo przecież to nowy budynek, piękna architektura z basenem, doświetlony, wspaniałe maszyny i tam biznesmeni z Polski i z Europy zamawiają u nich wyroby, ponieważ mają dobrą cenę, a jednocześnie jakość wykonywania tych produktów, no po prostu zwala z nóg. Tyle na ten temat.
0: I teraz, jeśli państwo rozumiecie słowa Krzysztofa, to powiem państwu, że to są takie targi trochę. Nazwaliśmy to jarmark niezwykłości, ale z takiej, powiedzmy sobie, jarmarcznych but wyszliśmy już do idei troszkę szerszej, żeby stworzyć targi dla osób z niepełnosprawnościami, ich wytworów, żeby spróbowali się zapromować troszkę w taki inny sposób.
1: To mam takie wrażenie, że to będą targi, ale no działania czysto promocyjne. No bo jeżeli ktoś zapozna się na przykład z potencjałem osób niepełnosprawnych, że mogą na przykład robić różnego rodzaju usługi, że są wbrew stereotypom świetnymi pracownikami, że bardzo dbają o swoje miejsce pracy, to o czym usłyszałem właśnie w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Nysie, oni są bardzo przywiązani do tej firmy. To jest zjawisko nie zawsze chyba powszechne wśród osób, które są nieobdarzone takimi cechami właśnie jak ci niepełnosprawni.
0: Osoby z niepełnosprawnościami to także jakby niezrealizowane marzenia, ambicje tych ludzi. Jeśli ktoś dusi to w sobie, bo jest cały czas hamowany przez środowisko, przez rodziców, przez nauczycieli, przez opiekunów, no bo siłą rzeczy masz mnóstwo hamulców.
1: Czyli inaczej, chciałby, ale nie może. A jeżeli to nie może jest permanentnym zjawiskiem, to później chyba mu się nawet nie chce.
0: Tak, i staje się faktycznie obojętny na ambicjonalne podniety, że się tak wyrażę.
1: No, wyżej ogona nie podskoczy, tak, mówiąc brutalnie. No i co ja będę fikał?
0: Porażki i koniec. Za to ta nowa idea fix, którą od 30 lat próbujemy powolutku, że to są świetni pracownicy, że oczywiście tak jak wśród wszystkich ludzi, są niezdyscyplinowani, niespóźnialcy, są różne.
1: Czasami mają kaprysy.
0: Mają swoje humory, kaprysiątka. Jasne, ale to jest kwestia bardziej marginalna, tak się wydaje. Potwierdza to Włodek Szczefic, prezes potężnej opolskiej dawnej firmy zatrudniającej olbrzymią ilość niepełnosprawnych, po 200-300 osób w szczycie zatrudnienia. Ci ludzie pracowali robiąc bardzo dokładne wiązki elektryczne samochodowe dla Audi, dla Mercedesa, dla świetnych firm samochodowych. I tam nie było odrzutów. Kwestia jest znalezienia takiego miejsca dla nich, żeby on się mógł zrealizować. Każdy z nich potrafi coś. Tylko kwestia znalezienia dla niego jakiejś niszy, w której on sobie to będzie dobrze robił. Wolno, spokojnie. Tu nie ma mowy o biznesie. My mówimy w cudzysłowie z biznesem. Za to mowa o tym, że obie strony mogą mieć z tego świetny biznes. Osoba z niepełnosprawnością i zakład aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami naprzeciwko autentyczne, czy korpo, czy zakłady, czy firmy produkujące różne wyroby, możemy się scalić, ale na pewnych warunkach. One muszą być wyrozumiałe, że być może, tu nie ma jak na komputerowej montowni samochodowej, za to na pewno

0: jest solidność, uczciwość i na pewno jest otwarcie na to, żebyśmy my też gdzieś na rynku zaistnieli, coś robili, zarabiali jakieś pieniążki i sobie zarabiali. No, tu też nie ma takiej pazerności jak wśród zdrowych. Ten człowiek ma swoje ograniczenia, nie widział świata tak jak zdrowy, nie oglądał, jak w Stanach się zarabia po 50 tysięcy na miesiąc dolarów za machinacje różne finansowe, za przerzucanie papiera z jednego konta na drugie. On tego nie zrobi. Więc on się nie nadaje dla korpo finansowego, żeby wydrukować kolejny instrument finansowy.
1: Z powietrza.
0: No nawet, chyba tam nawet powietrza nie ma, szczerze mówiąc, próżnia. Jak to się okazało wiele razy w świecie. Za to są to świetni pracownicy romantyczni, związani jak dawniej na śmierć i życie ze swoim zakładem.
1: Czyli ten wątek taki sentymentalno-emocjonalny jest bardzo ważny w tym przypadku.
0: Konieczny, ale on właściwie jest najważniejszy. Bo ci ludzie nigdy by bez tego wątku romantyczno, takiego emocjonalnego, tam nie siedzieli te 8 godzin.
1: Ja to potwierdzam, bo właśnie nawrócę jeszcze do tej rozmowy z dyrektorem Zakładu Aktywności Zawodowej w Nesie, który mi powiedział, że każda z osób tam zatrudnionych robi to, co robi, z wielką pasją. Na przykład, tutaj zacytuję i proszę się nie śmiać ze mnie. Pan dyrektor powiedział tak. Są osoby, które kochają wycieranie kurzu na parapetach. Są osoby, które kochają sprzątanie hali. Są osoby, które kochają wyszywanie, albo takie na przykład, które byś ze względu na ich ograniczenia psychomotoryczne nigdy nie podejrzewał, że będzie świetnym operatorem obrabiarki CNC. I ci ludzie wszyscy robią to z pasją. Naprawdę, jak się popatrzy, jak oni to robią, no to tak jakby, nie wiem, występował solista przed jakąś wielką widownią, gdzie nawzajem się nakręcają. Więc jest to specyficzny typ człowieka, pracownika. Tam nie ma, przychodzę do pracy, odwalam pańszczyznę, dniówkę zaliczyłem, idę do domu, zapominam. Oni tym żyją i możliwe, że to też daje im taki napęd, że te komórki nerwowe w mózgu zaczynają inaczej pracować, że w ogóle zaczynają pracować.
0: Przyjdźcie Państwo na nasz jarmark. 27 ZAZ-ów, następna prawie 40 różnych domów opieki społecznej pokazują swoje wyroby. A spróbujcie na nie spojrzeć trochę inaczej. Ja zawsze kupuję na tych ich wystawach, zawsze kupuję coś, co do mnie dociera. Ale muszę zobaczyć tam drugie serce. Duszę. Ja tam widzę emocje. Widzę. Ja już robię to 25 rok, więc ja widzę. A wy spróbujcie zobaczyć. Za nieduże pieniądze kupicie może błahostkę, może nieistotną dla was sprawę. Ale zrozumcie, kupicie sobie dużo emocji, piękne serce, fajną duszę, a jednocześnie wspomożecie tych ludzi w ich dalszym pasyjnym zachowaniu zawodowym. To jest dla mnie cholernie ważne. To jest taka moja trochę misja, że my to promujemy i rozbudowało się to i jestem faktycznie zadowolony niesamowicie, że jarmark będzie, że to już takie małe targi się pokazały. One mają różne pierwiastki tam, naprawdę różne wyroby. Słuchajcie, przyjdźcie, Opolanie, z województwa opolskiego, przyjeżdżajcie 3 i 4 września, ten jarmark jest tak pełen rozmaitości, dlatego tak się nazywa, i takich ciekawych rzeczy, że polecam. Oczywiście przy okazji macie scenę, odżywianie, no macie występy, no bardzo ciekawe zresztą, więc przyjeżdżajcie.
1: A czy nie warto byłoby zaprosić na przykład osoby, które prowadzą firmę, które ewentualnie mogłyby zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami, ewentualnie w tych zakładach aktywności zawodowej zamawiać jakieś wyroby, usługi? No bo z jednej strony to my, mieszkańcy, czyli możemy przyjść, kupić sobie no coś takiego, drobiazg do domu, jednocześnie mamy tę świadomość, że w ten sposób wspieramy tych ludzi. Ale myślę, że też od strony takiej biznesowej. Przedsiębiorca może przyjechać i zobaczyć, o, na przykład oni mają obrabiarkę CNC. Zamówiłbym u nich takie pudełka, które do tej pory robi mi jakaś inna firma, a tutaj będę miał i taniej, i spokojniej, i pewnie.
0: Tak, Tak, to byłoby piękne, gdyby tak było. No to takie marzenie targów już, no w pełnym tego słowa znaczenia.
1: Wszystkie strony procesów produkcyjnych, marketingowych, sprzedaży.
0: Tak, handlowych, spotykają się. No to było też marzenie, żeby i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, i Narodowy Fundusz Zdrowia, i marszałek, wojewoda, prezydent miasta ze swoimi urzędami, bo jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Wszyscy tam mają swoje stoiska. Po to, żeby jak faktycznie taki otwarty człowiek z biznesu, który gdzieś ma jakąś wizję, ma parę osób wokół swojego zakładu, gdzieś parę osób niepełnosprawnych i tam dopytują się, ale on nie ma przekonania. Księgowa mówi, fajnie, zatrudnimy, kadrowiec też mówi, zatrudnimy, bo z tego są zyski, bo są odliczenia podatkowe. Ale te słowo ale jak słyszę i je świetnie naśladuję, usłyszałem od swojego bliskiego znajomego, który prowadzi duże biznesy, no ale na wózku. Tak mi świerzbiła ręka, że po raz pierwszy publicznie komuś bym przyłoił, bo no ale na wózku, jak usłyszałem w rozmowie niebiznesowej, to była rozmowa tylko o pewnych planach, o pasji, o właśnie tak jak tu rozmawiamy.
1: To dochodzę jednak do wniosku, że jestem pięknoduchem, bo myślałem, że tego typu wypowiedzi w roku 2026 już się nie spotka.
0: No spotyka się, więc trzeba łamać te bariery. No, Krzysiek zadał mi kiedyś pytanie, słuchajcie Państwo, to anegdota a propos Dni Osób z Niepełnosprawnościami. Po co my to robimy? A ponieważ to jest zgredzik, który zawsze lubi...
1: To była moja dziennikarska prowokacja.
0: Oczywiście.
1: Doktor Janusz się dał w to wkręcić, oczywiście ze świadomością.
0: No, wkręcił mnie nieźle, bo od razu mi szczena, właściwie za nie mówiłem. Ale wiecie Państwo, ponieważ nie robię tego no, bankowo, że się tak wyrażę, zawodowo, to odpowiedziałem. Panie Krzysztofie, jak będzie 365 dni w roku dla osób niepełnosprawnych przyjaznych, kończymy interes. Nie robimy żadnych osób z festiwalu osób z niepełnosprawnościami. I to mi się przypomina, że jeśli są jeszcze takie głosy, jeśli są, mamy już rynek bez barier, mamy prawie o pole w 75% bez barier. Mamy mnóstwo urzędów, mnóstwo instytucji, Biblioteka Wojewódzka, Biblioteka Miejska, Uniwersytet. Już są studenci niepełnosprawni na uniwersytecie.
1: Tak, ale są jeszcze osoby, które mieszkają w niewielkich miejscowościach, oddalonych od miast powiatowych, od Opola, gdzie ciężko jest dojechać, nawet jeżeli się nie ma rodziny, która przewiezie na przykład takiego człowieka z wózkiem, to świat nie wygląda tak kolorowo. Od razu robi się inaczej. Tak więc obawiam się, że macie jeszcze roboty co niemiara jako Wojewódzkie Towarzystwo Walki z Kalectwem.
0: I dobrze, no to będziemy robić 26, 27 dni osób z niepełnosprawnościami. Będziemy jarmarki robić. A już mamy targi pracy. Robimy na tych dniach 3 i 4 września w sali 312 w Urzędzie Miejskim, w naszym ratuszu. Są konferencje. Jedna pod tytułem dosłownie RAF for the Blind, czyli rehabilitacja dla osób niewidomych. W drugi dzień mamy coś takiego, to jest niesamowite, bo język dostępności. Konferencja znowu poświęcona, jak my, osoby z niepełnosprawnościami, jak nasze środowisko, jakiego języka, jak się zachowywać, żeby nareszcie przekonać ludzi, że jesteśmy normalni. No i po to są te już 25. Opolskie Dni Osób z Niepełnosprawnościami ze sceną, no i z jarmarkiem niezwykłości, rozmaitości 3 i 4 września. Plac Wolności, ratusz, zapraszamy wszystkich Opolan i całe województwo opolskie, bo będziemy mieli gości międzynarodowych. Zapraszamy Was, kochani.
1: A ja jeszcze dodam, że osoby, które prowadzą firmy, też dobrze, żeby zobaczyły, jak jest potencjał właśnie chociażby tych ludzi, także tych, którzy pracują w zakładach aktywności zawodowej. Życzę powodzenia, no i oczywiście pięknej pogody i obiecuję, że jeszcze przed tym wydarzeniem będziemy o tym mówić w Radiu Opole. Doktor Janusz Stasiak, honorowy prezes Wojewódzkiego Towarzystwa Walki z Kalectwem w Opolu, także samozwańczy, dozgonny rzecznik prasowy tej organizacji pożytku publicznego, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję Państwu, dziękuję Krzysztofie.
1: W razie pytań, jakichś wątków polemicznych, ewentualnie jakichś sugestii, zapraszam do korespondencji. Adres poczty radiowej tradycyjnie krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl. Do usłyszenia.
2: Od pożytku głowa nie boli.

0: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
0: z wysoką dawką silimaryny,
1: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
0: choliną i chromem.
1: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie.
3: Tu Radio Opole, jesteśmy w pasmach FM, w systemie cyfrowym DAB+, a także w internecie, za pośrednictwem którego docieramy na cały świat. Na zegarach już 20. W Skansenie w Bierkowicach zorganizowano dziś pierwsze święto wzoru opolskiego.
4: Uznaliśmy, że to już pora najwyższa zaakcentować ten element naszej kultury.
3: Władze Florencji chcą, by turyści zostawali w mieście na dłużej, a w sporcie m.in. o sukcesie Polki w Tour de France.
2: Wiadomości Radio Opole.
3: Daniel Klimczak, zapraszam. Kolorowe wzory, kroszonki, hafty i tradycyjne rzemiosło można było podziwiać dziś w Muzeum Wsi Opolskiej. To w ramach organizowanego po raz pierwszy święta wzoru opolskiego. Cieszy nas, że wciąż rośnie zainteresowanie wzorem opolskim i mamy nadzieję, że święto wpisze się na stałe w kalendarz imprez, mówi dyrektor placówki Beata Świątek.
4: Wzór opolski odnosi sukcesy coraz większe, bo jest inspiracją dla twórczości ludowej w ogóle, nie tylko dla kroszonek, pisanek, dla malowanej porcelany, dla haftów, ale także dla innych wyrobów. Widzimy dzisiaj bardzo dużo pomalowanych strojów we wzór opolski.
3: Pomysł organizacji święta podsunęli zwiedzający i uczestnicy warsztatów malowania porcelany oraz tworzenia kroszonek i pisanek, dodaje twórczyni ludowa Ewa Olbryt.
4: Uznaliśmy, że to już pora najwyższa zaakcentować ten element naszej kultury ludowej trochę szerzej, żeby poszedł w świat, choć nasza opolska porcelana na świecie też jest znana.
3: Dziś otwarto również wystawę dotyczącą historii kowalstwa na Opolszczyźnie, a także wręczono tradycji.
2: Radio Opole. Bijemy na alarm tam, gdzie trzeba.
3: Mundurowi z dobrodzienia zatrzymali pijaną 16-latkę na czterokołowcu. Dziewczyna wpadła z powodu jazdy slalomem. Młoda kobieta miała uprawnienia do kierowania kategorii AM, mówi aspirant Marek Kotara z oleskiej policji.
5: Jednak po sprawdzeniu trzeźwości okazało się, że kierująca ma blisko promil alkoholu w organizmie. Na miejsce przybyła mama nieletniej, którą policjantki poinformowały, że córka kierowała pojazdem mechanicznym, będąc pod działaniem alkoholu, co stanowi rażący przejaw demoralizacji i czyn karalny o charakterze przestępstwa.
3: O losie nastolatki zdecyduje sąd rodzinny. Może ona otrzymać zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju i kilkuletni zakaz ubiegania się o prawo jazdy.
2: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
3: We wszystkich archidiecezjach w kraju trwa akcja Caritas pod hasłem Tornister pełen uśmiechów. Potrzebne są plecaki, zeszyty, piórniki, długopisy i czy wszystko to, co pozwoli dzieciom z ubogich rodzin zacząć nowy rok szkolny bez poczucia wykluczenia.
6: Mamy w kościele postawione kosze. Jeden ja tu przyniosłam, bo już był zapełniony.
7: Przyniosłam zeszyty, kilka tych mazaczków, kilka takich bloków rysunkowych i ołówków.
6: Ludzie przynoszą chętnie.
8: Przyszłą znuczko, przyniosą to zeszyty, bloki, kredki, długopisy.
6: Potem będziemy kompletować. W każdy plecak wkładamy taką karteczkę Caritas.
9: W tej akcji biorą udział wszystkie nasze parafialne zespoły Caritas.
10: Rzecznik Caritas Archidiecezji Białostockiej Michał Kulikowski.
9: W ubiegłym roku udało nam się skompletować 240 tornistrów z wyprawkami, które przekazaliśmy dzieciom z najuboższych rodzin, a także polskim rodzinom za naszą wschodnią granicą.
6: W tym roku przyszła myśl, żeby te wszystkie dzieci z mamami zaprosić do kościoła i już jak popakujemy wszystko, tak uroczyście w kościele wręczyć. To chwilkę niech wszyscy zatrzymają się w kościele.
3: Akcja potrwa do końca sierpnia i jeszcze za granicę. Zostaje przynajmniej na 3 noce i zwiedza nie tylko historyczne centrum miasta. O takiego turystę zabiega Florencja. Miasto realizuje program zrównoważonej turystyki, ograniczając m.in. najem krótkoterminowy i ruch w ścisłym centrum. O szczegółach Aleksandra Nietopiel.
11: To z jednej strony walka z nadmiernym ruchem turystycznym w ścisłym centrum, a z drugiej zachęcanie do odwiedzin miasta na innych zasadach. Celem jest także ochrona mieszkańców i dziedzictwa kulturowego. Jeśli chodzi o samych turystów, to miasto chce, by przyjeżdżali na dłużej, a najlepiej, żeby wracali. Pracujemy nad rozwojem wybranych segmentów turystyki. Mam na myśli m.in. turystykę ślubną. Osoby, które które chcą się pobrać w naszym mieście, mogą tu zostać na przykład przez tydzień wraz z rodziną. Stawiamy również na turystykę kongresową, czyli gości przyjeżdżających do Florencji na kongresy i wydarzenia o charakterze naukowym, mówi Jacopo Vicini z florenckiego ratusza. Przed wakacjami miasto rozszerzyło ograniczenia dotyczące nowych najmów krótkoterminowych. Obejmą one także wybrane dzielnice poza historycznym centrum Florencji. Co roku odwiedza prawie 16 milionów turystów.
2: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
3: 4 minuty po 20.
2: Sport w Radiu Opole.
12: Kuba Biel, dobry wieczór. Kolejarz Opole pojedzie w fazie play-off Krajowej Ligi Żużlowej. Opolanie w ostatnim meczu fazy zasadniczej pokonali na własnym torze Speedway Kraków 52-38 i zapewnili sobie miejsce w czołowej czwórce tabeli. Spotkanie początkowo było wyrównane. Po pierwszej serii startów kolejarz przegrywał 13-17, ale w kolejnych wyścigach gospodarze odwrócili losy rywalizacji. Kluczowa okazała się końcówka. Opolanie wygrali bieg 12 i 13 po 5-1, a przed ostatnim wyścigiem prowadzili 47-37, mówi Jarosław Dymek, menadżer kolejarza.
13: Do 11 wyścigu to można powiedzieć, że stan przedzawałowy, bo wiedzieliśmy o co jedziemy, zależało nam na tych play-offach. Do 11 było ciężko, potem już odskoczyliśmy zwycięstwa 5-1, 1 remis 3-3 i cieszymy się z awansu. Jedziemy z faworytem ligi, z Wybrzeżem Gdańsk. Oni muszą, my możemy i zrobimy wszystko, żeby w tym dwumeczu zaprezentować się z jak najlepszej strony.
12: Wacław Milik zakończył spotkanie z dorobkiem 13 punktów, Oskar Polis zdobył 12, a Hubert Łęgowik 10. Kolejarz kończy fazę zasadniczą na czwartym miejscu i w play-offach powalczy o awans do Metalka z drugiej Ekstraligi. Przeciwnikiem, jak już wspomniał menadżer kolejarza, Wybrzeże Gdańsk. Niemiecki kolarz Marco Brenner z grupy Tudor został triumfatorem 83. wyścigu Tour de Pologne. Dziś rozegrano ostatni etap, 12,5-kilometrową jazdę na czas w Wieliczce. Wygrał ją Szwajcar Stefan Kung, także reprezentujący drużynę Tudor. Brenner w klasyfikacji generalnej wyprzedził o 10 sekund Fischera Blacka i o 16 sekund Hiszpana Iwana Jose Romero. Najwyżej sklasyfikowany z Polaków Filip Gruszczyński zakończył imprezę na 25. miejscu ze stratą 2 minut i 48 sekund do zwycięzcy. Pozostajemy w temacie kolarskim. Katarzyna Niewiadoma na drugim miejscu zakończyła kolarski wyścig Tour de France. Liczący niespełna 100 km ostatni, 9. etap imprezy na trasie wokół Nicei wygrała po samotnej ucieczce liderka holenderka Demi Vollering. Tym samym przypieczętowała ostateczny triumf. Na mecie wyprzedziła o minutę i 14 sekund Hiszpankę Paulę Blasi. Niewiadoma była trzecia z taką samą stratą. To 5. medalowa pozycja Niewiadomej w turze, która w każdej edycji stawała na podium. Wygrała w 2024, a w 2022, 3 i 25 była trzecia. Bezbramkowym remisem zakończył się mecz trzeciej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy, w którym Śląsk-Wrocław podejmował Krakowie. W innym rozegranym już spotkaniu mistrz Polski Lech Poznań pokonał 3-0 Piasta Gliwice. Bramki dla kolejarza strzelali Mikael Iszak, Karol Delikat i Alahjar Sayad Manesz.
2: Pogoda.
3: W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura minimalna od 15 do 17 stopni, wiatr słaby i umiarkowany południowo-wschodni i południowy. Jutro zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie także z gradem. Prognozowane opady deszczu w czasie burz to do 20 litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna od 31 do 33 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, skręcający na zachodni w czasie burz, porywy wiatru do około 90 km. Na godzinę.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
14: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
15: Mój koniec świata był 863 dni temu.
16: Pierwsza myśl...
17: Dlaczego ja?
18: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
17: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
16: Jeszcze chciałabym pożyć.
19: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
20: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
2: Reklama społeczna.
21: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
21: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
21: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
21: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
21: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
21: Po reklamie.
22: Twoja fala, twoja siła, trzymaj ją.
2: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
23: Zapraszam do wysłuchania audycji Aktualności Śląskie. W programie między innymi zaprosimy do odwiedzenia Muzeum Śląska Opolskiego. Otwarto tam wystawę fajansu śląskiego z XVIII i XIX wieku, Pruszków i Glinica. Śląskie weduty na porcelanie to temat wystawy w Muzeum Miejskim we Wrocławiu. Opowiemy o znaczeniu porcelany śląskiej niegdyś i dziś. O Śląsku i nie tylko o Śląsku porozmawiamy z Różą Kerner, która od ponad 30 lat angażuje się w mniejszości niemieckiej.
24: Głos mniejszości niemieckiej.
25: Schlesien aktuell, das Magazin.
23: Hallo und willkommen. Am Mikrofon spricht Claudia Kandja. Schlesisches Porzellan und oberschlesische Fayancen sind heute Thema bei uns, denn wir berichten gleich von zwei Ausstellungen zu diesem Thema. Die eine wird im Museum des Oppelner Landes gezeigt, die andere im Königsschloss zu Breslau. Was sonst noch in unserer Region passiert und was noch vor uns liegt, hören Sie ebenfalls bei uns. Und unser Gast der Sendung ist heute Rosemarie Kerner, die seit der Registrierung der deutschen Organisationen sich für die Belange der deutschen Volksgruppe in Oberschlesien stark macht.
26: Wenn mich jemand vorschlägt, da sage ich nicht immer nein. Ich war 16 Jahre Gemeindevorsitzende. Ich bin aber noch im Vorstand, Gemeindevorstand als Kassenwart. Überall, wo Finanzen sind, da bin ich dabei.
23: Bleiben Sie dran.

0: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
0: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
1: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie.
3: To niedzielna noc z Radiem Opole. W kalendarzu 9 sierpnia imieniny obchodzą Roman oraz Irena. Dziś przypada Dzień Miłośników Książek, a także Międzynarodowy Dzień Ludności Tubylczej na świecie. Do polskich szpitali trafi dodatkowe 151 milionów złotych.
4: Finansowaniem objęte zostaną świadczenia szpitalne, czy to rehabilitacja.
3: 83. Tour de Pologne przeszedł dziś do historii, a w Gdańsku odnaleziono najstarszy drewniany kościół w Polsce.
5: Wiadomości Radia Opole.
3: 21 na zegarach. Zaczynamy od informacji dla kierowców. Mamy utrudnienia na drodze wojewódzkiej nr 401 w Skoroszycach. Jak przekazał dyżurny opolskich strażaków, doszło tam do zderzenia samochodu z motocyklem. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Jedna osoba jest pod opieką medyków.
5: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
3: Ponad 151 milionów złotych trafi do szpitali w naszym regionie. Dodatkowe pieniądze pozwolą na pokrycie kosztów świadczeń udzielanych pacjentom w najważniejszych obszarach opieki zdrowotnej, mówi Barbara Pawlos z opolskiego oddziału NFZ.
4: W ramach tej kwoty finansowaniem objęte zostaną świadczenia szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, czy to rehabilitacja. Dodatkowo polski oddział NFZ przekaże ponad 16 milionów złotych na sfinansowanie leków stosowanych w programach lekowych, chemioterapii za pierwszy kwartał tego roku.
3: Pieniądze otrzymają również placówki medyczne o profilu neurologicznym, pulmonologicznym i reumatologicznym, które prowadzą programy lekowe. 100 milionów złotych opolskie NFZ przeznaczy na realizację tzw. ustawy podwyżkowej.
5: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
3: Zwycięstwem Niemca Marco Brennera zakończył się 83. kolarski wyścig Tour de Pologne. Najwyżej sklasyfikowany z Polaków Filip Gruszczyński zakończył imprezę na 25. miejscu ze stratą 2 minut i 48 sekund do zwycięzcy. Dyrektor wyścigu Czesław Lang podkreśla, że tegoroczny Tour był wyjątkowy.
6: To był wielki tydzień, widzicie, aż głos straciłem, ale naprawdę cudownie, cieszę się bardzo, ten mój pomysł taki, żeby pojechać wyścig z północy na południe, jest naprawdę trafiony. A jaki to był wyścig? Pełen radości, pełen taki świeżego takiego powiewu. Widzieliśmy na każdym etapie tysiące kibiców, biało-czerwone flagi. Myślę, że Polacy w końcu wierzyli, że mogą mieć imprezę nie gorszą od Włochów, Francuzów czy Hiszpanów. Już układam trasę na przyszły rok. Na pewno będziemy chcieli powtórzyć niektóre miejsca, które nam się bardzo podobały i które też gospodarze są bardzo interesowani, tam gdzie było dużo ludzi, bo wiecie, jak się robi dwa razy coś pod rząd, to ten drugi raz jest trochę nawet lepszy, bo możesz wyciągnąć wnioski, możesz jeszcze więcej ludzi zaprosić, także będziemy chcieli też tak pojechać chyba w kierunku z północy na południe, ale zawsze coś nowego wstawimy.
3: Zmieniamy temat. Władze Gdańska chcą wydobyć na powierzchnię odnaleziony najstarszy na ziemiach polskich drewniany kościół. Odkrycia dokonano na działce po budynku, w której mieściła się lodziarnia. Kościół za kilka lat może zostać zaprezentowany szerszej publiczności. Wiąże się jednak z dużymi wyzwaniami, mówi kierownik zespołu naukowców, którzy dokonali odkrycia, archeolog Sylwia Kurzyńska.
7: Proces konserwacji to jest około 5 lat, więc jest ten czas, by zorganizować miejsce, gdzie go wyeksponować. Potrzebne są też szczegółowe wyceny, natomiast je można dopiero przeprowadzić, jeżeli my ten kościół w całości odsłonimy. Wszystko zależy nie od archeologów, ale od osób decyzyjnych, czyli miasto, konserwator, inwestor.
3: Kilka dni temu przedstawiciele władz miasta i środowisk muzealnych rozmawiali na ten temat z Ministerstwem Kultury.
5: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
3: Zakończył się remont ulicy Dworcowej w Głubczycach. Przebudowany został blisko kilometr drogi, co kosztowało około 1 000 000 złotych. O znaczeniu inwestycji mówi wicestarosta Artur Czechowicz.
8: Strategiczna ulica w mieście, przy której mamy piękny zabytkowy dworzec, który również jest remontowany. Bardzo fajnie się zbiegły te dwie inwestycje. Mamy tam też PKS, szkoły, DPS, więc to jest naprawdę taka bardzo newralgiczna ulica.
3: Obecnie droga przechodzi odbiory techniczne.
5: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: 22 stopnie, tyle wskazują obecnie termometry w stolicy naszego regionu. W nocy będzie oczywiście chłodniej, bo od 15 do 17 prognozuje IMGW, ale padać nie powinno. Deszcz spodziewany jest jutro, spadnie do 20 litrów wody na metr kwadratowy w czasie burz, bo te oczywiście mogą wystąpić w ich trakcie, także mocno zawieje. Wiatr może osiągać prędkość do 90 km na godzinę, a maksymalna temperatura to 33 stopnie.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
2: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
9: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
10: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
11: Celem Fundacji L'Arche jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji L'Arche można przeczytać na stronie larche.org.pl/opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
5: Reklama społeczna.
12: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
12: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
12: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
12: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
12: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
12: Po reklamie.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: Kuba Biel, dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich miłośników sportu. Niedziela, 9 sierpnia, 21 minęła, a to oznacza, że przed nami kolejne wydanie audycji Cały nasz sport w Radiu Opole. Dziś zaglądamy oczywiście na boiska piłkarskie, na stadiony żużlowe, ale też na trasy biegowe i kolarskie. Będzie więc naprawdę sporo sportowych emocji z naszego regionu. Zaczniemy sobie od Betclic pierwszej ligi od Opole. Po zwycięstwie w Głogowie Opolanie jechali do Niepołomic z nadzieją, że uda się pójść za ciosem. Jak im poszło? O tym na pewno w dzisiejszym programie. W audycji również będzie sporo informacji z trzeciej ligi. MKS Kluczbork pokonał Górnika Polkowice, Stal Brzeg rozbiła Ślęzę Wrocław, a Polonia Nysa zremisowała z drugą drużyną Zagłębia Lubin. Porozmawiamy też z trenerem MKS Kluczbork, Łukaszem Ganowiczem, o spotkaniu, które za nami, a także o najbliższej przyszłości. Z piłkarskich boisk przeniesiemy się na chwilę do Dobrzenia Wielkiego, ale pozostaniemy w klimacie piłkarskim, bo Tor Dobrzeń Wielki świętuje swoje stulecie przez cały weekend. Będzie też relacja z Kędzierzyna-Koźla, gdzie uczestnicy biegu Zawzięty Kozioł musieli zmierzyć się z 5-kilometrową trasą pełną przeszkód. Nie zabraknie oczywiście Tour de Pologne. Kilka dni temu Opole było jednym z najważniejszych punktów na kolarskiej mapie Polski, a dziś wielki finał w Wieliczce, czyli jazda indywidualna na czas. I wreszcie Żużel, kolejarz Opole w ostatnim meczu fazy zasadniczej walczył o awans do play-offów. Stawka spotkania ze Speedwayem Kraków była ogromna, bo każdy punkt miał znaczenie. Czy Opolanie wytrzymali presję? O tym wszystkim w najbliższej godzinie audycji Cały nasz sport. Zaczynamy.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: A zaczynamy od Betclic pierwszej ligi. Odra Opole w trzeciej kolejce rozgrywek pojechała do Niepołomic, gdzie mierzyła się z tamtejszą puszczą. Miała być kontynuacja dobrego, całkiem niezłego początku sezonu, tak to nazwijmy. Było bolesne zderzenie z rzeczywistością. Odra wraca z Niepołomic bez punktów, choć spotkanie z puszczą zaczęła w sposób wymarzony. Już w piątej minucie Michał Felix dał Opolanom prowadzenie. Później jednak gospodarze pokazali, dlaczego ich styl gry potrafi być tak niewygodny dla każdego rywala. Puszcza odrobiła straty jeszcze przed przerwą, a właściwie zrobiła to z nawiązką. Najpierw w 45 minucie wyrównał Andrzej Trubecha, a w doliczonym czasie gry pierwszej połowy Kacper Cholewiak popisał się kapitalnym uderzeniem w samo okienko. I to był dla Odry wyjątkowo zimny prysznic. Zamiast schodzić do szatni z remisem, a nawet z prowadzeniem, Opolanie przegrywali 1-2. Po przerwie Odra próbowała wrócić do gry. Był pressing, były zmiany i były okazje, ale brakowało przede wszystkim skutecznego wykończenia. Puszcza natomiast konsekwentnie realizowała swój plan i w 78 minucie wykorzystała kolejny ze swoich atutów, czyli stały fragment gry. Dośrodkowanie Nascimento, najwyżej wyskoczył Konrad Kasolik i głową ustalił wynik spotkania na 3-1. Tym samym Odra nie podtrzymała tej serii rozpoczętej przed tygodniem w Głogowie. Po trzech kolejkach Betclic pierwszej ligi Opolanie mają na koncie jedno zwycięstwo i dwie porażki. Kolejny mecz 15 sierpnia w Opolu. Przeciwnikiem będzie Warta Poznań. Piłkarze MKS-u Kluczbork natomiast pokonali przed własną publicznością Górnika Polkowice 2-1. To rozgrywki piłkarskiej trzeciej ligi. W pierwszych 45 minutach nie zobaczyliśmy bramek, a wszystkie najważniejsze boiskowe wydarzenia miały miejsce w drugiej połowie. Najpierw dla MKS-u strzelił Michał Maj, goście zdołali wyrównać, a zwycięstwo przypieczętował Patryk Wiśniowski, wykorzystując rzut karny w 82 minucie spotkania. Ja zapraszam na rozmowę z trenerem MKS-u Kluczbork, Łukaszem Ganowiczem.
2: Tuż po spotkaniu MKS-u Kluczbork z Górnikiem Polkowice, pierwsze spotkanie przed własną publicznością MKS-u Kluczbork w tym sezonie. Ze mną trener Łukasz Ganowicz. Panie trenerze, no rollercoaster emocji, bo działo się dużo. Górnik Polkowice, wiemy, że doskonale, wiemy to doskonale, dobra drużyna. 2-1 ostatecznie MKS wygrywa, ale emocji było sporo. Z mojej perspektywy pierwsza połowa remis ze wskazaniem jednak trochę chyba na Górnik Polkowice, więc zastanawiam się, co trener powiedział w przerwie tego meczu.
3: Znaczy mecz był taki jak pogoda. Dość ciężki, zamknięty. Wszystko, co się działo, to po stratach takich własnych w jedną i w drugą stronę. No i w sumie stałe fragmenty dzisiaj rozstrzygnęły mecz. Się bardzo cieszę, bardzo potrzebowaliśmy tego zwycięstwa, bo ta inauguracja nam nie wyszła. Do pewnego momentu naprawdę było fajnie. Później się posypało i te 20 minut słowa nas bardzo, bardzo, no gorzkie 20 minut dla nas przez cały tydzień. I fajnie, że dzisiaj zmiennicy odwrócili moment meczu, bo mieliśmy bardzo ciężki moment w drugiej połowie. I to, co zrobił Rachel, Czapliński, Wiśniowski, Nowak, który debiutował dzisiaj na poziomie trzeciej ligi, no to duże, duże ukłony i szacun, że bo dzisiaj wygrała po prostu drużyna i to jest najlepszy dowód, to co mówię, że nie jak się zaczyna, jak kończy i ważne jest ten 18, 19, 20 zawodnik w kadrze, tak samo jak ten pierwszy i dzisiaj ta druga linia, no wygra mecz.
2: Czyli taka chęć rehabilitacji trochę po tym pierwszym spotkaniu z Baryczą?
3: Może nie rehabilitacji, bo 60 minut mieliśmy takie naprawdę dobre i byliśmy bliżej bramki, nie wspominając już o braku rzutu karnego i takich tam historii, ale to już jest za nami. Tylko no, te 20 minut mieliśmy bardzo słabe i straciliśmy no, w kuriozalny sposób bramki. No i tak położyliśmy ten mecz sami i byliśmy źli i po prostu potrzebowaliśmy tego zwycięstwa. Jest dużo zmian, odmłodziliśmy mocno skład i po prostu taki, myślę, że tej pewności. W pierwszej połowie zabrakło nam trochę szaleństwa i takiej pewności. Za mało było zawodników, którzy mieliby te szaleństwo i zrobili coś niekonwencjonalnego w sytuacji, gdzie mogliśmy zagrywać takie piłki w odpowiedni sposób. To byliśmy teraz zbyt schematyczni.
2: Okej, no ale ta druga połowa, ja zauważyłem dużą aktywność, w szczególności na prawym skrzydle tutaj. O to chodziło w przerwie? Takie były tutaj sygnały od trenera, że musimy więcej energii dać z siebie. Okej, 24-5 stopni, to może nie upały 36-stopniowe, więc dajmy trochę z siebie, jak ta pogoda nam nieco się ochłodziło, a w ostatnim czasie to trochę musimy sami od siebie dać więcej?
3: Znaczy, no tak, graliśmy, jakbyśmy zapomnieli, że jestem prostokąt, który trzeba trafić i bardzo dużo się utrzymywaliśmy przy piłce, ale nie wynikało, nie zaskakiwaliśmy piłkami takimi za plecy prostopadłymi czy otwierającymi naszych napastników. No i zapomniałem, że Mateusz Kulik bardzo fajnie wszedł w drugą połowę i gdzieś rozruszał tą linię obrony przeciwnika, porozrywał. Ale taki, tak jak początek, no roller coaster, bo mieliśmy fajne momenty, mieliśmy bardzo ciężkie, ale finał jest taki, że wygrywamy.
2: Ale koniec końców właśnie to prawe skrzydło zadecydowało, bo ta druga połowa kilka takich mocnych wcięć piłki w pole karne i z tego wzięła się bramka. Właściwie z tego wziął się rzut karny, bo udało się wyprzedzić, gdzieś tam Stempel się pojawił, rzut karny, no i tutaj też dobrze wykonany. 2-1, 9 minut przed końcem, no i później, co mi się podobało, nie cofnęliście się, tylko trzymaliście Górnika dość wysoko.
3: No, najlepszą obroną jest Zata, jak to się mówi, a po prostu no, ja cały czas mówię zawodnikom, żebyśmy szukali liczb, czyli dośrodkowań, strzałów. No, jak mamy się dowiedzieć, czy będzie karny, rożny, jeśli piłki nie dogrywamy. Dzisiaj Max super wszedł, każdą piłkę, jaką miał możliwość, dogrywał, mieliśmy z tego dwa rożne i rzut karny. A w pierwszej połowie nie było tej decyzyjności, ta piłka chodziła wokół pola karnego, ale nie była w centrum tego pola karnego, gdzie są bramki. I to poprawiliśmy. I dzisiaj wystarczyło.
2: Co przed wami, jak ten najbliższy czas będzie wyglądał, bo puchar przed wami, a dodatkowo też w perspektywie bardzo ciekawy przeciwnik tutaj w Kluczborku, mówi o tym szczeblu centralnym.
3: No, sierpień się zapowiada i połowę września bardzo intensywnie, praktycznie jest sobota, środa, od wtorku zaczynamy już okręgowy puchar, chyba druga faza, jak tak dobrze pamiętam. Wyjazd do Bytomia Odrzańskiego, środa Zagłębie Lubin, następnie później super przeciwnik w pucharze Lechia Gdańsk i praktycznie ten był tydzień chyba ostatni, który normalnie będziemy trenować tylko meczami i mecze i regeneracja, analizy i miesiąc czasów, tak będziemy funkcjonować, że maraton zapowiada się intensywny.
2: Zakładam, że trener nie skupia się tylko na tych rozgrywkach trzecioligowych, ale jako były piłkarz i sympatyk, miłośnik piłki nożnej też spogląda na te wyższe rozgrywki. No to tak, powiem, trafiło wam się dość ciekawie z tą Lechią Gdańsk, bo Lechia Gdańsk w ogromnym kryzysie finansowym i personalnym również. Kto wie, czy nie uda się MKS-owi Kluczbork pokonać takiej marki, jaką jest Lechia Gdańsk, nawet jeżeli ona ma swoje problemy, to by było ciekawe.
3: No my jak mieliśmy bardzo duże problemy finansowe w Kluczborku, ogrywaliśmy Zagłębie Lubin ekstraklasowe, ale bieda jednoczy i problemy czasem mocno scalają drużynę i tutaj bym nie upatrywał szans, że mają swoje problemy. Tam jest 6, 7, 8 zawodników, którzy spokojnie mogą grać na poziomie pierwszej ligi i trochę młodzieży, że myślę, że z każdym tygodniem czas będzie dla nich pracował, ale to nie jest nasz problem, to będzie dla nas super przygoda, bez szans na kontynuację tej przygody pucharowej.
2: Myśli trener, że cały Kluczbork przyjdzie na mecz z Lechią?
3: No liczę, no.
2: Dawno nie było tutaj kompletów.
3: Jest to fajna marka, uznana marka, z kibicami, z dużą rzeszą kibiców, z tradycjami. No, nie, po to wygrywaliśmy ten finał okręgowego pucharu, żeby dla naszych kibiców, dla siebie zagrać z jak najlepszym przeciwnikiem. Myślę, że w tym losowaniu, no bardzo chciałem ekstraklasa, szczególnie Wisłę Kraków. Ale Lechia Gdańsk, myślę, że podobny rozmiar, jeśli chodzi nazwę i markę.
2: To tego życzę, by ta niespodzianka była, mimo że Lechia w kryzysie.
3: Dzięki.
1: Zwycięstwo w tej kolejce trzeciej ligi zanotowała także Stal Brzeg, która pokonała 5-1 Ślęzę Wrocław. Podział punktów nastąpił w spotkaniu Polonii Nysa z drugą drużyną Zagłębia Lubin. 2-2. Takim wynikiem zakończył się ten mecz. Po dwóch kolejkach najwyżej z naszych Stal Brzeg na drugim miejscu z 4 punktami. MKS Kluczbork na miejscu 11, Polonia 15. W trzeciej kolejce MKS zagra na boisku lidera Odry Bytom Odrzański. Polonia Nysa w Gorzowie Wielkopolskim ze Stilonem, a Stal Brzeg u siebie podejmie Spartę Katowice.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: Pozostajemy w klimacie piłkarskim, bo niegdysiejszy trzecioligowy zespół Toru Dobrzeń Wielki w ten weekend obchodził swoje stulecie. Zapraszam na relację przygotowaną przez naszą koleżankę redakcyjną Katarzynę Doros-Stachoń.
2: Zaczęliśmy od dyskoteki dla młodzieży, ale też oczywiście dla dorosłych. No tutaj impreza do białego rana, poranna szybka pobudka i turniej u Akademii Tor Dobrzeń Wielki. Głównie żaki, orliki, po 8 drużyn w każdej kategorii. No i tutaj taki multitrening z Krzatów, z Akademii w Karłowicach i w Dobrzeniu Wielkim. Niedziela to już jest ta oficjalna ceremonia z okazji stulecia klubu. No w międzyczasie jeszcze mecz legend Toru, czyli tych zawodników utytułowanych, trzecioligowych z Odrą Opole, ale też tych zawodników związanych od wielu lat z klubem, którzy grali w niższych klasach rozgrywkowych, bo to jest tak samo dla nas istotne. Oficjalne i wręczeniu wszystkich tutaj wyróżnień, pokazaniu filmu naszego z okazji stulecia klubu, przedstawieniu historii, podziękowań, lokalne występy lokalnych tutaj artystów, no i zabawa dla najmłodszych, czyli mini disco, piana strażacka.
3: 100 lat tradycji to takie najważniejsze wspomnienia czy osiągnięcia, które chcecie też, żeby ci młodzi zapamiętali?
2: Powiem wszystko, ale tego jest tak dużo, że nie da się tego wszystkiego przedstawić, opisać, przypomnieć. Także oczywiście to są te najważniejsze, myślę, rzeczy wyrywkowe i chcemy, aby tutaj ci najmłodsi tą tradycję poznali. Myślę, że to jest doskonały moment, żeby to im przedstawić, przypomnieć i tutaj no, ich przede wszystkim jeszcze bardziej utożsamić z naszym klubem.
3: A jakie plany na może kolejne 100 lat?
2: Planów jest oczywiście wiele, natomiast no, krok po kroku realizujemy cele, które są realne do osiągnięcia i wyznaczamy je sobie tak, jakie mamy możliwości. Także tutaj no, na pewno w dalszym ciągu pójście w tym kierunku, w którym idziemy, czyli dalsza rozbudowa akademii, rozbudowa infrastruktury, no i ten pion sportowy, żeby ten młodzieżowy, żeby był jak na najwyższym poziomie, bo to ma nam docelowo dostarczać zawodników do pierwszej drużyny, która ma być na tych wychowankach opierana i dzisiaj tutaj już w tym sezonie, dzisiaj jest inauguracja, trzech naszych wychowanków od tego sezonu dołączyło do pierwszej drużyny w wieku 16 lat, bo to jest ta praca, którą rozpoczęliśmy 6 lat temu, no i w tym kierunku chcielibyśmy iść, to są te cele na najbliższą przyszłość, no a tak odnośnie infrastruktury, no to warto przypomnieć, że rozbudowa, przebudowa wielka budynku naszego klubowego po obchodach tutaj jubileuszowych się odbędzie za blisko ponad 2 miliony złotych, także dzięki Unii Europejskiej i gminie Dobrzeń Wielki, także tutaj w tym kierunku też cały czas podążamy. Od września startujemy z budową. Mam nadzieję, że wszystkie formalności będą na czas dopełnione i faktycznie ta pierwsza łopata we wrześniu się wbije. Zakończyć ma się to pod koniec tego sezonu piłkarskiego, czyli w okolicach czerwca, tak abyśmy w nowych rozgrywkach ligowych mogli już tutaj w nowym budynku funkcjonować. Tak naprawdę no, można powiedzieć, gołe ściany zostaną boczne i tylnia, a reszta się wszystko zmieni. Trzeba to nazwać przebudową, ale jednak to jest praktycznie budowa nowego wielofunkcyjnego budynku z bazą hotelową, także no, tutaj przy naszych czterech boiskach trawiastych mam nadzieję, że te marzenie na najbliższe lata, czyli boisko ze szuszą nawierzchnią się ziści i wtedy już faktycznie ta baza nasza będzie tutaj w województwie opolskim na najwyższym poziomie topowa.
3: To jeszcze na koniec, a jak jest z młodymi, oni chętnie się garną do tego sportu, czy tutaj trzeba ich namawiać i szukać i zachęcać do udziału w akademii?
2: No oczywiście, są plusy i minusy, są pozytywy, negatywy takie w tym naborze, bym powiedział, bo to wiadomo, elektronika w dzisiejszych czasach, inne zainteresowania, mnóstwo też, można powiedzieć, innych atrakcji na co dzień, natomiast myślę, że się bardzo mocno garną, przynajmniej u nas w akademii, bo uważam, że pracujemy na bardzo dobrym poziomie, srebrna gwiazdka certyfikacji, odpowiedni trenerzy, zaangażowani, utożsamieni tutaj z klubem od lat, którzy się angażują, są pasjonatami I oprócz to tutaj szkolenia na jak najwyższym poziomie, to mówię, te kompetencje miękkie dzisiaj są najważniejsze, czyli tutaj współpraca z rodzicami, wyrozumiałość dla dzieci, wychowanie, kultura osobista, dyscyplina, no to są pierwszorzędne rzeczy dla nas, a potem jest też szkolenie piłkarskie i myślę, że dzięki temu, że to tak wygląda, to my szczerze nie mamy problemu z naborami i z ilością dzieci, więc tych dzieciaków jest naprawdę bardzo dużo. U nas w Akademii jest około 150 dzieciaków, no i nasza filijna Akademia w Karłowicach, Akademia Tor Polonia Karłowice, tam blisko też około 80 dzieciaków, więc to nam daje prawie ponad 200 dzieci w dwóch akademiach.
4: Szymon Faruga.
3: Szymon, i powiedz, bo ty grasz też w LZS Tor Dobrzeń Wielki, tak?
4: Tak, zgadza się. Tutaj mamy bardzo dużo już przyjaciół, dużo mi piłek podawają, dużo ja goli strzelamy.
3: I chciałbyś zostać zawodowym piłkarzem?
4: Tak.
3: A jaki jest twój ulubiony piłkarz?
4: Lamine Yamal. Bo ma piękne zwody, ładne strzela bramki.
5: Wiktor. Spodobało mi się, bo inni piłkarze w nią grają.
3: Jakim ty byś chciał być piłkarzem?
5: Lepszym od Ronaldo.
3: Okej, a jak długo już grasz w piłkę?
5: 7 lat.
3: A ile masz?
5: 9, za niedługo 10.
3: Jakie są twoje największe sukcesy?
5: Obrona, dribbling, strzelanie też, ale obrona najlepiej idzie.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: Piąta edycja biegu przeszkodowego Zawzięty Kozioł odbyła się dzisiaj na stadionie sportowym w Sławięcicach oraz na terenach przyległego parku w Kędzierzynie-Koźlu. Uczestnicy mierzyli się z trasą o długości około 5 km, pełną sztucznych i naturalnych przeszkód. Na miejscu była Monika Matuszkiewicz-Biel, a ja zapraszam na te relacje.
2: Najpierw zaczęły dzieci, Zawzięty Koziołek, wystartowało ponad setka dzieci. Jeśli chodzi o ich przeszkody, są bardzo miłe, przyjemne, mogą być razem z rodzicami i pokonywać te przeszkody. Oczywiście przy ich małej pomocy. Anna Prus-Adamek, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu. Natomiast jeśli chodzi o dorosłych, zapisanych jest około 200 uczestników, dlatego że zapisy nadal jeszcze trwają. Jeśli chodzi o ich dystans, to jest około 4,5 km. Jeśli chodzi o to, co się znajduje na naszej trasie, to przede wszystkim zaczynamy od przeturlania się pod bojowym wozem wojskowym. Następnie do pokonania są Wilcze Doły, przejście przez rzekę, mamy również Firemana, mamy porodówkę, mamy kołkownicę, mamy sznury firemenów, tak jak powiedziałam, tych naszych przeszkód jest bardzo, bardzo dużo. Domki, siatki, tunele, czołganie się, więc dzisiaj naprawdę ich trochę mocno nadwyrężymy. Mamy nadzieję, że wszyscy bezpiecznie do nas dotrą tutaj na metę.
3: W tym roku jest też nowość.
2: Dokładnie, jeśli chodzi o nowość, to jest nasza kategoria family, bo oprócz open i for fun, czyli open, gdzie biegną oczywiście o miejsca, a for fun, kiedy biegną przyjaciele, wspólnie razem się podsadzają, jest family. Family to jest wersja dla dorosłego, 18+, i dziecka, które ukończyło lat 7. Co prawda nie wybiega na całą dużą trasę ze względów bezpieczeństwa, ale pokonuje jej większą część właśnie w naszym parku sławięcickim, czyli nie tylko tutaj na płycie naszego stadionu, ale również wbiegają do parku. Rodzic z dzieckiem bądź osoba pełnoletnia z dzieckiem pokonuje tą trasę, biegnąc ramię w ramię. Tutaj się nie ścigają, oni razem wspólnie muszą tą trasę pokonać i również tutaj na mecie odbierają wspólnie właśnie ten medal. Coś, co integruje, buduje, a przede wszystkim myślę, że zapewnia rodzinom wspólną zabawę.
3: Podejrzewam, że do takiego biegu trzeba się porządnie przygotować, bo to nie jest tylko bieg, że biegamy i mamy już to wytrenowane, tylko tutaj jednak liczy się też siła, precyzja, spryt i wiele, wiele innych rzeczy.
2: Jeśli chodzi o naszą kategorię open, to oczywiście są to zawodnicy, którzy są profesjonalistami. Tutaj każda nasza przeszkoda, która jest publikowana w specjalnym rulebooku, jest przez nich opracowywana, jak skrócić czas pokonania tej przeszkody i przede wszystkim muszą ją zaliczyć. Jeśli chodzi o naszych amatorów, oni wykonują 10 burpees i lecą dalej, tak więc tutaj nie ma problemu. Natomiast faktycznie, jeśli chodzi o pokonywanie tych specjalistycznych, już profesjonalnych przeszkód, no tutaj trzeba potrenować, to tutaj jeśli chodzi o amatorów, nie mają szans wszystkiego pokonać w sposób precyzyjny. Mięśnie, które pracują na tych przeszkodach, są tak dopasowywane, bo nie każdy na co dzień używa mięśni, dłoni na takiej sile, żeby te kołkownice bądź inne rzeczy pokonać, więc tak, amatorzy sobie pomagają, podsadzają, robią te burpees, natomiast ta część open, która się zapisała, a jest to jednak 5 fal po 20 osób, więc prawie setka uczestników, będzie się zmagała o podium, będzie się zmagała o nagrody, no i będzie się zmagała z tą precyzją, która jest ważna przy pokonywaniu tych wszystkich przeszkód.
3: Panowie, jeszcze przed startem, no i pytanie, jak przygotowanie? Czy jest jakaś adrenalina, czy nie?
4: No, jak chwilowo, że nie ma przyzwyczajenia, już za dużo tego w ciągu roku, to tak bardziej z braku innych startów jeszcze, że chwilowo przerwa jest, nie?
3: No właśnie, to który to już bieg?
4: Tak, już skończyłem liczyć, może z 20 w tym roku, jak nie lepiej.
3: To co jest takiego w tych biegach?
4: Nie wiem, adrenalina i przyciąga jednak to.
3: Tutaj trasa sprawdzona, czy jeszcze nie, czy po prostu na żywioł? Co będzie, to będzie po drodze.
4: Na żywioł, co będzie, to będzie. Pierwszy raz startuję tutaj.
3: No powiem szczerze, że jak przed chwilą rozmawiałam z organizatorem i to, jakie macie przeszkody do pokonania, to nie jest łatwe.
5: No, niczego się nie spodziewam, to mam na myśli, nie wiem, co będzie i zobaczę, jak wyjdzie. O.
3: No właśnie, a takie biegi z przeszkodami są trudne? Wymagające?
5: Wymagające, tak. Na pewno jakiś tam treningu. No i trzeba próbować, próbować i próbować, no.
3: Co tutaj się liczy? Wcześniej przygotowanie, nie wiem, na siłownię, bieganie, treningi, co?
5: Tak chyba naprawdę wszystko, bo jest bardzo złożony ten bieg z różnych tam aspektów, nie?
3: To jeszcze do Państwa, pan widzę, że już się rozgrzewa, czyli co? Już jesteśmy gotowi do startu?
6: Nie, jeszcze nie, absolutnie.
3: Dopiero ile jeszcze mamy?
6: 40 biegniemy.
3: No, to jeszcze godzinka.
6: Koleżanka poprawiła.
3: No właśnie, ale już jakaś rozgrzeweczka jest, czyli co, szykujemy się?
6: Tak.
3: A wcześniej jak było przygotowanie do takiego biegu, bo to nie jest łatwy bieg.
6: Od 2 lat na OCR-a chodzę w Gliwicach, także to nie jest pierwszy bieg. Już 2 run medygony zaliczone, zobaczymy, co będzie dalej.
3: Co jest takiego fajnego w tych biegach z przeszkodami?
6: Adrenalina i znajomi. Towarzystwo przede wszystkim i dobra zabawa.
3: Sprawdzaliście trasę czy nie? Czy po prostu nie, to, co będzie, nie. To będzie?
6: Co będzie, to będzie. Idziemy na żywioł.
3: Czyli wszystkie przeszkody będą znane dopiero na trasie?
6: Raczej tak.
3: Jest coś, czego się obawiacie?
6: Chyba nie.
3: Dobrze, no to właśnie, panowie, bieg z przeszkodami, coś, co nie jest łatwe, bo do tego nie wystarczy się przygotować biegając, tak mi się wydaje.
7: No i tu pani trafiła, bo nic nie jest łatwe, bo jestem tu pierwszy raz, jestem totalnym nowicjuszem, więc wszystko jest dla mnie nowe, wszystko będzie zaskoczeniem. No miejmy nadzieję, że wyjdę z tego cało.
3: Nie no, 5 kilometrów to raczej da pan radę.
7: Sam bieg, oczywiście, że tak, ale tak jak mówię, przeszkody, no zobaczymy, tak jak mówię, nie, zero przygotowań, więc totalnie coś nowego. No idziemy na żywioł.
3: Mnie najbardziej zainteresowała ta przeszkoda, która jest na początku, czyli czołganie się pod wozem wojskowym. No to już jest coś, co chyba będzie wymagało sprytu jednak.
7: Podejrzewam, że tak. No co tu powiedzieć dużo. Leżeć też lubię, więc może czołganie to jest forma leżenia. Damy radę.
3: Czyli rozumiem, że pan jak się przygotował? Biegając, czy w ogóle, czy jak?
7: Nie, coś tam biegam, jestem aktywny, gram w piłkę, ale no mówię, takie tory przeszkód to jest dla mnie coś nowego i chciałem po prostu spróbować.
3: Dobrze, a kolega biegał czy nie biegał, czy się przygotowywał, czy jak?
8: No wczoraj takie może 2 kilometry zrobiłem szybkie 10 minut, to ostatnie przygotowania i również jak kolega wspólnie amator, więc zobaczymy. Generalnie raczej robimy to for fun. Tak jak wyjdzie, to będą jaja, nie wyjdzie, też będą jaja, bo będzie zabawa.
3: No właśnie, co jest w tych biegach z przeszkodami? Bo one przyciągają coraz więcej osób. Kiedyś, że tak powiem, tylko twardziele, tak mi się wydaje, w nich brali udział, a teraz każdy chce spróbować swoich sił.
8: Jakby już dla siebie to już uważam za twardziela, także spróbuję to sobie powiedz tak naprawdę, a z drugiej strony raczej każdy gdzieś tak, kiedyś na pewno oglądał te przeszkody, jak ludzie to gdzieś tam w telewizji przechodzili, no i każdy chce tego pierwszy raz spróbować przede wszystkim.
3: Co tutaj się liczy? Spryt, precyzja, nie wiem, doświadczenie, moc, co tu?

0: bolało, ale jakoś dotarłem do końca.
1: Zacisnąłeś zęby i mówisz, no muszę już dobiec.
0: Tak.
1: Ale to nie było rzeczywiście łatwe, bo wy widziałam, no trochę tych przeszkód mieliście do pokonania.
0: No, dlatego mama mnie też wspierała i mnie polała wodą.
1: A powiedz mi, ty lubisz biegać?
0: No, od 4 roku życia już biegam czasami.
1: Czyli ty generalnie jesteś bardzo dobrym sportowcem.
0: Tak, bardzo dobrze gram w piłkę i siatkówkę.
1: To ja trzymam kciuki, żeby ten sport zawsze był w twoim życiu i żeby ci szło jak najlepiej.
0: Dziękuję.
1: Moi drodzy, wy już jesteście po biegu, jak było?
0: Dobrze.
1: Było trudno czy nie?
0: Troszkę.
1: A co było takie najtrudniejsze?
2: Noszenie opon albo wspinaczka.
1: Ale pokonaliście, daliście radę, dobiegliście.
0: Tak.
1: A dla ciebie co było? Trudne czy nie ten bieg?
0: No był taki średni.
1: Czyli nie było źle?
0: Tak.
1: A było coś, co było takie dla ciebie najtrudniejsze albo najłatwiejsze?
0: Najtrudniejsze były opony.
1: A co z tymi oponami trzeba było zrobić?
0: Ciągnąć.
1: One były ciężkie?
0: Tak.
1: Czyli trochę mocy trzeba było?
0: Tak.
1: Dobra, moi drodzy, czy wy lubicie biegać? Czy lubicie takie przeszkody, czy to tak pierwszy raz?
2: Nie pierwszy raz, ale też nie robimy... Znaczy się, no, tak średnio lubimy biegać.
1: A ty?
0: Ja lubię biegać.
1: Czyli co, rodzice nam mówili, czy brat nam mówił, czy jak brat wystartował, to stwierdzili, że nie będziesz gorsza?
2: No też trochę chcieliśmy i...
1: I cieszycie się, że wam się udało. To ja trzymam kciuki, żeby więcej takich biegów było i żeby sport był.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: I udało się, cel został osiągnięty, 52-38. Takim wynikiem kończy się ostatnie spotkanie fazy zasadniczej sezonu 2026 w Krajowej Lidze Żużlowej. Kolejarz Opole pokonuje Speedway Kraków 52-38, a z nami Jarosław Dymek, menadżer zespołu, z którym porozmawiamy o tym, jak ten mecz przebiegał, jak wyglądał, no i wskażemy te najważniejsze momenty. Panie Jarosławie, ogromne gratulacje, 52-38, udało się osiągnąć ten zaplanowany cel. Choć długo ten mecz był na styku, goście z Krakowa mocno się postawili kolejarzowi, ale liczy się to, co po 15 biegu.
2: Dokładnie tak, no do 11 wyścigu to można powiedzieć, że stan przedzawałowy, bo wiedzieliśmy o co jedziemy, zależało nam na tych playoffach. Do 11 było ciężko, potem już odskoczyliśmy zwycięstwa 5-1, 1 remis 3-3 i cieszymy się z awansu. Jedziemy z faworytem ligi, z Wybrzeżem Gdańsk, oni muszą, my możemy i zrobimy wszystko, żeby w tym dwumeczu zaprezentować się z jak najlepszej strony.
1: Może jakiś deszcz znowu i znowu gdzieś przerwa, wynik będzie z korzyścią dla kolejarzy.
2: Różne rzeczy się w Speedwayu zdarzają, zobaczymy, na pewno przed Gdańskiem się nie położymy i nie będziemy czekali na to, aby oni się cieszyli po 30 wyścigach. Także na pewno się postawimy, na pewno powalczymy i powtórzę jeszcze raz, to oni muszą, a nie my.
1: Duży hard ducha Huberta Łęgowika, tutaj stadion na chwilę zamarł, bo to było nerwowo, w szczególności, że to takie miejsce toru bardzo niewdzięczne, gdzie nie wiadomo było, czy te bandy, mimo że wspierane amortyzatorami, wytrzymają. Też kibice, którzy w miejscu tego wypadku nie widzieli dokładnie, co się stało, czy Hubert żyje, funkcjonuje. Widziałem, że kuśtyka delikatnie, ręka coś go boli, ale tutaj siła charakteru pokazał, wstał, wziął się w garść i chwilę później udało się jeszcze punkty w tym biegu wywalczyć.
2: No, pokazał dzisiaj hard ducha, pokazał, że jest twardym zawodnikiem, tu nas jakieś dzikie osy atakują, musimy uważać. Jest poobijany, na pewno jeszcze jutro podejrzewam, że mocniej odczuje to uderzenie o tor, bo było dosyć ono solidne. Ale no dobrze, że skończyło się tak, że o własnych siłach szedł do parkingu, jechał w powtórce i jechał jeszcze w wyścigu nominowanym, także wielkie dzięki mu za walkę.
1: Teraz przygotowania do meczu z Wybrzeżem. No i tak jak spoglądałem na przebieg tego dzisiejszego spotkania, to dużo do poprawy w biegach juniorskich, bo tutaj musimy szukać punktów, nie można tak sobie pozwalać na 5-1-5-1.
2: Oczywiście, że tak, także juniorzy muszą popracować, seniorzy można powiedzieć, że zrobili swoje, ale naszych młodzieżowców stać zdecydowanie na większe zdobycze punktowe aniżeli dzisiaj. Choć Oskar Stępień w dalszej fazie zawodu zaprezentował się bardzo dobrze, no ale wiemy, że przede wszystkim liczymy na ich punkty w wyścigach juniorskich, także no mają sporo do poprawy, ale mają jeszcze tydzień czasu i myślę, że ogarną temat.
3: I to by było na tyle, jeżeli chodzi o najważniejsze wiadomości sportowe z regionu. Audycja Cały Nasz Sport wraca do Was w każdą sobotę i w każdą niedzielę. W sobotę od godziny 17 do godziny 19, a w niedzielę między godziną 21 a 22. W przyszłym tygodniu jednak mała korekta, bo 15 sierpnia to święto, więc wówczas aktywne święta w Radiu Opole. Audycji Cały Nasz Sport nie będzie, ale wątki sportowe oczywiście na antenie Radio Opole się pojawią. Kuba Biel, dziękuję za dziś. Spokojnego wieczoru.

0: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
0: EPA i DHA
1: na wsparcie pracy serca
0: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
1: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni. A kapsułka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie.
3: Tu Radio Opole, jesteśmy w pasmach FM, w systemie cyfrowym DAB+, a także w internecie, za pośrednictwem którego możecie nas słuchać z dowolnego miejsca na ziemi. 22. Tragedia na Mazurach. Utonął tam 16-latek. Samorządy z Polski i Czech odbudują wspólnie most w Dzierżkowicach.
4: To ten słynny most bez właściciela, którego własność Mina Brańce wzięła na siebie.
3: A politolodzy nie wykluczają sojuszu Mateusza Morawieckiego z ludowcami i Polską 2050.
5: Wiadomości Radia Opole.
3: Daniel Klimczak, zapraszam. Zaczynamy od tragicznego wypadku na jeziorze Jagodne w powiecie giżyckim. Po 17 do ratowników wpłynęła informacja o zderzeniu motorówki ze skuterem wodnym, który zaobserwowali z brzegu świadkowie zdarzenia, mówi Marek Banaszkiewicz z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
6: Jedna osoba była w wodzie, no i po dotarciu na miejsce naszych ratowników oraz wszystkich służb stwierdzono, że sternik skutera poniósł śmieszną miejsce. Tego co wiemy, 16 lat miał.
3: Na miejscu zdarzenia pracują policjanci i prokurator, a jeżeli jedziecie wojewódzką 401, to nie ma tam już utrudnień. Jak wiecie z wiadomości, przed godziną w Skoroszycach trwała akcja ratunkowa po zdarzeniu samochodu osobowego z motocyklem kierujący jednośladem. Lotniczym pogotowiem ratunkowym został przetransportowany do szpitala.
5: Aktualności, które wpływają na twoje życie.
3: Gmina Branice wspólnie z partnerami z Czech chce odbudować uszkodzony w czasie powodzi most w Dzierżkowicach. Będzie to jedna z najważniejszych inwestycji drogowych na pograniczu polsko-czeskim. Jej szacowany koszt to 15 milionów złotych, mówi burmistrz Branic Sebastian Baca.
4: To ten słynny most bez właściciela, którego własność Mina Branice wzięła na siebie, by móc pozyskać środki na budowę nowej przeprawy. Nie da się uratować tego mostu. Trudne przedsięwzięcie, dwóch projektantów polsko-czeski, złapanie dwóch różnych regulacji prawnej, wykupy działek.
3: Finansowanie ma zostać podzielone po połowie między stronę polską i czeską. Zakończenie budowy planowane jest na 2029 rok.
5: Wiadomości Radia Opole. I nie masz pytań.
3: W tym roku na Opolszczyźnie stwierdzono tylko 4 przypadki wirusowego zapalenia wątroby typu A. To mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy sanepid potwierdził 18 zakażeń. Jednocześnie w całym kraju liczba zachorowań gwałtownie rośnie. Wirusowe zapalenie wątroby typu A najczęściej przenosi się drogą pokarmową. Źródłem zakażeń może być m.in. skażona żywność lub woda, a także niewłaściwa higiena rąk. Sanepid zwraca uwagę również na zakażenia związane z kontaktami seksualnymi, mówi Małgorzata Gudełajtis z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu.
7: Ta sytuacja jest dla nas ważnym sygnałem do zwiększenia aktywności edukacyjnej, zwrócenia szczególnej uwagi na higienę przygotowywania żywności, a także promowanie szczepień, zwłaszcza w grupach ryzyka.
3: I jeszcze polityka. PSL i Polska 2050 mogą szukać sojuszu z ugrupowaniem Mateusza Morawieckiego. Tak ocenia politolog profesor Danuta Plecka. Jej zdaniem te trzy stronnictwa mogłyby stworzyć centroprawicowy blok.
8: Mateusz Morawiecki i jego nowo powstająca partia wydają mi się być takimi naturalnymi sojusznikami dla tych, którzy będą chcieli zbudować koalicję wyborczą centrowo-prawicową, a tutaj zmieściłoby się zarówno PSL, jak i Polska 2051. Oczywiście warunek, że przymkną oko na przeszłość.
3: Mateusz Morawiecki zapowiedział, że jeszcze w sierpniu ma zostać złożony wniosek o rejestrację nowej partii. Jej konwencja ma się odbyć 15 października.
5: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: 21 stopni obecnie na termometrach w Opolu. W nocy temperatura wyniesie od 15 do 17 stopni. Padać nie powinno, deszcz możliwy za to jutro. Gdzieniegdzie także zagrzmi i możliwy również grad. W czasie burz wiatr może osiągnąć prędkość do 90 km na godzinę. Mimo to bardzo gorąco, bo do 33 stopni.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
0: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
0: z wysoką dawką syli maryny,
1: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
0: choliną i chromem.
1: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie.
5: Słuchać i słyszeć.

King Crimson, królewski karmazyn, pionierzy rocka progresywnego z płyty In the Court of Crimson King z 1969 roku rozpoczęli dzisiejszy program. Dobry wieczór, witamy serdecznie. Audycję realizuje Arkadiusz Czyżewski, a przy mikrofonie Marzena Mielcarek. King Crimson to brytyjski zespół muzyczny założony w 1968 roku w Londynie. Od początku swojej działalności wyróżniał się oryginalnym stylem, który łączył rock, jazz, muzykę klasyczną oraz elementy muzyki eksperymentalnej. Założycielami grupy byli gitarzysta Robert Fripp, perkusista Michael Giles, basista i wokalista Greg Lake, multiinstrumentalista Ian MacDonald oraz autor tekstów Peter Sinfield. Już pierwszy album zespołu In the Court of Crimson King z 1969 roku został uznany za przełomowe dzieło i do dziś jest uważany za jeden z najważniejszych albumów w historii rocka progresywnego. Muzyka King Crimson od początku wyróżniała się niezwykłą różnorodnością. Obok spokojnych, nastrojowych fragmentów pojawiały się dynamiczne i pełne energii kompozycje o skomplikowanej budowie rytmicznej. Muzycy chętnie wykorzystywali nietypowe metra, improwizacje oraz nowoczesne instrumenty elektroniczne. Dzięki temu ich utwory były wymagające, ale jednocześnie niezwykle interesujące dla słuchaczy poszukujących ambitnej muzyki. Charakterystyczną cechą zespołu były częste zmiany składu. W różnych okresach działalności przez King Crimson przewinęło się wielu wybitnych muzyków, m.in. John Wetton, Bill Bruford, Tony Levin czy Mel Collins. Mimo tych zmian niezmiennym liderem pozostał Robert Fripp, który wyznaczał kierunek artystyczny grupy. Każda nowa płyta przynosiła świeże pomysły i nowe inspiracje. Od rocka symfonicznego, przez jazz rock, aż po elementy muzyki elektronicznej i industrialnej.

King Crimson wywarł ogromny wpływ na rozwój muzyki rockowej. Ich twórczość inspirowała artystów reprezentujących różne gatunki, od rocka progresywnego przez metal progresywny, aż po muzykę alternatywną. Zespół pokazał, że rock może być formą sztuki, łączącą techniczną wirtuozerię z głębokim przekazem emocjonalnym i intelektualnym. Podsumowując, King Crimson to jedna z najbardziej innowacyjnych i wpływowych grup w historii muzyki. Dzięki odwadze w eksperymentowaniu, wysokim umiejętnościom muzyków oraz nieustannemu poszukiwaniu nowych środków wyrazu, zespół zdobył uznanie krytyków i fanów na całym świecie. Ich twórczość pozostaje aktualna do dziś i stanowi inspirację dla kolejnych pokoleń muzyków oraz miłośników ambitnego rocka. Posłuchajmy albumowy Compact King Crimson 1969-1984.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
2: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Po reklamie.
4: Tu Radio Opole, słuchacie nas w niedzielę 9 sierpnia. Imieniny obchodzą Roman i Irena. I jeszcze zdążycie z życzeniami. 23. To czas na ostatnie dziś wiadomości. Jutro na Opolszczyznę wracają upały. Policja apeluje o rozsądek nad wodą.
5: Pamiętajmy o tym, aby nie łączyć alkoholu z pływaniem.
4: Kolejarz Opole powalczy o awans do wyższej klasy rozgrywkowej. A Japonia wspomina dziś ofiary bomby atomowej zrzuconej na Nagasaki.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: Policja apeluje o ostrożność podczas wakacyjnego wypoczynku nad wodą. Od tego zaczynamy. Od początku czerwca w Polsce utonęło 112 osób. Rzecznik komendanta głównego policji podinspektor Andrzej Fiołek mówi, że należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach.
5: Pamiętajmy o tym, aby nie łączyć alkoholu z pływaniem, bo to kończy się często tragicznie. Z naszych statystyk wynika, że większość utonięć jest pod wpływem alkoholu. Też nie wbiegajmy do tej wody, jeżeli jest bardzo wysoka temperatura, ciało jest rozgrzane, wówczas możemy też doznać szoku termicznego. Serce jest osłabione, potencjalnie zdrowa osoba nagle nie może już wydostać się o własnych siłach z wody i po prostu tonie.
4: Do niebezpiecznych sytuacji dochodzi także w naszym regionie, dlatego ratownicy WOPR w Turawie przypominają wypoczywającym nad Jeziorem Dużym, że wypłycenie kajtek nie jest atrakcją turystyczną ani miejscem przeznaczonym do kąpieli. Wczoraj w rejonie wypłycenia miała miejsce dramatyczna akcja ratunkowa. Jak informowaliśmy, około 17 do służb ratunkowych dotarło zgłoszenie o mężczyźnie, który zniknął pod wodą. Po ponad godzinnej resuscytacji udało się przywrócić u niego czynności życiowe. Ratownicy przypominają też, że na Jeziorze Dużym nie ma wyznaczonego kąpieliska.
0: Tu są wiadomości Radio Opole.
4: A w nich zagranica. 81 lat temu Amerykanie zrzucili bombę atomową na Nagasaki. 3 dni wcześniej zbombardowana została Hiroshima. Mogło wówczas zginąć nawet 150 tysięcy osób. Dr Marcin Socha z Ośrodka Studiów Azjatyckich w rozmowie z Polskim Radiem przyznał, że pamięć o tej tragedii w japońskim społeczeństwie słabnie.
6: Większość ofiar, które doświadczyły tych bombardowań, starzeje się lub powoli umiera. No niestety ta pamięć jest coraz słabsza. Ale należy pamiętać o tym, że w Japonii nadal działa bardzo wiele silnych ugrupowań, które zabiegają o to, żeby ta pamięć przeżyła jak najdłużej.
4: I wracamy do regionu. Przy dworcu PKP w Strzelcach Opolskich powstanie centrum przesiadkowe. Gmina pozyskała na ten cel ponad 2,5 miliona złotych. Więcej na ten temat wie Katarzyna Doros-Stachoń.
7: Budowę centrum przy dworcu PKP zakłada utworzenie 62 miejsc postojowych. Powstanie również nowe oświetlone przejście wzdłuż ulicy Dworcowej. W obrębie centrum powstanie biletomat i gablota z rozkładem jazdy. Staną też wiaty rowerowe oraz stacja naprawy rowerów i przystanek autobusowy.
4: A prawie 7 tysięcy mieszkańców Opolszczyzny korzysta z renty socjalnej. Obecnie najniższa wysokość tego świadczenia to 1978 zł brutto. O skali wypłacanych świadczeń w regionie mówi Sebastian Szczurek z opolskiego ZUS-u.
8: W lipcu rentę socjalną wypłaciliśmy dla prawie 6600 osób z województwa opolskiego, ale też tym, którzy mieszkają poza granicami Polski, o wartości ponad 22 milionów złotych.
4: A co ważne, renta socjalna jest waloryzowana każdego roku, konkretnie 1 marca.
0: Tak grały opolskie drużyny.
4: Kolejarz Opole pojedzie w fazie play-off Krajowej Ligi Żużlowej. Opolanie w ostatnim meczu fazy zasadniczej pokonali u siebie Speedway Kraków 52-38 i zapewnili sobie miejsce w czołowej czwórce tabeli. Tak, to spotkanie ocenia menedżer naszej drużyny Jarosław Dymek.
9: Do 11 wyścigu to można powiedzieć, że stan przedzawałowy, bo wiedzieliśmy, o co jedziemy. Potem już odskoczyliśmy zwycięstwa 5-1, 1 remis 3-3 i cieszymy się z awansu. Jedziemy z faworytem ligi, z Wybrzeżem Gdańsk. Oni muszą, my możemy i zrobimy wszystko, żeby w tym dwumeczu zaprezentować się z jak najlepszej strony.
4: Wacław Minik zakończył spotkanie z dorobkiem 13 punktów. Oskar Polis zdobył 12, a Hubert Łęgowik 10.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
4: To będzie pogodna noc na Opolszczyźnie. Termometry wskażą od 15 do 17 stopni, do tego zachmurzenie małe i umiarkowane. Wiatr także nie będzie dawał się we znaki. Opadów się nie spodziewamy. Padać będzie jutro. W ciągu dnia spadnie do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Okresami możliwe także burze, gdzieniegdzie z gradem. No i wiatr, na który warto uważać, bo jego maksymalna prędkość to 90 km na godzinę. Mimo to na termometrach bardzo wysokie wartości, bo do 33 stopni. I to ostatnia informacja, którą miałem dziś do przekazania. Spokojnej nocy.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Słuchać i słyszeć.
3: The Compact King Crimson 1969-1984 to kompilacja prezentująca najważniejsze utwory zespołu King Crimson z pierwszych 15 lat jego działalności. Album ukazuje niezwykłą ewolucję grupy od monumentalnego rocka progresywnego z końca lat 60. przez bardziej eksperymentalne i jazzowe kompozycje lat 70. aż po nowoczesne, rytmiczne brzmienie charakterystyczne dla lat 80. Album stanowi doskonałe wprowadzenie do twórczości zespołu dla nowych słuchaczy, a jednocześnie jest wartościowym podsumowaniem jego najważniejszych osiągnięć. Dzięki starannemu doborowi utworów słuchacz może prześledzić rozwój muzyczny King Crimson oraz zrozumieć, dlaczego grupa wywarła tak duży wpływ na kolejne pokolenia artystów. Album pozostaje świadectwem kreatywności, odwagi i nieustannego przekraczania granic muzyki rockowej.

To był jakże ciekawy, nawet słuchając dzisiaj, zespół King Crimson. A na koniec posłuchajmy jeszcze przez chwilę muzyki rockowej. Ja jeszcze dodam, że audycję zrealizował Arkadiusz Czyżewski, a do usłyszenia mówi Marzena Mielcarek.

0: Dzień dobry drodzy słuchacze, rozpoczynamy program Lepiej Żyć. Dzisiaj wyjątkowo w zastępstwie za Kasię Zawadzką będę miała przyjemność poprowadzić ten program i dzisiaj w moim studiu gość Anna Korczyńska, autorka książki Po drugiej stronie strachu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Panią serdecznie.
0: Pani Aniu, o Pani książce mówi się, że ona wzmacnia, prowadzi, zachęca do takich drobnych, bezpiecznych zmian, które po prostu przekładają się na codzienność, że to życie jest lepsze. Ta Pani książka też jest takim świadectwem i narzędziem jednocześnie, które pokazuje, że ten strach można przekuć w sukces, w taką zmianę, która właśnie kreuje i tworzy lepsze życie. I tutaj Pani Aniu, zaczynamy od pierwszego pytania. Pani pochodzi z Izbicka?
1: Tak, tak, dokładnie, z Izbicka.
0: Czyli jest taką Pani naszą działchą, mogę tak powiedzieć?
1: Tak, jestem Waszą działchą.
0: O, to tak lokalnie, ale teraz porozmawiamy też o książce. Dlaczego zdecydowała się Pani opowiedzieć swoją bardzo osobistą historię w książce Po drugiej stronie strachu?
1: Szczerze mówiąc, tak ostatecznie zainspirowała mnie do tego moja społeczność na mediach społecznościowych. Przez te 13 lat, jak prowadzę swój słodki biznes, witając nowych obserwujących na moich mediach społecznościowych, stawiałam post powitalny, opisując w nim historię, jak powstała moja cukiernia.
0: O, i... jak powstała, to krótko tylko, żebyśmy nawiązały
1: tak,
0: do tego.
1: To jest jednak długa historia. To może zachęcę ludzi, żeby przeczytali o tym w mojej książce. Bardzo często właśnie w komentarzach pod tym moim postem dostawałam takie informacje: Pani Aniu, jest Pani dla nas inspiracją. Ma Pani w sobie niesamowicie dużo siły i odwagi. Też bym tak chciała. I to były takie właśnie komentarze, gdzie mi gdzieś pokazywały, że moja historia jest ważna, że ludzie potrzebują takich historii. Ale takim pierwszym, najważniejszym momentem, kiedy poczułam, że ta historia jest ważna. Jako młoda dziewczyna dostałam skierowanie na meetingi do Al-Alon dla żon alkoholików. I tam jako najmłodsza uczestniczka, siedząc wśród tych kobiet, które by mogły być moimi mamami, a zarazem moimi babciami, siedząc i słuchając godzinami tych opowieści, jak czekały po 20, 30, nawet 40 lat na to, że on wyzdrowieje albo że przestanie pić, ja wtedy pierwszy raz w życiu poczułam taką wewnętrzną niezgodę na to, co ja słyszę. I wręcz chciałam wstać i krzyknąć: nie zgadzam się na to. Nie zgadzam się na to, żebyśmy kobiety były jakimiś męczennicami państwowymi. I wtedy poczułam taki impuls. To jest moje miejsce. Tam, gdzie ta kobieta siedzi, to jest moje miejsce i ja będę mówiła tym kobietom, że my mamy prawo żyć inaczej, że mamy prawo być szczęśliwe, że nie ma, że naszym celem nie jest to, żeby ratować na siłę kogoś, kto tak naprawdę nie chce niczego zmienić w swoim życiu. I to chyba stało się takim moim właśnie życiowym celem. Inspirowanie ludzi, kobiet przede wszystkim, aby im pokazać, że możemy żyć inaczej.
0: I wtedy zdecydowała się Pani na to, że napisze Pani tę książkę, ale dobrze, z jednej strony napisać to jedno, bo można przecież napisać, schować do szuflady, drugie to wydać, ale ja chciałabym ominąć ten cały proces, bo to już jest wydawnictwo i tak dalej. Co zmieniło się w Pani życiu po wydaniu tej książki? Czyli trochę robimy taki duży skok naprzód, bo dzisiaj też jakby chciałabym, żebyśmy w naszej rozmowie, zwłaszcza w drugiej części, przeszły do kolejnej książki, ale najpierw jednak musimy się odnieść do tej pierwszej, czyli Po drugiej stronie strachu. Co zmieniło się po wydaniu tej książki?
1: Wydanie tej książki przewróciło moje życie do góry nogami.
0: O, no właśnie.
1: Tak, bo ja tam poruszam naprawdę dużo trudnych tematów i nie ukrywam, że podczas pisania tej książki miałam takie momenty w życiu, że nie, ja nie dam rady, że ja się wycofam.
0: No właśnie.
1: I w tym najgorszym, krytycznym takim momencie, ni stąd, ni z owąd, pojawił się nagle film w kinach Dom Dobry. I czytając komentarze pod tymi rolkami, zrozumiałam, że moja historia jest ważna, że moja historia może uratować nawet czyjeś życie. I to było takim dla mnie chyba światełkiem w tunelu. Idź tą drogą, bo jesteś żywym przykładem na to, że można żyć inaczej.
0: Że można w pewnym momencie wszystko zmienić.
1: Tak, tak. Tam właśnie w tym filmie, czytając komentarze, brakowało właśnie tego, że bardzo często kobiety mówiły, że zostały takie zostawione same sobie, że nie ma ciągu dalszego. Co dalej zrobić?
0: No właśnie, bo z jednej strony podjąć decyzję to jedno, ale potem wytrwać i kontynuować tę decyzję. Zresztą we wszystkich zmianach w życiu chyba ta kontynuacja i po prostu taka konsekwencja po podjęciu decyzji chyba jest najtrudniejsza. Ma Pani swoje takie złote zasady, których się Pani trzyma i które Pani sobie przypomina, żeby być konsekwentnym?
1: Ja z kolei bardzo długo latami tkwiłam w takim chorym związku tylko dla dzieci, bo miałam gdzieś tam z tyłu głowy zakodowane, że taki jest model rodziny, tak powinno to wyglądać, dzieci powinny mieć pełną rodzinę, dom, tak? I ja się tego latami trzymałam, aż do momentu, kiedy usłyszałam od mojej młodszej córki: mamo, my nie chcemy tak żyć, dlaczego ty pozwalasz latami się tak traktować? Czy my nie możemy żyć jak normalne dzieci? I wtedy to był taki naprawdę kubeł zimnej wody dla mnie. Ja mówię: dziecko, ale przecież ja to robiłam dla was.
0: I to jest takie chyba bardzo mocne. To w takim razie jakie głosy kobiet pojawiły się po wydaniu tej książki? Mamy tak samo, rozumiemy Panią, pojawiają się teraz zaproszenia takie medialne, historie.
1: Szczerze mówiąc, po wydaniu tej książki ja się zastanawiam.
0: Wszystko to znaczy, czyli co?
1: Te kobiety, które się pojawiają w moim życiu,
0: właśnie.
1: One mi, praktycznie wszystkie, które się pojawiają na tych mediach, na tych spotkaniach, na tych spotkaniach autorskich, one opowiadają mi moją historię. I bardzo często jest tak, że one mi dziękują, że ja miałam odwagę powiedzieć to głośno również za nie, bo im tej odwagi brakuje. I przykre jest to, że te kobiety są dużo starsze ode mnie, a mam wrażenie, że przytulam takie, takie małe dziewczynki, które po prostu mają łzy w oczach, że zmarnowały swoje życie, że ich czas się prawdopodobnie już kończy, bo mają swoje lata. To są często kobiety 70-80 lat i mówią, że no, po prostu zmarnowały swoje życie i dla nich już jest za późno, im się już nie opłaca. Ja właśnie, moim celem jest mówienie do kobiet, że nigdy nie jest za późno, że nasz wiek nie decyduje o tym, czy zasługujemy na szczęście, czy nie. I ja chcę pokazywać kobietom, że nawet ja jestem przykładem na to, że można zacząć życie wiele razy, bo ja zaczęłam wiele razy życie od nowa. I dzisiaj jestem naprawdę w fajnym miejscu.
0: Rozumiem, że książka Po drugiej stronie strachu to jest taki etap, gdzie Pani zamknęła bardzo duży, ważny fragment swojego życia, ale też rozmawiając przez telefon, zapowiedziała Pani, że już ma Pani w swojej głowie, czy już w komputerze, drugą książkę, która wydaje mi się będzie taką książką, do której ja też dzisiaj chcę nawiązać, Po drugiej stronie wdzięczności. Czy wdzięczność w Pani życiu to jest właśnie takie narzędzie do tego, żeby lepiej nam się mogło żyć codziennie?
1: Ja kiedy byłam w tym moim przysłowiowym takim życiowym dołku, szukałam pomocy naprawdę wszędzie. U psychologów, psychiatrów, w książkach, podcastach, w różnych szkoleniach. I bardzo często właśnie spotykałam na temat wdzięczności, trafiałam na temat wdzięczności i manifestacji. I zrozumiałam wtedy jedną bardzo ważną rzecz, że to, czego doświadczamy, to tak naprawdę jest, same wykreowaliśmy sobie, tak, poprzez nasze myśli, nasze założenia, przez ten właśnie nasz wewnętrzny, codzienny dialog. I to było takim moim punktem aha, rozumiem, więc wtedy zrozumiałam, że ja nie mogę tkwić przez kolejne lata w tym, co mnie złego spotkało w życiu, a muszę przekierować moją uwagę na to, co dobre. Bo prawda jest taka, że w życiu każdego z nas, mimo to, że jest trudno, są też dobre chwile, ale my ludzie mamy coś takiego, że my bardzo często skupiamy się na tym strachu i na tych złych myślach, na tym, co niedobre. A gdybyśmy małymi kroczkami zaczęli odwracać tą uwagę na to, co dobre w naszym życiu, to nagle byśmy się zorientowali, że tego dobra w naszym życiu pojawia się coraz więcej. I ja tą praktykę stosuję od lat i nie wyobrażam sobie na przykład życia bez tej praktyki wdzięczności.
0: I trzeba o tym pamiętać i czasami na początku też sobie jakby, tak jak z każdymi ćwiczeniami, uczyć po prostu nasz mózg, nasze mięśnie, żeby praktykować.
1: I tutaj bym dodała takie coś od siebie. Jest takie przysłowie, które mówi, że każde kłamstwo powtarzane wielokrotnie staje się naszą prawdą. Nasz umysł nie rozróżnia, co jest prawdą, co kłamstwem. On po prostu robi to, co mu wmawiamy każdego dnia. Więc nauczmy się po prostu okłamywać swój umysł w takim pozytywnym znaczeniu tego słowa. Wmawiać mu, że życie jest piękne, że ludzie, których spotykamy na naszej drodze, są cudowni, a będziemy doświadczać tego naprawdę coraz więcej.
0: Tak, i nawet w tych negatywnych sytuacjach dostrzegać tylko te dobre strony i na nich skupiać swoją uwagę. Gdzieś tam w języku angielskim też jest takie powiedzenie, rośnie to, na czym się skupiasz. I może coś w tym jest. Taka jest na pewno pani droga, bo pani mówi o tym na swoim przykładzie, że pani po prostu praktykuje taką wdzięczność. Do tej naszej wdzięczności w naszej rozmowie wrócimy, w drugiej części naszej rozmowy.
1: Ja mogłabym narzekać, bo ja naprawdę miałam trudne życie, ale dzisiaj ja jestem wdzięczna za każdego człowieka w moim życiu, za każdą trudną sytuację, która chciała mnie złamać, bo ja dzięki temu, czego doświadczałam w życiu, dzisiaj jestem kobietą, którą jestem. Ja nie znałam, te 20 ponad lat temu, ja nie znałam tej kobiety, którą jestem dzisiaj. I ja naprawdę dziękuję każdemu z nich. Dzisiaj bym mogła podać rękę i powiedzieć dziękuję ci za każdą łzę wylaną, za każde przykre słowo, bo to mnie zbudowało.
0: No z jednej strony smutna, a z drugiej strony właśnie skupiamy się na tym, co dobre, czyli na tym, co jest tu i teraz, bo rozmawiamy o książce, która będzie, o wdzięczności, o tym, że pani wspiera kobiety i to jest jakby najważniejsze w tej naszej rozmowie dzisiaj. A czy ta praca codzienna, czyli cukiernictwo artystyczne, to też jest takie miejsce i przestrzeń, w którym pani może sobie kontemplować i porządkować swoje myśli? Czy wtedy, jak pani po prostu skupia się na takim cukiernictwie, to tylko po prostu jakby te myśli krążą wokół tego, co pani ma zrobić i to też fajnie oczyszcza umysł? Nie wiem, dlatego pytam.
1: To jest właśnie ciekawe, że ja w momencie, kiedy tworzę w cukierni, ja bardzo często jestem sama w ciszy. Nie słucham żadnego radia, niczego. I w momencie, kiedy jesteśmy tak w ciszy sami ze sobą, nagle się okazuje, że mamy jakiś taki wewnętrzny głos, który nam tam coś szepcze, który coś tam podpowiada, ale musimy się wyciszyć, żeby go usłyszeć. I ja powiem szczerze, że wszystkie projekty, które stworzyłam, dosłownie wszystkie, powstały w tej ciszy. Tak jakby ten wewnętrzny głos mi podpowiadał, co ja mam robić. I tak powstała też między innymi moja książka pierwsza, po drugiej stronie strachu. Pamiętam jak dziś, ten moment, kiedy jechałam w cukierni wałkiem, tworząc pierniki na Boże Narodzenie. Ni stąd, ni z owąd słyszałam w głowie, jak mi się układa tekst i zwróciłam uwagę, mówię, kurczę, przecież to jest tekst książki. Ja zaczęłam to zapisywać, zaczęłam to nagrywać i nawet się, nie wiem, kiedy się okazało, że ja mam naprawdę fajny materiał na napisanie tej książki. To było tylko kwestia przelania tego na papier.
0: Oj, pani to tak prosto powiedziała. Z mojej perspektywy osoby, która nie za bardzo lubi pisać, to wydaje mi się, że to wcale nie jest takie łatwe. Ale rzeczywiście każdy z nas w naszym życiu ma różnego rodzaju talenty i warto je dostrzegać. Nie zawsze są to te talenty, które nam jakby podpowiada system edukacji. Słuchacze wiedzą, że ja edukacją się zajmuję od wielu lat i analizą tego, jak ona wygląda i często też nagrywam programy o całej drodze edukacyjnej. Ja będę miała trochę usprawiedliwienia dla nas też, dlaczego my tak trochę w naszym kraju narzekamy, ale myślę, że do tej rozmowy wrócimy w drugiej części naszego spotkania. Przypominam, że dzisiaj moim gościem w programie Lepiej Żyć jest pani Ania Korczyńska, autorka książki Po drugiej stronie strachu, a za chwilę będziemy również w naszym programie rozmawiać o jej drugiej książce i będziemy jeszcze intensywniej zgłębiać temat wdzięczności. Drodzy słuchacze, zostańcie z nami.

0: Przy mikrofonie Żaneta Plotnik-Krumpiec otrzymałam prezent od Kasi Zawadzkiej i dzisiaj mam przyjemność prowadzić program Lepiej Żyć. Moim gościem jest Ania Korczyńska, autorka książki Po drugiej stronie strachu. Już za moment, być może w przyszłym roku, będę mówić autorka dwóch książek, Po drugiej stronie strachu i Po drugiej stronie wdzięczności. Przed momentem rozmawiałyśmy o tej wdzięczności i chciałabym jakby to podsumować. Czym dla Pani jest wdzięczność, ta wdzięczność codzienna? Na co dzień prowadzi Pani cukiernię artystyczną. Czy to też gdzieś w Pani życiu codziennym pojawia się właśnie ta wdzięczność za klienta na przykład? To tak mówię pół żartem, pół serio, żeby jednak Panią też umiejscowić w takim miejscu i podkreślić to, że jest Pani taką kobietą z krwi i kości, która na co dzień też ciężko pracuje i mimo tego, że Pani książka jednak opiera się na osobistej historii trudnej, to jednak chciałabym Panią osadzić, że Pani cały czas nie odfrunęła daleko, tylko jest Pani w tej takiej codzienności tych takich też żmudnych obowiązków. Żeby też słuchacze nie mieli tutaj takiego jakby odczucia, że o, ja teraz będę kontemplować wdzięczność, bo to często tak się do tego podchodzi, że ktoś medytuje i teraz on myśli, on jest wdzięczny, on przyciąga dobre myśli i potem to tak trochę niektórzy traktują z przymrużeniem oka. Czy Pani też tak do tego podchodzi? I dlatego też chcę Panią pokazać, że Pani jest babką tutaj z Izbicka, która napisała książkę. Kilka razy Pani wstawała z trudnych sytuacji, no i teraz Pani praktykuje wdzięczność.
1: Tak, tak jak Pani wspomniała. Dla mnie kiedyś też ten temat wdzięczności był taki, że się śmiałam.
0: A serio? Tak było, tak?
1: Tak, śmiałam
0: się. A tam, no właśnie, i to chcę właśnie pokazać
1: tak,
0: taką
1: śmiałam
0: drogę.
1: Śmiałam się, ale wie Pani, to jest tak, że jak my nie mamy innego wyboru,
0: no
1: to łapiemy się wszystkiego, żeby sobie pomóc. I ja wtedy dałam sobie taką szansę na to.
0: A co Pani myślała o tych osobach, jak słuchała Pani podcastów albo czytała Pani książki, które tam mówią, a tam myśl dobrze, pozytywnie, to jakby myślała Pani sobie, no jasne, serio? Jak to było?
1: Tak myślałam sobie, łatwo Wam mówić, bo macie fajne życie.
0: O, właśnie.
1: Że Wam jest łatwo mówić,
0: dokładnie.
1: Tak? Pewnie pochodzicie z bogatych rodzin, stać Was na wszystko, to sobie możecie być wdzięczni za życie. Jak ja mam być wdzięczna za coś, skoro po prostu walczę każdego dnia o przetrwanie, tak? Jak mam być wdzięczna? Ale wtedy zmusiłam się do tego. I w życiu jest najważniejsze to, żeby podjąć decyzję, że chcę zmienić życie, a nawet nie chcę zmienić życie, ale od teraz je zmieniam. I sukcesywnie każdego dnia robię mały kroczek, najmniejszy kroczek inaczej niż zwykle. I ja wtedy postanowiłam, że ja spróbuję tej wdzięczności. Kupiłam sobie, a nie miałam za bardzo pieniędzy, bo wcześniej to próbowałam w zeszytach, ale w zeszytach to tak nie bardzo wychodziło. Nie było to takim moim motorem napędzającym, żeby to praktykować, więc stwierdziłam, dobra, może nie mam aż tylu pieniędzy, ale te 100 parę złotych zainwestować w coś, jakieś narzędzie, które będzie mi służyło na pół roku, spróbuję. I w momencie, kiedy wydałam te 100 parę złotych, to mnie motywowało do tego, że to jest cenne, ja za to zapłaciłam, więc ja to muszę praktykować.
0: Ja tak mam z zajęciami fitness albo takimi zajęciami, o, będę teraz ćwiczyć, bo to jest ważne dla zdrowia. No, ale z kosmetykami mam gorzej, bo kupię i myślę, że jak kupię, to już tak jakbym stosowała, ale to tak nie działa. Czyli tak, metoda małych kroków, czyli tutaj idziemy do tego pytania, o którym mówiłyśmy. Od czego zacząć nasze codzienne praktykowanie wdzięczności? U Pani to było takie jednak trochę przymuszenie, wydanie pieniędzy, ale na co?
1: To ja może powiem od początku, tak? Przede wszystkim podjąć tą decyzję. Że zmieniam życie. Nie chcę,
0: już,
1: zmieniam.
0: Teraz.
1: Tu w tym momencie zmieniam życie. Drugie, znaleźć sobie każdego dnia czas o tej samej porze, żeby przysiąść sama ze sobą w ciszy, otworzyć ten dziennik wdzięczności i zapisać choćby na sam początek trzy najdrobniejsze rzeczy. Często ludzie mówią, że nie mają niczego pozytywnego w życiu. Choćby nawet to, że dostałeś kolejny dzień. Inni ludzie się modlą, tak, o kolejny dzień, o tą szansę. Choćby nawet o to, że świeci za oknem słońce. Czy uśmiech dziecka. Dla mnie największą radością życia do dzisiaj jest zapach porannej kawy. Ja się każdego ranka cieszę, że mam ten czas dla siebie, żeby napić się tej kawy w ciszy. I to są takie małe rzeczy. I później ludzie tak robią właśnie, popraktykują to kilka dni i mówią, to nie działa. Ale to jest ich założenie. Skoro oni zakładają z góry, że to nie działa, to tego właśnie będą doświadczać w życiu. I tutaj jest potrzebna wiara. wiara, cokolwiek by się nie działo, sukcesywnie każdego dnia robię to samo, bo prędzej czy później to przyjdzie. A jeszcze wytrwałość. Wytrwałość, przynajmniej przez miesiąc wytrwać w tym, bo to jest tak jak z mięśniem na siłowni, nie? My musimy go wytrenować.
0: No właśnie.
1: Wytrenować, przyzwyczaić do czegoś nowego. Bo my całe życie tak idziemy na takim autopilocie. Myjemy zęby codziennie rano tą samą ręką, zakładamy buta za każdym razem tego samego, tak, na tą samą nogę. I chodzi o to, żeby przeprogramować, tak w skrócie powiem, przeprogramować nasz mózg, nauczyć go innej ścieżki.
0: Na sobie pani to przetestowała, że udało się pani jednak ten mózg przeprofilować, bo jest dla mnie pani takim, no naprawdę takim realnym przykładem, że to jest dziewczyna, która miała wprowadzone pewne systemy od dziecka, też wcześniej pani była wrzucona w to macierzyństwo, o czym pani często mówi, a to też nie są łatwe zadania takie życiowe, ale udało się pani właśnie przemienić te takie schematy, w których my właśnie funkcjonujemy i w którym momencie była ta refleksja. Ja sobie tak myślę, no córka, to też powiedziałyśmy, ale jednak to wytrwanie, to bardzo mi imponuje, że pani, bo decyzja jedno, ale wytrwać.
1: Co jest cudowne w takiej praktyce wdzięczności? Kiedy zaczynamy od tych malutkich kroczków, to zazwyczaj na początku nic się nie zadzieje, ale kiedy wytrwamy, prędzej czy później zauważymy ten pierwszy mały cud.
0: A co pani zauważyła taki pierwszy? Może pani zdradzić? Taki mały?
1: Ja od razu pójdę na głęboką wodę.
0: Dobrze.
1: Pochwalę się, co się wydarzyło w moim życiu, kiedy zaczęłam się już bawić manifestacją.
0: Wow, no to ja jestem ciekawa.
1: Pewnego dnia otwarłam sobie dziennik wdzięczności, a ja robię to codziennie po 8 rano. I napisałam sobie życzenie dnia. Jestem najlepszą cukiernią w Polsce. Słuchajcie, ja się śmiałam z tego. Oczywiście ja znam swoje. Oczywiście ja znam swoje możliwości, ja znam swój talent, ale nazwanie siebie najlepszą cukiernią w Polsce, no było odważne. Proszę mi uwierzyć, 2 godziny później zadzwonił do mnie telefon z redakcji, że chcą napisać o mnie artykuł. Jak myślicie, jaki był tytuł tego artykułu?
0: Najlepsza cukiernia.
1: Takich tortów nie robi nikt w Polsce.
0: Wow!
1: To było tak niesamowite przeżycie. Ja mówię, Boże, to działa. To naprawdę działa. Ale żeby tego doświadczyć, mówię, trzeba skupić uwagę na tych małych rzeczach, żeby doczekać małego cudu. I ostatnio też miałam taką sytuację, gdzie to był przykład dla moich koleżanek. Zaplanowałyśmy sobie wspólny wypad na miasto. I jedna z nich powiedziała, Ania, gdzie ty chcesz mieć spotkanie w plenerze, bo obiecałam im, że upiekę im pawlową, jak na cały tydzień zapowiadają ulewy. Ja mówię, dziewczyny, dla nas wyjdzie słońce. I proszę mi wierzyć, tego dnia, po prostu, kiedy przyjechałyśmy do Opola na stawek Barlickiego, cały czas świeciło słońce. Do momentu, kiedy skończyłyśmy nasze spotkanie, dosłownie wyszłyśmy do samochodu, jak zatrzasnęłam drzwi, tak lunęła ściana deszczu. A one były w szoku. Ja mówię, a co ja wam, dziewczyny, powiedziałam? Powiedziałam, że dla nas wyjdzie słońce?
0: I co dziewczyny na to?
1: No, to było też taki dowód dla nich, że Ania, to naprawdę działa, bo ja ich próbuję zarazić tą praktyką wdzięczności i manifestacji od lat. Ale wiadomo, to jest narzędzie dla wytrwałych, tak?
0: Też dąży pani do tego, że robi pani te wyroby cukiernicze i to są jednak takie praktyki, że to się nie bierze znikąd, że ja sobie tam wymyślę coś nagle, nie wiem, polecę w kosmos.
1: No ale to akurat było dla mnie takim wymysłem, tak, bo mówię, ja absolutnie nie czuję się najlepszą w Polsce, tak, jest wiele, wiele, wiele więcej artystów cukierniczych niż ja i to mówię, to był dowód taki, tak.
0: A czy to nie jest tak, że los czasami potrafi wymyślić za nas lepszą dla nas drogę niż my sami?
1: Czasami też tak chyba jest.
0: A szczęściu trzeba pomóc, pani Aniu?
1: Na pewno musimy coś w tym kierunku robić, bo siedząc na stołku nic samo się nie zrobi, tak? Dlatego mówię, my kreujemy swoje życie i my musimy nieustannie stawiać sobie jakieś marzenia, cele i prędzej czy później ludzie staną na naszej drodze. Tutaj bym mogła wspomnieć właśnie o tym, że ja miałam w życiu, w tym moim trudnym życiu, miałam jedno wielkie marzenie. Robić w życiu coś, aby było mnie stać na utrzymanie córek, żebym mogła się wyrwać z tego piekła, a zarazem, żeby to było coś, co mogłabym robić w domu, żebym mogła się nimi jednocześnie opiekować. Ja nie miałam pojęcia, co to będzie. Ja ledwo skończyłam szkołę fryzjerską. To jest właśnie dowód na to, że jeśli mamy takie silne pragnienie, takie marzenie, to kiedy jesteśmy gotowi, na naszej drodze pojawiają się ludzie i sytuacje, które popychają nas dalej. I wtedy pojawiła się taka w moim życiu sytuacja smutna, przykra, nie będę jej teraz poruszać, żeby tutaj nie psuć nam humoru. Można o tym przeczytać w mojej książce. I wtedy pojawił się pomysł, będziesz piekła torty. Ale jak mam piec torty? Przecież jest tyle cukierni. Ale to nie będą zwykłe torty. Twoje torty będą zupełnie inne. I wtedy 13 lat temu ja wpadłam na pomysł, że będę robiła torty w stylu angielskim. I byłam, mogę powiedzieć, chyba pierwszą osobą w Opolszczyźnie, która robiła takie właśnie torty. I dlatego ja zaistniałam na opolskim rynku. I czym się mogę pochwalić? W międzyczasie pozamykało się tyle cukierni, a ja dalej jestem. Bo ja dalej mam to pragnienie w sobie. Ja żyję tymi marzeniami. I proszę, i tutaj jest taki właśnie, jeszcze wspomnę, że kiedy chciałam to marzenie, podjęłam tą decyzję, że chcę żyć inaczej, na mojej drodze pojawili się zupełnie obcy ludzie. Ja ich nazywam tymi moimi aniołami stróżami. Przyjmowałam coraz więcej zamówień, przyjeżdżali do mnie ludzie nawet z podczeskiej granicy. Piekłam nawet tort dla stewardesy z Warszawy. I to było niesamowite. A później, kiedy byłam gotowa na kolejny krok, ni stąd, ni z owąd, pojawił się na mojej drodze burmistrz niedalekiej miejscowości, który przyszedł do mnie i powiedział, ja mam dla ciebie pomysł, otwórz sobie firmę, rozdaję dotacje na otwarcie działalności, złóż papier, ja ci pomogę, ja ci pokażę, jak to zrobić. Ja to zrobiłam i dzięki temu 13 lat temu powstała moja cukiernia. I to są zupełnie obcy ludzie. I czasami tak ludzie mówią, a bo ja nie mam wsparcia w rodzinie, nikt mi nie chce pomóc. Ale to ty jesteś kreatorem swojego życia. To ty musisz najpierw podjąć tą decyzję, mieć ten cel, marzenie, a kiedy będziesz na to gotowa, to ci ludzie przyjdą, zupełnie obcy.
0: A co pani robi w takich momentach, kiedy jednak pojawiają się takie małe elementy zwątpienia? Ma pani takie swoje małe sposoby? Odgania pani te myśli? Bo to na pewno przychodzi, takie momenty, a jednak chyba nie.
1: Może nie tyle pogodzić się, ale przyjrzeć się im, bo w moim przypadku za każdym razem ten trudny moment był mi po coś. Bo prawda jest taka, jak nam jest wygodnie w życiu, to nam się nie chce tworzyć, myśleć. I moje projekty, najlepsze projekty powstały w kryzysowych momentach.
0: Naprawdę. Oj, to powinna być motywacja dla wielu z nas.
1: W momencie, kiedy zastanawiałam się intensywnie o zamknięciu cukierni, i byłam już gotowa podjąć tą decyzję, ni stąd, ni z owąd dostałam olśnienia. Stwórz boksy piernikowe, upominkowe. To był strzał w dziesiątkę. Był moment, że moje pierniki Nutrycja Opole wysyłała do 30 krajów. Na święta Bożego Narodzenia, na Wielkanoc. I to są takie momenty, gdzie w tym właśnie kryzysowym właśnie momencie, kiedy człowiek chce się poddać, nagle jest bum.
0: Ojejku, to jest niesamowite. Drodzy słuchacze, ja nie chciałabym też błądzić tutaj, żebyście nas tutaj jakby nie posądzili właśnie o jakieś takie dziwne, jakieś takie magiczne sytuacje, ale z naszym spotkaniem, z naszym wywiadem też było bardzo dziwnie, bo rzeczywiście Kasia poprosiła mnie, bo też pojechała na wakacje, pojechała kontemplować, a Żaneta, ty lubisz takie tematy, lepiej żyć, może poprowadzisz program. Ja, Kasia, super prezent. I tak sobie byłam na wakacjach i myślałam, o, kogo zaproszę, muszę sobie taki prezent zrobić. I przeglądałam oczywiście telefon i nagle mi się wyświetliła gdzieś tam pani Ania. Skąd? Dlaczego? Nie wiem.
1: Bo pani Ania jest gotowa.
0: To jest niesamowite.
1: Ja czekam na
0: ludzi. Miałam jakieś swoje plany i pewnie podążałabym swoimi drogami, ale też dałam się otworzyć na nową osobę, bo dzisiaj podczas tej rozmowy właśnie się poznajemy. I to dla mnie przyjemność, bo jest dla mnie pani bardzo inspirującą osobą właśnie. Właśnie dlatego, że jest pani taką konkretną, widać pracowitą dziewczyną, babką, która pracuje, haruje, a tutaj proszę bardzo, kolejna książka w drodze. Życzę tego, żeby się pojawił taki najlepszy wydawca i ta książka też jest takim pięknym tytułem, bo to będzie Po drugiej stronie wdzięczności.
1: Tak, i dodam, że to nie jest typowa książka do czytania, to jest właśnie narzędzie. Narzędzie do praktykowania wdzięczności. Tak jak już wspominałam, ja praktykuję wdzięczność od lat i nie wyobrażam sobie już życia bez tego. Dlatego stworzyłam narzędzie dla ludzi. Na podstawie mojej praktyki, moich doświadczeń jest to narzędzie, które będzie pomagało innym ludziom właśnie w tej drodze odzyskiwania siebie, tej wiary w siebie, w tej drodze do lepszego życia. I mogę się pochwalić, że ta książka prawdopodobnie będzie już za kilka dni.
0: Dziennik wdzięczności.
1: A książka, nad którą pracuję, nosi tytuł Po drugiej stronie świadomości.
0: A, okej.
1: Ja ogólnie też w tej ciszy,
0: pomieszałam
1: w tej
0: trochę.
1: Ciszy, w tej ciszy właśnie, kiedy jadę tym wałkiem w tej cukierni, przychodzą mi te pomysły i pojawił mi się pomysł, stwórz serię książek po drugiej stronie.
0: No właśnie.
1: Tytuł po drugiej stronie, a ta końcówka będzie dopasowywana, czyli strach, wdzięczność, świadomość. Z czasem mam pomysł na kolejną książkę.
0: Nie, nie, zdradzajmy wszystkiego. Nie, nie. A czy chyba pani, chyba że pani chce?
1: A ja nie wiem.
0: A nie wiem. No, nie zdradzajmy wszystkiego, bo to będzie pretekst do kolejnego spotkania, a, tak mi się wydaje. Okay. Tak. No to co, dziennik wdzięczności już nadchodzi. Dzisiaj naszym gościem w programie Lepiej Żyć była pani Ania Korczyńska, która pochodzi z Izbicka, jest autorką książki Po drugiej stronie strachu i jest doskonałym dowodem na to, że trudne sytuacje życiowe można przekuć w sukces. Tak naprawdę, drodzy słuchacze, nie ma wytłumaczenia, nie można zwalić, że jest mi ciężko, tylko trzeba działać i praktykować wdzięczność. Tak, pani Aniu?
1: Tak, ja chyba... W moim życiu chyba nie było rzeczy, której bym nie przeżyła i nie przetrwała.
0: Ojejku.
1: Naprawdę. Chyba już wszystkiego doświadczyłam.
0: Czego mogę pani życzyć? Bo już właśnie kończymy naszą rozmowę dzisiaj.
1: W sumie nie zastanawiałam się nad tym. Ja mam fajne życie.
0: No to, czyli kontynuacji. Miłości, wdzięczności.
1: Dalszych sukcesów i szczęścia.
0: A zatem do zobaczenia. Ania

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: Przeudaj się daleko, podróż gdzieś.
2: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś

0: Wszystko o literaturze.
1: Witold Sułek, dzień dobry. Rozpoczynamy audycję. Niedawno w Opolu przejechał Tour de Pologne. Oj, wielu, wielu było ludzi. Akurat szedłem wtedy do radia na nagrania. Naprawdę dawno nie widziałem tylu wielbicieli. I dzisiaj nie będzie o kolarstwie jako takim, ale będzie o rowerach. W pierwszej godzinie szczególnie, dlatego że moimi gośćmi będą Daniel i Aleksandra Sienkiewiczowie, autorzy już 3 książek o szlakach rowerowych Polski i Europy. Naprawdę mnóstwo, mam nadzieję, pożytecznych informacji, dlatego że oni są pasjonatami. To nie będą tylko typowe przewodniki, to Państwu gwarantuję. Natomiast w drugiej godzinie też, myślę, mam nadzieję, taka bardzo ciekawa rozmowa o pisarzach ukraińskich, mieszkających, tworzących i piszących w Niemczech. Naprawdę zupełnie nowa perspektywa, bardzo osobista, bardzo różnorodna. Czasami korzeniami będą sięgali do Kazachstanu, czasami do Kijowa, czasami do Niemiec. I te relacje zupełnie inne troszeczkę niż u nas, to pisarze młodego pokolenia, a dr Iganowicz robi badania w ramach grantu właśnie tam, na podstawie i w oparciu o najnowszą młodą literaturę. Więc mam nadzieję, że to wszystko bardzo ciekawe propozycje. Zostańcie ze mną przez najbliższe 2 godziny.

0: Drodzy Państwo, razem ze mną w studiu są Ola i Daniel Sienkiewiczowie. Olu, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dobry, Danielu.
2: Dzień dobry.
0: Jesteście małżeństwem czy rodzeństwem?
1: Małżeństwem. Małżeństwem. Szczęśliwym małżeństwem od prawie 2 lat.
2: Mm. Ale po tych 2 latach to żona jak siostra już prawie.
0: No ale to podobno jest bardzo dobrze. Jeżeli uda się tak doprowadzić do takiego stanu w związku, czy to w małżeństwie, że jesteśmy jak dwójka przyjaciół, czy dwójka rodzeństwa, to jest idealne po prostu. No.
2: I tego się trzymajmy.
0: I tego się trzymajmy. Ja przynajmniej tak uważam. To jest moja taka teoria prywatna. Zwłaszcza, że niektórzy mówią, że związek dobrze jest zbudować też na wspólnej pasji. I nie wiem, czy was połączyły rowery i na rowerach się spotkaliście, bo z rowerami związane są wasze książki, o tym za chwilę wszystkim się dowiecie. Czy rowery były później?
1: Rowery były, myślę, że od razu, bo w sumie jedną z takich pierwszych naszych randek to była właśnie wycieczka rowerowa. Najpierw gdzieś w bliskiej odległości od Gdańska, a później coraz dalej. I myślę, że no Daniel mnie bardziej wciągnął jakby w kręcenie niż ja jego.
0: Takie kręcenie bardziej poważne, znaczy poważne w sensie, poważne jest w ogóle, wszystko jest poważne albo niepoważne, to jest kwestia umowna, ale w takie jeżdżenie, które przełożyło się też na 3 książki, bo już 3 książki są wasze. Najnowsza dotyczy jeżdżenia po Europie, szlaki rowerowe Europy, a wcześniej była Polska na rowerze i szlaki rowerowe Polski. Postaramy się o wszystkim troszeczkę poopowiadać. Zwłaszcza mnie intryguje, oczywiście powiem to najbardziej, bo to, że są szlaki rowerowe Polski i Europy, to rozumiem. Zjeździliście Polskę, proponujecie najciekawsze waszym zdaniem szlaki, które przejeździliście. Jeździcie też po Europie, więc jakby kontynuacją siłą rzeczy są szlaki rowerowe Europy. Ale jeszcze jest ta Polska na rowerze. I czym ona się różni od szlaków rowerowych Polski?
2: Szlaki rowerowe Polski i szlaki rowerowe Europy, co do zasady, są to te oficjalne trasy, oznakowane, te, które możemy znaleźć w internecie, w innych przewodnikach. My je zgromadziliśmy do tych 2 książek, no i sprawdziliśmy, jak wyglądają w rzeczywistości. Niektóre polecamy, przed niektórymi ostrzegamy, co do zasady polecamy jednak. Natomiast Polska na rowerze to są nasze propozycje wycieczek z 16 województw, łącznie 60 różnych propozycji, gdzieś dookoła szlaków rowerowych, ale dla nas w ogóle podczas kręcenia na rowerze najważniejsza jest turystyka. My mówimy, że my to, co robimy, to uprawiamy turystykę rowerową, więc rower i turystyka, więc podczas kręcenia szukamy ciekawych miejsc, ciekawych ludzi, jakichś ciekawych historii w tle, żeby to nie były tylko kilometry, które możemy sobie odnotować w notesie, ale także właśnie jakieś przeżycia, historie, no i przygoda.
1: Tak, aha. I Polska na rowerze jest też takim pomysłem właśnie weekendowych wycieczek, bo są to pętelki, gdzie siadamy na rower w jednym miejscu, kręcimy kilometry i docieramy znowu do punktu startowego i to jest właśnie, to są pomysły po prostu na jednodniowe wycieczki rowerowe właśnie z jakimiś ciekawostkami i atrakcjami w tle.
0: Ja przyznaję, że pętle szczególnie lubię, bo nie bardzo, zwłaszcza w górach, nie bardzo lubię schodzić się tą samą drogą, którą wchodziłem. Jak jest jakaś pętla, to jest najprzyjemniejsze, bo cały czas jest coś nowego do zobaczenia, do odkrycia. Chociaż czasami się zdarza w górach, że co innego widzimy wchodząc, a co innego schodząc.
2: Na rowerze jest podobnie, ale ja utożsamiam się w 100%. Ja nienawidzę jeździć tymi samymi drogami podczas jednej wycieczki, no bo jest tyle do odkrycia, że trochę szkoda na to czasu. Ale są wyjątki, jeżeli to są naprawdę dobre trasy pod względem i widokowym, i nawierzchni, i no, historii dookoła, no to czasem warto zobaczyć je od drugiej strony.
0: Mhm. Tutaj jeszcze na pewno bardzo intrygujące było to i to na pewno, myślę, słuchacze też zwrócili uwagę. Mówili, że nie wszystkie trasy polecacie, ale myślę, że na to składa się bardzo wiele czynników w ogóle, na to, czym jest tak naprawdę trasa rowerowa, bo wiele oczywiście dzisiaj gmin, różnych miejscowości stara się robić trasy rowerowe. Wokół Opola też powstają. Ideą jest to, żeby jak najwięcej miejsc, zwłaszcza tam, gdzie mamy jakąś ładną przyrodę, ładny krajobraz i tak dalej, żeby mogli rowerzyści jechać nie na dziko, ale w jakichś takich względnie cywilizowanych warunkach, nie tylko dla nich, żeby zrobić im ładną dróżkę, żeby się wygodnie jechało, ale żeby nie zaburzać też ekosystemu, przyrody i tak dalej. Po to to wszystko jest, ale nie zawsze, myślę, jest to przemyślane i dobrze ułożone, bo to, tak jak mówisz, czasami może być tak, że tłuczemy kilometry po lesie i w gruncie rzeczy, no okej, no ale jedziemy, kilometr, drugi, trzeci, piąty, las, no to równie dobrze moglibyśmy jeździć po tym lesie gdziekolwiek, no bo mamy las i tyle, nie? Ja upraszczam w tej chwili, ale co tak naprawdę świadczy o tym, kiedy tak naprawdę trasa dla was wydaje się w jakieś miejsce intrygujące i ciekawe, że warto rzeczywiście wpakować się na rowery i pojechać?
1: Ja myślę, że przede wszystkim miejsce musi mieć duszę, jakąś historię i tak a propos właśnie tych lasów, no to jedną z takich przygód mieliśmy w lesie, w którym odkrywaliśmy i poszukiwaliśmy czerwonej małpy.
2: Tak, odnaleźliśmy tą czerwoną małpę, natomiast jeżeli chodzi o takie może aspekty, na które my zwracamy uwagę, ale nie podchodzimy do tego bardzo restrykcyjnie, to z pewnością są to takie rzeczy jak nawierzchnia, taka, no, której można pojechać na rowerze, ale nie na rowerze na przykład MTB, gdzie przejdziemy wszędzie, bardziej na trekkingowym, turystycznym, dostępnym dla każdego. Oznakowanie to jest także jakiś pomysł na tę trasę, nie tylko wyznaczony na mapie, ale to, co ważne i co super, jeżeli z tym się spotykamy, to są te drogi dedykowane dla rowerów, po tym odseparowanym ruchu od aut, bezpieczne, takie trasy, którymi także mogą podróżować rodziny z dziećmi i nie martwić się o swojego szkraba, czy czasem chwila nieuwagi może spowodować jakąś niebezpieczną sytuację. My nie podchodzimy do tego zero-jedynkowo, dla nas ważna także jest przygoda, taka czerwona małpa, o której wspomniała Ola gdzieś właśnie w środku puszczy, no ale wiemy, że są osoby, które ten wyznacznik nawierzchni, oznakowania i tej przyjemności, która jest skręcenia, jest dla nich priorytetem i nie jeżdżą na te trasy, które jakościowo nie dojeżdżają do tych najlepszych.
1: Tak, my ogólnie też zaznaczamy to, że jeżeli dla nas coś jest dobre i nam się podoba, to niekoniecznie musi podobać się innym, bo my patrzymy tak całościowo na trasę, nie tylko właśnie pod kątem, tak jak Daniel powiedział, nawierzchni, tylko pod wieloma innymi aspektami, jak właśnie czy historia, czy miejsce, które odwiedzamy. No jest wiele czynników, która się składa na taką jedną ocenę i naszą opinię.
0: No to prawda, ja przyznaję, że też lubię zawsze mieć jakieś coś do zobaczenia jeszcze po drodze. Czy to będzie jakiś walor przyrodniczy, krajobrazowy, czy związany jest z jakąś historią, budynek, zabytek. No przynajmniej ta czerwona małpa mnie intryguje. Gdzie w Polsce, to w Polsce w ogóle było, czy za granicą ta czerwona małpa?
2: Jak najbardziej w Polsce jest taki szlak przy naszej zachodniej granicy. Kolej na rower, niedaleko tego szlaku jest Puszcza Tarnowska i w sercu tej Puszczy Tarnowskiej symbol tejże puszczy to właśnie czerwona małpa. Nie będę zdradzał, co to do końca jest, ale naprawdę to jest czerwona małpa na, myślę, wieloletnim głazie narzutowym.
0: Aha. A w książce wyjaśniacie, co to jest?
1: Wyjaśniamy, nawet opowiadamy o legendzie, która mówi, co trzeba zrobić, żeby ta czerwona małpa przyniosła szczęście, ale to może niech słuchacze doczytają. Aha,
0: tak przynosi szczęście, to ja może bym się wybrał, chociaż ja na rowerze to tak mam, oj, słaby ze mnie jest rowerzysta, za to piechur całkiem niezły. Oczywiście można prawdopodobnie, jak jest dobre pobocze, to pójść takim szlakiem rowerowym po prostu pieszo, tyle że zajmie nam to dużo, dużo więcej czasu. Na rowerze jesteśmy w stanie szybciej się przemieszczać. Przyznaję, że marzą mi się też takie dobre piesze szlaki, bo ile w górach, to tych wspominaliśmy, te szlaki są oznaczone, ale powstaje coraz więcej szczęśliwie ścieżek dydaktycznych tego typu. Także nam, no bo to jest fajne po prostu. No, jak ktoś ma pójść gdzieś, to dlaczego w kółko podjeżdżać samochodem? Zróbmy to jakoś, popatrzmy, że można przejść jakimś parkiem, gdzieś tędy, rzeczka, mostek, gdzieś dookoła. Trochę może się naspacerujemy, ale spacer to zdrowie, a przy okazji coś sobie przyjemnego pooglądamy.
1: Właśnie jeszcze wracając na chwilę do tego chodzenia, to rower jest takim złotym środkiem właśnie, bo rowerem dotrze się dużo szybciej niż pieszo, a zobaczy się dużo wolniej niż jadąc samochodem, więc dla nas ten rower to jest taki złoty środek transportu i podróżowania.
0: No nie trzeba tak bardzo szukać parkingu, chociaż oczywiście trochę strach dobrego roweru zostawić byle gdzie, bo można wrócić i już go nie znaleźć, niestety.
2: Zdecydowanie trzeba na rower uważać.
3: Ja myślę, że nie tylko na rower trzeba uważać, ale o tym, jak się przygotować do takiej wyprawy, co ze sobą zabrać, będziemy za chwilę dalej rozmawiać. Na razie muzyka.

0: lecz czale.
1: Wracamy do rozmowy. Przypomnę, że w studiu razem ze mną są Daniel i Aleksandra Sienkiewiczowie. Rozmawiamy o wyprawach rowerowych, o tym, co ze sobą zabrać, jak się do tego przygotować, no bo nie jest to prosta pewnie sprawa i tylko lubienie jeżdżenia na rowerze.
2: My uwielbiamy wyprawy rowerowe, gdy zabieramy ze sobą cały bagaż, namiot, śpiwory, kuchenkę turystyczną, narzucamy to na rower z przodu, z tyłu, zupełnie nie potrafimy w bikepacking i odchudzanie sprzętu, więc mamy tego sprzętu mnóstwo, połowa się nie przydaje, ale ruszamy i dzięki temu czujemy, no naprawdę, można powiedzieć, taki smak wolności, samodzielności, bez samowystarczalności, gdzie rozbijamy się gdzieś nad rzeką, nad brzegiem rzeki, rozpalamy sobie kuchenkę turystyczną, czy właśnie jakieś ognisko, jeżeli jest ku temu okazja. Rozbijamy namiot, no i mamy przestrzeń dla siebie po całym dniu kręcenia i przed kolejnym całym dniem kręcenia.
1: Aha, a jak mówisz dniu kręcenia, to chodzi o kręcenie pedałami i kołami, czy jeszcze jakieś kręcenie na przykład kamerami i aparatami?
2: To wszystko w naszym wydaniu jest połączone, bo rzeczywiście my prowadzimy kanał na YouTube, gdzie większość naszych podróży próbujemy złapać właśnie w migawkę aparatu czy kamerę. Staramy się, jest tego naprawdę sporo i gdzieś próbujemy tym także inspirować do podróży rowerowych, zarówno jeżeli chodzi o pisane książki, jak i nieco oglądane i mówione tutaj filmy.
3: Tak, bo czasami ludzie pytają się nas, po co my to wszystko nagrywamy. No przede wszystkim nagrywamy to dla siebie, żeby mieć pamiątkę na dalsze lata, jak kiedyś już usiądziemy sobie przy kominku i będziemy wspominać to, co widzieliśmy i to, co doświadczyliśmy. No i przede wszystkim, tak jak Daniel powiedział, chcemy ludzi zachęcać, inspirować do tego, żeby ruszyć się nie tylko w dalekie kraje, bo czasami ta piękna rzecz, którą możemy odwiedzić, jest na dobrą sprawę, no kawałek od nas i te bliższe okolice też są piękne.
1: A szczęśliwie teraz mamy też tak, że są już czasami autobusy, gdzie są te specjalne takie z tyłu miejsca na rowery, można doczepić rowery. W pociągach też nie ma problemów, też w tej chwili są te przedziały rowerowe, więc można sobie nawet kawałek przejechać pociągiem, wysiąść na rowerach i dojechać bardzo często też tam, gdzie nie można dojechać samochodem. Myślę, że to jest kolejna bardzo duża zaleta jeżdżenia rowerem, bo są, zwłaszcza kiedy mamy jakieś parki krajobrazowe, parki narodowe i tak dalej, no to tam samochodem nie wjedziemy. Rowerem już możemy.
2: Tak, zdecydowanie, chociaż ja tutaj taką małą gwiazdkę postawię a propos podróży rowerem i korzystaniem z kolei. To jest cały czas proces, który idzie ku lepszemu. Gdybyśmy się cofnęli kilka lat wstecz, to było zdecydowanie gorzej, ale nie możemy jeszcze, myślę, powiedzieć, że w Polsce mamy to na takim poziomie, aby w wysokim sezonie każdy rowerzysta mógł być zaopiekowany właśnie bezproblemową podróżą koleją i dotarciem albo powrotem z wyprawy rowerowej właśnie przy pomocy kolei. Tutaj jeszcze myślę, że pewna praca musi być wykonana, ale to idzie ku dobremu.
1: Ja po prostu czasami widuję osoby wsiadające z rowerami, ale rzeczywiście nie jest ich jeszcze tak wiele, jak mogłoby być. To miejsce najczęściej jest jakieś jedno i tam zbyt wiele osób się nie zmieści, gdybyśmy mieli mówić o propagowaniu takiej turystyki właśnie rowerowej, no bo ktoś powie, no to przejedźcie sobie całą drogę rowerem, ale tak jak tutaj wspominaliście, czasami to są wypady weekendowe. Mamy wolny weekend, chcielibyśmy wziąć rower i gdzieś pojechać, no to nawet jeżeli, powiedzmy, mieszkam w Opolu, no to okej, Turawa, tam kilka miejsc sobie objadę, no ale zaczynają być kuszące te dalej. No i to już nie jest taka prosta sprawa sobie po prostu w weekend zrobić 60-70 kilometrów w jedną stronę. Oczywiście mogę nocleg tam sobie zrobić i teoretycznie wrócić, ale też są poważne jednak ilości. Nie każdy ma tyle sił i wprawy. Nie wiem, ile jesteście w stanie przejechać jednego dnia.
3: Bardzo różnie. No tak jak Daniel wspomniał, my uprawiamy turystykę rowerową i nasz dzień wygląda tak, że wstajemy rano, pijemy kawę, herbatę, jemy śniadanko, o godzinie 8-9 ruszamy i tak kręcimy, dokręcamy do jakiegoś ciekawego miejsca, czy do muzeum, czy do jakiegoś pięknego miejsca, odpoczywamy. To jest naprawdę bardzo powolne kręcenie, no i tak te 10 kilometrów na godzinę, czasami i więcej, i daje to, że wykręcimy 80 kilometrów, 100, czasami 120, czasami 130, no ale ja więcej niż 130 w ciągu jednego dnia nie przejechałam, ale myślę też, że każdy powinien właśnie kręcić tyle, ile może, nie tyle, ile ktoś by od niego oczekiwał, albo tyle, ile ktoś kręci, nie sugerować się tym, że ktoś dał radę, tylko jakby patrzeć na swoje siły i na swoje zamiary, żeby ta przyjemność z jazdy była po prostu dla mnie.
2: Nawiązując jeszcze do pieszego podróżowania, ja myślę, że także jest z wyprawami rowerowymi, tymi długodystansowymi, trochę jak z chodzeniem po górach, bo gdy zaczynamy i wyprawę i chcemy wejść na jakiś szczyt, no to ten szczyt jest gdzieś daleko i jeżeli sobie nie poukładamy w głowie i cierpliwie nie podejdziemy do tego szlaku czy do tej wyprawy, no to już na starcie można powiedzieć, że jesteśmy na przegranej pozycji, ale jeżeli będziemy cierpliwie, kilometr za kilometrem, godzina za godziną jechać, no to każdy może taką przygodę na rowerze przeżyć.
1: Mhm. A poza tym to też czasami bywa kwestią organizacji, bo można sobie przecież zabrać coś ze sobą do picia, do jedzenia, zrobić w połowie drogi piknik po prostu nad jakąś piękną rzeczką. Bo myślę, że to jest akurat też tak, że układanie takich tras i te wasze propozycje, ja bardzo lubię i cenię ludzi, którzy proponują mi coś, bo logistycznie wiem, jak czasami próbuję sam, no to myślę, dobrze, ale dobrze byłoby koło południa coś zjeść. Czy tam w pobliżu będzie jakiś bar, może będzie jakaś restauracja, może jakaś mała wioska ze sklepem jakimś, no bo dobrze by było, prawda? I tak zaczyna się to planowanie i to dzień leci cały i człowiek się zastanawia, a nagle dzięki wam możemy dostać propozycje takie, że mamy właściwie gotową trasę, możemy sobie obliczyć, czy mamy tyle sił, czy nie. Przecież nie ma obowiązku przejechania tego w 100% dokładnie tak samo. Prawda?
2: Nawet bym powiedział, że należy zmieniać, należy kombinować, należy szukać swojej własnej drogi, która będzie odpowiadała naszym własnym potrzebom. Ale co ważne, żeby wiedzieć, na jakie potrzeby dana trasa ma odpowiadać, to trzeba też próbować, bo może nie do końca każdy wie, czego oczekuje od takiej wycieczki rowerowej, dłuższej, jeżeli ta pierwsza, większa jest dopiero przed nim.
1: Mhm. A jak wyszukujecie sobie miejsc nowych, w których jeszcze nie byliście? Czasami ktoś wam coś podpowiada, piszą do was jacyś obserwujący, słuchajcie, pojedźcie tam albo tam.
3: Tak, bardzo często łapimy się na tym, że gdzieś dojeżdżamy do jakiegoś miejsca i z kimś rozmawiamy właśnie o naszych przewodnikach, że w sumie już trochę tej Polski przejechaliśmy i ktoś zaczyna opowiadać o swojej najbliższej okolicy.
2: A tutaj jeszcze nie byliście.
3: Tak, i my wtedy mamy, wow, no faktycznie nie było nas tu, dlaczego? I musimy tam jechać. Więc tak, bardzo często jest tak, że to ludzie nas zapraszają w swoje rejony, bo jak to Daniel mówi, do takiej swojej małej ojczyzny, która jest ich perełką i do której zachęcają, żeby właśnie zwiedzić, doświadczyć i eksplorować.
2: Ale nie tylko, bo w tamtym roku odbyliśmy swoją najdłuższą podróż. Ruszyliśmy z Mazur, naszych rodzinnych, dojechaliśmy na norweski Nordkap, a z Nordkapu rowerkami wróciliśmy na Gibraltar. Ta podróż trwała 7 miesięcy, przejechaliśmy wówczas 14 tysięcy kilometrów, no i rzeczywiście wówczas potrzebowaliśmy takiej inspiracji. Nie dało się tego zaplanować dzień po dniu, bo to było 210 dni. Excel chyba nie ma nawet aż tylu stron. Nie no, żartuję, Excel ma nieskończoną ilość stron. Natomiast tutaj szukaliśmy jakiejś inspiracji wszędzie, no i z pomocą przyszedł nam czat GPT, sztuczna inteligencja. Ja go zapytałem wprost, mówię, drogi czacie, jedziemy na wyprawę na Nordkap, wjeżdżamy do Estonii, gdzie możemy jechać na rower? A on mi odpisał, drogi Danielu, mój nowy przyjacielu, zajedź na wyspę Kichnu, tam rządzą kobiety na motocyklach, będzie fajnie się tam kręciło. Więc pojechaliśmy na wyspę Kichnu, która była jedną z perełek tej całej wyprawy, naprawdę, więc inspiracji można szukać wszędzie, nawet korzystając ze sztucznej inteligencji, chociaż tutaj znowuż mała gwiazdka, sprawdzajmy to wcześniej, bo czasem ona potrafi nieco
3: Wprowadzić w maliny.
1: No tak, tak było na początku też z tą nawigacją elektroniczną i ludzie wjeżdżali do jeziora nagle samochodem, bo mi ludzie tak teoretycznie mówiło, skręć w prawo. No i tak skręcali w to prawo, aż w końcu wjechali do wody. Więc rzeczywiście w tą elektronikę nie ma co nadmiernie wierzyć. Natomiast rzeczywiście wierzę w to opowiadanie spotykanie się z ludźmi, bo w waszym przypadku to, co mi się podoba w tego typu turystyce, to jest właśnie nie popisywanie się, nie nabijanie kilometrów, ale czerpanie z tego też radości, oglądanie, poznawanie, przeżywanie. A rzeczywiście tak jest. Mówicie, bo powiedziałaś o Gdańsku, mówisz, że z Mazur. Nie wiem, czy mieszkacie w samym Gdańsku, czy gdzieś tam w okolicach.
2: Mieszkaliśmy w Gdańsku od razu po studiach. Zostaliśmy tam na 10-13 lat. Pochodzimy oboje z Mazur. No i teraz jesteśmy w trakcie poszukiwania naszego miejsca w Polsce. Chyba nam się udało, ale to świeża sprawa. Nie chcę zdradzać, nie chcę zapeszać. Chyba się udało.
3: Aha.
1: A wybór jest duży, bo jak się tam jeździ i ogląda, to co jakiś czas popatrz, jaki piękny domek, jaka piękna okolica, może moglibyśmy tu zamieszkać.
3: No, jednych z takich regionów, które my sobie szczególnie upodobaliśmy, jest Podlasie. Podlasie dla nas jest cudowne i za każdym razem, kiedy tam wracamy, to po prostu nasze serca aż skaczą z radości, bo no to jest ten region w Polsce, który jeszcze nie jest może aż tak bardzo odkryty, a który ma w sobie wiele ciekawostek i wiele piękna. Te podlaskie otwarte okiennice, język ich taki specyficzny, który no słychać, jak oni śpiewają, coś cudownego.
2: Tak, to region bardzo różnorodny, gdzie religie się mieszają, gdzie mamy cerkiew prawosławną, obok kościół katolicki, rzymskokatolicki, a podjedziemy chwilę i mamy Kruszyniany, gdzie od lat, od wieków mieszkają polscy Tatarzy. Także serwują tam swoje tatarskie dania, więc no Podlasie dla nas to jest zawsze taka ucieczka trochę od naszej rzeczywistości i zawsze udaje nam się znaleźć coś nowego, więc no to jest region w Polsce, do którego zawsze wracamy z uśmiechem.
1: Aha, a jest jakaś trasa po Podlasiu w waszej książce?
2: No jest jedna z tych tras, która nawet nie tylko jest po Podlasiu, ale ogólnie jest po całej ścianie wschodniej i to jest najdłuższy szlak rowerowy w Polsce. Myślę, że słuchaczom rowerowym przede wszystkim niezwykle znany, czyli Green Velo. On się zaczyna w Elblągu, a kończy się, no lub się zaczyna, bo to nie jest pętla w jakże znanym miejscu w Polsce, w Końskich, więc mamy do przejechania naprawdę mnóstwo różnych królestw, bo cały szlak został podzielony przez inicjatorów chyba na 11 czy 12 królestw. Każde królestwo ma poszczególne punkty, które odwiedzamy w trakcie szlaku. Jest mnóstwo morów, czyli miejsc obsługi rowerzystów po drodze. Każdy mor to również mapa z zaznaczonymi miejscami do odwiedzenia, więc to tak naprawdę jest gotowy przepis na przygodę. Wystarczy wsiąść na rower, dojechać do początku lub do końca, od środka zacząć. Każdy robi jak chce Green Velo. No i to jest właśnie ten szlak, który nie jest w 100% idealny pod względem nawierzchni, no ale jakże cudowny do przejechania.
1: No tak, bo generalnie jest tak, że chcemy dojechać z miejsca A do miejsca B, no ale nie zawsze musi być tak, że tam akurat ktoś pomyślał, że akurat rowerzyści będą chcieli się wybrać akurat taką drogą, ale szczęśliwie, tak jak w przypadku kolei i wielu innych miejsc, to też się troszeczkę na szczęście zmienia na plus. Myślę, że w ogóle z każdym rokiem póki co, jeżeli chodzi o turystykę rowerową, o rowerzystów, jest naprawdę fantastycznie. Jest coraz lepiej, a też umówmy się, tak jak w przypadku innych wielu szlaków, ścieżek, każdy, kto będzie to robił, tak jak wy, opisywał przede wszystkim w książkach czy na blogach. Ja akurat lubię bardzo książki, więc przyczyniacie się do tego, że będzie coraz lepiej, bo to jest też ta idea, dlatego te książki są dla mnie tak ważne, że pokazują z jednej strony, co jest, pokazując pewne niedogodności czy braki, mówicie, na co warto zwrócić uwagę. Już samo to, że są jakieś mory na przykład, prawda? Bo wiadomo, może się coś zepsuć, prawda? No najczęściej łapiemy gumę, jak mówimy. No to teoretycznie ktoś, kto ma rower, dobrze, żeby się nauczył, zwłaszcza jeżeli wybiera się na dłuższą wyprawę, no bo szukanie, no jak samochód się zepsuje, dzwonimy po pomoc drogową, jak mamy ubezpieczenie. Nie wiem, czy się dzwoni po pomoc rowerową.
3: Już teraz zaczynają się pojawiać tak
2: mobilne serwisy,
3: chociaż no nie jest tak popularne właśnie jak serwis samochodowy, no ale jest tego coraz więcej, ale myślę, że warto właśnie pamiętać o tym, że nawet jak się jedzie na krótką wycieczkę, to te łatki muszą zapasowe gdzieś w sakwie być, bo nigdy nic nie wiadomo.
2: A ja bym powiedział nawet nieco więcej, bo gdy jeździmy po Polsce, po Europie, no spotykamy się właśnie ze wspomnianymi miejscami obsługi rowerzystów, gdzie mamy zestawy naprawcze do rowerów, gdzie możemy się ukryć przed deszczem, gdzie czasem są toalety, czasem jest prąd, więc super, ale w sumie znaleźliśmy tylko jedno takie miejsce w całej Polsce, gdzie na morach są zestawy AED do tej pierwszej pomocy. Co jest, jak spojrzymy na to, gdzie jesteśmy gdzieś daleko od jakiejś miejscowości, gdzie ta pierwsza pomoc, no jeżeli będzie potrzebna, no jest potrzebna niezwłocznie, myślimy bardziej na tych morach o rowerach, a zapominamy, wydaje się, o rowerzystach, więc to jest chyba taki kolejny krok, żeby też nie tylko dbać o zdrowie roweru, ale także o zdrowie rowerzysty, który czasem również potrzebuje tej niezwłocznej, nagłej pomocy.
1: O, to prawda, ja niedawno jechałem pociągiem i tam pewien pan zasłabł, no szczęśliwie zadzwoniono po karetkę, na następnej stacji już czekała i tej pomocy mu udzielono, ale była atmosfera naprawdę bardzo napięta, no bo pociąg jedzie, nic nie zrobimy, albo ktoś znajdzie się na pokładzie, kto będzie umiał udzielić mu pomocy, albo niestety musimy dojechać do stacji. I z rowerem jest podobnie. Można nam się wydawać, że wszystko jest okej i wspaniale. Ma tymczasem jakieś drobne problemy zdrowotne i fajnie jednak móc też, zwłaszcza jeżeli jeździmy rzeczywiście szlakami, jakimiś polnymi drogami, takimi leśnymi, no to trudno oczekiwać, że nawet to zadzwonię, a gdzie państwo są? No gdzieś w lesie.
3: W lesie.
1: Prawda? Na łące, na polach, ale gdzie? 20 kilometrów od takiej i takiej miejscowości, bo stamtąd wyjechaliśmy. Nie jest to prosta sprawa, ale rozumiem, te wszystkie informacje u was w książkach też można znaleźć oczywiście. Takie podstawowe, klasyczne porady, zwłaszcza ci, którzy zaczynają, bo oczywiście jaki sprzęt kupić, prawda, jak o to zadbać, co ze sobą zabrać, żeby się nie, na darmo nie nadźwigać, chociaż tu już przyznaliście się, że bierzecie
3: nie
1: i tak wszystko.
2: Nie potrafimy w to zupełnie, ale na przykład wiemy, że już nie zabieramy ze sobą lornetki. A tak zawsze woziliśmy lornetkę na przykład na kilkumiesięczne wyprawy i ta lornetka z nami jechała, będąc wyciągnięta na przykład dwukrotnie podczas tych 2 miesięcy. Doszliśmy do wniosku, że to nie ma sensu, lornetka zostaje w domu.
1: Aha, no tak to pomału, chociaż może się okazać, że za którymś razem pojedziecie.
3: I będzie
1: zobacz, co to tam jest? Co to tam? Miałbym lornetkę, to bym zobaczył, ale nie wzięliśmy tym razem lornetki i nie zobaczymy. A, możemy dojechać rowerami, no ale zanim dojdziemy, to już na przykład ucieknie, bo było jakieś egzotyczne, fajne zwierzę. Czerwona małpa na przykład ożyła i zaczęła biegać gdzieś tam.
2: Tak jest, tak jest. Na takie sprawy, może nie do końca związane ze zwierzętami, ale aby coś odkryć, co jest daleko, to mamy ze sobą zawsze drona, który nie tylko posługujemy, korzystamy z niego nie tylko po to, żeby zrobić zdjęcie czy nagrać film, ale właśnie, żeby na przykład znaleźć dobrą miejscówkę na nocleg. Na dziko, powiem tak, po cichu. Na
1: aha,
2: dziko.
1: Tak, tego oficjalnie nie powiedzieliśmy, bo rzeczywiście z tym rozbijaniem się na dziko różnie bywa. Chociaż tutaj też myślę, że i to pewnie przy współpracy z gminami, zwłaszcza nad leśnictwami, powinny takie miejsca być. Tu nie chodzi o taką zupełną dziczę, bo chodzi o dbałość o porządek i wiadomo, że każdy, kto jest szanującym się turystą, dba, to po prostu dba o to, żeby było okej, okay, nie?
3: Tak. W Polsce teraz działa program Zanocuj w lesie i właśnie nadleśnictwa udostępniają miejsca do tego, żeby właśnie spróbować swoich sił w takich dzikich noclegach. Dodatkowo inne kraje, tak jak Skandynawia, oni mają prawo do takiego swobodnego korzystania z natury, więc tam nocleg na dziko jest dozwolony i nie ma żadnych przeciwwskazań. Oczywiście nie możemy rozbijać się zbyt blisko domów czy w parkach narodowych, ale też są kraje, które wychodzą z taką inicjatywą, że budują specjalne miejsca właśnie, żeby można było spać na dziko, czy to w namiocie, czy w hamaku, czy nawet właśnie w jakichś szałasach, tak jak Estonia.
2: Tak, no ja oczywiście z tym szukaniem miejsc na dziko miałem na myśli Skandynawię, rzecz jasna. No tam, gdzie jest to nocowanie dozwolone, tak jak Ola wspomniała. Właśnie Alp Estonii, ale także w Danii ten system miejsc przygotowanych dla rowerzystów i piechurów jest bardzo rozbudowany. No my trochę tak zazdrością wracamy do tych wspomnień, no i czekamy, aż w Polsce tak to będzie wyglądało.
1: Aha, a na tegoroczne wakacje, jak już wrócicie z Opola, macie już jakąś trasę zaplanowaną najbliższą?
2: Wracamy do sąsiedniego, prawie sąsiedniego województwa, no i najbliższe kilka dni pokręcimy się po województwie małopolskim.
1: Aha, ale powiem, że w książce Opolszczyzna też jest.
3: Oczywiście.
1: To już musicie zaspokoić
2: oczywiście.
1: Swoją ciekawość, gdzie moi goście dojechali. Ja widzę, że w zachodniopomorskim załapaliście się też na solidne grzybobranie. To tak jak ktoś myśli o prowiancie w drodze, jak mamy kuchenkę, jest sezon akurat jagody, grzyby, prawda, maliny, to nawet nie trzeba dużo jedzenia zabierać, tylko trzeba wiedzieć, co pozrywać.
3: Tak, trzeba przyjąć to, co las daje, więc my to robimy z przyjemnością, bo nie tylko jesteśmy rowerzystami, ale również zapalonymi grzybiarzami, więc kochamy zbierać grzyby i to jest kolejna nasza wspólna pasja.
2: No chociaż nie oszukujmy się, podczas tych wypraw rowerowych to chyba częściej jednak korzystamy z takich wynalazków jak jedzenie liofilizowane niż prawdziwek z maślakiem.
1: Aha, to prawda, bo z grzybami trzeba też uważać. Jak ktoś nie ma pewności, to chociaż skoro jesteście grzybiarzami, to na pewno sobie radzicie. Od razu powiem, gdyby ktoś się wybierał na przykład do Międzyzdrojów albo na Wyspę Wolin, zrobiliście też bardzo ładną pętlę, tam można sobie przejechać. Oj, pięknie widzę wokół Wolińskiego Parku Narodowego i tutaj nad zalewem. Ładnie to wygląda.
2: no, Woliński Park Narodowy, no to oczywiście cudo, bo jesteśmy w województwie zachodniopomorskim, a tam żubry, ale tak naprawdę a propos żubrów, to my serdecznie zachęcamy do odwiedzenia innej miejscowości w województwie zachodniopomorskim. Jest to Jabłonowo, tam mieści się dzika zagroda, gdzie przychodzimy z rana, dostajemy za kilkanaście złotych dwa jabłka i trzy marchewki i karmimy żubry z własnej ręki, drapiąc je za uchem.
1: Wow, naprawdę. Fantastycznie.
3: Niesamowite przeżycie.
1: I ja myślę, że takich też ciekawostek mnóstwo jest w książkach od razu, to chciałbym, żeby zabrzmiało. To jest takie kombo, dzielenie się właśnie tymi wszystkimi wrażeniami, rzeczami, które po drodze spotykaliście, a nie tylko jak przejechać i na jakim sprzęcie. No a wszystkie inne rzeczy sobie już doczytacie, bo zegar nam wybija. Nieuchronnie musimy kończyć. Słuchajcie.
2: A tak się miło rozmawiało, prawie jak kręciło na najlepszych szlakach w Polsce i Europie.
1: A wykręciliśmy tymczasem 30 minut z bliska. Słuchajcie, bardzo dobry wynik. Więc myślę, że no, też słuchacze są zadowoleni. Wszystko sobie, drodzy Państwo, doczytacie. W razie czego przypomnę, że książki wydało wydawnictwo Bezdroże, tam jak wejdziecie. Są też przykładowe strony. Są też zdjęcia, są też, najbardziej mi się podoba, zachodniopomorskie winorośle i łódź na brzegu wyciągnięta. To jest mistrzostwo, uwielbiam takie stare rybackie łodzie. Słuchajcie, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Było mi bardzo miło Was gościć. Życzę wielu udanych wykręceń.
3: Dziękujemy ślicznie.
1: Żebyście nakręcili sobie szczęśliwych miejsc i tras jak najwięcej. Państwu przypomnę, że Daniel i Ola Sienkiewiczowie byli moimi gośćmi. Dziękuję Wam ślicznie.
3: Dziękujemy. I do zobaczenia na szlaku.
2: Jedźmy razem.

0: Drodzy Państwo, rozpoczynamy drugą godzinę audycji i nie jestem w studiu sam. Razem ze mną kolejna gościni, dr Iga Nowicz. Cześć, Igo.
1: Cześć.
0: Iga Nowicz przyniosła ze sobą dwie książki, obie bardzo ważne i z bardzo ciekawej też perspektywy pokażą nam wydarzenia, te, które toczą się w tej chwili na Ukrainie, bo obaj pisarze to pisarze dosyć młodego pokolenia, ale obaj też żyjący i tworzący, piszący po niemiecku i w Niemczech. I to jest ta perspektywa, bo rzadko o tym mówimy. Oczywiście dużo toczy się, dużo mówimy o tym z perspektywy takiej politycznej, czyli kto, ile i jak pomaga, w sensie raczej militarnym, gospodarczym i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w sensie kulturowym, literackim oczywiście dzieje się bardzo, bardzo dużo. Wielu pisarzy, pisarek, poetek ukraińskich w Polsce ma spotkania autorskie, są wydawane książki, ale właśnie jestem bardzo ciekaw, jak wygląda to z tej perspektywy niemieckiej. Sam płynnie po niemiecku nie czytam, ale szczęśliwie jest dr Iga Nowicz, która robi to doskonale, perfekcyjnie. Zresztą tuż po naszej audycji wyjeżdża ponownie, więc pewnie przywieziesz, mam nadzieję, znowu ciekawe lektury. Ale powiedz, bo powiedziałaś mi też, kiedy się umawialiśmy na spotkanie, że bardzo cię zaintrygowała właśnie Ukraińcy w Niemczech i ta ich twórczość, że jest to bardzo pasjonujące i wciągające. Na czym te różnice miały polegać? Ja wiem, że to jest trudne pytanie, ale tak pomału do tego pewnie dojdziemy.
1: Może ja tak po prostu opowiem, dlaczego się zaczęłam tym zajmować. Ja od kwietnia robię badania na Uniwersytecie w Greifswaldzie i ja tam zajmuję się niemieckim dyskursem na temat wojny w Ukrainie. I taki nasz szczególny jakby punkt to jest kultura pamięci w Niemczech. I to jest bardzo ciekawe zagadnienie, ponieważ jeśli mówimy o Ukrainie, to siłą rzeczy też mówimy o niemieckiej historii, bo Ukraina to oczywiście jest rejon, który tak jak Polska, tak jak Związek Radziecki był pod okupacją niemiecką i tam wydarzyły się też tak ludobójstwa i zbrodnie popełnione przez żołnierzy niemieckich, które tak naprawdę jak zaczęła się ta wojna, to jest z jednej strony mówiono o jakby takiej europejskiej solidarności i o tym, że też Niemcy muszą się włączyć w ten wysiłek pomagania Ukrainie, ale też pojawiły się takie dyskusje z jednej strony mówiące o jakby historii niemieckiej okupacji w Związku Radzieckim, w Rosji, ale też zaczęto mówić o tym, dobrze, ale co z Ukrainą? Przecież co z tymi rzeczami, które wydarzyły się tam, na przykład Babi Jar, tak? Więc i też zaraz po ataku Rosji na Ukrainę też to jakby miejsce pamięci w Babim Jarze, ono zostało zaatakowane. Więc jakby też zaczęto mówić o takim nakładaniu się tych różnych historii i tych różnych pamięci i jak można to pogodzić. I w Niemczech są pisarze, pisarki z ukraińskimi korzeniami. Jedna z takich najbardziej znanych osób to jest Katia Petrowskaja. Ona jest z żydowskiej rodziny z Ukrainy i ona już wcześniej przed wojną napisała taką książkę

0: może Ester. I to jest, bardzo polecam tą książkę, jest to jakby historia rodziny, żydowskiej rodziny, która zginęła w zagładzie, ale napisana po niemiecku, też świadomie napisana po niemiecku, żeby po to, żeby przedstawić tą perspektywę tej Europy Wschodniej na przykładzie konkretnej rodziny. I to była praca w archiwum, taka praca bardzo, też nazywa się Być może Ester, więc jakby to jest taka praca z pamięci, która jest bardzo niepewna, bo to jest takie próbowanie odtwarzania tego, co było, ale bez pewności. Więc na przykład Piotrowskaja, też Jewgenia Bielorusyc, Kataryna Miszczenko, to są takie osoby, które powiedzmy są takimi intelektualistkami ukraińskimi. Z kolei i bardzo dobre jest to, że tak naprawdę te osoby też mogły cały czas, też na początku tej dyskusji dochodzić do głosu. One były pytane, były obecne w mediach, miały tą przestrzeń też do pisania po niemiecku, żeby do mówienia o tym.
1: No przede wszystkim, jeżeli chodzi o mnie, to że piszą, żyją tam i piszą, tworzą po niemiecku, od razu trafia też po prostu do Niemców, bo kiedy mówimy o takiej trudnej absolutnie historii, bo ja wiem, że będzie nam bardzo trudno w tej chwili analizować rok po roku okupacji tej części, która kolaboruje, która współpracuje z Niemcami, co zresztą dzisiaj też jest bardzo mocno rozgrywane. Trudna, skomplikowana historia, bo właśnie my oczywiście z wiadomego powodu najbardziej nas interesują nasze relacje i nasza historia, jeżeli chodzi o Polskę i Ukrainę. Ta część niemieckiej historii jakby jest dosyć uproszczona, a uważam, że nie da się zrozumieć wielu zachowań tego, co się dzieje w tej chwili w tej całej strefie konfliktu, zaangażowania naszego, Europy, bez właśnie też zrozumienia, jak te relacje wyglądały. Przede wszystkim, jak o tym myśli pokolenie ukraińskie, to młode pokolenie, jak oni z tą historią się rozprawiają. I także oczywiście Niemcy, bo to jakby to pokolenie będzie w dużym stopniu decydowało, już decyduje, bo przecież głosuje, a za chwilę będzie decydowało jeszcze bardziej. Więc to, z jakim oni bagażem podchodzą, a wiadomo, że ten bagaż to także jest literatura, bo to z nią się najczęściej spotykamy. Mniej osób sięga po fachową literaturę naukową. Częściej spotykamy się jednak z literaturą popularną, piękną, powieściami, czy też filmem. No i to jest to, co wbrew pozorom, chociaż niby powieść, ale jednak do nas przemawia. Czytamy o tych śmierciach, o zabójstwach, o ucieczkach, prześladowaniach i to nam w głowie bardzo mocno zostaje. Właściwie przestajemy się zastanawiać, czy rzeczywiście tak było. Tak było, tak, bo mnóstwo ludzi uciekało, mnóstwo ludzi ginęło na progach własnych domów albo w obozach i to, czy bohater tej powieści rzeczywiście istniał, przestaje mieć znaczenie. On jest symbolem tych wszystkich, którzy to przeżywali i przede wszystkim tkwi nam bardzo mocno w głowie. Tak myślę.
0: Dokładnie i dlatego chciałam porozmawiać o tych dwóch książkach, bo i Weigand, i Kapitelman, oni mają trochę inną perspektywę, bo oni przyjechali do Niemiec jako dzieci z rodzicami, z różnych powodów. Weigand należy do rodziny Niemców nadwołżańskich, czyli jego ojciec jest Niemcem nadwołżańskim. To są, to były takie osoby, które się osiedliły w Rosji jeszcze za carycy Katarzyny, która ich tam zaprosiła. Potem w czasie II wojny światowej, jak Niemcy napadły na Związek Radziecki, Stalin doszedł do wniosku, że ci Niemcy to są potencjalni zdrajcy i przesiedlił ich na Syberię lub do Kazachstanu. Dlatego też Weigand urodził się w Kazachstanie. I też jego powieść nazywa się Zdrajcy, bo właśnie to pojęcie zdrady, tej potencjalnej zdrady jest bardzo ważne dla niego. Z kolei Kapitelman, on urodził się w Kijowie i jego ojciec jest Żydem, a matka jest z Mołdawii, ale mieszkali w Ukrainie i przeprowadzili się potem do Niemiec Wschodnich, gdzie rodzina zaczęła prowadzić sklep, tak zwany magazyn, czyli dlatego też tytuł książki to są rosyjskie specjały i tak naprawdę była to rodzina, która nie spędziła dużo czasu w Rosji, ale była częścią tego kręgu kulturowego rosyjskiego i też te produkty, które sprzedawali, były tak naprawdę takim konglomeratem wschodnioeuropejskim tego byłego Związku Radzieckiego, więc to taki też jakby fragment, który wybrałam.
1: To pokazuje też to, jak nawet kilka lat może odcisnąć duże piętno, bo my też mówimy o młodym pokoleniu, ale trzeba pamiętać, że to młode pokolenie jest wychowywane przez starsze pokolenie, które jest przesiąknięte różnego rodzaju ideologią, przekonaniami i tak dalej, i tak dalej. I nagle ściera się z tym innym światem zachodnim. No, sam pamiętam wiele osób, które po raz pierwszy wyjeżdżało na zachód za tak zwanego dawnego systemu i też było to zawsze w dużym stopniu, jak się okazywało, później często wyolbrzymiane wiele rzeczy, bo wiadomo jak to jest, zawsze jest ładniej tam, gdzie nas nie ma, prawda, i zawsze jest lepiej. Niemniej jednak było to bardzo dużym szokiem i bardzo dużym zderzeniem. Na ile tak jest w tych poszczególnych książkach i u tych autorów dwóch, za chwilę opowiemy. O każdym opowiemy osobno, więc zostańcie z nami, za chwilę do Was wrócimy.

0: Już do Państwa wracamy. Razem ze mną w studiu nadal jest dr Iga Nowicz. No i mamy dwie książki. I po prostu wybierz ty, od którego z autorów zaczniemy, bo obaj są różni, jak już zdążyliście Państwo usłyszeć w pierwszej części. Zupełnie też inne ich doświadczenia, bo zupełnie inaczej będzie z kimś, kto ma żydowskie korzenie i urodził się, mieszkał w Kijowie. Jest zupełnie inaczej z Niemcem, który został wysiedlony na Syberię do Kazachstanu i stamtąd trafia do Niemiec, więc bardzo, bardzo różne doświadczenia. To też uczy nas przy okazji takie spostrzeżenie tego, żeby no, nie da się powiedzieć, a bo to po prostu Ukraińcy z Ukrainy, którzy nie mieszkają w Niemczech. No nie, nie jest to taka prosta sprawa, jest to bardziej złożone i skomplikowane. A od którego chciałabyś zacząć?
1: Zacznijmy od Kapitelmana, bo no, wczoraj czy przedwczoraj skończyłam czytać tą książkę, więc jest bardzo świeżo i myślę, że to jest dobre wprowadzenie, a Weigand wprowadza taką, może taką bardziej polityczną dyskusję, która też jest ciekawa, ale wybrałam taki mały fragment, próbowałam go sama przetłumaczyć i też napotkałam trudności, ponieważ w książce bardzo ważny jest język rosyjski. Jest napisana po niemiecku, ale jednym z głównych tematów jest miłość tego narratora do rosyjskiego. On mówi o tym, po niemiecku mówi się Muttersprache, czyli jakby język matki. I on jakby rozdziela te dwa słowa. Mówi Mutter, jakby myślnik, Sprache, tak, czego się nie robi po niemiecku, żeby pokazać, że to nie jest jakby ten taki pierwszy język, w którym mówi mowa, że swobodnie, tak, w którym pisze, ale to jest język naprawdę matki. I jest to ważne, ponieważ matka jest tą osobą w rodzinie, która wierzy w propagandę putinowską i która uważa, że wojna w Ukrainie to jest, no jakby wojna Ukraińców to jest tak, jakby ta specjalna operacja wojskowa, która jest konieczna po to, żeby bronić tych jakby Rosjan, którzy żyją w Ukrainie i jakby wierzy w to wszystko. Uważa też, że Bucza to jest na przykład coś, co w ogóle nie miało miejsca, to wszystko jest tak fake. Więc książka jest jakby chronologiczna, zaczyna się od opowieści o tym dzieciństwie, o czasach spędzonych w tym sklepie z rosyjskimi specjałami.
0: Gdzie ten sklep już dla formalności, to jest ten sklep, który działa, otwierają po przyjeździe do Niemiec.
1: Tak, dokładnie. Dokładnie.
0: Czyli tak. Żeby to uporządkować, matka po prostu, bo to jest bardzo ważne, mówiliśmy już o tej pokoleniowości, że nagle o to, bo możemy się dziwić, ale jest mnóstwo takich osób, które zaprzecza faktom dziś. Wiemy, że można im mówić, że Ziemia jest okrągła, oni tak będą się upierali, że to jest spisek oczywiście międzynarodowy i wcale okrągła nie jest, więc tu nieszczególnie mnie dziwi, że akurat matka jest fanką i wierzy w propagandę Putina. Zresztą była też taka, i film też był, i książka niemiecka tam, że generalnie komunizm się nie skończył, tam ktoś z jakiejś choroby, śpiączki wychodził, jakaś matka właśnie też i on cała rodzina utrzymywała w przekonaniu, że bo dostanie szoku, przecież nie uwierzy, prawda, więc starali się robić wszystko tak, że dalej istnieje NRD i tak dalej. To było w takiej formie teoretycznie komediowej, no ale pokazywało, że dla kogoś to może być szok. My nie chcemy bardzo często i bardzo wiele wysiłku wkładamy w to, żeby wypierać fakty, jeżeli są dla nas niekorzystne, bo burzą nas, znaczy mało tego. My bardzo często myślimy, że skoro wierzyliśmy w jakieś nieprawdy, to jak to o nas świadczy? To jesteśmy głupi najzwyczajniej w świecie. Nie odróżnialiśmy, w jakiej nas to stawia świetle.